byłby dla mnie parą. Może mnie o rękę prosi choćby dziś. Z nim by było szczęście moje dwie gitary i nas dwoje. To marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Ja

Wyda mnie parą, chcę przeżycie śpiewająco razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, może mnie o rękę prosić choćby dziś. Z nim by było szczęście moje dwie gitary i nas dwoje, to marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, ja zawsze.

dla mnie parą. Chcę przez życie śpiewająco razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Może mnie o rękę prosić choćby dziś. Z nim by było szczęście moje dwie gitary i nas dwoje. To marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Ja zawrócę

To Muzyka Nocą, jedynka, Polskie Radio. Pani Beata Wiktoria na Facebooku wspomina recital Mieczysława Foga, bo jako kilkunastoletnia dziewczyna pod koniec lat 80. miała szczęście wysłuchać jego koncertu na żywo. Było to wielkim przeżyciem, jak dodaje. Jestem wdzięczna losowi za ten przywilej i jak wyśpiewał przed momentem, czyli w poprzedniej godzinie, Mieczysław Fok, gdy wspominam te rozkoszne chwile, serce moje drży. No to teraz będzie Frank Sinatra i być może tych chwil dalszy ciąg też, bo zaczyna od znakomitego utworu I Love You Baby, Frank Sinatra.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Polska Ekstraklasa. Najbardziej nieprzewidywalna piłkarska Liga Europy. Ostatnia kolejka wyznaczy hierarchię na najbliższy rok. 18 drużyn, 9 stadionów i 9 sprawozdawców Polskiego Radia. Relacje, opinie i komentarze w Studiu S13 na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Sobota, 23 dzień maja, kilka minut po 17. Andrzej Janisz gwarantuje emocje.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Uniezależnienie się od rosyjskich surowców, odzyskanie funduszy unijnych, przywracanie samorządności. Lista zadań, które postawił przed sobą węgierski premier, jest długa. Peter Modziar mówił o tym w Warszawie podczas swojej pierwszej zagranicznej podróży. Zapewnił, że będzie wzorował się na Polsce, zamierza korzystać z naszych doświadczeń, m.in. w zakresie transformacji energetycznej.
3: Peter Modziar mówił, że na Węgrzech krąży takie powiedzenie, że przyjeżdża ekspres z Warszawy. Jak tłumaczył, to oznacza, że węgierska polityka od czasów transformacji tak się kształtowała, że polskie zmiany po jakimś czasie również docierały na Węgry. W tej chwili też nadjechał ekspres z Polski wraz ze zwycięstwem mojej partii, mówił Modziar. Rząd premiera Donalda Tuska musiał zmierzyć się z podobnymi problemami po wygranych wyborach, kwestiami praworządności i sprowadzenia funduszy unijnych do kraju. Naprawdę liczę na doświadczenie premiera, na doświadczenie Polski, ponieważ osiągnęła fantastyczne rezultaty. Premier Donald Tusk zadeklarował, że Polska jest gotowa wesprzeć Węgry w dywersyfikacji dostaw energii i uniezależnianiu się od rosyjskich surowców. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał wyrok skazujący 6 oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. W grudniu 2019 roku w wyniku eksplozji zginęło tam 8 osób, w tym 4 dzieci. Zawalił się 3-piętrowy dom.
4: W sądzie pierwszej instancji Roman D., szef firmy zlecającej przewiert, został skazany na 6 lat więzienia, a z kolei pracownicy Marcin S. na 4 lata, a Józef D. na 3 lata. Temu ostatniemu sąd apelacyjny obniżył wyrok do 2 lat. Prokuratura nie wyklucza złożenia kasacji, mówi prokurator Lucyna Stebelska.
5: Nie uwzględniono zarzutu prokuratury co do nieprawidłowej kwalifikacji prawnej czynu przypisanego 3 z oskarżonych.
4: W ocenie obrońcy Romana D., adwokata Andrzeja M. Hermana, sąd nie odniósł się do części argumentów podniesionych w apelacji. Z wyroku natomiast są zadowolone rodziny ofiar, mówi ich pełnomocnik, radca prawny Mariusz Mazurek.
6: Oczywiście ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona, natomiast uzasadnienie sądu oddaje to, co w tej sprawie się wydarzyło.
4: Skazani muszą też zapłacić odszkodowania w wysokości od kilku do kilkuset tysięcy złotych.
2: A tematem zajęła się Joanna Opas. Właściciele lokali wynajmowanych krótkoterminowo od wczoraj muszą już zarejestrować swoją działalność. W życie weszło unijne rozporządzenie w tej sprawie. Tymczasem nawet kilkaset takich obiektów w Sopocie nie było do tej pory zarejestrowanych w gminnej ewidencji. Władze miasta od lat zabiegały o uregulowanie zasad krótkoterminowego wynajmu, mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
7: W momencie, kiedy dane mieszkanie, apartament jest zarejestrowany, znajduje się w ewidencji gminnej, wiąże się to z wyższym podatkiem od nieruchomości oraz z możliwością egzekwowania pobierania opłaty uzdrowiskowej od naszych gości.
2: Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało projekt zmian w ustawie o usługach hotelarskich, który ma dostosować polskie przepisy do unijnych regulacji. Zakłada utworzenie centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych. Projekt konsultują między sobą resorty, a nowe przepisy mają wejść w życie jesienią.
0: To są aktualności jedynki.
2: Jak zachować się w sytuacjach kryzysowych? Młodzież uczy się tego od żołnierzy. W ramach programu Edukacja z Wojskiem uczniowie poznają m.in. sygnały alarmowe i zasady udzielania pierwszej pomocy. We wspólnym programie resortów edukacji i obrony do końca czerwca weźmie udział 3000 szkół z całej Polski. Warsztaty odbyły się już m.in. w publicznej szkole podstawowej w Turawie na Opolszczyźnie.
8: Tłumaczyli właśnie podczas ewakuacji, jak wyglądają alarmy, jak jest odwołanie alarmu, co warto wziąć ze sobą.
9: Dowiedziałem się bardzo dużo rzeczy o pierwszej pomocy, także o bardzo ciekawej opasce zaciskowej, która może powstrzymać krwotok.
2: W województwie opolskim w programie Edukacja z Wojskiem bierze udział.

0: 77 szkół. Zaczynał tam karierę, powrócił po wielu latach, a teraz zostanie właścicielem klubu. Górnik Zabrze trafił w ręce spółki LB Holding należącej do Lukasa Podolskiego. Inwestor przejmie od miasta pakiet większościowy 85% akcji za niespełna 4 miliony złotych. Prywatyzacja klubu była dla Zabrza bardzo ważna, podkreśla przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Olejniczak.
1: W pewnym momencie był taki sufit osiągnięty przez miasto i tutaj już nie było jak bardziej pomagać i teraz otworzyła się ta możliwość właśnie, że prywatny inwestor, myślę, że ten sufit, że tak powiem, trochę przesunął jeszcze w górę i rozwiązał te możliwości.
0: Co o przejęciu górnika Zabrze myślą kibice? Rozmawiał z nimi Artur Zubek z Radia Katowice.
2: Tak myślę, jak Podolski to weźmie, w końcu coś zrobił, nie?
3: No ja myślę sobie, że decyzja jak najbardziej słuszna. To jest szansa na rozwój oczywiście klubu, miasta również.
4: Cały ten proces trochę trwał.
5: No tak, ale wszystko dobrze, co się dobrze kończy.
0: W mieście zostanie jedna złota akcja, która będzie chroniła m.in. przed zmianą nazwy klubu. Umowa zostanie podpisana przed ostatnim meczem Górnika w tym sezonie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Przelotne opady deszczu możliwe jeszcze w nocy, popada też w ciągu dnia, głównie po południu lokalnie możliwe burze. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 11 do 24 stopni.
6: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku. Książka i szelest kartet, czy słuchawki i audiobook. Co lepiej wpływa na pamięć, koncentrację i wyobraźnię oraz jak nasz mózg odbiera czytanie i słuchanie historii. W audycji także o roślinach, które w połączeniu ze słońcem mogą powodować bolesne podrażnienia skóry i jak się przed nimi chronić. Oraz o tym, czy szczęście i pech to tylko kwestia naszego nastawienia.
7: Czekam na Państwa od 9:00. Dziś w czterech porach roku Sława Bieńczycka.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
8: Witam Państwa w czwartkowym wydaniu audycji w 21 dniu maja. Rozpoczniemy od słodkiego radia retro, rzecz jasna. Będziemy słuchać dzisiaj Janusza Gniatkowskiego, który będzie śpiewał zarówno solo, jak i w duecie z innymi wykonawcami. Potem kolejne dwa portrety królów, Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły, ze śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza z muzyką Salomei Paris i Franciszka Lesla. Potem posłuchamy tria Andrzeja Kurlewicza na zakończenie pierwszej godziny, aby w drugiej zaprosić Państwa na recital kiedyś bardzo głośnej skrzypaczki japońskiej Midori, która grać nam będzie miniatury Paganiniego, Chryslera, Sarasatego, a także Grażyny Bacewiczówny. Zapraszam Państwa.
9: Panowie, proszę.

Dzień dobry, mówi Jan Zagozda. Tej piosenki nie musiałem zapowiadać. Była ona wizytówką Janusza Gniatkowskiego. Dziś zapraszam Państwa do wysłuchania kilku piosenek w wykonaniu tego artysty, którego nagrania były szalenie popularne w latach 50. Janusz Gniatkowski miał w swoim repertuarze sporo piosenek zagranicznych z polskimi słowami. Posłuchajmy przeboju Cole Portera ze słowami Kaszkura i Zapelta pod tytułem Paryż śni.

Jeszcze jeden przebój zagraniczny znany z wielu wykonań. Oto Vaya con Dios śpiewają w duecie Janusz Gniatkowski i Jan Danek.

Posłuchajmy melodyjnej piosenki Leopolda Korbarza z tekstem Eugenii Wnukowskiej. Na pamiątkę śpiewają Danuta Alczewska i Janusz Gniatkowski.

Gdy w końcu lat 50. przyszła do nas moda na egzotyczny taniec kalipso, Janusz Gniatkowski od razu włączył ten rytm do swojego repertuaru. Oto przebój pod tytułem Banana z repertuaru Harry'ego Belafonte, słowa polskie, Anna Jakowska.

0: Janusz Miatkowski, chciałby się powiedzieć, niezapomniany i nieśmiertelny. Dziś był bohaterem słodkiego Radia Retro i Jana Zagozdę.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Jak to mówię Państwu od kilku wydań naszej audycji, prezentuję tutaj niezwykłe zupełnie zjawisko literacko-muzyczne, tak bym powiedział, nasza cała historia na kilku płytach, które powstały dzięki Krzysztofowi Kurowi, który postanowił zaprosić do nagrania fantastycznych naszych najlepszych wokalistów, także instrumentalistów, aby utrwalić śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza. Jesteśmy przy pierwszej jeszcze dynastii Piastów i tę dynastię kończy postać króla Kazimierza Wielkiego. Muzykę napisała Salomea Paris, bo w większości są to kobiety, które pisały muzykę do tych śpiewów Juliana Ursyna Niemcewicza. Natomiast opracował muzycznie wszystkie te kompozycje dla potrzeb tego nagrania Marcin Zieliński. Solistami w portrecie Kazimierza Wielkiego będą Joanna Lalek, mezzosopran, Jakub Milewski, baryton, Wiola Łabanow gra na pianoforte. Na instrumentach smyczkowych grają Grzegorz Lalek, Karolina Szewczykowska i Grzegorz Zimak, a na klarnecie Robert Michalski.

To był portret króla Kazimierza Wielkiego. Muzykę napisała Salomea Paris. Słowa oczywiście Julian Ursyn Niemcewicz, bo słuchamy śpiewów historycznych tego autora w najnowszym nagraniu, które całkiem niedawno, można powiedzieć, zawojowało Fryderyki, tegoroczne Fryderyki. Przed nami jeszcze jeden portret dzisiaj. Posłuchamy portretu Władysława Jagiełły. Będzie to oczywiście Bitwa pod Grunwaldem. Słowa Julian Ursyn Niemcewicz, muzyka Franciszek Lesel tym razem. Opracowanie muzyczne, tak jak we wszystkich innych śpiewach, Marcin Zieliński. A solistami będą, no jako że Władysław Jagiełło, to oczywiście w roli głównej Witold Żołądkiewicz, baryton. Natomiast na pianoforte gra Wiola Łabanow, na skrzypcach Grzegorz Lalek i na altówce Marcin Stefaniuk, na wiolonczeli zaś Karolina Szewczykowska, na instrumentach perkusyjnych Jarosław Kopeć.

0: Dziś słuchaliśmy dwóch portretów ze śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza. Pierwszy portret Kazimierza Wielkiego, drugi Władysława Jagiełły. Salomea Paris napisała muzykę do pierwszej kompozycji, a do drugiego utworu, do słów Juliana Ursyna Niemcewicza, muzykę napisał Franciszek Lesel.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: A teraz trio Andrzeja Kurylewicza. Będą to bardzo bliskie naszym sercom kompozycje tradycyjne, można powiedzieć cała historia Polski i muzyki ludowej, muzyki popularnej. Będą to Przybyli ułani, kompozycja, którą opracował na jazzowo właśnie Andrzej Kurylewicz, a zaraz potem posłuchamy Laurę i Filona. To też jest utwór, który doskonale wszyscy znamy, a który nuciła swojemu synowi mama Fryderyka Chopina. A on potem wykorzystał tę śpiewaną melodię w jednej ze swoich kompozycji. Bardzo to wszystko niezwykłe i wzruszające. Andrzej Kurylewicz gra na fortepianie, na kontrabasie Paweł Pańta, a na perkusji Cezary Konrad.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
1: 21 maja, w czwartek, zaczyna się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja, a zainaugurują go laureaci Nagrody Jedynki.
2: Porywająca do tańca polsko-ukraińska grupa Hrajbery oraz Justyna Jary i elegancka kapela z fasonem grająca miejskie szlagiery zagrają dla Państwa ze studia imienia Władysława Szpilmana.
1: Po wejściówki można pisać na adres rckl@polskieradio.pl.
2: Zapraszamy na transmisję i do studia Mariana Krill
1: i Aleksandra Tykarska.
0: Autopromocja.
3: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski prawdopodobnie opuścił Węgry przez Serbię. Mówił o tym podczas wizyty w Polsce premier Węgier Peter Madziar.
4: Wiadomo, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, ale na Węgrzech nie ma też jego byłego zastępcy Marcina Romanowskiego, mówił premier Węgier Peter Madziar na spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Druga osoba według otrzymanych przeze mnie informacji w kierunku Serbii opuściła Węgry. Za pomoc w poszukiwaniach dziękował premier Donald Tusk.
5: Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Dziękuję za tę deklarację pełnej współpracy.
4: Nie wiadomo, gdzie teraz przebywa Marcin Romanowski, przyznał minister.

0: Sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: W tym momencie nie mam potwierdzonego żadnego miejsca jego pobytu.
0: Prawdopodobnie Romanowski opuścił już Unię Europejską. Według prawicowych mediów, podobnie jak Ziobro, przebywa w Stanach Zjednoczonych. Polityk ma postawionych 11 prokuratorskich zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
2: Senat nie wyraził zgody na przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum zaproponowanego przez prezydenta. O wynikach głosowania poinformowała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
3: Przystępujemy do głosowania w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na zarządzenie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum. Kto z państwa senatorów jest za wyrażeniem zgody? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Głosowało 95 senatorów, za było 32, przeciw głosowało 62, jeden senator wstrzymał się od głosowania.
2: Karol Nawrocki proponował pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Senackie komisje uznały je za niezgodne z konstytucją. Węgierskie media tymczasem entuzjastycznie odebrały wizytę premiera Petera Modziara w Polsce. W krytycznym tonie wypowiedziały się o niej jedynie tytuły powiązane z byłym szefem rządu.
4: Media związane z poprzednią władzą wypominają Modziarowi uniżoną postawę wobec Polski i polskiego premiera. Felietonistka portalu Demokrata używa określeń, których Fidesz używał w kampanii wyborczej, o tym, że Modziar chce pomagać Tuskowi, który jest marionetką Ukrainy i Brukseli. Według Virag Gujasz obecny polski rząd będzie stał po stronie Modziara do czasu, kiedy będzie widział w tym interes. Takie głosy są jednak odosobnione, bo w większości mediów odnotowuje się symbolikę tej wizyty. Niezależny portal Telex napisał, że była to najważniejsza europejska podróż nowego premiera, mająca pokazać odbudowę relacji z Warszawą i Brukselą po latach napięć zarządów Viktora Orbana. Media podkreślają, że szczególne znaczenie miały rozmowy Modziora z premierem Donaldem Tuskiem. Według portalu Husonnik.hu obaj politycy rozmawiali o współpracy energetycznej, bezpieczeństwie regionu i przyszłości Grupy Wyszehradzkiej. Węgierscy komentatorzy zwracają uwagę, że Modzior wyraźnie starał się zaprezentować Węgry jako bardziej proeuropejskiego i przewidywalnego partnera. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
5: To są aktualności jedynki.
2: Prezydent Ukrainy ostrzega. Rosja może ponownie zaatakować Ukrainę z kierunku Białorusi. Wołodymyr Zełenski zapowiedział z tego powodu wzmacnianie północnych regionów kraju i dodał, że w Rosji istnieje 5 scenariuszy rozszerzenia wojny.
6: Według informacji wywiadowczych Rosjanie mogą zaatakować z kierunku Czernichowsko-Kijowskiego, czyli z tego samego, z którego usiłowali zdobyć Kijów na początku pełnoskalowej inwazji. Już pracujemy nad wzmocnieniem obrony na tym kierunku. Odpowiednie polecenie otrzymało dowództwo wojskowe, ale osobno podejmujemy również działania prewencyjne zarówno wobec Białorusi, jak i określonych części Rosji, skąd pochodzi zagrożenie. Tam muszą zrozumieć, że konsekwencje będą dla nich poważne.
7: Dla nich będą znaczne.
6: Ostrzegł prezydent Wołodymyr Zełenski. Zagrożenia świadomi są także mieszkańcy Kijowa, którzy deklarują, że jeśli będzie potrzeba, to staną do obrony stolicy. To całkiem możliwe. A są jakieś inne opcje? Oczywiście, że jestem gotowy bronić Kijowa. Zełenski ostrzegł, że jeśli Białoruś pozwoli Rosji wykorzystać swoje terytorium do rozszerzenia wojny przeciw Ukrainie, poniesie bardzo poważne konsekwencje. Z Kijowa dla Polskiego Radia Mateusz Czmiel.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
2: Czwartek pochmurny i deszczowy, przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie gradu po południu w centrum i na wschodzie mogą im towarzyszyć burze. W najcieplejszym momencie dnia od 11 stopni nad morzem, 17 na Pomorzu, 21 na zachodzie i w samym centrum i do 24 na wschodzie.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku. Książka i szelest kartek, czy słuchawki i audiobook. Co lepiej wpływa na pamięć, koncentrację i wyobraźnię oraz jak nasz mózg odbiera czytanie i słuchanie historii. W audycji także o roślinach, które w połączeniu ze słońcem mogą powodować bolesne podrażnienia skóry i jak się przed nimi

0: chronić oraz o tym, czy szczęście i pech to tylko kwestia naszego nastawienia.
1: Czekam na Państwa od 9:00, dziś w 4 porach roku, Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
3: Mam teraz dla Państwa propozycję wysłuchania fenomenalnie uzdolnionej skrzypaczki japońskiej Midori, która nazywa się Goto. Urodziła się w Osace w 1971 roku i kiedy miała 20, 21, 22 lata grała w Polsce. Pamiętam to doskonale, bo przyjechała wtedy na zaproszenie Polskiego Radia Stanisława Leszczyńskiego, który wówczas prowadził działalność koncertową w studiu S1, w dzisiejszym studiu Lutosławskiego, i ona była jedną z tych gwiazd, które przyjechały wtedy do Warszawy. Od tej pory, powiem szczerze, nie słyszałem jej, nie słyszałem o niej, a okazuje się, że nie tylko była kiedyś cudownym dziecięciem, genialnym dzieckiem, ale dziś również jest cenioną w świecie skrzypaczką, solistką, wirtuozką, jest także pedagogiem i jest także działaczką społeczną. Zaczęła uczyć się gry na skrzypcach ze swoją mamą, miała zaledwie 3 lata, natomiast 8 lat później zadebiutowała z Nowojorskimi Filharmonikami pod wielką dyrekcją Zubina Mejty. Jej występ wtedy w Nowym Jorku zrobił ogromne wrażenie i wszedł, można powiedzieć, do historii. No, taki debiut w wieku 11 lat. Kiedy miała lat 14, grała w Tanglewood, to taka miejscowość, w której latem odbywały się festiwale muzyczne organizowane przez Leonarda Bernsteina, z nim w roli głównej. I wtedy grała jego serenadę z orkiestrą oczywiście, tam jest partia skrzypcowa, solowa, bardzo ważna i niełatwa. I w trakcie występu pękła jej jedna ze strun. Wtedy bez wahania pożyczyła instrument od koncertmistrza stojącego obok niej, po czym pękła kolejna struna i dokończyła swój występ wtedy w Tanglewood na 3 instrumentach, bo ten drugi należał do zastępcy koncertmistrza. I ani raz się nie pomyliła. To stało się, no, jest prawdziwą legendą, legendarny moment w historii muzyki klasycznej. Gra na skrzypcach Guarneriego, Guarneri del Gesù, ex Huberman, czyli można powiedzieć, że należał do naszego wielkiego Bronisława Hubermana, którego imię nosi dziś Filharmonia Częstochowska, bo urodził się w Częstochowie, a instrument ten jej został wypożyczony dożywotnio. Powstał w 1734 roku. Jest nie tylko wykształconą skrzypaczką, ale także ukończyła studia w zakresie psychologii i studiów genderowych na Nowojorskim Uniwersytecie. Oczywiście jako skrzypaczka, jako znakomita skrzypaczka, także uczy kolejne pokolenia solistów na najbardziej prestiżowych uczelniach, w Curtis Institute w Filadelfii, także w nowojorskiej Juilliard School. Jest również szefową artystyczną Ravinia's Teens Music Institute. No i trzeba jeszcze powiedzieć o jej działalności charytatywnej. Bardzo dużą część swojego życia poświęca na przybliżanie muzyki osobom wykluczonym, także dzieciom. Założyła wiele organizacji non-profit, a w uznaniu dla jej światowego zaangażowania społecznego w 2007 roku została mianowana oficjalnym posłańcem pokoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mam jej płytę z tamtych właśnie czasów, kiedy była w Warszawie. To jest rok 1992 w Princeton w New Jersey, w audytorium tego słynnego uniwersytetu. Nagrała płytę z Robertem McDonaldem. Notabene niedawno w konkursie chopinowskim był jurorem pół roku temu. To amerykański, także pedagog, pianista amerykański, który uczy również Juilliard School of Music. I razem z nim nagrała 20 kilka pozycji, które zatytułowane zostały na tej płycie po prostu bisami. Są to bisy skomponowane przez takich twórców jak Niccolo Paganini, jak Pablo de Sarasate, jak Fritz Kreisler, jak Edward Elgar, jak Antoni Dworzak, jak Karol Szymanowski.

Jest także Gabriel Fauré, no cała plejada najznakomitszych kompozytorów i ich najpopularniejsze miniatury, które właśnie gra się bardzo często po koncertach na bis. Więc mamy dzisiaj taki koncert bisów w wykonaniu Midori oraz pianisty Roberta McDonalda. Słuchajmy, podziwiajmy i delektujmy się muzyką. Rozpoczniemy od Chryslera, a zaraz potem będzie Habanera Sarasatego, będzie Cantabile Paganiniego, będzie także w środku oberek Grażyny Bacewiczówny, będzie pozdrowienie miłosne Edwarda Elgara, a także poranna pieśń tego samego kompozytora. Tę część zakończy introdukcja i tarantella Pablo de Sarasatego.

0: Midori. To bohaterka dzisiejszego koncertu, czwartkowego wydania audycji, tej klasycznej części. Dziś prezentujemy w jej wykonaniu nagrania najpopularniejszych bisów, jakie artystka prezentuje, przedstawia po swoich recitalach na całym świecie. Kiedyś była o wiele bardziej znana w tym szerokim, powiedzmy, świecie. Teraz jest to może bardziej zawężone, dlatego że poszerzyła znacznie swoje zainteresowania, swoje pola działalności, jak mówiłem to wcześniej. No ale jej artystyczna kariera jest godna podziwu i myślę, że warto sięgać do jej nagrań.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Przed nami druga część recitalu Midori w naszym tutaj programie, w naszym kąciku klasycznym czwartkowego wydania audycji Tak to bywało. W drugiej części recitalu Midori posłuchamy tańca słowiańskiego E-moll w opracowaniu Fritza Kreislera, Antonina Dworzaka. Posłuchamy także słynnego bisu Fritza Kreislera Syncopation, to taki mocno jazzujący utwór, synkopowany. Będzie także najsłynniejsza melodia Krzysztofa Willibalda Glucka z Orfeusza i Eurydyki, także w skrzypcowym ujęciu Fritza Kreislera. No i na samo zakończenie posłuchamy najpiękniejszej kołysanki Gabriela Forego, oczywiście w wykonaniu Midori i Roberta McDonalda.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Myśli na dobry dzień.
1: Ksiądz Józef Tischner. Alfabet duszy i ciała. Wiara. Wiara jest w gruncie rzeczy smutną koniecznością. Gdybyśmy mogli mieć wiedzę, nie potrzebowalibyśmy mieć wiary. Rzecz w tym, że nie możemy mieć wiedzy. Są rzeczy, które przerastają możliwości ludzkiego rozumu. Jest światło, które oślepia. Tak jest z Bogiem. Wiara szuka rozumienia. Niewiara też. Nie ma innego sposobu na rozumienie własnej wiary i niewiary, jak konfrontowanie jej z wiarą i niewiarą innych. To tak jak z muzyką. Mamy przed oczami partyturę, ale musimy zagrać, by się ostatecznie przekonać, jak brzmi muzyka. Kto chce zrozumieć naturę wiary religijnej, nie będzie przygotowany na spotkanie z prostotą. Trudność rozumienia nie polega bowiem na tym, że wiara jest złożona, a my prości, ale na tym, że my powikłani, a wiara prosta. Wiarę rozumiemy poprzez mowę, którą się wyraża. Mowa wiary jest osadzona na elementach doświadczanych, na elementarnych doświadczeniach życia, takich jak narodziny i śmierć, miłość i nienawiść, wierność i zdrada. A właśnie dlatego wszystko, co nas oddala od elementarza życia, oddala nas również od rozumienia wiary. Miłość bliźniego polega na tym, że jest ono pośrednikiem do Boga, podobnie jak Bóg jest pośrednikiem do bliźniego. We współczesnym świecie natrafiamy na prawdziwy paradoks. Ludzie pragną religii i jednocześnie boją się religii. Mają wrażenie, że religia to zarazem coś najpiękniejszego i coś najgroźniejszego. To mieszkanie aniołów i demonów człowieka. Ale czy to coś nowego? Chrystus umarł na krzyżu. Kto krzyczał "Ukrzyżuj go"? W ogromnej większości krzyczeli ludzie religijni. Nie jacyś tam sceptycy, ateiści czy relatywiści, ale ludzie religijni, a nawet bardzo religijni. Ten, kto chciał odnowić religię, sam stał się ofiarą religii. Czyż sam krzyż nie ukazał nam wielkości religii i zarazem nędzy religijności? To powinno dać i daje do myślenia. Trzeba dążyć do tego, by ludzie byli szczęściem dla ludzi, a nie ciężarem nie do uniesienia. Fragmenty książki Józefa Tischnera Alfabet duszy i ciała czytała Agnieszka Trzeciakiewicz.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Polska Ekstraklasa. Najbardziej nieprzewidywalna piłkarska Liga Europy. Ostatnia kolejka wyznaczy hierarchię na najbliższy rok. 18 drużyn, 9 stadionów i 9 sprawozdawców Polskiego Radia. Relacje, opinie i komentarze w Studiu S13 na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Sobota, 23 dzień maja, kilka minut po 17. Andrzej Janisz gwarantuje emocje.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. To nie tylko nowy etap w relacjach polsko-węgierskich, ale też nowe otwarcie w relacjach międzynarodowych regionu. Premierzy Donald Tusk i Peter Modziar rozmawiali o odnowieniu Grupy Wyszehradzkiej, w której skład wchodzą również Słowacja i Czechy. Szef węgierskiego rządu odwiedził Polskę w ramach pierwszej zagranicznej wizyty w roli premiera.
4: Premier Donald Tusk podziękował szefowi węgierskiego rządu za deklarację, by odnowić Grupę Wyszehradzkiej.

0: Polską. Obaj politycy przyznali, że chcieliby, by V4 znów zaczęła prężnie działać.
1: Długie, długie lata czekałem na ten moment, żeby znowu razem z Węgrem, Słowakiem, Czechem usiąść przy jednym stole i rozmawiać o tym, co możemy razem zrobić dla naszych narodów i w Europie.
0: Węgry będą partnerem we wszystkim, z Polską i oczywiście ze Słowacją i Czechami, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę, blask, wpływy, co jest również ważne w Unii Europejskiej.
2: V4 to współpraca regionalna czterech państw Europy Środkowej, Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Działa od 35 lat. Agata Król, Polskie Radio.
3: Większa odpowiedzialność Europy za bezpieczeństwo NATO i dalsze wsparcie dla Ukrainy. To główne tematy rozpoczynającego się dziś w Szwecji spotkania ministrów spraw zagranicznych państw sojuszu. Rozmowy mają przygotować lipcowy szczyt NATO w Ankarze.
4: Szef NATO Mark Rutte podkreśla, że po ubiegłorocznych decyzjach o zwiększeniu wydatków obronnych państwa sojuszu muszą teraz szybciej rozwijać swoje armie i zdolności odstraszania. Pytanie nie brzmi już, czy możemy robić więcej. Pytanie brzmi, jak szybko sojusznicy mogą zamieniać zobowiązania w realne zdolności wojskowe. Sekretarz generalny NATO zapowiada też dalsze zmiany w podziale odpowiedzialności między Europą i Stanami Zjednoczonymi w ramach nowego modelu określanego jako NATO 3.0. Będziemy nadal obserwować tę transformację w kierunku silniejszej Europy i silniejszego NATO, NATO 3.0. W Szwecji ministrowie mają rozmawiać także o dalszym wsparciu wojskowym dla Ukrainy, zwiększaniu produkcji uzbrojenia oraz bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO po ostatnich incydentach z dronami nad państwami bałtyckimi. Jan Olencki, Polskie Radio.
3: W aktualnościach teraz Kraków i ostatnie przygotowania do referendum. W niedzielę mieszkańcy zdecydują o dalszym losie prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. Głosować będzie można na terenie całego Krakowa, mówi Barbara Golanko z Legatury Krajowego Biura Wyborczego.
5: To są te komisje w tych adresach, w tych lokalizacjach, które były przy ostatnich wyborach prezydenckich. Otrzymujemy dwie karty do głosowania. Jedna będzie formatu A5 w przypadku odwołania prezydenta miasta Krakowa. Druga karta, format A4, dotyczy Rady Miasta Krakowa.
3: Lokale będą czynne w niedzielę od 7 do 21. Aby referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa było ważne, musi w nim wziąć udział prawie 159 tysięcy z 586 tysięcy uprawnionych osób. W sprawie Rady Miasta próg jest jeszcze wyższy, wynosi ponad 179 tysięcy osób.
6: To są aktualności jedynki.
3: Rodzina, przyjaciele, politycy i artyści pożegnali Krzysztofa Piesiewicza. Urna z prochami prawnika, scenarzysty filmowego i senatora została pochowana na Starych Powązkach w Warszawie. Krzysztof Piesiewicz był przede wszystkim adwokatem, wspomina jego asystent, współpracownik i przyjaciel Marcin Giedroyć.
7: Potem mi to wytłumaczył, że adwokatus to jest ten, który jest zawołany, żeby przyjść z pomocą. I to był właśnie cały Krzysztof. On przychodził. Tam, gdzie był konflikt, on nigdy nie oceniał.
3: Krzysztof Piesiewicz w czasie stanu wojennego występował w procesach działaczy NSZZ Solidarność, w tym Huty Warszawa, Ursusa czy Radia Solidarność. Był oskarżycielem posiłkowym w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki, a także obrońcą w sprawie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Piesiewicza miały charakter państwowy. Uznane gwiazdy muzyki folkowej, ale też młodzi artyści zaprezentują się na rozpoczynającym się dziś 27. Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. O 18.30 zainauguruje go koncerty w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie, zapowiada Piotr Kędziorek, redaktor naczelny Dwójki i szef Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
8: Zaczynamy koncertem dwóch zespołów, które niegdyś w konkursie zdobyły nagrody radiowej jedynki. To będzie zespół Hrajbery i Justyna Jary i Elegancka Kapela. Takie różne projekty. Jeden osadzony w Galicji, a drugi w taki nowoczesny dosyć sposób pokazujący folklor warszawskiej Pragi przede wszystkim, czy po prostu folklor warszawski.
3: W kolejnych dniach już w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego wystąpią takie polskie i zagraniczne gwiazdy jak Jalla Miku, Johnny Nash i Tomo Katsurada Quartet, Toberka Stravel i Tercet Imperial. Przesłuchanie 11 zespołów i solistów w ramach konkursu muzyki folkowej odbywać się będą w dniach 22 i 23 maja, a laureaci wystąpią na uroczystym koncercie na zakończenie festiwalu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
3: Dziś sporo chmur i opady, deszczu, lokalnie też gradu na wschodzie. Może zagrzmieć. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokazują

0: Pokażę od 17 stopni na Pomorzu, 21 w centrum, do 24 na wschodzie Polski. Ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1008 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku. Książka i szelest kartek, czy słuchawki i audiobook. Co lepiej wpływa na pamięć, koncentrację i wyobraźnię oraz jak nasz mózg odbiera czytanie i słuchanie historii. W audycji także o roślinach, które w połączeniu ze słońcem mogą powodować bolesne podrażnienia skóry i jak się przed nimi chronić. Oraz o tym, czy szczęście i pech to tylko kwestia naszego nastawienia.
6: Czekam na Państwa od 9:00. Dziś w czterech porach roku Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Agrofakty.
7: A na zegarze już 8 minut po godzinie 5 i zaczynamy nasze agrofakty. Przed mikrofonem Justyna Golonko, zapraszam. A zaczynamy od ważnych zmian w unijnej polityce rolnej. Już mówię, o co chodzi. Mniej formalności, prostsze rozliczenia inwestycji, łatwiejszy dostęp do wsparcia i korzystniejsze warunki finansowania. To najważniejsze zmiany w planie strategicznym dla wspólnej polityki rolnej 2023-2027, które przyjęła Komisja Europejska. Tak właśnie poinformował resort rolnictwa. Zmiany obejmują także inwestycje w fotowoltaiczne i magazyny energii. 1 000 000 złotych wsparcia otrzymają hodowcy i rolnicy z województwa warmińsko-mazurskiego w związku z działalnością wilków i bobrów oraz stratami w stadach. Pakiety zostały przygotowane dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a wnioski już można składać. A teraz powiemy o tym, co się w ostatnim czasie dzieje na rynku masła, bo tak jak już wspominałam tu na naszej antenie, PSS z POŁ-em chce interwencji UOKiK-u w sprawie cen masła. W dyskontach można je kupić nawet poniżej złotówki, to znacznie poniżej kosztów produkcji. Właśnie o tej produkcji masła i o cenach Tomasz Matusiak.
8: Masło stało się ostatnio symbolem ostrej wojny cenowej między największymi sieciami handlowymi w Polsce. Promocje sięgały cen, w których kostka 200-gramowa była oferowana nawet po 99 groszy. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców z POŁ-em uznał, że sprawa wymaga interwencji państwa i złożył zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Chodzi o podejrzenie, że największe sieci mogą prowadzić sprzedaż masła po cenach oderwanych od realnych kosztów rynkowych, mówi Ryszard Jaśkowski z Krajowego Związku z POŁ-em.
9: Skargę złożyłem w ubiegłym tygodniu, w związku z tym, że od dłuższego czasu zauważyliśmy, że dyskonty prowadzą bardzo agresywną politykę cenową na przykładzie masła, traktując to masło jako tak zwany wabik marketingowy. Uważaliśmy, że trzeba zwrócić się do UOKiK-u z prośbą, żeby sprawdzili, czy w ogóle te ceny noszą znamiona cen dumpingowych.
8: Cena masła na rynku powinna kształtować się obecnie w okolicach 5-6 zł za kostkę, mówi Marcin Chydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka.
10: Jeżeli przyzwyczajamy klienta do tak niskich cen, które nie mają ekonomicznego odzwierciedlenia w kosztach produkcji, no to później powrót do tych cen, nazwijmy to normalnych, czyli właśnie ten 5-6 zł za kostkę, dla klienta będzie oznaczać de facto 5- lub 6-krotny wzrost ceny takiego produktu.

0: produktu. I to może się skończyć tym, że popyt na te produkty ze względu na ceny po prostu może ulec zmniejszeniu, a co za tym idzie, to przełoży się na kryzys przetwórców mleka, no i producentów mleka, czyli rolników.
1: Jakub Olipra, ekonomista banku Credit Agricole, wskazuje, że obecnie mamy do czynienia z nadpodażą mleka i masła na rynku, ale sytuacja szybko może się zmienić.
2: Wiele wskazuje, że ta podaż będzie stopniowo wygasać w kolejnych miesiącach i prawdopodobnie już w czwartym kwartale tego roku zobaczymy podwyżki cen skupu mleka. One oczywiście będą konsekwencją poprawy koniunktury na rynku mleka i to będzie taki też sygnał, taki impuls, po którym te ceny produktów mlecznych, no nie tylko masła, one będą kształtowały się w lekkim trendzie wzrostowym.
1: Po złożeniu przez SPOŁEM skargi do UOKiK urząd będzie musiał ocenić, czy promocje na masło są zwykłą walką o klienta, czy mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji.
3: A jak się tak stanie, to oczywiście będziemy Państwa o tym informować. I na koniec jeszcze powiem, takie mam informacje z ARiMR. Od 1 czerwca rusza nabór na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe. Wsparcie w ramach interwencji zwiększenia bioróżnorodności lasów prywatnych obejmuje pomoc m.in. w odnowieniu drzewostanu uszkodzonego na przykład w wyniku pożaru, a wnioski o przyznanie wsparcia będzie można składać do końca lipca tego roku, od 1 czerwca, tak jak mówiłam. I oczywiście też będziemy Państwa o tym informować, jak już ten właśnie nabór ruszy. I to już wszystko w naszym dzisiejszym wydaniu Agrofaktów. Na kolejne zapraszam jutro, kilka minut po godzinie 5. Błażej Prośniewski będzie z Państwem.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Urszula i rysa na szkle. Nie jeden kierowca, jak zobaczy taką rysę, taka malutka, taka na 2 centymetry, się zastanawia. Robić z tym, czy z tym, czy nic z tym nie robić. No i się okazuje, że z tych 2 centymetrów robi się 3, 4, 5. No i potem jest problem, zwłaszcza jeśli to przednia szyba. 5:17.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: Panie Daniel, spokojnie, szwagier panu to zrobi po kosztach. Dziękuję. Nie, żeby nie było, to nie jest mój przypadek, ale znajomy miał taki problem, nawet nie pamiętam, ale sporo zapłacił. Czwartek, 21 dzień maja, 141 dzień roku, do końca roku 224 dni. Słońce wzeszło o 4:33 już nawet. O mój Boże, proszę bardzo, ile się zmieniło. Nie było mnie jeden dzień, a tu już takie zmiany. 4:33, zachód 20:33, czyli uwaga, 16 godzin potrwa dzień. Będzie krótszy od najdłuższego o 47 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 18 minut. Imieniny obchodzą Antioch, Donat, Donata, Jan, Krzysztof, Lena, Patern, Piotr, Polieukt, Przedsława, Ryksa, Serapion, Synezjusz, Teobald, Tymoteusz, Wiktor i Wszemir. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się państwu darzy. No i taka przypomina mi się wizyta w serwisie. Dzień dobry, proszę pana, ja w sprawie zmywarki. Ona podczas trybu zmywania przestała myć, tylko cały czas wodę wypompowuje. Jest tryb zmywania, prawda? I ona cały czas tę wodę wypompowuje. Czy wie pan już, co się stało? Czy jest jakaś diagnoza w sprawie mojej zmywarki?
2: Podczas zmywania przestała zmywać, zaczęła wypompowywać tylko wodę.
0: No ale
2: i teraz
0: to już mówiłem,
2: cały czas
0: no.
2: Wypompowuje wodę.
0: No. I co?
2: Teraz ją włączę do prądu, zobaczycie, że tak? Nie można ustawić żadnego programu, tylko cały czas wypompowuje wodę i powiem wam, jak to naprawić w bardzo prosty sposób. Aha. Jak do tego doszło?
0: Jak do tego doszło, nie wiem. Wiem, że po prostu przestała zmywać. Jakoś tak się dziwnym trafem stało, że jak skończyła się gwarancja, to ona przestała zmywać, ale dlaczego ja mam ją naprawiać? Pojęcia nie mam. I skoro to już trwa miesiąc, a ja miesiąc się z tym bujam, to ja już jej nie chcę naprawiać, tylko kupię nową, a panu ją sprzedam na części. Za stówkę, 150. No, interes życia pana Janka. Ile razy się tak zdarzyło, szanowni państwo, że miesiąc po tym, jak nam się taka rzeczywiście zmywarka psuje, gwarancja mija, nasz sprzęt się psuje i słyszymy, że koszt naprawy przekracza koszt zmywarki. Ten sprzęt się wyrzuca. A słyszeli państwo o czymś takim? Nie tak dawno Justyna Golonko mówiła na naszej antenie, co to się nazywa? Prawo do naprawy. Albo Justyna, albo Błażej. Prawo do naprawy. Jeśli nie słyszeli państwo, to jeszcze usłyszą. Nawet w tej godzinie. Daniel Bydrych. Kłaniam się i zapraszam. 22 139 22 02 na zegarze. 20 minut po godzinie 5.

0: Polskie Radio, program pierwszy i Dzień Dobry z Jedynką, 23 minuty po godzinie 5. Skoro Dzień Dobry z Jedynką, skoro już wiedzą państwo, co jest najlepsze, kiedy człowiek już wychodzi albo z domu, to o tej porze już jest prawie, no nie widno, ale prawie, że widno. No ale takie zmiany, bo to już 16 godzin ten dzień potrwa. No to za miesiąc to o tej porze to będzie hu, hu, hu. O tej porze to już dawno widno jest, ale o 3.15, kiedy człowiek otwiera oko, to będzie naprawdę już zupełnie widno, widniutko. I ten dzień coraz dłuższy, no będzie za jakiś czas, chyba za miesiąc, za chwilę sprawdzę, specjalnie dla państwa, którego mamy. Zresztą, dlaczego ja mam sprawdzać? Panie wydawco, szanowny panie wydawco, nie słyszy mnie, bo bardzo proszę o informację, którego mamy najdłuższy dzień w roku, bo to wiem, że to jest czerwiec. Spojrzał na mnie, pomyślał, on to wszystko liczy w głowie, szanowni państwo. I on to... Nasz realizator strzela, że 21 czerwca, tak? Plus minus. No dobra. To zobaczymy, czy bardziej plus, czy bardziej minus. Najdłuższy dzień roku. Zanim sprawdzimy dokładnie, to wcześniej nasz nowy członek, zdaje się, no jakby nie było, no tak, proszę.
1: Halo, halo. Dzień dobry. Wojciech z Modrzewia się kłania. Tutaj kos pięknie na drzewie śpiewa, bo raport pogodowy, panie Danielu. Niebo lekko zachmurzone, chyba deszczu nie będzie. Pozdrawiam, panie Danielu, do rozrówka. Jeszcze.
0: Dzięki, panie Wojtku, no skoro kos nam zaraportował, a zgodnie, ja nie widzę, czytałem się w nasz statut, w regulamin. Zgodnie z regulaminem jest tak, że na cześć każdego nowego członka musimy zagrać fanfary. No kos jest nowym członkiem, ten konkretny, ten z Modrzewia. No to bardzo proszę. No i kłaniam się koledze za szyby, rację miał 21, tak? 21 oczko się kłania nam, szanowni państwo. 21 czerwca, najdłuższy dzień w roku. Tylko pytanie, on tak pod 17 godzin będzie pewnie trwał. Będziemy się cieszyć w każdym razie, a potem z dnia będzie ubywać, ale spokojnie jeszcze. Przed nami wakacje, mają pan jakie plany? Jeszcze koniec roku szkolnego przed nami. Pan Zdzich widział na własne oczy coś, co przypomina kosa. Autentycznie. Przypomina kosa. Znaczy z nazwy.
2: Było ciepło, plus 25 stopni

0: między Nerem a Wartą dzisiaj w nocy ani nad ranem deszcz nie pada. Temperatura plus 12 stopni. Silna rosa na łące. W ogrodach zaczynają kwitnąć kosaciec syberyjski, maki ogrodowe, kalina koralowa, biała, a na skarpach, urwiskach, przy lesie żarnowiec miotlasty żółto, a stara mądrość ludowa. W maju zbiera pszczółka, zbierajże też ziółka.
1: Dzięki wielkie, panie Zbychu. Słyszeli państwo kosaciec. Kosaciec syberyjski z rodziny kosaćcowatych, zdaje się. Rzuciłem okiem przed chwilą. Ładnie to wygląda, powiem szczerze. Znaczy, wygląda tak, jak już tak chyba rozkwitnia. U pana to dopiero kwitnie, tak? Kosaciec syberyjski. U pana Zbycha grzmiało, ale nic nie popadało.
2: 11 stopni Celsjusza. Niebo częściowo zachmurzone. Nad polami piękna, delikatna mgiełka. Bezwiecznie, cichutko. Wczoraj wieczorem nawet u nas kilka razy zagrzmiało, ale jakoś się rozmyśliła ta burza. Ominęła nas gdzieś bokiem, ani kropli deszczu nie spadło. Dzisiaj zapowiada się piękny dzień. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Lusia i Zbyszek.
1: Dzięki wielkie, panie Zbychu. Proszę uściskać Luśkę za prawą łapkę albo tam za lewą. Jest ich dwóch, pan Marek i pan Sławek. Pan Marek dopiero do pracy, pan Sławek już z pracy, zdaje się, to już w domu. Ale wcześniej oddajmy głos naszemu słuchaczowi z Małopolski.
3: Takie poranki to ja lubię. 13 stopni na plusie, w dzień do 25 słonecznie, żyć nie umierać. Szklarnia w większości skręcona, chociaż nie jest łatwo. Jak tam prezes po koncercie? Gardło zryte czy nie? No chyba nie, bo jeżeli prezes będzie dzisiaj mówił, chyba że AI go wspomoże. Życzę wszystkim miłego dnia, jeszcze piąteczek i weekend. Weekend ma być ciepły, więc będzie można poodpoczywać. W niedzielę świętujemy awans Wisełki do Ekstraklasy. Wielka feta na rynku. Oj, będzie się działo. Pozdrowienia, Marek.
1: Gratuluję, panie Marku, raz jeszcze, znaczy kolegom z Wisły. A ten awans to na ile? Na rok? Złośliwiec. A to ja musiałem się odpłacić za to AI. Mnie AI będzie wspomagać. Jeśli by się tak stało, to będzie mój... Tak naprawdę to moja śmierć antenowa, gdybym nie miał wspomagać AI. Pan Sławek już w domu.
4: Dzień dobry, Sławek Opole, 4:37, 13 stopni, lekki wiatr, zachmurzone niebo, coś pochkapało troszeczkę, niby ma jeszcze pokapać, pozdrawiam prezesa, wrócił z wojaży swoich śląskich, życzę miłego dnia i zaczynamy wcześniejszy weekend, a weekend do pracy. Pozdrawiam wszystkich, a 40 minut do domu, kierunek domu. Dziękuję.
1: No a że pan Sławek dzwonił ponad godzinę temu, to już zakładam, że jest w domu. Pytanie, czy jeszcze nas słucha? Może tak jest, że jeszcze słucha, posłuchał i idzie w kimono. Smacznych snów, panie Sławku, w takim razie. Pan pytał o śląskie wojaże.
5: Dzień dobry, Marek Wasu. Panie Danielu, jak tam po koncercie? Jakie wrażenia? Synowi podobało się? Pozdrawiam serdecznie.
1: Oj, proszę pana. Panie Marku, podobało się. Tak jak mówiłem ostatnio, przed dwoma dniami, są takie kapele, ikony, które łączą pokolenia. Na naszej rodzimej scenie to jest niewątpliwie Kult. No, a jeśli chodzi o zagraniczny, to pewnie i Stonsi, którzy jeszcze wciąż od 65 lat niemalże na scenie. W przypadku Metaliki to będzie ile? 45. Na scenie. Tak, podobało się. Podobało się i jeśli mają państwo w planach zorganizowanie jakiejś bardzo fajnej imprezy, gdzie jest świetna akustyka, polecam Stadion Śląski w Chorzowie. Już nigdy, autentycznie nigdy, ale to przenigdy nie wybiorę się na Narodowy. Przynajmniej jeśli chodzi o koncert. Narodowy pod tym względem porażka, Stadion Śląski w Chorzowie. No, chwilami było słychać tak, jak na płycie. W sensie nie na płycie stadionowej, ale na płycie. Tak jak panowie to nagrali. No i były niespodzianki.
6: Dzień dobry, panie Danielu. Hubert z Poznania się kłania. I co? I nie zawiodłem się. Chciałbym być sobą jeszcze. Pozdrawiam.

Dzięki wielkie, panie Hubercie. No rzeczywiście była ta niespodzianka. Robert Trujillo, czyli basista, razem z Kirkiem Hammettem specjalnie dla polskiej publiczności zagrali ten hit Perfektu. Chciałbym być sobą. 5:31.

0: Polskie Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką. Za 24 minuty godzina 6. Dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry. Łukasz Będzin z tej strony. Ciepły poranek, 13 stopni. Słoneczko już wstaje. Zapowiada się fajny dzień, tak jak wczoraj. Bez opadów i z przyjemną temperaturą. No i cóż, czekamy na naszego przewodniczącego, jak powie, jak było. Czy stadion krzyczał Daniel, Daniel, czy zespół się przywitał, mówiąc Hello, Jack Daniel, Wydrych Daniel. No czekamy, czekamy. Dziś Międzynarodowy Dzień Herbaty, także smacznej kawy, smacznej herbaty. Miłego dnia.
0: Panie Łukaszu, co do herbaty, to zdaje się, nie wiem, czy jestem osamotniony w tej kwestii wśród radiowców, ale herbaty unikam, przynajmniej w pracy, bo wysusza gardło. Co do tego powitania, no byłem w garderobie, oni chcieli tak zrobić, no ale wybiłem im to z głowy, mówię, nie róbcie zagadnienia, kochani. Także pan James nie robił zagadnienia, ale powiem szczerze, bo pan Paweł dopytuje, jak było. Panowie są w świetnej formie i jeśli dobrze pójdzie, to moim zdaniem to nie będzie ostatni koncert Metaliki, bo na ten temat to się sporo mówiło i na temat tego Jacka, o którym pan Łukasz wspominał, bo jeden z nich miał przez pewien moment problem z panem Jackiem, ale tego problemu nie ma i to było widać. Także, szanowni państwo, ja jestem bardzo dobrej myśli i powtórzę to, co mówiłem we wtorek, że to największe wydarzenie trash metalowe na naszej scenie tego roku. 22 139 22 02. A i to się potwierdziło, to o czym mówiłem, że ta kapela łączy pokolenia, bo moja latorośl już ma 20 lat, ale widziałem autentycznie ojców, raczej już chyba nawet i dziadków z dziećmi. To były dziewczynki w wieku 6-7 lat. Słuchawki na uszach obowiązkowo. 5:38. Przenosimy się na Pomorze.
2: Dzień dobry, Janusz się kłania. No w Gdyni dzisiaj ciepły poranek. Chyba mogę powiedzieć, że pierwszy raz w tym roku mamy o tej porze dwucyfrową temperaturę. Aktualnie jest 13 stopni. Jest wiaterek, no nie taki leciutki, ale on jest ciepły, nieochładzający, pewnie zachodni, także za bardzo nam nie obniża tej temperatury. Niebo jest zachmurzone całkowicie, ale to są chmury wysokie i gdzieniegdzie prześwituje niebieskie niebo. Także jest dość jasno i chyba się nie zapowiada na deszcz, chociaż widziałem na przejściu dla pieszych starszego pana z parasolką. Gdzieś widać się wybierał, to może wie coś więcej, że może jednak gdzieś coś pokropi. Także bardzo fajny poranek, ciepły w Gdyni, w Trójmieście. Pozdrawiam wszystkich, życzę udanego dnia.
0: Dzięki wielkie, panie Januszu. Ja pozdrawiam pana realizatora zza szyby. Ja wiedziałem, że to kiedyś padnie, że to trash metal, to już nie ma nic wspólnego z tym trash metalem, że oni się skończyli na tej pierwszej płycie. No a tak się składa, że to która? To 35. rocznica Czarnego Albumu, czyli tego, którego prawdziwi metalowcy nienawidzą, a teraz się okazało po latach, ci sami, którzy ich krytykowali w liceum, to stali ze swoimi żonami lat 50, lat 60, nie wypominając wieku i się bujali w rytm Nothing Else Matters, czy Enter Sandman, czy Unforgiven. Jak nam, szanowni państwo, magnetofon wówczas wciągał taką kasetę Metaliki na przykład, no to był jeden wielki problem. I płacz, no bo kaseta wciągnięta, taka harmonijka się robiła. No ale dlaczego wciągał? No oddawało się do serwisu, no i pan sprawdzał, coś tam czyścił. Okazywało się, że ten magnetofon jeszcze parę lat hulał. No a teraz jest tak, że jak się coś zepsuje, to się od razu wyrzuca. Tylko bardzo często jest tak, że się psuje tuż po tym, jak 2 albo 3 dni albo miesiąc po gwarancja nam mija. Ale mamy coś takiego, a w zasadzie mieć będziemy jak prawo do naprawy.
3: Projektowane przepisy mają wzmocnić naprawę jako właśnie preferowane rozwiązanie. Jeśli konsument wybierze naprawę, okres odpowiedzialności sprzedawcy zostanie jednorazowo wydłużony o 12 miesięcy.
0: I za chwilę tym przepisom się przyjrzymy dokładniej.

0: Osa na trawie, cieszy to człowieka niesamowicie. Kogut pieje, jest wspaniale. Zapowiada się przepiękny dzień. Panie redaktorze, bo ostatnio pan poruszył temat mojej kandydatury na sołtysa. Nie. Wolę być tym nieetatowym raportowiczem pogodowym. Na sołtysa nie. Proszę się nie kwapić, nie robić żadnej kampanii. Nie będę startował. Ale słuchajcie, do Wydrych, bo mam dla was jeszcze jedną sprawę. Rozmawiałem z panią sołtys, bo my mamy panią sołtys w Ociece i tak, ona zna waszą sprawę i prowadzi tą sprawę odnośnie honorowego obywatela wioski Ocieka. Bądźcie spokojni, pracujcie wydajnie, o wyniki się nie martwcie. Będzie wszystko dobrze. Pozdrawiam, dużo zdrowia, życzę.
1: Ale panie Marku, no to tak słucham i wychodzi na to, że te wyniki już są znane, zanim decyzja została podjęta. Także absolutnie nie, ja się nie zgadzam na to, żeby pan maczał w tym palce. To pani sołtys musi sama podjąć taką. Tak, sama nie. Razem z mieszkańcami. Może jakieś referendum trzeba przeprowadzić w sprawie honorowego obywatelstwa dla redaktora. To byłoby coś wyjątkowego, autentycznie. I przyjechałbym... A tak... Jak ja coś chlapnę, to potem trzeba będzie dotrzymać słowa. Nie wiem, może.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: A z drugiej strony, no trzeba mieć jakieś zasługi dla wioski, żeby zostać jej honorowym obywatelem. A to pan jak na razie ma zasługi, bo cała Polska dzięki panu Markowi o Ociece usłyszała. No to wracamy do prawa do naprawy. Zepsuty telefon, pralka, ekspres do kawy, także lodówka, telewizor czy tablet nie zawsze będą oznaczać konieczności zakupu nowego urządzenia i właśnie to unijne prawo do naprawy ma sprawić, że serwisowanie sprzętu stanie się łatwiejsze, a producenci będą musieli zapewnić dostęp do części zamiennych, a także do napraw po zakończeniu gwarancji. I to jest rozwiązanie korzystne zarówno dla nas, dla konsumentów, jak i dla środowiska. Izabela Kostyszyn.
3: Nowe przepisy, które przygotowuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mają sprawić, że naprawa będzie prostsza, szybsza i bardziej opłacalna niż zakup nowego urządzenia, a tym samym ograniczyć ilość odpadów i zużycie surowców. Jak tłumaczy Bartosz Klimczuk z UOKiK-u, po zmianach obowiązujący obecnie dwuletni okres odpowiedzialności sprzedawcy zostanie wydłużony.
4: Projektowane przepisy mają wzmocnić naprawę jako właśnie preferowane rozwiązanie. Jeśli konsument wybierze naprawę, okres odpowiedzialności sprzedawcy zostanie jednorazowo wydłużony o 12 miesięcy.
3: Najważniejsza zmiana dotyczy jednak napraw po upływie tego okresu.
4: Po raz pierwszy producenci określonych kategorii produktów będą zobowiązani do oferowania naprawy także wtedy, gdy konsument nie ma już uprawnień wynikających z ustawowej odpowiedzialności sprzedawcy.
3: Po stronie przedsiębiorców pojawią się nowe obowiązki. Producenci pralek, lodówek, zmywarek, telewizorów, smartfonów czy tabletów będą musieli zapewnić naprawę, chyba że będzie ona niemożliwa.
4: Naprawa ma być wykonana w rozsądnym terminie i nieodpłatnie albo za rozsądną cenę.
3: Dla konsumentów zmiany oznaczają też kilka nowych uprawnień. Po pierwsze, będzie to łatwiejszy dostęp do informacji o możliwości naprawy.
5: Przede wszystkim chodzi tak naprawdę o promocję naprawy.
3: Mówi Radosław Maj z organizacji Aplia Polska zrzeszającej producentów oraz importerów AGD.
5: Więc powstanie platforma, która będzie ułatwiała lokalizować serwisy napraw, powstanie formularz, przez który łatwiej będzie złożyć polecenie naprawy różnym niezależnym serwisom i łatwiej uzyskać wycenę takiej naprawy.
3: Zmiany to element szerszych działań Unii Europejskiej, mających na celu bardziej zrównoważoną konsumpcję. Radosław Maj jest przekonany, że przynajmniej część konsumentów zdecyduje się na naprawę.
5: Dyrektywa z samej swojej nazwy ma promować naprawę. I niezależnie jak ją ocenimy i jaki będzie miała wpływ na finalną promocję tej naprawy, no to na pewno jakiś rezultat tego będzie, więc z definicji powinna ona sprawić, że będziemy mieli tych elektroodpadów trochę mniej wytwarzanych, no bo część konsumentów być może będzie przekonana do tego, żeby jednak to urządzenie naprawić, a nie wymienić.
3: Dyrektywa weszła w życie w Unii Europejskiej 30 lipca 2024 roku. Państwa członkowskie, w tym Polska, mają czas do 31 lipca tego roku na wdrożenie nowych przepisów do krajowego prawa.
1: Prawo do naprawy Szanowni Państwo, to są na razie plany. To jeszcze nie weszło w życie, ale jak wejdzie...

0: Autopromocja.
1: 21 maja, w czwartek, zaczyna się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja, a zainaugurują go laureaci Nagrody Jedynki.
2: Porywająca do tańca polsko-ukraińska grupa Chrajbery oraz Justyna Jary i elegancka kapela z fasonem grająca miejskie szlagiery zagrają dla Państwa ze studia imienia Władysława Szpilmana.
1: Po wejściówki można pisać na adres rckl@polskieradio.pl.
2: Zapraszamy na transmisję i do studia Mariana Krill
1: i Aleksandra Tykarska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Informacje w kilku miejscach, pisma w różnych systemach. Prowadzenie gospodarstwa wymaga jednoczesnego kontaktu z wieloma instytucjami. Od 30 czerwca 2026 roku portal rolnika zbierze te sprawy w jednym miejscu. Mapa gospodarstwa, kalendarz naborów, historia płatności, powiadomienia o ważnych pismach. Jeden portal zamiast kilku systemów. Szczegóły na portalrolnika.gov.pl. Produkcja została zrealizowana w ramach przedsięwzięcia Portal Rolnika finansowanego ze środków krajowych planu odbudowy i zwiększania odporności.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
8: Patryk Bedliński, dzień dobry. Pierwszy drogowy raport w Jedynce w czwartek przed nami. Na początek informacje o zakończonych już problemach, czyli chociażby płynnie przejedziemy odcinkiem autostrady A2 między węzłami Zgierz Północ i Stryków. Wcześniej mieliśmy tam zwężenie po tym, jak zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe i bus. Na A4 już płynnie między węzłem Strzelce Opolskie a węzłem Kędzierzyn-Koźle w okolicach Nogowczyc, gdzie ciężarówka najechała na bariery energochłonne. Udało się także posprzątać i zakończyć utrudnienia na S8 między węzłami Wieluń i Wieruszów. A jutro rozpocznie się remont drogi krajowej 77 na podkarpackim odcinku Turbia-Agatówka. Drogowcy będą pracować na odcinku

odcinku około 2 km. Prace potrwają do końca czerwca, a wśród utrudnień, jakie będą dotyczyć zmotoryzowanych, ma być m.in. ruch jednym pasem na zmianę. Droga 77 to jedna z kluczowych arterii Polski południowo-wschodniej. Trasa łącząca Lipnik w województwie świętokrzyskim z Przemyślem w województwie podkarpackim. Droga przebiega m.in. przez Sandomierz, Stalową Wolę, Nisko, Leżajsk oraz Jarosław. A do jutra naprawy będą trwać na drogach numer 12 i 74. Pracami objęty jest chociażby odcinek drogi od granic Sulejowa do Grębenic. Ruchem sterują sygnalizatory świetlne, no ale w razie potrzeby może tam pojawić się także osoba ręcznie kierująca ruchem. Limit prędkości to 60 km na godzinę. Nie można też wyprzedzać. W podobny sposób realizowane są prace na odcinku Krajowej 12 między Klinami a Strzelcami. Ekipy remontowe na obu wspomnianych trasach mają pracować między 7 a 16.

0: Na zegarach godzina 6:00. Tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Piotr Balasz. Amerykanie utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. Takie zapewnienie usłyszał w Waszyngtonie wiceszef MONU Cezary Tomczyk.
2: Te wszystkie elementy, które pojawiały się w mediach, nie dotyczą Polski, dotyczą całej Europy.
0: Nie będzie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Przed północą Senat odrzucił wniosek prezydenta.
1: Trzech Polaków w rękach ABW odpowiedzą za szpiegostwo na rzecz Rosji.
0: Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. Zapewnia o tym wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk po rozmowach w Waszyngtonie.
1: Polityk pytał przedstawicieli amerykańskiej administracji, dlaczego Stany Zjednoczone niespodziewanie wstrzymały rotację 4000 żołnierzy, którzy mieli przybyć do naszego kraju.
0: Usłyszał to, o czym od kilku dni mówi Pentagon. W przypadku Polski to tylko opóźnienie, ale Europa musi liczyć się ze zmniejszeniem obecności amerykańskich sił.
2: Silna obecność amerykańska w Polsce jest i będzie faktem i to jest z naszego punktu widzenia oczywiście najważniejsze. Armia Stanów Zjednoczonych i w ogóle administracja amerykańska dzisiaj dokonuje przeglądu sił europejskich i decyzji, o których mówimy. Te wszystkie elementy, które pojawiały się w mediach, nie dotyczą Polski, dotyczą całej Europy.
1: Wcześniej minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w Warszawie z generałem Christopherem Mahoneyem, zastępcą przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA.
0: Uzyskał informację, że Amerykanie dopiero przygotowują nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w Europie.
1: Nie będzie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Inicjatywa prezydenta nie spotkała się z poparciem Senatu.
3: Głosowało 95 senatorów, za było 32, przeciw głosowało 62, jeden senator wstrzymał się od głosowania.
1: Wynik głosowania przekazała marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
0: A zanim zapadła decyzja, odbyła się debata. Paweł Szefernaker z kancelarii prezydenta przekonywał, że unijne regulacje boleśnie dotykają każdego Polaka.
4: Skutki Zielonego Ładu odczuwają wszyscy. I właśnie dlatego to pytanie musi być oddane obywatelom. Szczególnie, że przed Polską stoją gigantyczne koszty transformacji.
1: Senatorowie Koalicji Obywatelskiej krytykowali treść referendalnego pytania. Stanisław Gawłowski powołał się przy tym na opinię ekspertów.
5: Pytanie wydaje się logicznie niespójne. Skoro polityka klimatyczna już doprowadziła do wzrostu kosztów, to czy jej hipotetyczne zaprzestanie spowoduje ich obniżenie?
0: A pytanie, które prezydent chciał zadać w referendum brzmiało, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
1: To ma być nowe otwarcie w relacjach polsko-węgierskich i nowe otwarcie w ramach Grupy Wyszehradzkiej.
0: Takie deklaracje padły z ust premierów Polski i Węgier w ostatnim dniu wizyty Petera Madziara w naszym kraju.
1: A obaj politycy rozmawiali o tym w Gdańsku.
6: Premier Donald Tusk podziękował szefowi węgierskiego rządu za deklarację, by odnowić Grupę Wyszehradzką. Obaj politycy przyznali, że chcieliby, by V4 znów zaczęła prężnie działać.
7: Długie, długie lata czekałem na ten moment, żeby znowu razem z Węgrem, Słowakiem, Czechem usiąść przy jednym stole i rozmawiać o tym, co możemy razem zrobić dla naszych narodów i w Europie.
6: Węgry będą partnerem we wszystkim, z Polską i oczywiście ze Słowacją i Czechami, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę, blask, wpływy, co jest również ważne.

0: w Unii Europejskiej.
1: Do tego formatu węgierski premier chce włączyć także inne kraje regionu, od Austrii poprzez Bałkany do Rumunii. Niewykluczona jest też ściślejsza kooperacja ze Skandynawią. Agata Król, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
3: Trzej Polacy zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji.
4: Mężczyźni mają od 48 do 62 lat. Od dłuższego czasu mieli gromadzić informacje o stacjonujących w Polsce sojuszniczych wojskach, wyjaśnia rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
5: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
3: Podejrzani przeszli kursy strzeleckie, zajmowali się też dezinformacją, zwłaszcza w sprawie wojny Rosji z Ukrainą, i podsycali antyukraińskie nastroje.
4: Nie przyznali się do winy, zostali aresztowani tymczasowo na 3 miesiące. Szpiegom grozi dożywocie.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Aston Villa i jej piłkarz, reprezentant Polski Matthew Cash, wygrali Ligę Europy, drugie co do ważności rozgrywki klubowe na starym kontynencie. W rozegranym w Stambule finałowym meczu angielski zespół pokonał niemiecką drużynę SC Freiburg 3-0. Cash rozegrał całe spotkanie. Obrońca Aston Villa jest 13. polskim piłkarzem z jednym z europejskich trofeów na koncie. Polscy siatkarze przegrali w Sosnowcu z Serbami 2-3 w meczu inaugurującym towarzyski turniej Silesia Cup. Było to pierwsze spotkanie biało-czerwonych w tegorocznym sezonie reprezentacyjnym. Imprezą docelową są wrześniowe Mistrzostwa Europy, będące pierwszą kwalifikacją olimpijską. Selekcjoner Nikola Grbić sprawdza w tym turnieju głównie mniej doświadczonych lub rozpoczynających przygodę w kadrze zawodników, takich jak 17-letni debiutant rozgrywający Jakub Przybyłkowicz.
7: Ja się czuję bardzo dobrze, odebrałem to bardzo pozytywnie. Gdzieś tam był dreszczyk emocji, gdy wchodziłem na boisko, ale jestem bardzo zadowolony z tego debiutu i dziękuję trenerowi, że dał mi szansę. Bardziej chyba nogi drżały niż takie motyle w brzuchu, ale wiadomo, że jak tam pierwszą piłkę rozegrałem i Kuba Majszak skończył, to zeszło troszkę ciśnienie ze mnie.
6: W piątek w Katowicach Polacy zagrają z Ukraińcami, a dzień później z Bułgarami. Polska Liga Siatkówki podsumowała ligowy sezon. Podczas gali w Warszawie za siatkarza sezonu uznano środkowego mistrza Polski Aluronu Warty Zawiercie Mateusza Bieńka, a na najlepszą siatkarkę ligowych rozgrywek wybrano atakującą brązowych medalistek sezonu Unii Opole Katarzynę Zaroślińską-Król. Wyróżnienie dziennikarskie roku otrzymał nasz redakcyjny kolega Rafał Bała.
8: Jako nastolatek zapałałem miłością do siatkówki. Pierwsze zgrupowanie reprezentacji pamiętam, siatkarek w Radomiu, też Małgosia Glinka. Nie znała mnie zupełnie, ale jakoś podeszła i chciała ze mną rozmawiać. To są takie szczegóły, które decydują o tym, że później chce się pracować, też być cały czas przy tej siatkówce i miałem mnóstwo takich anegdot, sytuacji. Warto było, naprawdę warto, i warto również dziś w Polskim Radiu, w Radiowej Jedynce o tej siatkówce jak najwięcej mówić.
6: Ponownie o sporcie za godzinę.
9: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda.
4: Najchłodniejszy poranek na Podkarpaciu, w Małopolsce i w Świętokrzyskiem od 7 do 9 stopni, a poza tym od 10 do nawet 14 już lokalnie nad morzem, w centrum i na południowym zachodzie. Najwięcej pogodnego nieba aktualnie w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskidy. W ciągu dnia tych rozpogodzeń ma przybywać, ale możliwy też przelotny deszcz, a po południu w centrum i na wschodzie pojawią się lokalne burze.
9: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
12: Z
4: jednym wyjątkiem, wszędzie oddychamy o poranku bardzo czystym powietrzem, a tym wyjątkiem są Starachowice, w których jakość powietrza jest teraz umiarkowana. Najwięcej prądu powstaje ze spalania węgla kamiennego, a 14% ze źródeł odnawialnych. Utrzymuje się zagrożenie pożarowe w lasach całej Polski. Na ogół jest ono małe.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama. Bo w Media Expert taniej
0: masz. Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
0: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
14: taniej masz. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
16: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
17: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku. Książka i szelest kartet, czy słuchawki i audiobook. Co lepiej wpływa na pamięć, koncentrację i wyobraźnię oraz jak nasz mózg odbiera czytanie i słuchanie historii. W audycji także o roślinach, które w połączeniu ze słońcem mogą powodować bolesne podrażnienia skóry i jak się przed nimi chronić oraz o tym, czy szczęście i pech to tylko kwestia naszego nastawienia.
18: Czekam na Państwa od 9:00, dziś w czterech porach roku, Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Polskie Radio. Program pierwszy jest 15 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Czwartek, 21 dzień maja, 141 dzień roku, do końca roku 224 dni. Słońce wzeszło o 4.33, a zajdzie o 20.33, zatem równo 16 godzin. Potrwa ten dzień, będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 47 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i minut 18. Imieniny obchodzą Antioch, Donat, Donata, Jan, Krzysztof, Lena, Patern, Piotr, Poliukt, Przetysława, Ryksa, Serapion, Synezjusz, Teobald, Tymoteusz, Wiktor i Wszemir. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niech, że się Państwu darzy. No i tak zakładam, że Państwo są już po albo jeszcze przed, w zależności od tego, o której się wstaje i co się pije do śniadania.
2: Piję tylko i wyłącznie herbatę całe życie. Robię duży garn na cały dzień z dodatkiem imbiru.
3: Herbata najczęściej z kardamonem, wywiezionym z jednej z afrykańskich wycieczek nurkowych. Smakuje wybornie.
0: Herbata z kardamonem albo z imbirem dziś w kalendarzu świąt nietypowych. Światowy Dzień Herbata. Wiedzą Państwo, dlaczego Anglicy zaczęli pić herbatę z mlekiem? To wcale nie chodziło o specyficzny smak. To bardziej podejście praktyczne. Jeśli Państwo nie wiedzą, to myślę, że jeszcze w tej godzinie zdążymy wyjaśnić. A na taką herbatkę to się można umówić ze znajomym albo ze znajomą, nawet taką byłą. Bo znajomości mają to do siebie, że w pewnym momencie się kończą. Z jakiegoś tam powodu, ale jak upłynie trochę wody w Wiśle, to te znajomości się odnawia. Albo na przykład takie spotkania klasowe.
4: 30 lat po maturze napisała do mnie moja przyjaciółka z liceum, Agnieszka, że jedna z koleżanek organizuje takie spotkanie po latach. Pamiętam, że próbowałyśmy z Agnieszką dotrzeć też do innych osób i pozostali również pisali, szukali innych osób z naszej klasy i to się udało.
0: No i właśnie czekałem na puentę, bo byłem przekonany, że nic z tego, a tu jednak się udało. 30 lat od matury. Spotkanie klasowe, to proszę się przyznać, proszę się pochwalić, kto takowe zaliczył, no i jak było. No i oczywiście się poznali. Poznali na sobie, czy rozpoznali. Na takich spotkaniach odnawia się znajomości. Wiem, że ostatnio sporo słuchaczy odnowiło znajomość z radiową jedynką, bo rośnie liczba tych, którzy się budzą z jedynką i zasypiają, a Państwu właśnie z kim udało się ostatnio znajomość odnowić? Z jedynką, sąsiadką, koleżanką z klasy albo kolegą z klasy? Proszę dać znać. 22 139 22 02. Lista gości o 7.15 Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej. Godzinę później Marek Siwiec, szef kancelarii Sejmu. A rozmawiać będzie Agata Kondzińska. Ja, Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

0: Kuba i Kuba i 20 po 6.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: No i w kalendarzu świąt nietypowych, no, dość ciekawe święto, Dzień Odnawiania Znajomości. Ma to, znaczy ta, taka jest idea, ma zachęcić do tego, żeby odezwać się do osoby, z którą mieliśmy kiedyś dobry kontakt. No ale ten kontakt w jakimś momencie się urwał. No pytanie, z jakiego powodu? Bo jeśli powód jest poważny, to odnowienie znajomości, no, będzie o to bardzo, bardzo trudno. Czasem wystarczy krótka wiadomość, telefon, zaproszenie na herbatkę albo na kawę. Ale nie zawsze to jest takie proste. Dużo lepsze może być na przykład zorganizowanie spotkania klasowego.
2: Każdy chyba to przeżył chociaż raz, gdy po latach odbywa się szkolny zjazd.
3: Na spotkaniach klasowych poznajemy się na nowo, mówi Zuza Dobrucka, która regularnie spotyka się z kolegami z klasy.
4: My w klasie w liceum, myśmy się tak całą klasą nie trzymali. Natomiast jedna z naszych koleżanek wyjechała do Kanady tuż po maturze i ona co roku przyjeżdża do Polski. I to stało się pretekstem naszych spotkań. I w tej chwili od dobrych kilkunastu lat chyba my się spotykamy co roku. My się po prostu spotykamy raz w roku w okolicach lata w jakiejś restauracji i sobie przez parę godzin gadamy. I to jest coś fantastycznego.
3: Spotkanie klasowe organizowała też Anna Morawska.
5: 30 lat po maturze napisała do mnie moja przyjaciółka z liceum, Agnieszka, że jedna z koleżanek organizuje takie spotkanie po latach. Pamiętam, że próbowałyśmy z Agnieszką dotrzeć też do innych osób i pozostali również pisali, szukali innych osób z naszej klasy i to się udało.
3: Osoby, z którymi siedzieliśmy kiedyś w ławce po latach, mogą nas bardzo zaskoczyć.
4: Tak, są zaskoczenia, że na przykład chłopak, który się prawie do nikogo nie odzywał w czasach licealnych, spotykamy go parę lat później i jemu się po prostu buzia nie zamyka. Ja zauważyłam, że osoby, z którymi nie miałam takiej dobrej relacji w liceum, takiej bliskiej, że po latach po prostu my się nie możemy nagadać. Też fajne jest to i śmieszne, że te tematy się zmieniają. Jak się spotykaliśmy na początku, to rozmawialiśmy oczywiście o dzieciach, o pracy i tak dalej, i tak dalej. Teraz to ostatnio, jak się spotkaliśmy, to ktoś się spóźnił, wchodzi, a my mówimy, cukrzyca czy cholesterol, więc głównie rozmowy są o chorobach niestety. No ale to wszystko jest w takim fajnym sosie. Udało się zrobić naprawdę fajną grupę. Tak.
2: Cały skład w dobrej formie, pomimo upływu lat. Ktoś fryzjerką, ktoś biznesmenem.
5: Po tych 30 latach każdy z nas już jest w roli zawodowej jakiejś, także w jednym miejscu nagle spotkali się nauczyciele, prawnicy, lekarze, naukowcy, kierowcy. Także mogliśmy nie dość, że porozmawiać o tym, co w tym momencie robimy, czym się zajmujemy, ale też powspominać lata szkolne.
4: Z naszej klasy liceum wyszły trzy pary. Dwie są ze sobą do dziś, jedno z nich jestem ja i mój mąż. I to było bardzo śmieszne, bo myśmy się tak obchodzili dookoła. Cała klasa nas swatała, jak była studniówka i wszyscy myśleli, że mój mąż obecny mnie poprosi o to, żebyśmy razem na studniówkę poszli i tego polo

0: zatańczyli. Okazało się, że on zaprosił jakąś inną koleżankę. I proszę sobie wyobrazić, że cała klasa się na niego obraziła. I myśmy zaczęli chodzić dopiero ze sobą przed maturą. Zaczęliśmy się pod pretekstem uczenia się razem do matury. No i jesteśmy w tej chwili 34 lata po ślubie. Mamy troje dzieci. No i wspólne wspomnienia z liceum. Mój mąż nie chodzi na te spotkania, natomiast zawsze się wszyscy o niego pytają, muszę dokładnie opowiadać i także załatwił sobie jeszcze to, że nie musi chodzić.
1: Ale czasem się, szanowni państwo, na takich spotkaniach klasowych zdarza i tak, że ktoś, kto ma obrączkę na palcu, odnawia znajomość z tą dawną miłością z klasy.

0: 27 minut po godzinie 6. Czyli co? Gotowa?
1: Gotowa?
0: Nie, jeszcze nie teraz, szanowni państwo, dziś
1: ale
0: kolejny...
1: już, jesteś podekscytowany. To no, mi się podoba. Ja też zresztą, ale nic mi nie powiedziałeś.
0: No nic nie powiedziałem. Państwo też jeszcze nic nie wiedzą. Dowiedzą się po godzinie 7.40. Nasi słuchacze piszą radiopowieść Pociąg do Jedynki. Bohaterami jesteśmy my, dziennikarze radiowej Jedynki. I powiem tak, że to, co się dzisiaj wydarzy, no to przejdzie wszelkie najśmielsze oczekiwania. Pani Dominika z Kielc tym razem jest odpowiedzialna za ten piątek. Boże, co tam się dzieje? Już sam się boję. A, żeby państwo mieli świadomość, to wszystko dzieje się na żywo. W sensie my to przedstawiamy tak. Tutaj na żywo. My
1: też jesteśmy podekscytowani tak. I przejęci, żeby była jasność.
0: Może pan, panie redaktorze, wpadnie też, czy nie?
2: No, brzmi tak, że chyba sobie nie odpuszczę.
0: A chciałby pan zagrać Draba?
2: Draba. Jeszcze raz zerknę w lustro, czy tam widzę Draba.
1: Bardzo bym chciał zagrać Draba dzisiaj o poranku.
0: No niektórzy marzą o tym, żeby zagrać tylko halabardnika, taki co to stoi i się nie odzywa.
1: No tak.
0: No ale na przykład w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku, dlaczego nie? Czy my oszczędzamy?
1: Proszę pana, i to jak oszczędzamy, bo mamy takie najnowsze dane. Szaleństwo w oszczędzaniu na PPK. Przesadzam oczywiście troszkę. Uspokójmy się. Może nie szaleństwo, ale...
0: Przepraszam bardzo, uspokójmy. Niech pani się uspokoi.
1: Ja się uspokoję. No,

0: uspokoję w tym momencie, ale mam takie dane. Rekord goni rekord w PPK. To już brzmi lepiej. Teraz mamy aktywa i partycypacja, czyli to nasze uczestnictwo, bo tak to właśnie brzmi, to partycypacja. 60% już przebiło, jeśli chodzi o uczestnictwo w programie tego oszczędzania dla pracowników. A jeśli chodzi o wartość aktywów netto, to to też robi wrażenie. 50 miliardów złotych i w ciągu miesiąca, bo tu mamy rekordowe, historyczne, jak mówią eksperci, wzrosty o blisko 3,5 miliarda złotych w porównaniu do poprzedniego miesiąca. I tak sobie przytakujemy tutaj, bo widzę, że tak słuchasz mnie uważnie i to mnie cieszy zawsze.
1: Partycypacja ale... mi się spodobała bardzo.
0: Nie też, ale ja to zawsze tłumaczę, czyli uczestnictwo to brzmi lepiej. I co jest ważne, jeśli partycypujemy, czyli uczestniczymy w PPK, to warto zajrzeć tam na to nasze konto i sprawdzić sobie, ile już odłożyliśmy, bo to też można przecież sprawdzić na moje PPK.
1: Znaczy, ja to... jak to twoje?
0: Moje PPK, twoje PPK. Program się nazywa...
1: To twoje czy moje?
0: A ile razy ja to mówiłam na antenie? A jak się mnie tutaj słucha? Uważnie czy nie? Chyba nie. Moje PPK. Wchodzimy, wstukujemy i sprawdzamy, ile tam zaoszczędziliśmy. Zdaniem ekspertów te oszczędności będą rosły, bo Polacy przekonali się już do tego programu i mamy też takie zaufanie, że to są nasze pieniądze, bo możemy je wyjąć w każdym momencie i w każdym momencie do tego programu też możemy wrócić.
1: Słuchajcie,
0: to brzmi dobrze?
1: Tak, bardzo dobrze. Przed nami weekend. Chciałbym urządzić takie przyjęcie z grillem dla znajomych. Chcielibyście partycypować w kosztach?
0: A? Przemyślimy to może.
2: Ta cisza była znacząca.
1: Znaczy, pod warunkiem, jeśli zostaniemy zaproszeni, to tak. Nie?
0: Tak, weekend dla znajomych. Partycypować w kosztach.
1: 6:30. Skrót aktualności, Piotr Balasz.
2: Nie wycofanie, ani redukcja, a opóźnienie rotacji. Takie zapewnienia w sprawie obecności wojsk USA w naszym kraju uzyskał w Waszyngtonie wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
3: Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce.
2: Do aresztu trafiło 3 Polaków zatrzymanych przez ABW pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Mieli gromadzić materiały o stacjonujących u nas w wojskach NATO, także przejść kursy strzeleckie.
4: Przygotowywali się do dokonania w przyszłości aktów sabotażu na zlecenie obcego wywiadu.
2: Tragedia w podwarszawskich Ząbkach. W jednym ze żłobków zginęło 2-letnie dziecko.
5: Rodzice tego dziecka natychmiast zostali objęci też pomocą psychologów.
2: Nie będzie referendum, którego przeprowadzenie proponował prezydent. Wniosek Karola Nawrockiego został w Senacie odrzucony. Prezydent chciał pytać Polaków o unijną politykę klimatyczną. Miejsce garażowe w cenie mieszkania. W Rzymie padł rekord. Cena za kilka metrów w podziemnym garażu kamienicy blisko Piazza Navona za 260 tysięcy euro. To grubo ponad 1 000 000 złotych. Tyle kosztuje dwupokojowe mieszkanie w innych dzielnicach Rzymu. Zapraszam na pełne wydanie aktualności, punktualnie o 7:00.

0: Pogoda.
1: Ja rozumiem, że w tym garażu są media, woda, światło, gaz.
2: Ja nie wiem, co tam jeszcze musi być, jak 20 tysięcy za metr kwadratowy.
1: A to ja bym się tam urządził chętnie.
2: I myślę, że nie jeden spróbuje.
1: Ile w przeliczeniu na...
2: 260 tysięcy euro za miejsce postojowe w starej zabytkowej kamienicy w centrum, tym starym centrum Rzymu.
1: Czyli banieczka...
2: Lekko,
1: na
2: nawet, nawet z ogonkiem.
1: Piotr Balasz, dzięki wielkie i do usłyszenia. Szanowni Państwo, sprawdźmy w takim razie niekoniecznie, co tam w Rzymie, sprawdźmy, co będzie... A pan jest lepiej poinformowany, panie redaktorze, bo ja nie chcę nigdy naszych słuchaczy wprowadzać w błąd. Tak pół na pół, trochę słońca będzie, trochę...
2: No, takie pół ze wskazaniem na słońce.
1: A jednak?
2: Jednak.
1: Wie pan, bo te prognozy to się bardzo szybko zmieniają.
2: Ono się ośmiela, bo dzisiaj jest temperaturą, to nawet powyżej 20 stopni przecież.
1: Nasz słuchacz, pan Zdzisław, mówił, że wczoraj u niego 25 stopni było. W słońcu, co prawda, no ale to też cieszy.
2: U mnie na podwórku za blokiem 23.
1: Dzięki wielkie. Piotr Balasz, do usłyszenia. No to sprawdźmy, szanowni państwo, no bo to, co nas czeka, determinuje nasze konkretne działania, prawda? No, zastanawiamy się, czy jednak już schować to palto do szafy, czy tę kurtkę. No to tak, wiemy, że będzie, ile będzie? 17 na Pomorzu, 21 w centrum, do 24 na wschodzie. No i w końcu tego słońca ma być więcej, choć nie można wykluczyć opadów deszczu, z których też się cieszymy. Lokalnie to nawet i grad spadnie na wschodzie. Ciśnienie wysokie i jeszcze rośnie. Teraz na barometrach w Warszawie 1008 hektopaskali.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnał dnia 6.34. Sprawdźmy, co wydarzyło się.
1: 21 maja, kalendarz jedynki.
2: Ja nie planowałem emigracji. Ja dostałem stypendium, ponadmiesięczne stypendium Departamentu Stanu. I pojechałem tak po prostu rozejrzeć się, poznać ludzi. Miałem taką listę zrobić, kogo chcę spotkać. Oni mi organizowali te spotkania. I po dwóch tygodniach przyjaciel zaprowadził mnie do innego znajomego, który właśnie kończył film, gdzie był taki konkurs na muzykę, taki jak tam zwykle szukają kogoś. I ja dostałem tę pracę.
1: W 2024 roku zmarł Jan A. P. Kaczmarek, kompozytor muzyki filmowej.
3: O godzinie 15 czasu Greenwich, to jest o 16 naszego, na pozycji 13 stopni 40 minut szerokości północnej i 17 stopni 45 minut długości zachodniej spotkaliśmy jacht Opty z kapitanem Leonidem Teligo na pokładzie. Kapitan Teligo czuje się dobrze, jest pełen humoru. W tej chwili Opty jest w drodze do Dakaru, gdzie spodziewa się przybyć za mniej więcej 3 dni.
1: W 1970 roku zmarł Leonid Teliga, podróżnik, żeglarz, pisarz. Pierwszy Polak, który samotnie okrążył ziemię na drewnianym jachcie Opty. W 1956 roku nad atolem Bikini przeprowadzona została pierwsza z serii amerykańskich prób jądrowych.
4: His name is Charles A. Lindbergh. He's the dark horse of the transatlantic air race.
1: W 1927 roku Amerykanin Charles Lindbergh zakończył pierwszy w historii samotny przelot nad Atlantykiem na trasie Garden City - Paryż.
5: Wystartował jako poseł inflanski, drapieżny publicysta polityczny, autor jednej z pierwszych sztuk przedstawiających aktualne problemy, powrót posła. Później przebywał w Ameryce, później zaczął robić pożyteczne rzeczy w Królestwie Polskim ku wściekłości księcia Konstantego.
1: W 1841 roku zmarł Julian Ursyn Niemcewicz, dramaturg, prozaik, poeta, pamiętnikarz, członek Komisji Edukacji Narodowej.
6: Był to człowiek jak na owe czasy ogromnie wykształcony. Znał płynnie 6 języków, w tym turecki i tatarski. Pięknie mówił po łacinie, oczywiście bardzo swobodnie po francusku, nie tylko mówił, ale i pisał. Znał bieżącą literaturę francuską doskonale.
1: W 1674 roku Jan Sobieski został wybrany na króla Polski.
0: To jest Polskie Radio, program pierwszy i 6.36 w sprawie dawnych miłości klasowych.
7: Dzień dobry, panie redaktorze. A propos miłości szkolnych i spotkań klasowych. Serio? Pan na takie spotkanie na przykład daje się z obrączką na palcu? Ja rozumiem, że pan wychodzi z domu z obrączką na palcu, ale już na spotkanie klasowe, gdzie dawne miłości się pojawiają, no to chyba zdejmuje pan tą obrączkę. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Panie Piotrze kochany, proszę nie mierzyć wszystkich swoją miarą, absolutnie. Moja obrączka zrosła się tak z palcem, że nie jestem w stanie zdjąć nawet tej obrączki z palca. Nie jestem w stanie. Pani Maja z Rzeszowa, jak miło.
8: Dzień dobry, Majka z Rzeszowa się kłania. Ja chciałam się pochwalić, że my po 50 latach zorganizowaliśmy spotkanie maturalne, a teraz w dalszym ciągu się spotykamy regularnie, praktycznie co 3 miesiące w większym gronie, a z dziewczynami czasami się spotykamy na ploteczkach, na kawie. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.
0: Dziękuję bardzo pani Maju. Ktoś tam wspominał, rozmówczyni Weroniki Puszkar, że zorganizowała takie spotkanie 30 lat od matury, a tutaj pół wieku. No to kto przebije panią Maję?

0: oczywiście o tym, co jest dzisiaj tym tematem numer jeden, czyli obecności amerykańskiej, i uzyskałem jasne zapewnienie, że USA utrzymują silną obecność w Polsce. Natomiast szczegóły, tak jak wczoraj to było w komunikacie wiceprezydenta i Departamentu Stanu, będą ustalone ze stroną polską w ciągu najbliższych tygodni. My oczywiście walczymy o to, żeby utrzymać obecność amerykańską na obecnym poziomie, a w przyszłości myśleć także o jej zwiększeniu. Rozmawialiśmy także o produkcji przemysłowej, o tym, żeby kluczowe technologie z punktu widzenia głębokich, precyzyjnych uderzeń mogły znaleźć się w Polsce, ale nie poprzez kupno, no bo to jest dość oczywiste, tylko poprzez wspólną produkcję z polską stroną. Przed nami spotkania w Departamencie Wojny, które będą dotyczyły oczywiście tych samych tematów, czyli współpracy polsko-amerykańskiej, ale mam takie przekonanie po spotkaniu w Białym Domu, że sojusz polsko-amerykański jest silny, a te komunikaty, które wychodzą od strony amerykańskiej, ewoluują w dobrym kierunku.
1: Co pan ma na myśli, że ewoluują w dobrym kierunku?
0: Wszyscy byliśmy w oczywisty sposób zaskoczeni tym komunikatem, który pojawił się w środę na jednym z portalu w sprawie wstrzymania czy redukcji wojsk. I oczywiście wykonaliśmy nasze telefony do sił amerykańskich, do członków rządu amerykańskiego, ale w ciągu kilkudziesięciu kolejnych godzin, poza oczywiście zapewnieniami, że ta sprawa nie dotyczy Polski, nie mieliśmy tutaj takiego jednoznacznego stanowiska administracji amerykańskiej. Dzisiaj wiem, że to się zmieniło. Rozmowa premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z Pitem Hegsethem też uspokaja i pokazuje, że wszelkie zmiany w Europie będą koordynowane razem z polskimi generałami. Dla nas ma to fundamentalne znaczenie, bo Polska musi być częścią tego procesu.
1: Ale czy padły jakieś liczby? Bo rozumiem, że wypada jedna brygada bojowa z tej rotacji, 4000 żołnierzy, czyli przynajmniej chwilowo spadnie ta liczebność amerykańskich wojsk w Polsce do 6000. Czy padły jakieś liczby co do przyszłości, że to powróci do 10, albo że spodziewajcie się 8, albo że nie martwcie się, bo dostaniecie 12 za chwilę tysięcy?
0: To zdanie, które wczoraj powiedział wiceprezydent Stanów Zjednoczonych o tymczasowym opóźnieniu, myślę, że jest kluczowe z punktu widzenia całości. To znaczy wiemy, jaką mamy obecność amerykańską, wiemy, że mówimy o tymczasowym opóźnieniu i właśnie teraz jest ten czas, kiedy Polska może rozmawiać o szczegółach, bo wydaje mi się, że to jest dzisiaj bardzo potrzebne. Sygnały ze strony Pentagonu poszły już do polskich generałów, przede wszystkim do szefa sztabu generalnego pana Wiesława Kuku, i ten dialog się toczy. Kolejne dni będą oczywiście też w tym duchu.
2: Tyle Cezary Tomczyk, rozmawiał z nim Marek Wałkuski. Powtórzmy to, o czym także zapewniają i Amerykanie, i przy okazji szef MON-u. Stany Zjednoczone nie zmniejszą liczby swoich żołnierzy w Polsce, tak zapewnia Waszyngton. Z kolei szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz przekonuje, że nasz kraj będzie partnerem dla Stanów Zjednoczonych przy opracowywaniu planu rozmieszczenia amerykańskich wojsk w Europie. Za 15 minut, godzina 7:00.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 11 minut, godzina 7. Po godzinie 5 w jedynce mówiliśmy o tak zwanym prawie do naprawy. To są takie unijne przepisy, które jeszcze w życie nie weszły, ale wielu z nas będzie tym tematem na pewno zainteresowanych, jak już w życie wejdą, bo chodzi o zepsuty telefon. Zdarzyło się? No pewnie, że się zdarzyło. Tam telefon to pikuś czasami. Pralka albo zmywarka potrafią się zepsuć zaraz po tym, jak minie gwarancja. I to nie zawsze taki zepsuty telewizor, tablet, pralka nie zawsze będą oznaczać konieczność zakupu nowego urządzenia. To unijne prawo do naprawy, które za jakiś czas, mamy nadzieję, że bardzo szybko wejdzie w życie, ono ma sprawić, że serwisowanie sprzętu stanie się łatwiejsze, no a producenci będą musieli, to jest najważniejsze w tej kwestii, będą musieli zapewnić dostęp do części zamiennych i napraw także po zakończeniu gwarancji. I to jest rozwiązanie korzystne zarówno dla nas, dla konsumentów, jak i dla środowiska, zapewnia Bartosz Klimczuk z UOKiK-u.
1: Projektowane przepisy mają wzmocnić naprawę jako właśnie preferowane rozwiązanie. Jeśli konsument wybierze naprawę, okres odpowiedzialności sprzedawcy zostanie jednorazowo wydłużony o 12 miesięcy. Po raz pierwszy producenci określonych kategorii produktów będą zobowiązani do oferowania naprawy także wtedy, gdy konsument nie ma już uprawnień wynikających z ustawowej odpowiedzialności sprzedawcy.
0: Prawo do naprawy. Państwo słuchali po godzinie 5, między innymi pan Arkadiusz, stąd też ta jego reakcja.
2: Dzień dobry panie redaktorze. Arek z tej strony się kłania, z Recza dzwonię, ale pan dobrze, że powiedział, poruszył ten temat o zepsutych urządzeniach. Mi się akurat tydzień czasu temu skończyła gwarancja na tablet, ale na dobry tablet. Teraz z nim północy walczę, żeby z nim coś zrobić, spróbować naprawić i przy nacisku, przy włączaniu Google działa, a tak nie działa. I nie wiem, co z tym fantem zrobić. Bardzo bym prosił, żeby pan redaktor właśnie powiedział, co to znaczy prawo naprawy. Jestem bardzo rad i będę bardzo wdzięczny. Miłego dnia życzę.
0: Prawo do naprawy, panie Arkadiuszu. Przypominam, to na razie nie obowiązuje, takie są plany unijne, ale z tego, co pan mówi, stało się tak, że tydzień temu minęła gwarancja na ten tablet, o którym pan wspomniał. Awaria zaraz po wygaśnięciu gwarancji nie oznacza, że trzeba płacić za naprawę. Nadal pana chromi tak zwana rękojmia sprzedawcy. Rękojmia. Zazwyczaj właśnie przez 2 lata od zakupu, czyli jeśli jest to tydzień po gwarancji, to trzeba po prostu złożyć reklamację z tytułu rękojmi, powołując się na wadę fabryczną, która właśnie ujawniła się dopiero teraz. No i wiele wskazuje na to, że oni te reklamacje panu uznają. A jak uznają, to proszę dać znać, jak się to wszystko zakończyło.
3: Jedynka. Polskie Radio.
0: I sygnały dnia w radiowej jedynce. Tradycją sygnałów są rozmowy dnia. Ta pierwsza już o 7.15. Naszym gościem będzie Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej. Przepytywać będzie Agata Kondzińska. Za 8 minut, godzina 7.00.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po siódmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Autopromocja.
1: Polska Ekstraklasa. Najbardziej nieprzewidywalna piłkarska Liga Europy. Ostatnia kolejka wyznaczy hierarchię na najbliższy rok. 18 drużyn, 9 stadionów i 9 sprawozdawców Polskiego Radia. Relacje, opinie i komentarze w Studiu S13 na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Sobota, 23 dzień maja, kilka minut po 17. Andrzej Janisz gwarantuje emocje.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg.

0: W wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
5: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
6: Patryk Bedliński, zapraszam. Korek już widać na warszawskim odcinku drogi S8 w kierunku Poznania, od Łabiszyńskiej do Żoliborza, czyli taka poranna klasyka. Zatory widać także na północnych dojazdach do Warszawy, od strony Łomianek, ale też niewielki zator możliwy na dojeździe od Jabłonny. Aleja Armii Krajowej w Rzeszowie korkuje się przed rondem Pobitno. Nieco mniejszy korek na wjeździe od strony Łańcuta, czyli na 94. Korek mamy przy wjeździe do Rzeszowa od Głogowa Małopolskiego, w tym przypadku chodzi o Krajową 9. Wjeżdżający do Tarnowa od Dąbrowy Tarnowskiej zwalniają na 73. Tutaj więcej aut zgromadziło się przed węzłem z A4. Wolniejsza jazda do Krakowa z Olkusza, to jest 94 i okolice Wielkiej Wsi. Korek mamy na wjeździe do Krakowa zachodnim wlotem przez Zabierzów, czyli w tym przypadku chodzi o 79. Wolniej także w Libertowie na Zakopiance, właściwie na końcowym jej odcinku w kierunku Krakowa. W samej stolicy Małopolski korkuje się ulica Wielicka i Konopnickiej. No i nie będzie raczej zaskoczeniem, że w kierunku centrum miasta jedzie się wyraźnie gorzej. Dojazdy do Wrocławia również ze spowolnieniami. To jest m.in. Krajowa 5 od strony Bielan Wrocławskich, czyli od węzła autostradowego, ale także 94, która prowadzi od Oławy, w tym przypadku za Radwanicami. Musimy zdjąć nogę z gazu. Dosyć dobra sytuacja w województwie śląskim. Spowolnienia są, ale trudno mówić o dużych korkach. Na przykład dojazd do Katowic od Sosnowca z takim niewielkim spowolnieniem S86. Nieco więcej aut na wyjeździe z Tychów do Katowic, w tym przypadku to Krajowa 86. A na wiadomości od Państwa, które mogą przydać się innym zmotoryzowanym, też czekamy. 22 513 11 11.
7: Jest 7, tu program pierwszy Polskiego Radia.
8: Zapraszamy na aktualności jedynki.
7: Izabela Kuczyńska
8: i Piotr Balasz. Amerykanie potwierdzają w rozmowach z przedstawicielami polskiego rządu plany przetasowania swoich wojsk w Europie.
9: Ale one nie mają dotknąć w negatywny sposób Polski.
7: Prokuratura ujawnia, w jaki sposób Zbigniew Ziobro przedostał się do Ameryki. Wyleciał z Mediolanu.
10: Posłużył się wizą, tutaj cytuję, członka zagranicznych mediów.
8: Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Policja i prokuratura wyjaśniają kulisy śmierci 2-letniego dziecka.
7: W kwestii obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce nic się nie zmieni, ich liczba pozostanie wysoka.
8: Kierownictwo naszego MON-u uzyskało takie zapewnienie podczas rozmów w Waszyngtonie.
7: Od kilku dni zza oceanu płyną komunikaty o możliwych przetasowaniach wojsk USA w Europie. Jest też oficjalna zapowiedź Pentagonu o planowanym zmniejszeniu amerykańskich sił na naszym kontynencie.
8: Polska nie straci na tej operacji, twierdzi wicepremier i szef MON-u. Władysław Kosiniak-Kamysz miał uzyskać takie zapewnienie podczas rozmowy z generałem Christopher Mahonejem, wiceszefem Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA.
9: Do tego bardzo ważna wypowiedź wiceprezydenta Vance'a, który jasno i wyraźnie mówi o obecności żołnierzy amerykańskich, nieredukowaniu, o zmianach logistycznych, reorganizacji obecności wojsk amerykańskich w Europie, ale one nie mają dotknąć w negatywny sposób Polski.
7: W zeszłym tygodniu media w USA informowały, że Pentagon wstrzymał planowaną rotację 4000 żołnierzy, którzy mieli przybyć do naszego kraju.
8: Sekretarz wojny Pete Hegseth zapewnił polskie władze, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
7: No wiadomo już oficjalnie, w jaki sposób Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych.
8: O ustaleniach śledczych w tej sprawie poinformował Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
10: Zbigniew Ziobro, podejrzany, opuścił Europę w dniu 9 maja. Wyleciał z

0: Mediolanu do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku drogą lotniczą. Posłużył się wizą, tutaj cytuję, członka zagranicznych mediów.
1: Ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości polityk ma pełnić w USA funkcję korespondenta zagranicznego telewizji Republika.
2: W tej sprawie przesłuchany został szef stacji Tomasz Sakiewicz.
0: Tomasz Sakiewicz złożył zeznania, natomiast na większość pytań nie odpowiedział, w tym zasłaniając się tajemnicą dziennikarską.
2: Przekazał prokurator Nowak i podkreślił, że pomoc ściganemu przez polski wymiar sprawiedliwości jest przestępstwem.
1: Śledczy chcą przedstawić Ziobrze 26 zarzutów. Według prokuratury polityk, będąc ministrem, kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która wyłudzała środki z Funduszu Sprawiedliwości.
2: Ten temat wróci już za chwilę w rozmowie z naszym gościem. O 7.15 będzie nim Adam Bodnar, dziś senator Koalicji Obywatelskiej, do niedawna minister sprawiedliwości.
1: Policja i prokuratura wyjaśniają kulisy tragicznego wypadku w żłobku w podwarszawskich Ząbkach.
2: Nie żyje niespełna dwuletnie dziecko. Dramatyczne zgłoszenie w sprawie chłopczyka policja dostała wczoraj po południu, potwierdza Paweł Chmura ze stołecznej policji.
3: Około godziny 16.20 otrzymaliśmy pierwsze informacje o tym zdarzeniu. W niespełna 5 minut policjanci byli już na miejscu. Wszelkie okoliczności są wyjaśniane przez policjantów pod nadzorem prokuratora. Rodzice tego dziecka natychmiast zostali objęci też pomocą psychologów.
1: Z nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko utonęło w oczku wodnym znajdującym się na terenie posesji.
2: Wyrok jest już prawomocny.
1: Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał kilkuletnie kary więzienia dla 6 osób w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku.
2: Chodzi o eksplozję sprzed 6,5 roku, która zabiła 8 osób, w tym 4 dzieci.
1: Oskarżeni zostali skazani na kary od 2 do 6 lat więzienia. Wśród nich jest szef firmy zlecającej pracę i dwaj wykonawcy zadania.
2: Sąd drugiej instancji uznał, że ich zachowanie, choć nieumyślne, doprowadziło do tragedii.
4: W grudniu 2019 roku na ulicy Leszczynowej w Szczyrku podczas prac budowlanych uszkodzono instalację gazową. Pracownicy firmy budowlanej specjalizujący się w przewiertach sterowanych wykonywali podziemny przekop. Uszkodzenie rurociągu gazowego doprowadziło do wybuchu i zawalenia się trzykondygnacyjnego budynku. W wyniku tragicznego zdarzenia zginęła 8-osobowa rodzina, w tym 4 dzieci.
1: Relacjonował Wawrzyniec Sobota z Radia Katowice.
5: To są aktualności jedynki.
2: Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele świata kultury i wielbiciele jego twórczości pożegnali wczoraj na warszawskich Powązkach Krzysztofa Piesiewicza.
1: Był geniuszem, zarówno jako scenarzysta, prawnik czy polityk, tak wspomina go przyjaciel, kompozytor Zbigniew Preisner.
6: Myśmy się poznali w 1984 roku, robiąc pierwszy film z Krzysztofskim Bez końca. Był geniusz, no, niedoceniany w tym kraju. To był prawy człowiek. Zrobiliśmy razem z Krzysztofskim 17 filmów. Można powiedzieć, że jesteśmy przykładem, że rozdzieliła tak nas naprawdę tylko śmierć.
2: Krzysztof Piesiewicz przez 16 lat był senatorem.
1: Jako prawnik bronił działaczy Solidarności w czasie stanu wojennego. Był też oskarżycielem posiłkowym w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki.
2: Zmarł 14 maja w wieku 80 lat.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: A teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski. Reprezentant Polski w piłce nożnej Matthew Cash z europejskim trofeum. Jego drużyna Aston Villa wygrała Ligę Europy, pokonując w finale w Stambule niemiecki zespół Freiburg 3-0. Był to pierwszy z 3 finałów rozgrywek UEFA. W środę o trofeum w Conference League w Lipsku zagrają Crystal Palace i Rayo Vallecano, a 30 maja w Budapeszcie w finale Ligi Mistrzów broniące trofeum Paris Saint-Germain zmierzy się z londyńskim Arsenalem. Maja Chwalińska awansowała do finału kwalifikacji do tenisowego turnieju French Open w Paryżu. W półfinale Chwalińska wygrała z niżej notowaną francuską Carole Monet 6-0-6-1. W decydującym pojedynku o udział w turnieju głównym Polka zmierzy się z Holenderką Suzanne Lammens. Szanse na występ we French Open straciła Katarzyna Kawa, która przegrała w drugiej rundzie z Amerykanką Claire Liu. Wcześniej odpadła także Linda Klimowiczowa. Przypomnę, że udział w turnieju głównym singla mają zagwarantowane Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Polscy siatkarze meczem z Serbią w Sosnowcu rozpoczęli sezon reprezentacyjny. W pierwszym spotkaniu towarzyskiego turnieju Silesia Cup biało-czerwoni przegrali 2-3. Selekcjoner Nikola Grbić dał szansę debiutantom. Jednym z nich był środkowy Jakub Majchrzak.
8: Przed debiutem na pewno był lekki stresik, ale po skończeniu piłki, po jakichś dobrych akcjach to wszystko znika i się czuję po prostu jak na treningu się gra i jak chce się pokazać jak najlepiej. Był to niezły debiut na pewno, szkoda, że zakończony przegraną.
7: W piątek w Katowicach Polacy zagrają z Ukraińcami, a dzień później z Bułgarami. I jeszcze koszykówka i rozgrywki o Mistrzostwo Polski. Pierwszy

0: Półfinalistą został Zastal Zielona Góra, który pokonał Kinga Szczecin 86-80 i wygrał całą rywalizację 3-1. Awans do półfinału chcieli wczoraj świętować także koszykarze Śląska Wrocław, ale ich plany pokrzyżowała Arka Gdynia. Drużyna z Trójmiasta wygrała u siebie 86-84 i doprowadziła do remisu 2-2. O wszystkim zdecyduje więc piąte spotkanie w sobotę we Wrocławiu.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
4: Pogoda. Na termometrach już na ogół od 10 do 15 stopni, trochę chłodniej w górskich regionach południowego wschodu Polski. Przed południem najwięcej pogodnego nieba w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskidy. Po południu też dużo przejaśnień, ale miejscami pojawi się przelotny deszcz. Możliwe też burze, zwłaszcza na wschodzie i w centrum. Na Pomorzu będzie dziś nawet 19 stopni, na zachodzie i w centrum około 21, a na wschodzie najcieplej do 24.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Jak nie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
12: To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
13: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
18: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy kolejną, drugą godzinę sygnału dnia. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

0: Polskie Radio. Program pierwszy, 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Czwartkowe sygnały, bo to czwartek, 21 dzień maja, 141 dzień roku, do końca roku 224 dni. Słońce wzeszło o 4:33, zajdzie o 20:33, zatem 16 godzin, tyle potrwa dzień, będzie krótszy od najdłuższego o 47 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i minut 18. Imieniny obchodzą Antioch, Donat, Donata, Jan, Krzysztof, Lena, Patern, Piotr, Poliukt, Przedsława, Ryksa, Serapion, Synezjusz, Teobald, Tymoteusz, Wiktor i Wszemir. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. 15 po 7, Agata Kondzińska i nasz pierwszy gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Gościem jest Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
2: No, który nie poparł wniosku prezydenta, żeby Polacy mogli się wypowiedzieć w referendum.
3: Nie poparł, tak samo jak cała koalicja rządząca. Uznaliśmy, że to pytanie ma charakter zdecydowanie tendencyjny, że w zasadzie w tym pytaniu referendalnym przedstawianym przez prezydenta zawiera się teza, czyli powiązanie polityki unijnej z tym podwyższeniem kosztów energii. A doskonale wszyscy wiemy, że to wszystko jest bardziej skomplikowane i to nie tylko polityka unijna, ale chociażby sytuacja w Iranie powoduje wzrost cen energii. A po drugie, no, że jednak no, po to jest Unia Europejska, żeby w różnych ważnych tematach ze sobą współpracować.
2: No ale chyba nie tak wszyscy, bo Piotr Duda, lider Solidarności, który ściągnął wczoraj do Warszawy związkowców, mówił: idziemy po referendum, idziemy po to, co obiecał pan prezydent, bo to jest człowiek, który dotrzymuje słowa. I dzisiaj Kancelaria Prezydenta już mówi, że państwo, to było głosowanie przeciwko prawu Polaków do wypowiadania się w sprawie rachunków, miejsc pracy, przyszłości naszej gospodarki. Można odrzucić wniosek, nie można uciszyć obywateli.
3: Oczywiście obywatele mają prawo do protestów. Zresztą wczorajsze te protesty przebiegły, o ile wiem, dość spokojnie. To jest absolutnie naturalne, że organizacje związkowe i nie tylko korzystają z wolności organizowania pokojowych zgromadzeń. Ja nawet pamiętam, miałem ładne kilkanaście lat temu jakiś taki moment, gdzie rozmawiane z panem, z przedstawicielami NZZ Solidarność w kontekście kolejnej nowelizacji prawa o zgromadzeniach, także to jest zupełnie normalna rzecz. Natomiast no, tak konstytucja to kształtuje, że prezydent zgłasza wniosek, senat wyraża zdanie, no i senat uznał, że w tym przypadku nie jest to niezbędne, aby to referendum organizować.
2: Panie ministrze, czy będziemy mieć dwie krajowe rady sądownictwa?

0: Myślę, że nie, bo mamy jedną Krajową Radę Sądownictwa wybraną w ciągu ostatnich tygodni. Ta Krajowa Rada Sądownictwa już powoli zaczyna pracę.
1: Ale pani Manowska, która powinna zwołać pierwsza prezes Sądu Najwyższego, nie zwołuje posiedzenia, ma na to 30 dni wprawdzie.
0: No, pani prezes Manowska słynie z tego, że nie zwołuje różnych posiedzeń różnych organów, które co do których ma jakieś konkretne obowiązki. Przypomnijmy Trybunał Stanu i można powiedzieć to, że w zasadzie swoim postępowaniem doprowadziła do paraliżu tej instytucji.
1: No i dostaje kary grzywny i
0: natomiast
1: dalej.
0: Ja myślę, że w tym przypadku jednak dojdzie do tego, że Krajowa Rada Sądownictwa zacznie działać, zacznie funkcjonować. Została wybrana spośród osób wskazanych przez środowisko sędziowskie i jak wolałbym, żeby to się wszystko odbyło na bazie ustawy, która zmieniała tryb wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, ale zarówno moja ustawa z 2024 roku, jak również ustawa ministra Żurka z 2026 roku zostały zablokowane przez prezydenta, dlatego został zrealizowany ten scenariusz, aby oddać głos środowisku sędziowskiemu, ale żeby Sejm pełnił tylko i wyłącznie rolę potwierdzającego ten wybór. No i tak się stało. Co więcej, warto zauważyć, że Sejm tak do samego końca zachował się zgodnie z procedurą, że oddał, czy pozwolił tym dwóm klubom parlamentarnym na wskazanie swoich kandydatów, osób dość mocno kontrowersyjnych, a Prawo i Sprawiedliwość i tak zbojkotowało wybór.
1: No właśnie, Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło Łukasza Piebiaka, bohatera tak zwanej afery hejterskiej,
0: antybohatera.
1: Która służyła tem oczernianiu sędziów, wykorzystywaniu danych wrażliwych, tak żeby tych sędziów oczerniać. I później Prawo i Sprawiedliwość nie zagłosowało za tą kandydaturą, ale teraz chodzi i mówi, że to wy wybraliście Piebiaka.
0: No właśnie, no logiki w tym nie ma żadnej, a w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości obóz rządzący, no tutaj się kieruje cały czas logiką. Najpierw ustawa, nie udało się z ustawą, później uchwała Sejmu, która wyraźnie określała, co należy, jak w jaki sposób koalicja rządząca się będzie zachowywała w tej sprawie. Wreszcie przeprowadzenie tego wyboru przez samych sędziów i faktycznie związanie się koalicji rządzącej tym zdaniem, opinią sędziów. No i najważniejsze, że ten standard taki międzynarodowy jest taki, aby większość członków Krajowej Rady Sądownictwa stanowiły osoby wskazywane przez sędziów. No i ten standard został dopełniony i mam nadzieję, że jestem przekonany, że KRS ruszy i zacznie pracować.
1: I czy będzie uznana przez prezydenta, bo wczoraj TVN pokazywał taką próbę sił przed Trybunałem Konstytucyjnym. Otóż pan Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, nie wpuścił tych sędziów z Krajowej Rady Sądownictwa, którzy przyszli wesprzeć swoich kolegów w Trybunale Konstytucyjnym. No to są dwa organy zapisane w Konstytucji. Drzwi zostały zareglowane, no sędziowie mogą przyjmować gości, no ale tak się składa, że salonik, który został do tego wyznaczony, przechodzi remont.
0: Tu są jakby, ta kwestia uznania, to są jakby dwa odrębne tematy, tak? Bo pierwsza rzecz to jest, wyobraźmy sobie taką sytuację, że ta Krajowa Rada Sądownictwa zgłasza kandydatów na stanowiska sędziowskie. Tak. I co z tym zrobi prezydent? To jest, myślę, że to pytanie. Ja uważam, że nie ma podstaw do tego, żeby tych osób zgłaszanych przez Krajową Radę Sądownictwa do pełnienia stanowisk sędziowskich prezydenci nie uznawali. Co ciekawe, dzisiaj będzie ogłoszony wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na ten temat, dotyczący sytuacji, tu proszę, no można się też trochę trzymać fotela, bo to dotyczy sytuacji jeszcze z czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Czyli lata 2008 rok, kiedy to prezydent Kaczyński wtedy nie uznał osób rekomendowanych przez Krajową Radę Sądownictwa i nie powołał ich na stanowisko sędziów. Także ta sprawa po wielu, wielu latach młyny sprawiedliwości w tym przypadku akurat naprawdę mieliły wolno, dojrzała do rozstrzygnięcia. Dowiemy się, co Trybunał w Strasburgu sądzi na ten temat.
1: No tak, ale panie ministrze, pan wie, że my się dowiadujemy, co sądzą trybunały i instytucje międzynarodowe i w Polsce to nie jest respektowane.
0: To nie do końca jest takie proste. Natomiast ja bym chciał powiedzieć, co rozumiem przez pojęcie uznania, tak? Natomiast druga rzecz jest oczywiście to, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym i to, że po pierwsze ta czwórka sędziów nie jest dopuszczana do orzekania. Cały czas będę powtarzał, to jest uzurpacja władzy przez prezydenta Rzeczypospolitej, potwierdzana postawą pana Święczkowskiego. Ale wczoraj było jeszcze, nie tylko ta trzynastka sędziów została wpuszczona, nie została wpuszczona jako w charakterze gości, ale pod wieczór miało się odbyć spotkanie

0: 19 na zachodzie,
1: tak?
0: Na Pomorzu. Na Pomorzu 19. Nie, inaczej.
2: Co się dzieje? Okulary są potrzebne?
0: Nie, proszę,
2: proszę pana.
0: Interpunkcja jednak jest ważna. Na Pomorzu 19, na zachodzie i w centrum 21, a na wschodzie 24. A w tej chwili od 10 do 15 ten poranek nie można powiedzieć, że chłodny.
2: No bo nie, taki, ale słoneczny.
0: Przyjemny, sympatyczny. Przed południem sporo tego słońca. Teraz w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid. Po południu, tak przed wieczorem, sporo rozpogodzeń, ale miejscami pojawi się przelotny deszcz. Bardzo potrzebny, możliwe też burze, zwłaszcza na wschodzie i w centrum.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Autopromocja. Cztery pory roku. Książka i szelest kartek, czy słuchawki i audiobook. Co lepiej wpływa na pamięć, koncentrację i wyobraźnię oraz jak nasz mózg odbiera czytanie i słuchanie historii. W audycji także o roślinach, które w połączeniu ze słońcem mogą powodować bolesne podrażnienia skóry i jak się przed nimi chronić. Oraz o tym, czy szczęście i pech to tylko kwestia naszego nastawienia.
6: Czekamy na państwa od 9:00. Dziś w czterech porach roku Sława Bieńczycka.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
0: Nie bądź pan rura i nie pękaj pan. Słynny sketch, to był kabaret Dudek, Jan Kubuszewski i Wiesław Gołas.
2: Znany.
0: No właśnie, tam była... Ta rura.
2: Była rura.
0: I ona jest kluczowa właśnie w tym kontekście, o czym...
2: Od dzisiaj.
0: A to już od dzisiaj?
2: Od dzisiaj nowe przepisy, o nich opowiemy.
7: Sponsorem audycji jest organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie. www.kongresgospodarczy.pl.
5: Po pierwsze, ekonomia.
0: Ale to znaczy, że przyjdzie taki fachowiec, może nie taki, nie przymierzając jak Jan Kubuszewski, i sprawdzi nam, co w tej rurze jest?
2: Tak, tak. Ma być od dzisiaj, bo dziś weszły w życie przepisy rozszerzające odpowiedzialność za bezpieczeństwo i jakość wody w naszych kranach. My nieraz mówimy o tym, tak między sobą, no, że wydaje nam się, że ta woda jest czysta tutaj w tym ujęciu, ale co dalej w tych rurach, starych instalacjach. No i teraz będziemy wiedzieli,
0: chodzi
2: co w tych rurach.
0: Tak,
2: tego nie powiedziałam. Chodzi o kranówkę oczywiście. Ona będzie bardziej kontrolowana, o to tutaj chodzi. Nowa odpowiedzialność na zarządcach, bo zmiany dotkną wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie i właścicieli nieruchomości, którzy będą musieli sprawdzać, czy instalacja w danym budynku nie stwarza zagrożenia dla jakości wody. No właśnie chodzi między innymi o monitorowanie stanu rur. O tym mówi Michał Rudzki, burmistrz Karczewa.
8: Często bywa tak, że ludzie mają wodę brudną w kranie. Problemem nie jest ujęcie tej wody, problemem są przestarzałe rury, instalacje wewnętrzne. Zarządcą są wspólnoty mieszkaniowe, czy też spółdzielnia mieszkaniowa i to one teraz już będą odpowiedzialne przede wszystkim za bieżący monitoring, jeśli chodzi o tą wodę i badania. I jeśli na etapie wypłynięcia wody z kranu, tego poboru, tej próbki, woda będzie nie spełniała tych norm sanepidowskich, no to tutaj zarządca tej sieci wewnętrznej budynku będzie zobowiązany do jej po prostu wymiany. No to się wiąże z dodatkowymi kosztami.
2: No i tak, do końca roku zarządcy muszą zrobić kontrolę w obszarach zasilania ujęć wody i instalacji, a później co 6 lat mają obowiązek przeprowadzania takich ocen ryzyka, czyli takiej ponownej kontroli. Zmiany przepisu wynikają z wdrożenia unijnej dyrektywy, która reguluje właśnie te kwestie jakości wody. Ale jakość kranówki, tak jak powiedzieliśmy, ona ma być lepsza, choć, jak mówią eksperci, ona i teraz jest bardzo dobra. I o tym mówiła Anna Kicińska, dyrektor Departamentu Gospodarki Wodno-Ściekowej Wody Polskie.
9: Implementacja dyrektywy powoduje to, że możemy się czuć bezpieczniejsi. Niemniej jednak, tak jak wczoraj mogliśmy tą wodę pić z kranu, tak dzisiaj również, bo te przepisy nie powodują, że nagle woda staje się zdatna do picia, a wczoraj nie była. Więc bardzo proszę, żebyście się państwo nie martwili tym, że zostaniecie obciążeni jakimiś dodatkowymi kosztami z dnia na dzień.
0: No, no dobrze, no my nie, a kto? Kto za to zapłaci?
2: Tak, teoretycznie nie my będziemy obciążeni kosztami badania tej wody. To tak zapewniają nas Wody Polskie, ale eksperci z kolei mówią i wodociągi mówią, że zobaczymy to na naszych rachunkach. Bo ktoś za to przecież, tak jak powiedziałeś właśnie przed chwilą, ktoś za to będzie musiał zapłacić. Będziemy to sprawdzać jeszcze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Te nowe regulacje mają także taki wymiar ekologiczny. Mają nas zachęcić do picia kranówki i ograniczenia użycia wody butelkowanej. A jak to wygląda z tą wodą kranową? Czy my ją pijemy, czy nie? To sprawdziliśmy.
1: Tak, jak najbardziej. Ja piję wodę z kranu prosto.
10: W mojej miejscowości na pewno jest zdatna do picia. Jest doskonale przygotowana.

0: Przebadana, świetnie filtrowana, jest po prostu bardzo dobra, o wiele lepsza niż ta butelkowana. My pijemy tylko wodę z kranu.
1: Ta woda, szczerze mówiąc, mi nie smakuje. Mieszkałem kiedyś poza Warszawą i woda była o wiele lepsza, smaczniejsza. Mieliśmy własne ujęcia na osiedlu, gdzie mieszkałem. Ta warszawska, no niestety, śmierdzi mi starymi rurami.
2: Uważam, że picie wody z kranu jest bardziej ekologiczne, ponieważ omijamy te wszystkie plastiki.
3: Niezależnie od motywacji, już prawie co piąty mieszkaniec Polski pije głównie wodę z kranu, a jeśli coś nas zaniepokoi, ten właśnie smród rury, o tak miałam powiedzieć, to od dziś zgłaszamy to do zarządcy nieruchomości, spółdzielni, wspólnoty albo do gminy, że coś nam nie pasuje.
4: A jeśli jestem właścicielem mieszkania, to zgłaszam do siebie?
3: Ty musisz to właśnie zrobić, takie badanie też.
4: Do kiedy?
3: Do końca tego roku.
4: Tego roku?
3: Było już powiedziane, tak. Tak, i sprawdzić instalacje, jakie są. Takie są obowiązki.
4: To tak też uczynię.
3: Świetnie.
5: Sponsorem audycji był organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie. www.kongresgospodarczy.pl.
4: Szanowni Państwo, uwielbiamy ten moment w radiowej jedynce, kiedy fikcja miesza się z rzeczywistością, bo wiemy, że nasi słuchacze piszą odcinki naszej radiopowieści Pociąg do jedynki na stulecie programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: A my jesteśmy pod wrażeniem.
4: No ale to, co się stanie w odcinku piątym, no to przejdzie najśmielsze oczekiwania.
3: Dość drastycznie, bym powiedziała.
4: Ale nie zdradzajmy za
3: nie,
4: dużo.
3: Nie, no, nie zdradzam przecież.
4: To już za 3,5 minuty.

0: Lubię być z nią, z radiową jedynką. Tak się jakoś zrymowało i to już od 100 lat, szanowni państwo. Na stulecie nasi słuchacze piszą kolejne odcinki radiopowieści Pociąg do jedynki.
1: A my się cieszymy.
0: Oj, cieszymy, ale myślę, że zaraz uśmiech nam zniknie z twarzy.
1: Jednej osobie na pewno.
0: Szanowni państwo, to przypomnijmy, co było w poprzednich odcinkach. Wiemy, że w budynku Polskiego Radia w niewyjaśniony sposób znikają dwaj redaktorzy, Prośniewski, Zieliński. Sprawę prowadzi Czarnecki. Wydrych i Golonko wchodzą w posiadanie tajnego szyfru. Szyfr gołębiem pocztowym wysyła z chorwackiej puli Mietek. Wydrych znajduje tajemnicze na szpiegu dzięki wskazówkom od Mietka. To tajemnicze nagranie zapisuje na pendrive'ie, który to pendrive przekazuje Justynie tuż przed tym, jak Wydrych zostaje porwany na parkingu Polskiego Radia podczas Nocy Muzeów. W samochodzie porywaczy są Zieliński i Prośniewski. Co ważne, Justyna dostaje truskawki od tajemniczej staruszki. I pamiętamy, że kiedy Wydrych zostaje porwany, ona jest kompletnie
1: truskotana,
0: załamana. Tak, szanowni państwo, czas zatem na piąty odcinek naszej radiopowieści Pociąg do jedynki, autorstwa pani Dominiki z Kielc.
2: Lektury jedynki.
0: Płacz redaktor Golonko nie trwał długo. Podlaski zimny chów zrobił swoje. Dziewczyna spojrzała na wciąż zesztywniałego Czarneckiego i wiedziała, że musi przejąć inicjatywę.
3: Ogarnij się, człowieku, jedź za nimi albo wracaj do radia.
0: Ryknęła, szarpiąc go za ramiona. Czarnecki drgnął, jakby wybudzony z transu. Spojrzał w lusterko, a jego twarz była blada. Zieliński, Prośniewski, oni tam byli, wykrztusił, zaciskając dłonie na kierownicy. Zdradzili nas?
3: Nie wiem, ale Daniel jest w niebezpieczeństwie. Wracamy do radia, szybko.
0: W tym samym czasie w opuszczonym budynku na warszawskim Mokotowie redaktor Wydrych przeżywał prawdziwy koszmar. Siedział przywiązany sznurem do drewnianego krzesła w ciemnej piwnicznej sali. Dwóch łysych drabów metodycznie biło go i kopało po żebrach. Podłoga była splomiona krwią. Z cienia na końcu sali wyłonili się Prośniewski i Zieliński. I jeszcze ten trzeci. Wyglądał znajomo i wydawało się, że to on tu dowodzi. Gadaj, gnoju, co było na szpiegu. Ryknął jeden z osiłków, uderzający Wydrycha pięścią w twarz. Redaktor wypluł krew razem z dwoma zębami na beton. Mimo potwornego bólu na jego twarzy pojawił się krwawy uśmiech. No ładnie. Teraz będę seplenił na antenie. Wycharczał, patrząc oprawcom prosto w oczy. Na antenę to ty już, kochany, nie wrócisz. Rzucił chłodno z tyłu Zieliński, krzyżując ręce na piersi. Ty w ogóle nie wrócisz. Ty masz bilet w jedną stronę. Dodał złowieszczo trzeci, niby nieznajomy. Ale ten jego głos to nie było złudzenie. Wydrych znał go doskonale. Codziennie mijali się na radiowych korytarzach i w studiu. Tak, to przecież ten głos od lat zapowiada pierwszą Polkę Dziadek. Minęła dziewiąta i to jest ta dziewiąta. Tymczasem 2 kilometry dalej Golonko i Czarnecki siedzieli w ciemnym studiu montażowym. Justyna czuła, że kręci się jej w głowie. Powietrze wydawało się gęstsze. Koszyk z truskawkami pachniał mdło, niemal chemicznie.
3: Może niepotrzebnie zjadłam kilka owoców.
0: Powiedziała w myślach. Drżącymi palcami wcisnęła pamięć USB do komputera. Na ekranie pojawił się tylko jeden plik bez nazwy. Kliknęła odtwarzanie, ledwo łapiąc oddech.
4: Jeśli tego słuchasz, mnie prawdopodobnie nie ma już na tym świecie. Ale co ważne, odkryłem coś niezwykłego na szpiegu. Otóż znalazłem stary zapis z 1926 roku. To są same początki Polskiego Radia. I wyobraź sobie, kiedy wyciąłem szum i nałożyłem na siebie dwie daty z wiadomości od Mietka z Chorwacji, usłyszałem taki dźwięk.
5: No siedźmy się.
4: A teraz słuchaj, trzymaj się krzesła, złap się czegoś i posłuchaj, co wyszło, kiedy odwróciłem.

0: Wróciłem ścieżkę.
1: Halo, halo, Polskie Radio Warszawa. Fala 480.
2: Zaraz, przecież to się zupełnie nie klei.
3: Powiedziała Golonko, której twarz robiła się coraz bardziej blada. Tak, przecież to mógł być głos Janiny Sztompkówny, jej pierwszy komunikat radiowy z 26 roku. Tylko ta Polka dziadek. Coś mi tu śmierdzi, mówił Czarnecki. Ta melodia pojawiła się w Lecie z radiem dopiero w latach 70. Jak? Jak to mogło być na jednej taśmie? Podróż w czasie? Absurd. Mistyfikacja służb? Tajne archiwum? Co tu się dzieje? Mówił nerwowo Czarnecki, ale Justyna już tych słów nie słyszała. Gwałtownie osunęła się na biurko, po czym upadła na podłogę, całkowicie tracąc przytomność. Z jej ust pociekła stróżka krwi. Czarnecki rzucił się do telefonu i roztrzęsionym głosem wezwał pogotowie. Dwie godziny później, paląc nerwowo papierosa, Czarnecki przesłuchiwał po raz setny nagranie wydrycha. Nagle przerwał. Wstał, sięgnął po telefon, wybrał numer. W słuchawce słychać było trzaski.
4: Dobry wieczór, Szpital Przydomowskiej, słucham.
3: Dobry wieczór, moje nazwisko Czarnecki, dzwonię z Polskiego Radia. Chciałem się dowiedzieć, w jakim stanie jest pani Golonko od nas, z radia. Trafiła do państwa jakieś, nie wiem, dwie godziny temu.
4: Golonko, mówi pan, tak? Golonko, tak. A imię mogę?
3: Justyna Golonko.
4: Przykro mi, proszę pana, ale nie mamy takiej pacjentki na oddziale.
3: No ale jak to? Przecież dwie godziny temu wasza karetka zabierała ją od nas z parkingu z radia na sygnale.
4: Proszę pana, powtarzam, nie ma u nas takiej pacjentki.
3: Sprawdziłam
4: jeszcze w bazie. Pogotowie nie miało dziś żadnego zgłoszenia z Polskiego Radia.
3: Ale przecież...
4: Proszę pana, nie. Powtarzam,
3: Golonko.
4: Nie ma takiej pacjentki. W ogóle pacjentka o takim nazwisku do nas dziś nie dotarła.
3: Proszę,
4: niech pan przestanie już robić sobie głupie żarty.
3: Czarnecki już nie słuchał. Upuścił telefon i przerażony opadł na krzesło. W tle było słychać zapętlony dźwięk z pendrive'a.
1: Halo, halo, Polskie Radio Warszawa. Fala 480.

0: ciąg dalszy nastąpi.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Co tu się wydarzyło?
2: Ależ dramatyzm.
3: Ale dramaturgia.
2: Nie, jestem przejęta.
0: Tak, ale że Czarnecki nic nie zrobił.
3: Ale pokaż, których zębów nie masz. Bo ja te dwa, które wyplułeś, widziałam, że to były jedyne.
0: Boże kochane, szanowni państwo, nasi słuchacze są wyjątkowi, są niesamowici.
2: Dziękujemy.
0: Są jedyni. Ale wiecie, o co chodzi? Wiecie, ten trzeci, który jest mózgiem całej operacji, kto to jest?
3: No nie możesz wszystkiego zdradzić.
0: Nie, to już wszyscy wiedzą.
3: Wiedzą, tak? A to Boże, ja
2: że on?
0: Ale wiesz,
2: ale
0: dlaczego?
2: Pomyślałbyś?
0: No, że, bo Roman ostatnio się domagał. On mówi, ale mnie tutaj nie ma.
2: No,
0: no
2: i
0: to jest.
2: I w takiej... Taka postać.
0: Szanowni państwo, teraz już tak na poważnie. Czekamy na kolejny odcinek do poniedziałku. I teraz uwaga. To będzie przedostatni odcinek, bo finał naszej akcji,
3: żeby
0: finał naszej zabawy, no nie wiem, zobaczymy,
2: no właśnie,
0: ktoś będzie musiał...
2: Ze mną też zwróć uwagę.
0: Ktoś no, będzie musiał to jakoś zakończyć.
2: Wiadomo, gdzie jestem.
3: Ja trochę się lękam o was.
0: Do poniedziałku czekamy na kolejny odcinek naszej radiopowieści pod adresem daniel.wydrych@polskieradio.pl, a w piątek finał naszej zabawy. To będzie ostatni odcinek i nagrody takie, że hu, hu, hu.
2: Ho, ho, ho.
0: No.
2: Aż tak. No. Fajnie.
0: No.
2: Jest fajnie.
3: Bardzo, ja zazdroszczę.
0: A będzie jeszcze lepiej. Agata Kondzińska i zapowiedź naszego gościa po godzinie 8:15.
3: Bo to będzie szef kancelarii Sejmu Marek Siwiec. Mhm.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po ósmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
11: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
0: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze.

0: Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Patryk Bedliński, zapraszam. Zablokowana jest droga krajowa nr 5 w Dolnośląskiem na odcinku Dobromierz-Strzegom. W okolicach miejscowości Granica zderzyły się dwa pojazdy osobowe i stąd problemy. Chodzi o 397 km. Można pojechać drogą lokalną przez Olszany, ale gdyby jechali Państwo dalej, na przykład na odcinku Bolków-Kostomłoty, to można rozważyć objazd S3 przez okolice Jawora, potem drogą wojewódzką do autostrady A4. Na S11 tymczasem problemy pod Poznaniem. Między węzłem Poznań Północ a węzłem Rokietnica na drugim kilometrze miało miejsce zdarzenie ciężarówki z samochodem dostawczym. Jedna osoba ma obrażenia w wyniku wypadku i zablokowany jest jeden pas na trasie do Wrocławia. A to ostrzeżenie od Państwa.
4: A czwóreczka 209-900, kierunek Katowice, okolice Gracze, Magnuszowice. Mamy tam zdarzenie drogowe, pojazd ciężarowy wypadł z drogi. Mogą być tam utrudnienia.
3: A zatem prosimy uważać i bardzo dziękujemy. 22 513 1111 to numer telefonu do Radia Kierowców. Spory ruch pojazdów w dużych miastach, m.in. w Warszawie na S8 od Łabiszyńskiej do Wisłostrady. To w kierunku zachodnim, a w kierunku wschodnim. Zwalniamy głównie na Bemowie, niedaleko Lazurowej. Wjazd przez Łomianki od północy też się korkuje. Wjazd do stolicy traktem brzeskim od wschodu podobnie. Tu też nie poruszamy się zbyt płynnie. Jeżeli chodzi o okolice Krakowa, to spory ruch pojazdów na A4 w kierunku Katowic, zwłaszcza od zjazdu na Zakopiankę do okolic Tyńca. Spory ruch także niedaleko Myślenic na Zakopiance. Zwalniamy też dojeżdżając do Krakowa od Olkusza. W Śląskiem zwalniamy na trasie Mikołów-Gliwice, ale także na DTS jadąc na styku Chorzowa i Katowic.

0: Jest ósma, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Piotr Balasz. Liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zmniejszy się. Takie deklaracje przywiozą z Waszyngtonu przedstawiciele polskiego rządu.
0: Przed nami odbudowa i rozwój relacji polsko-węgierskich. Rozmowami w Gdańsku skończyła się wizyta Petera Medziara.
2: Ta wiosna w Europie dzięki takim ludziom jak ty nigdy się nie skończy.
1: Ostatnie przygotowania do jubileuszowego 25. festiwalu Dwa Teatry.
3: W tym sezonie będą mocne propozycje.
0: Amerykanie utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. Taki pozytywny dla naszego bezpieczeństwa komunikat płynie z rozmów naszych władz z administracją w Białym Domu.
1: Nie zmniejszy się liczba żołnierzy, ale nie wiadomo jeszcze, kiedy kolejna zmiana trafi do Polski. Na pewno stanie się to później niż planowano.
0: Co jeszcze wiadomo po spotkaniach kierownictwa MON-u w Białym Domu, Pentagonie i Departamencie Stanu? O tym Marek Wałkuski.
4: Cezary Tomczyk spotkał się m.in. z doradcą prezydenta Trumpa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Andrew Bakerem.
5: I uzyskałem jasne zapewnienie, że USA utrzymują silną obecność w Polsce.
4: Wiceminister dodał, że w najbliższych tygodniach będą się odbywać rozmowy o szczegółach z udziałem polskich generałów.
5: Ale mam takie przekonanie po spotkaniu w Białym Domu, że sojusz polsko-amerykański jest silny, a te komunikaty, które wychodzą od strony amerykańskiej, ewoluują w dobrym kierunku.
4: Tomczyk przyznał, że deklaracje co do liczebności sił USA w Polsce na razie nie padły, ale wskazał na słowa wiceprezydenta J.D. Vance'a o tym, że redukcja amerykańskich wojsk w Polsce nie jest ostateczna.
5: Wiemy, że mówimy o tymczasowym opóźnieniu i właśnie teraz jest ten czas, kiedy Polska może rozmawiać o szczegółach.
4: W Waszyngtonie przebywa także drugi wiceminister obrony Paweł Zalewski. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Chcą przystąpić do pracy i oczekują zwołania pierwszego posiedzenia.
0: Grupa wybranych w minionym tygodniu członków Krajowej Rady Sądownictwa jest gotowa, by podjąć swoje obowiązki.
1: Wyznaczenie terminu pierwszego posiedzenia KRS to obowiązek pierwszej prezes Sądu Najwyższego, ale Marta Manowska, podobnie jak opozycja, uważa, że wybór sędziów odbył się z naruszeniem przepisów.
0: Wszystko jest zgodne z prawem, zapewnia szef resortu sprawiedliwości. Przypomina, że podstawą

0: wyboru. Były przepisy uchwalone jeszcze za czasów Prawa i Sprawiedliwości.
1: Także były minister sprawiedliwości Adam Bodnar w rozmowie z Jedynką mówił, że nie ma podstaw do blokowania prac KRS.
2: Dojdzie do tego, że Krajowa Rada Sądownictwa zacznie działać, zacznie funkcjonować. Została wybrana spośród osób wskazanych przez środowisko sędziowskie i wolałbym, żeby to się wszystko odbyło na bazie ustawy, która zmieniała tryb wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, ale zarówno moja ustawa, jak również ustawa ministra Żurka z 2026 roku zostały zablokowane przez prezydenta.
0: Jeśli pierwsza prezes Sądu Najwyższego nie zwoła posiedzenia KRS w ciągu 30 dni, obowiązek ten będzie należał do najstarszego wiekiem sędziowskiego członka Rady.
1: Budapeszt i Warszawa chcą tchnąć nowe życie w słowa, które od lat opisują wzajemne relacje Polaków i Węgrów.
3: Polak, Węgier, dwa bratanki.
1: Tak mówił w Gdańsku nowy węgierski premier na finiszu swojej wizyty w Polsce.
0: Peter Modzior podkreślał, że chce skorzystać z polskich doświadczeń w odbudowie praworządności oraz ze sprowadzaniu unijnych funduszy.
1: Z kolei polski premier Donald Tusk deklarował pomoc w uniezależnieniu się Węgier od rosyjskich surowców energetycznych. Mówił też o znaczeniu zmiany władzy w Budapeszcie.
4: Twoje zwycięstwo to jest bardzo ważny znak dla ludzi w całej Europie i na całym świecie, że europejska wiosna znowu wystartowała. Ta wiosna w Europie dzięki takim ludziom jak ty nigdy się nie skończy.
0: A dziś węgierski premier zacznie kolejną zagraniczną wizytę. Udaje się do Wiednia na spotkanie z władzami Austrii.
5: To są aktualności Jedynki.
1: Świat oburzony zachowaniem izraelskiego ministra bezpieczeństwa Bena Gwira wobec aktywistów flotyli płynącej do Strefy Gazy.
0: Polityk w zamieszczonym w internecie nagraniu prowokuje i wyśmiewa zatrzymanych.
1: Niemal wszystkie europejskie kraje zapowiadają konsekwencje wobec Izraela. Jest też reakcja polskiego MSZ-u.
6: Premier Irlandii Michael Martin oświadczył, że jest przerażony i zszokowany sposobem, w jaki Izrael traktuje zatrzymanych aktywistów. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił, że jego kraj wprowadzi zakaz wjazdu dla izraelskiego ministra i będzie naciskał na natychmiastowe wprowadzenie tej sankcji w całej Europie. Premier Włoch Giorgia Meloni nazwała zachowanie Ben-Gwira niedopuszczalnym i naruszającym godność człowieka. Głos zabrał również wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Nie wolno traktować w ten sposób polskich obywateli, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa. W demokratycznym świecie nie znęcamy się i nie szydzimy z osób przetrzymywanych w areszcie. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Przed nami najważniejsze polskie święto twórczości radiowej i telewizyjnej, Festiwal Dwa Teatry.
1: Na 25. jubileuszową edycję imprezy przygotowanych zostało 19 spektakli konkursowych i słuchowiska Teatru Polskiego Radia oraz spotkania z artystami, zapowiada dyrektor Teatru Telewizji Michał Kotański.
7: Mam nadzieję na ciekawe rozmowy wokół festiwalowe i na temat Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji. Trochę współczuję jury, które będzie wybierało wygranych. W tym sezonie będą mocne propozycje.
0: Festiwal Dwa Teatry za niecały miesiąc odbędzie się w Sopocie między 19 a 22 czerwca.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Piłkarze Aston Villa wygrali Ligę Europy. W finale na stadionie w Stambule angielska drużyna pewnie pokonała niemiecki zespół SC Freiburg 3-0. Całe spotkanie w barwach Aston Villa rozegrał reprezentant Polski Matthew Cash. Obrońca jest 13. polskim piłkarzem z jednym z europejskich trofeów. Zastal Zielona Góra został pierwszym półfinalistą rozgrywek o Mistrzostwo Polski koszykarzy. Zielonogórzanie pokonali Kinga Szczecin 86-80 i wygrali całą rywalizację 3-1. Jeden z zawodników Zastalu, Andrzej Mazurczak.
9: Wiedzieliśmy, że możemy przełamać ten mecz. Graliśmy naszą koszykówkę, graliśmy dobrze i wiedzieliśmy, że ten moment przyjdzie. Niesamowita walka i bardzo jestem dumny z Słowaków. Cieszymy się bardzo z tej wygranej.
8: W innym wczorajszym spotkaniu Arka Gdynia wygrała ze Śląskiem Wrocław 86-84 i doprowadziła do remisu 2-2. O awansie zdecyduje więc piąte spotkanie w sobotę we Wrocławiu. Polscy siatkarze rozpoczęli sezon reprezentacyjny, którego zwieńczeniem będą Mistrzostwa Europy. W pierwszym towarzyskim spotkaniu w Sosnowcu biało-czerwoni przegrali z Serbami 2-3. W piątek w Katowicach zagrają z Ukraińcami, a dzień później z Bułgarami. Tymczasem Polska Liga Siatkówki podsumowała ligowy sezon. Podczas gali w Warszawie za siatkarza sezonu uznano środkowego mistrza Polski, Aluronu Warty Zawiercie, Mateusza Bieńka.
10: Nie wiem, czy zasłużyłem, ale na pewno mój zespół na to zasłużył, bo każdy z zawodników wykonał naprawdę ogromną pracę w tym roku. A nie był to łatwy sezon, mieliśmy tych meczów no mnóstwo. Na każdym froncie poza Puarem Polski graliśmy do końca, więc no ta dawka była dość duża. Mieliśmy naprawdę trudne momenty, a mimo tego potrafiliśmy.

0: Mieliśmy się wielokrotnie odbudowywać i no to właśnie cechuje klasowe zespoły.
1: Na najlepszą siatkarkę ligowych rozgrywek wybrano atakującą Unii Opole Katarzynę Zaroślińską-Król. Wyróżnienie dziennikarskie roku otrzymał nasz redakcyjny kolega Rafał Bała. Ponownie o sporcie będziemy mówić w czterech porach roku po 10.30.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda.
5: Słońce i chmury dość sprawiedliwie podzielą się dziś miejscem na polskim niebie. Czeka nas sporo rozpogodzeń, ale będą też przelotne opady deszczu, a po południu możliwe burze, zwłaszcza na wschodzie oraz w centrum. Najcieplej dzisiaj na wschodzie Polski, 24 stopnie, w centrum około 21, 19 stopni pokażą termometry na Pomorzu.
2: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
2: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
1: Cały rok. Od zawsze.
2: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
6: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
10: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy trzecią godzinę sygnałów dnia. Daniel Wydrych. Kłaniam się.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Czwartek, 21 dzień maja, 141 dzień roku, do końca roku 224 dni. Słońce wzeszło o 4:33, a zajdzie o 20:33, czyli 16 godzin. Tyle potrwa dzień, będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 47 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 18 minut. Imieniny obchodzą Antioch, Donat, Donata, Jan, Krzysztof, Lena, Patern, Piotr, Polieukt, Przedsława, Ryksa, Serapion, Synezjusz, Teobald, Tymoteusz, Wiktor i Wszemir. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. 15 po 8, Agata Kondzińska i nasz kolejny gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Gościem jest Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Panie ministrze, czy są rzeczy dotyczące Zbigniewa Ziobry, jego uposażenia? Bo marszałek Czarzasty sugerował, że skoro został korespondentem mediów, to nie jest posłem zawodowym.
3: Sytuacja jest bardzo prosta. Każdy poseł obejmując urząd, tak to nazwijmy, składa deklarację, że, czy chce być posłem zawodowym, czy w inny sposób zorganizować swoje funkcjonowanie, czyli krótko mówiąc pracuje gdzie indziej. Do tej pory poseł Ziobro był posłem zawodowym. Z tego co wiem, chyba wiem, to żadna deklaracja zmieniająca ten status nie dotarła do nas, do Biura Obsługi Posłów, więc jest status quo.
2: Czyli trzeba czekać na deklarację samego zainteresowanego.
3: Tak, próbowałem nieudolnie powiedzieć.
2: Panie ministrze, czy będzie jakaś kontrola kilometrówek? Bo znów jest to temat numer jeden. Tutaj bohaterką jest między innymi szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska, ale też inni.
3: Dobra. Bohaterem, bohaterką, kontrola. Ja bym nie odgrzewał starego kotleta, dlatego że mniej więcej pół roku temu zostało zmienione zarządzenie marszałka w tej sprawie w stronę uporządkowania, żeby nic nie zabierać posłom, tylko żeby do opinii publicznej dotarł sygnał, że tych kilku czy kilkunastu, którzy nadużywali ten sposób wydawania pieniędzy, z podejrzeniem, że szły te pieniądze jakoś do kieszeni wprost, żeby tego uniknąć. Otóż obiecaliśmy wtedy, że po pół roku przeanalizujemy, jak te pieniądze są

0: wydawane i to zrobimy. Z tego co wiem, to pani poseł Żukowska bardzo czytelny sposób uświadomiła tym, którzy ją atakowali, że wielkość okręgu wyborczy nie określa granic terytorialnych zainteresowania politycznego, a zwłaszcza kogoś, kto wybrany jest w Warszawie, a zainteresowany jest na przykład województwem mazowieckim, które jest dosyć duże. Z tego co wiem, to największe w Polsce, tak na kilometry przynajmniej.
1: Tylko czy to można jakoś tak realnie sprawdzać? Bo to jest pytanie. No bo nie macie państwo chyba sprawdzać.
0: To oczywiście, że tak, po pierwsze, my nie będziemy przypinać GPS-ów, nie będziemy robić takiego trackingu, jak się robi we flight radarze, że poseł, który wjeżdża, włącza to urządzenie, a później sprawdzamy, gdzie, bo umówmy się, że to nie jest inwigilacja, tylko to jest, my możemy zaoferować statystykę. Mało tego, współpracujemy z posłami w tej sprawie, bo przecież to, co zostało zrobione w tej sprawie, czyli ten rodzaj zmiany, reformy, delikatnej reformy, był dokonany za zgodą i za wiedzą posłów.
1: Panie ministrze, czy Stany Zjednoczone, administracja Donalda Trumpa zadały polskiemu rządowi takie dwa ciosy? Jeden dotyczący, pan się tu krzywi, rotacji, wstrzymania rotacji wojsk amerykańskich.
0: Jestem pod wrażeniem, jak to łatwo przejść z kilometrów za Atlantyk. Ale,
1: No bo za Atlantykiem jest też poseł, więc wszystko się wiąże z tym zakładem pracy, który pan reprezentuje. Czyli kancelarią Sejmu.
0: Tak.
1: I Zbigniew Ziobro, który też dostał ochronę mimo monitów ze strony polskiej.
0: Czy dwa ciosy? Pytanie o ciosy to jest pytanie z gatunku teorii względności. Czyli na przykład, czy boli, czy nie boli, czy to jest mocne, czy niemocne.
1: No to ja to pytam właśnie, boli czy nie boli?
0: Boli, tak. Mm. Oczywiście, że boli. Dlatego, że to jest coś, co jest precedensem. Ja mówię na razie o sposobie przeniesienia, przejęcia posła Ziobro, który ma status podejrzanego i zarzuty ma kryminalne, korupcyjne, defraudacyjne, czyli to nie jest żadna polityka, tylko tutaj mówimy po prostu o pieniądzach i dosyć sporych pieniądzach, nawet jak na amerykańskie warunki, bo to tak jakby dobrze policzyć, to jest jakieś 40 kilka milionów dolarów. To czego dotyczy oskarżenia. Jeżeli państwo, z którym współpracujemy, traktujemy jako swojego ważnego sojusznika, dokonuje tego typu operacji, to można by się zdziwić i protestować. I to jeszcze procedurami, można powiedzieć, dyplomatycznymi jest jakoś tam do wyjaśnienia. Natomiast tutaj co chwilę wyziera jakaś polityka, ponieważ informacja, a to był zaangażowany ambasador, mniej lub bardziej zaangażowany zastępca sekretarza stanu, to są takie sytuacje, w którym decyzja, która ma charakter prawno formalny, przechodzi nagle w obszar dyskusji politycznej. I to jest niedobre. To jest po prostu obiektywnie niedobre, bo dobrą tradycją relacji polsko-amerykańskich było to, oni mają takie fajne słowo bipartisan, ale to można mówić w kraju, w którym są dwie partie, musi dwupartyjne poparcie dla czegoś. A w naszym kraju, gdzie jest partii wiele, to można powiedzieć, że to jest multi-party poparcie. Relacje ze Stanami Zjednoczonymi tak naprawdę były jednym z nielicznych obszarów zgody politycznej w Polsce. I teraz nagle Stany Zjednoczone stają po pewnej stronie rękami, czy też decyzjami, długopisem polityka. To jest ta pierwsza rzecz. I oczywiście to boli, ale czy to rozwala system? Nie rozwala systemu, bo przecież nie będziemy z powodu jednej decyzji, być może decyzji niemądrej, być może, która została podjęta w taki sposób, że można jeszcze ją zrewidować. Polskie władze mają instrumenty, aby w tej sprawie rozmawiać. Druga rzecz, która dotyczy wojska, to sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, dlatego że gdyby popatrzeć na formę, no to forma jest taka, powiedziałbym, no żenująca. No nie tak się załatwia sprawy, ponieważ można powiedzieć, wytłumaczyć i wtedy my to zrozumiemy z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest zgodne z polityką Stanów Zjednoczonych, o której mówią od dawna, a po drugie, nie mamy innego wyjścia. Musimy zrozumieć, bo i tak zrobią, co będą chcieli. I mnie w tej sprawie niepokoją dwie rzeczy. Po pierwsze, co będzie dalej? Ale dalej zarówno w tej części formalnej, komunikacyjnej, sojuszniczej, I

0: co będzie w obszarze materii, czyli jakie wojsko będzie bronić Polski. Czy poza tymi 4000, które na razie nie przyjadą, kto w to miejsce przyjedzie i kiedy, czy ze Stanów Zjednoczonych? I drugie pytanie, które trzeba sobie zadać. Okej, a jak któregoś dnia Amerykanie powiedzą, że oni w ogóle nie przyjadą, bo mają poważne powody, oni mają swoje interesy. Oni mówią bardzo dużo o takiej polityce transakcyjnej. Nam się to nie podoba, a ja uważam, że trzeba to przyjąć do wiadomości. Transakcja to jest coś, co się odbywa za zgodą dwóch stron. Ja chcę kupić, ty chcesz sprzedać, ty chcesz coś dostać, ja tobie to muszę dać. Na tym polega transakcja, więc pytam bardziej perspektywicznie i z większą może trochę wyobraźnią, a co będzie, jeśli któregoś dnia w ogóle nie przyjadą, to kto w to miejsce z naszych sojuszników mógłby przyjechać bliżej granic, które kontroluje Federacja Rosyjska? I chciałbym, żeby to, co teraz powiem, dotarło do tych wszystkich, którzy mają pełne gęby sloganów antyniemieckich. Jest tylko jeden kraj w Europie, który może w sposób szybki, kompetentny doprowadzić do tego, aby dysponować odpowiednią ilością wojska lądowego, bo mówimy o wojskach lądowych, o ciężkiej brygadzie
1: żeby przemieścić.
0: Żeby tak. przemieścić. Żeby, najpierw mieć, a potem mieć, potem chcieć, a na końcu przemieścić. W związku z tym, jeżeli chcemy mówić o tym NATO 3.0, chcemy mówić o nowym zachowaniu międzysojuszniczym w nowych realiach bezpieczeństwa, które określa wojna i agresja Federacji Rosyjskiej oraz inne priorytety amerykańskie, musimy inaczej konsolidować swoje możliwości obronne w ramach Unii Europejskiej. Polska, dysponując armią, która jest rozbudowana, pewnymi możliwościami dysponuje. Dysponujemy sprawnym wojskiem, które było ostrzelane poprzez wieloletnią służbę za granicami. To jest bardzo ważne, że dzisiaj to są żołnierze, którzy umieją współpracować z sojusznikami, znają języki, umieją obsługiwać sprzęt. Tego sprzętu będzie coraz więcej. Będziemy musieli zadawać pytanie, kto z nami. Wbrew pozorom to jest stare powiedzenie, co cię nie zabije, to cię wzmocni.
1: Gościem jest Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu. Proszę z nami zostać na naszym radiowym YouTubie.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: 25, tak jak powiedziałem, a nie, no jakieś tam, tak? Jacek Strela z Klubu Centrum, upewniam się, że u naszego wydawcy będzie gościem w Ekspresie Jedynki po godzinie 16.35. Patrzę, jak się wachluje. Marcin Wojciechowski się wachluje, ale pana nie widziałem wczoraj na Narodowym. Wróć na Śląski w Chorzowie.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia. I redaktor Balasz już jest w naszym studiu, który pochwalił się, że był swego czasu na spotkaniu klasowym, ale to była klasa z podstawówki czy już ze szkoły średniej?
1: Z podstawówki jeszcze.
0: Z podstawówki, mój Boże.
1: Z ósmej klasy, z klasy sportowej o profilu koszykarskim.
0: No właśnie, bo pański wzrost na to wskazuje. A pan grał na
1: skrzydłowy.
0: Skrzydłowy. Lewy, prawy?
1: Jak popadł.
0: A siatkówka panu w głowie, nie?
1: O też, siatkówka też? Była na drugą nóżkę.
0: Czy pan widział, co się tam wczoraj wydarzyło? Proszę pana, no prowadzili 13-10 w tiebreaku. 13-10.
1: I da się to odwrócić.
0: No tak, tylko że w przypadku Serbów się odwróciło. 13-10, trener Serbów wziął czas i wygrali. Ile tam było? 16-14.
1: No, zdarza się.
0: No, albo 15-14. W każdym razie to Serbowie byli górą. Ale to jest dopiero rozgrzewka. Trener Gbić na razie testuje tych naszych zawodników. Wczoraj występował ten drugi, można powiedzieć, skład. Tak się pocieszam trochę.
1: Ale to się rozkręci. Na pewno się rozkręci. Nasza siatkówka się nie rozkręci.
0: No pewnie, że tak. Tak jak i sygnały się rozkręcały. O, rozkręciły się na dobre. W zasadzie to już końcówka. 8:30. Skrót aktualności. Piotr Balasz.
2: Pozytywny wniosek z rozmów polskich władz z administracją w Białym Domu. Amerykanie utrzymają wysoką obecność wojskową w naszym kraju, usłyszał wiceszef MONU Cezary Tomczyk.
3: To jest też kwestia wysłania jasnego sygnału Rosji, że jesteśmy w silnym sojuszu.
2: Nie tak się załatwia sprawy. Żenujący, tak z kolei sposób, w jaki Amerykanie ogłosili swoje wojskowe plany, komentował w radiowej jedynce szef Kancelarii Sejmu. Marek Siwiec podkreślał, że Amerykanie powinni to wcześniej wytłumaczyć.
4: A po drugie, nie mamy innego wyjścia. Musimy zrozumieć, bo i tak zrobią, co będą chcieli.
2: Do Czech trafił pacjent z podejrzeniem zakażenia wirusem Ebola. To amerykański lekarz, który miał kontakt z zakażonym w Afryce. Lecący z Ugandy mężczyzna trafił do specjalistycznej kliniki w Pradze. Spędzi tu 3 tygodnie na obserwacji i nie ma objawów choroby. Stanisława Celińska, wybitna aktorka, wokalistka, także autorka tekstów, zostanie dziś pożegnana na warszawskich Powązkach.
5: Wielka artystka, która jednocześnie była po prostu panią z sąsiedztwa.
2: Artystka zmarła 12 maja w wieku 79 lat. To ostatni dzień sesji pisemnych egzaminów maturalnych. Dziś będą to sprawdziany z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym oraz egzaminy z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych, do których przystępują absolwenci klas dwujęzycznych. Pełne wydanie aktualności jedynki punktualnie o 9:00.

0: było warto. Jak to ułani przemyślenia, siła kobiety, wrażliwość, o tym będziemy za nią rozmawiać. Potem inna bardzo znana wokalistka, Natalia Kukulska, która, pan sobie wyobrazi, została dyrektorką artystyczną pewnego koncertu, który odbędzie się w ramach Festiwalu Malta, który już w czerwcu, i to będzie otwarcie tego wydarzenia. Koncert nosi tytuł Za miłość.
1: No, a poczekaj, a dyrektor artystyczny to za co odpowiada?
0: No za dobór artystów, za dobór repertuaru, no jest taką szefową.
1: Szefów.
0: Tak, no, ona decyduje o tym, co to za, jaka jest tematyka tego koncertu, jakie są piosenki, kto śpiewa, a śpiewają fantastyczni artyści, bo między innymi Natalia Schroeder, Ralf Kamiński, Jakub Józef Orliński, Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Zalia i Krzysztof Zalewski.
1: Ulala, no to rzeczywiście.
0: Będzie, o tym koncercie dzisiaj porozmawiamy.
1: Niezła upsada.
0: Dużo będziemy też o Malcie mówić. W drugiej godzinie naszej audycji Anna Sańczuk, znasz Annę Sańczuk? Anna Sańczuk jest krytyczką sztuki, przychodzi do nas zwykle właśnie w czwartek. Jest zawsze, za każdym razem fantastycznie, kolorowo, pięknie, nietypowo ubrana, ma pełno jakichś dodatków, jest bardzo barwną postacią, opowiada o sztuce, dzisiaj będzie opowiadała o miesiącu fotografii w Krakowie, a przed 16 ciekawa historia pewnej 74-letniej pani Rity Collins, która postanowiła spędzić swoją emeryturę na prowadzeniu księgarni na kółkach. Co pan na to? Bierze pan wózeczek, jedzie tam dzisiaj tu, a jutro tu.
1: Taki,
0: jutro
1: tu. Taki wóz drzymały.
0: Tylko wóz drzymały z książkami.
1: Mam ideę od...
0: Na emeryturę taki pomysł. Co pan na to? Ja bym w to wszedł. No, ale... Pod warunkiem, że dobra emerytura by była, żeby to tak spokojnie sobie sprzedawać te książki, a nie tam, wiesz, w panice.
1: A kto ten wózek pcha?
0: No pani. Zapraszam od godziny 14. Dzisiaj ostatni raz będę sam stęsknieni państwo za Ulą Kaczyńską. Jutro już będziemy razem.
1: No ale proszę pana, jak nie ma pani Kaczyńskiej, to pan może więcej.
0: To prawda.
1: I chciałem panu podziękować, bo słuchałem w ubiegłym tygodniu. Jezus Maria, ja słuchałem i dzięki temu, proszę pana, no proszę pana, Kulawe konie.
0: Ach, tak. O, mój Boże. Oj, tak. Świetna sprawa. Świetna wkręcił sprawa. Się pan?
1: Oj, tak, bo pan się wkręcił dopiero po trzecim odcinku.
0: Tak.
1: Ja
0: tak,
1: już
0: tak.
1: się wkręciłem po pierwszym.
0: A to ale już 5 sezonów chyba już
1: tak,
0: jest,
1: tak, ale to, co robi Gary Oldman w tym serialu.
0: Genialny,
1: tak.
0: genialny. To można oglądać, zatrzymywać, powtarzać. Polecamy państwu Kulawe konie i obaj polecamy państwu, mam nadzieję, pan redaktor, również popołudniową audycję, ale za każdym razem powtarzam, że najlepiej to po prostu jedynki nie wyłączać.
1: Pewnie, że tak. I dzięki temu, że o Kulawych koniach rozmawiał pan z panią z wydawnictwa,
0: tak.
1: to usłyszeliśmy stąsów na naszej antenie.
0: A właśnie. Może chciałby pan, żebyśmy tę piosenkę zaraz zagrali?
1: Chciałby.
0: A to nie wiem, czy będę w stanie wykonać taki ruch techniczny, żeby pobiec. To może...
1: A to może najpierw Ania.
0: To po Ani zagramy piosenkę z Kulawych koni. Specjalnie dla pana i dla fanów serialu.
1: I dla fanów stąsów, bo stąsi przecież to już 65 lat nie ma na scenie. I grają.
0: Nowa piosenka, nowa piosenka Jaggera, nowa piosenka stąsów, płyty to 4 lata, Lady Gaga w duecie. W ogóle tu się dzieją rzeczy nieprawdopodobne, bardzo aktualne w nawiązaniu do historii.
1: To ja wiem, komu dedykowała pani Ania ten swój utwór. To było Jaggerze.
0: Tak też myślałem.
1: No właśnie.
0: Dziękuję.

0: Redaktor Wojciechowski będzie dziś dopytywał Anię Karwan, komu rzeczywistości dedykowała ten utwór w audycji, w folderze Ulubione, co jest oczywiste. Słucham cię w radiu co tydzień. Kamila Zalewskiego może co tydzień nie, ale w ostatnich dniach to nawet i każdego dnia, ponieważ no, Kamil ma to do siebie, że jak coś się dzieje, to trzyma rękę na pulsie i teraz przed chwilą, zdaje się, pojawił się w Dyneburgu, nie mylić z Edynburgiem.
1: Tak jest, zgadza się. Dzień dobry Państwu, jestem w Dyneburgu na Łotwie, konkretnie nad rzeką Dźwiną, koło pomnika strzelców łotewskich. Gdyby ktoś z Państwa przejeżdżał, to mógłby mnie tutaj zobaczyć, przy okazji nie tylko usłyszeć. No akurat przede mną roztacza się widok na tę część miasta, która znajduje się po drugiej stronie rzeki i muszę powiedzieć, że jak na informacje o dronach wlatujących na Łotwę, a także napięciach, które docierają do nas od kilku dni, to jest tutaj naprawdę niezwykle spokojnie.
0: Kamilu, no to jest takie wyświechtane pytanie, ono jest bardzo na miejscu. Jakie nastroje panują wśród społeczności? No to myślę, że ono jest dzisiaj bardzo na miejscu, bo przecież rozmawiasz z ludźmi. Oni rzeczywiście są przestraszeni, czy po prostu to spływa po nich jak woda po kaczce?
1: I to jest zaskakujące, bo raczej spływa po nich jak woda po kaczce. Ja przyjechałem do Dyneburga dosłownie kwadrans temu. Zdążyłem porozmawiać tutaj z panią, która sprzedaje mięso w takiej budce, z panią Eleną. I ona powiedziała mi, że ona nawet telewizora nie włącza, żeby się nie denerwować, ale ogólnie nie boi się tych wlatujących dronów, czy też alertów, bo trzeba pamiętać, że mieszkańcy Ładgalii, Dyneburg jest stolicą tego właśnie regionu, który nazywa się Ładgalia, otrzymują też alerty. Zresztą wczoraj mieszkańcy Litwy też przeżyli takie właśnie alerty. Najpierw ogłoszono tam alarm żółty wzdłuż całej wschodniej granicy Litwy, a w Wilnie nawet alarm czerwony, co oznaczało, że trzeba było szukać miejsca schronienia. Z tego co wiem, tutaj na Łotwie ten alarm czerwony nie był ogłaszany, aczkolwiek w wyniku tych alertów trzeba było na przykład przerwać wczoraj i przedwczoraj egzamin, który można określić odpowiednikiem naszych matur. Tutaj właśnie w szkołach stanęły też pociągi. W mediach pojawiają się także relacje mieszkańców, którzy przyzwyczajają się do tych nowych procedur, ale jednocześnie narasta też zmęczenie ciągłymi ostrzeżeniami. Stąd wczorajsze słowa prezydenta Łotwy Edgarsa Rinkiewicza, że bardzo dobrze rozumie ludzi, ich obawy i niepokój, ale też zdaje sobie sprawę, że po pewnym czasie może pojawić się chęć po prostu wyłączania tych alertów w telefonach komórkowych. Ja powiem Państwu, to nie są takie alerty RCB, jak w Polsce, że dostajemy SMS-a, tutaj one przychodzą i ten telefon przychodzą poza tym SMS-em, są przesyłane po sieci i ten telefon brzęczy, dopóki się nie przeczyta tego właśnie alertu. No, wokół incydentów z dronami w ostatnich dniach media tutaj skupiały się na kilku sprawach, bo po niedawnym incydencie w miejscowości Rzeżyca, to jest tutaj właśnie na wschodzie Łotwy, mniej więcej chyba jakieś 70 kilometrów od Dyneburga, kiedy to dron spadł na puste zbiorniki z paliwem, do dymisji musiał podać się minister obrony Andrzej Spruc, w wyniku czego tak naprawdę no, kilka dni później upadł rząd szefowy rządu premier Ewiki Siliny. Niewykluczone, że wkrótce zostanie powołany nowy, a drugi powód to właśnie zarzuty Kremla,

0: Łotwa udostępnia swoje terytorium dla ukraińskich dronów. Łotewskie władze wczoraj i przedwczoraj stanowczo podkreślały, że to kłamstwo. Rosja twierdzi, że Ukraina miałaby korzystać z kilku łotewskich obiektów wojskowych do przygotowania ataków dronów. To tylko powiem jednym zdaniem. Eksperci po prostu wskazują, że jest to próba budowania narracji o agresywnych państwach bałtyckich, co no, oczywiście nie jest prawdą.
1: No i wszyscy rozumiemy, że te łotewskie matury, odpowiedniki polskich matur będą musiały być powtórzone. Kamil Zalewski prosto z Łotwy. Wiemy, że Kamil także jest miłośnikiem kulawych koni na podstawie książek Mika Herona. No i Kamilu, to specjalnie dla ciebie, bo wiemy, że masz sporo pracy, twoje relacje dziś na antenie radiowej jedynki przez dzień cały. A już teraz specjalnie dla wszystkich miłośników kulawych koni, pan Mick Jagger.

0: Mick Jagger, Strange Game. Tam się szykuje jakiś chyba na kolejny sezon.
1: Cudowna jest ta piosenka.
0: A pan Mick, nie Jagger, ten Heron, to on chyba sporo zarobił na tej powieści.
1: No, nawet na pewno.
0: To jest coś nieprawdopodobne.
1: Cieszę się, że takie rzeczy są popularne i budzą zainteresowanie.
0: Czy pani widziała Kulawe konie?
2: Nie, nie widziałam. To... Bardzo się cieszę, że was posłuchałam, bo może obejrzę.
1: Koniecznie.
0: Tak. A można sobie najpierw przeczytać książkę, żeby porównać, nie? Co jest lepsze.
2: No nie wiem, czy znajdę czas, ale jeśli już to... Właśnie to jest problem, że jak jest książka i serial, czy książka i film, to co robić?
0: Szanowni państwo, pewien Brazylijczyk na imię mu Luis nagrał w 1967 roku piosenkę, która się zaczynała tak...
2: O, znam.
0: A to jest, ja ten motyw zapętliłem, bo tam są dosłownie 4 sekundy. No i chyba wszystko jasne. I po latach pewien pan sięgnął po ten motyw.
1: Wszystko jest możliwe w muzyce.
3: Gotye, somebody that I used to know.
4: Wydaje mi się, że to chodzi o Gotye i Kimbra, którzy mieli taki słynny utwór w 2012 roku, somebody i tak dalej, i tak dalej.
5: Wygadka była dla redaktora Wojciechowskiego, a ja jestem Michał Wojciechowski.
6: Zespół Gotye, somebody that I used to know.
1: Świetnie, świetnie.
0: A takiś brat?
1: Tak, my wszyscy jesteśmy, wszyscy Wojciechowscy to rodzina.
2: Nawet bliźniacy, w tym samym imieniu.
1: Jesteśmy bardzo blisko.
0: To posłuchajmy sobie, jak to brzmi.

0: Ja widzę, że pan redaktor z wydawcą to maszapy zaczynają robić, piosenki tworzyć, tak?
1: Takie rzeczy, proszę pana, tylko w Sygnałach Dnia. A inne rzeczy też w dobrych sklepach płytowych i w folderze ulubione. Zapraszamy. I w czterech porach roku.
2: Które już dosłownie za 7,5 minuty i zapraszam państwa. Słuchajcie, jak jest tam 13 w piątek, to jak wy na to reagujecie?
0: Ja obojętnością całkowitą.
1: Mhm, ja sobie odświeżam serię, tam 10 części powstało. Ja nie wiem.
0: Dobre, dobre.
2: No krótko mówiąc, dzisiaj będzie o szczęściu i o pechu, ale także o tym, o czym przed chwileczką mówiliśmy, czyli tak, można obejrzeć albo przeczytać, ale jeśli chodzi o książkę, też można posłuchać lub przeczytać. I co tam się dzieje w naszym mózgu? I czy to wszystko to samo, czy jednak jest jakaś różnica?
1: Cztery pory roku polecamy. Już po 9.
3: Polskie Radio. 1.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finansowe.

0: Finał wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
1: Reklama. Radio Kierowców.
2: Patryk Bedliński, zapraszam. Kierowcy, którzy jadą z Wrocławia w kierunku Katowic, napotkają niestety spore utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód. Na 209 kilometrze cysterna zjechała z jezdni na pas zieleni. Pojazd leży na boku, a jak piszą drogowcy, przewoził materiały łatwopalne. Zablokowany jest zarówno pas prawy, jak i awaryjny w kierunku Katowic, a nawigacja wskazuje kilkukilometrowy korek. W okolicach Brzegu można zjechać z A4, na przykład na wojewódzkie trasy, potem skierować się do Łosiowa na 94 i 46, no a przed Opolem możemy ponownie włączyć się w przejazd autostradą. Natomiast na Krajowej Piątce już zakończyły się problemy między Dobromierzem a Strzegomiem w okolicach miejscowości Granica. Tam wcześniej zderzyły się dwa pojazdy osobowe i jechaliśmy tylko jednym pasem. Też były spore korki, ale to już całe szczęście za nami. Na S8 problemy w stolicy między węzłem Konotopa a węzłem Bemowo, niedaleko węzła Warszawa Zachód. To drugi kilometr stołecznego odcinka drogi S8. Po zderzeniu samochodu osobowego i ciężarówki zablokowany jest prawy pas w kierunku Białegostoku. Przejeżdżamy tylko pasem lewym i środkowym, ale niestety o tej porze takie utrudnienia mogą oznaczać jeszcze większe korki, jako że ruch zwykle na tym odcinku drogi jest dosyć spory o poranku. S11, tutaj problemy między węzłem Poznań Północ a węzłem Poznań Rokietnica. Na drugim kilometrze miało miejsce zderzenie ciężarówki z samochodem dostawczym. Skutek to blokada jednego pasa w kierunku Wrocławia. Jedna osoba jest poszkodowana w wyniku wypadku. Krajowa 11 też z utrudnieniami. Na te występują między Środą Wielkopolską a Jarocinem w okolicy miejscowości Krzykosy. 329 km to miejsce zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Jedziemy jednym pasem.
3: Jest 9:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
4: Zapraszamy na aktualności jedynki.
3: Izabela Kuczyńska
4: i Piotr Balasz. MSZ wzywa przedstawiciela ambasady Izraela to po zatrzymaniu flotylli humanitarnej, w tym Polaków, płynących z pomocą dla Strefy Gazy.
3: Nie będzie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek prezydenta w tej sprawie został odrzucony przez Senat.
4: Na warszawskich Powązkach pożegnanie Stanisławy Celińskiej, wybitnej aktorki i wokalistki.
5: Piosenki były w jej życiu bardzo ważne od początku.
3: Szarże d'affaires Izraela w Warszawie, wezwany do MSZ-u.
4: Usłyszy słowa potępienia dla postępowania izraelskich władz wobec aktywistów flotylli Sumut, zatrzymanych w pobliżu Strefy Gazy. Na pokładzie są Polacy. Resort Spraw Zagranicznych domaga się ich uwolnienia.
3: Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski już wczoraj reagował w tej sprawie po ujawnieniu nagrania, na którym izraelski minister bezpieczeństwa Itamar Ben-Gwir wyśmiewa zatrzymanych aktywistów.
4: Nie wolno traktować w ten sposób polskich obywateli, którzy nie popełnili przestępstwa. W świecie demokratycznym nie znęcamy się nad osobami przetrzymywanymi w areszcie i nie szydzimy z nich, napisał w mediach społecznościowych minister Sikorski.
3: Opublikowane nagrania spotkały się z krytyką wielu innych państw Zachodu.
4: Zachowanie ministra potępili nawet premier Izraela i szef dyplomacji tego kraju.
3: Nie będzie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
4: Wniosek prezydenta przepadł w Senacie.
3: Przeciwnicy inicjatywy Karola Nawrockiego argumentowali, że zaproponowane pytanie jest tendencyjne.
4: A brzmiało: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
3: Senator Adam Bodnar nie poparł pomysłu prezydenta. W jedynce wyjaśniał dlaczego.
6: W zasadzie w tym pytaniu referendalnym przedstawianym przez prezydenta zawiera się teza, czyli powiązanie polityki unijnej z tym podwyższeniem kosztów energii, a doskonale wszyscy wiemy, że to wszystko jest bardziej skomplikowane.
4: Zdaniem szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego unijne regulacje klimatyczne niewiele zmieniają, a jedynie generują wysokie koszty.
7: Wiemy, że Unia Europejska odpowiada za zaledwie 6% emisji. Chiny w ciągu jednego roku, szanowni państwo, w ciągu jednego roku zwiększają emisję o więcej niż Unia Europejska zredukowała ją przez 20 lat. O czym my mówimy?

0: Za wnioskiem w sprawie referendum opowiedziało się 32 senatorów, przeciwko było 62. Jeden wstrzymał się od głosu.
1: Ukraińskie uderzenie w rosyjską szkołę dla pilotów dronów. Zginęło 65 kadetów elitarnego pułku sił specjalnych.
0: Bezzałogowce zniszczyły też znajdujące się w tym obiekcie zakłady produkujące amunicję i części do dronów.
1: Ale to nie jedyny udany atak ukraińskich sił z ostatnich godzin. Płoną rosyjskie rafinerie ropy.
2: O kłębach dymu nad rafinerią w Syzraniu nad Wołgą donoszą rosyjskie media i miejscowe władze. Według wstępnych danych zapaliła się jedna z instalacji przerobu ropy naftowej. Syzrań znajduje się niemal 800 km od granic z Ukrainą. Ukraińskie drony niemal codziennie atakują takie obiekty w głębi rosyjskiego terytorium. Wczoraj płynęła rafineria w Kstowie w obwodzie Niżno-Nowogrodzkim, wcześniej zaś rafineria pod Moskwą, ale też w Jarosławiu i Riazaniu. Według danych agencji Reutera praktycznie wszystkie główne rafinerie ropy naftowej w centralnej Rosji zostały zmuszone do całkowitego wstrzymania lub ograniczenia produkcji paliw. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Z kolei Rosja przywiozła właśnie na Białoruś broń jądrową. Kreml wyjaśnia, że to w związku z ćwiczeniami sił nuklearnych.
1: Ładunki atomowe trafiły do polowych magazynów brygady rakietowej i mają służyć do przeszkolenia białoruskich żołnierzy.
0: Ostatnio prezydent Zełenski wspominał, że to właśnie z terenu Białorusi Ukraina spodziewa się nowych ataków. Ostrzegał też przed nimi kraje bałtyckie.
3: To są aktualności jedynki.
1: A w nich reakcja lokalnych władz po tragicznym wypadku w żłobku w podwarszawskich Ząbkach.
0: Jak informowaliśmy w aktualnościach jedynki, zmarło niespełna dwuletnie dziecko, które było pod opieką niepublicznej placówki.
1: Teraz szykują się wzmożone kontrole wszystkich takich miejsc, deklaruje burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk.
4: Każdego roku chodzimy z kontrolą do tych żłobków niepublicznych. To oczywiście teraz dodatkowo jeszcze te kontrole będą wzmożone. W tym przypadku również bliżej przyjrzymy się sprawie.
0: Kulisy wczorajszej tragedii wyjaśniają policja i prokuratura. Według wciąż nieoficjalnych informacji przyczyną śmierci mogło być utonięcie w oczku wodnym na terenie żłobka.
1: Zagrała m.in. w Pannach z Wilka i Nocach i Dniach, ale ma na koncie dziesiątki ról telewizyjnych i teatralnych.
0: Na warszawskich Powązkach dziś pożegnanie Stanisławy Celińskiej.
1: To była wyjątkowa aktorka i wokalistka, przez lata związana z Polskim Radiem. Nagrywała z nami płyty, wspomina dziennikarz muzyczny radiowej jedynki Paweł Sztompkę.
5: Piosenki były w jej życiu bardzo ważne od początku. Pamiętam i Polskie Radio, dlatego że wydaliśmy wspólnie kilka ich płyt i to były płyty, na których śpiewała proste, przede wszystkim takie przebojowe piosenki. Dla mnie to była jej druga młodość.
0: Stanisława Celińska zagrała w niemal 300 słuchowiskach Polskiego Radia. Przez ponad pół wieku wcielała się w postać Iwonki Rączkowskiej w radiowej powieści Matysiakowie.
1: Odeszła w wieku 79 lat.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Pogoda.
1: Od Mazur przez Mazowsze po Beskidy przed południem najwięcej pogodnego nieba. Rozpogodzenia także po południu, ale zacznie także padać przelotny deszcz, a zwłaszcza na wschodzie i w centrum spodziewamy się też lokalnych burz, nawet z gradem. Około 17-19 stopni dziś na wybrzeżu oraz w górskich kotlinach, na zachodzie i w centrum 21, a na wschodzie do 24.
6: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Klimat.
0: Powietrze o poranku niemal w całej Polsce bez smogu i zanieczyszczeń. Wyjątkami są Nisko, tam jakość powietrza jest dostateczna, i Katowice, gdzie jest umiarkowana. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 35% energii elektrycznej. W całym kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono małe, w niektórych średnie.
8: Jedynka. Polskie Radio.
9: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.

0: Na zegarach prawie 11 minut po godzinie 9. To oczywiście program pierwszy Polskiego Radia. Sława Bieńczycka. Uśmiecham się do Państwa na dobry początek. Jak zwykle polecam nasz profil na Facebooku i nasz komunikator. W ten sposób można się do nas odezwać. 71-151 i facebook.com/1. To oczywiście nie tylko teraz, w trakcie czterech pór, ale także i oczywiście przez całą dobę. Bo Państwo wiedzą, że my jesteśmy z Państwem dosłownie cały czas. Przez cały rok.
1: Cztery pory roku.
0: I gdy Państwo są z nami, to Państwo nas słuchają, prawda? Chociaż, gdy Państwo zajrzą na nasze portale, to tam można sporo poczytać o naszych audycjach, o rozmówcach, o tym, co tam się działo. No i właśnie już ten świat tak się pozmieniał, że właściwie to nie tylko jest tak, że my tylko słuchamy, ale możemy rzecz czytać. No i podobnie jest z książkami. I od razu pytanie do Państwa. Czy Państwo wolą czytać książkę, czy słuchać? Czy wersja papierowa, czy audiobook? A może e-book? Jak to jest? Ja przyznaję od razu, że nie wyobrażam sobie, żebym nie mogła czytać. Dla mnie jednak książka, jeśli już to wersja papierowa. Jestem wzrokowcem, ze słuchaniem idzie mi gorzej, pomimo że w radiu pracuję. Ale jestem ciekawa Państwa opinii, jestem też ciekawa opinii ekspertów, bo zobaczymy, czy nasz mózg czyta i słucha w ten sam sposób, co tam się dzieje w konkretnych obszarach mózgu i czy to ma duże znaczenie dla rozwoju dzieci i młodzieży. Czy też tak jest, że na przykład 12-latkowie powinni tylko czytać, czy mogą jednak słuchać. O tym wszystkim już niebawem z naszym ekspertem. A

0: Po godzinie 10 usłyszymy ten oto głos.
1: Niektóre z eksperymentów po naszej misji, po misji Ignis, aplikowały o kolejne możliwości lotu.
0: No, ten głos od ubiegłego roku to zna nie tylko Polska, ale także i część świata. Sławosz Uznański-Wiśniewski. Dzisiaj, drodzy Państwo, pojawi się u nas Patryk Michalski, który miał okazję z nim przeprowadzić długi wywiad. No i właśnie o tym wszystkim po godzinie 10. Też bardzo ważny temat. Zbliżają się wakacje, coraz więcej tego słońca. W tej chwili nawet za naszym oknem pięknie świeci słońce. Jesteśmy coraz częściej na świeżym powietrzu. Idziemy na łono natury, a tam różnego rodzaju rośliny, które mogą nas, uwaga, fotouczulić. Albo na przykład możemy coś zjeść albo wypić i też może być taki niedobry fotouczulający efekt. Sprawdzimy, które to są rośliny, czego unikać. No a po godzinie 11 skupimy się na takie rzeczy, na której zależy każdemu z nas. Tak, słynna piosenka Sylwii, można sobie to wziąć do serca, no ale z tym szczęściem jest tak, że czasem niektórzy mówią, a ja nie jestem szczęściarzem, jestem pechowcem. No czy rzeczywiście tak jest?
2: To jest też bardzo ważne, czym się kierujemy i co mamy w głowie, bo jeżeli sobie też będziemy cały czas projektować takie negatywne myślenie, to my nie będziemy mieć tego szczęścia.
0: No i zastanowimy się, czy rzeczywiście tak to jest, że niektórym zawsze się udaje, a niektórzy mają wiecznie pod górkę i coś im się nie udaje i mówią, że mają po prostu pecha. O tym wszystkim po godzinie 11. A teraz stali słuchacze już wiedzą, nie może być inaczej. No musi być pierwsza podpowiedź w naszym konkursie, w naszej zabawie Odkrywcy Przyszłości. Czas na pierwszą podpowiedź. Jeszcze Państwu nic nie powiem, czy tym razem tam jest ukryte jakieś zjawisko, czy wydarzenie, może przedmiot, a może jakaś osoba.
3: To może być długie i wąskie. Czasem to się trzyma cały czas nieruchomo, a czasami tak trzeba bardzo szybko to wyciągnąć.

0: ja sobie śpiewałam, nie wiem jak państwo. Czasem tak jest, że zagadki są bardzo trudne. Tak było wczoraj, dopiero przy czwartej podpowiedzi państwo wpadli na to, o co chodzi. A dzisiaj mam wrażenie, że jest trochę prościej i proszę to wykorzystać. Proszę wysyłać SMS-y 72 151, a ktoś z państwa przed godziną 12 będzie właścicielem wyciskarki wolnoobrotowej o wartości prawie 500 zł.
1: Sponsorem nagród jest marka Tefal, producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl.
0: 72 151 to jest nasz numer SMS-owy konkursowy, a regulamin naszej zabawy oczywiście na naszych stronach.

0: No już widzę, że Państwo na Facebooku rozpisali się o tym, czy czytać, czy słuchać, czy audiobook, czy taka wersja papierowa książki. No to o tym wszystkim już niebawem będziemy rozmawiać z naszym ekspertem. Ale przypominam, że po godzinie 11 pochylimy się nad szczęściem albo nad pechem. No jak to jest? Uważają się Państwo za szczęściarzy, czy za pechowców? A może na przykład brak szczęścia w jednej dziedzinie oznacza pomyślność w innej i my po prostu tego nie zauważamy? Może też nie widzimy, że coś nam się, w cudzysłowie mówiąc, pofarciło, a chcemy widzieć tylko takie nieudane rzeczy? No jak to jest? Jesteśmy szczęśliwi?
1: We wszystkim mam szczęście.

0: Szczęście. Urodziłem się w pięknym kraju, słońce świeci, mam piękną żonę, dwójkę zdrowych dzieci, nie narzekam na finanse, wszystko gra.
1: Całe życie na farcie. Dokładnie, całe życie na farcie. Więcej farta niż... Nie, o Jezu, zepsuło.
2: Więcej szczęścia niż rozumu.
1: Tak.
3: O, telefon ekranem upadł na chodnik, ale jest cały, to jest szczęście.
1: To jest szczęście.
4: Kiedyś uważałem, że mam po prostu dużo szczęścia. Nie patrzyłem na to może w kontekście takim, czy mam szczęście, czy pech. Ale po wielu jakichś takich trudnościach życiowych zdałem sobie sprawę, że jak przychodzi mi jakiś pech, albo trudniejszy, cięższy dzień, albo coś mi się nie udaje, to od razu się zastanawiam, gdzie jest w tym haczyk, bo to może być niezła trampolina do tego, żeby zerwać, że tak powiem, bardziej dojrzałe jabłka z wyższej gałęzi. Więc szukam bardziej rozwiązania, które pozwoli mi odnaleźć szczęście w tym pechu.
5: U mnie to zależy na pewno od sytuacji, bo... Często przytrafiają mi się głupie wypadki, które nie pokazują na to, żebym miała szczęście, ale mam na przykład szczęście, że mam bardzo fajnych przyjaciół i generalnie spotykam jakichś bardzo dobrych ludzi na mojej drodze, którzy rzeczywiście mnie wspierają w tych trudnych sytuacjach, więc...
3: Czyli szczęście.
5: No tak pół na pół, bo nieszczęścia też się zdarzają.
4: Ciekawostkę powiem, moja ciocia mieszka w Bieszczadach. I tam ma różne ciekawe, że takie tradycyjne, że tak powiem, też przesądy. I któregoś dnia znalazła przepiórcze jajo na miedzy. I pamiętam, że zadzwoniła do swojej siostry, do babci i mówi: słuchaj Zosiu, znalazłam przepiórcze jajo na miedzy, coś się wydarzy złego. No, mówię, Danusia, co ty tak gadasz, przecież nic się nie stanie, o czym to mówisz? 3 dni później ciocia złamała nogę. I powiedziała, no właśnie, nie złamałabym nogi, gdybym nie popatrzyła w dół i nie spojrzała na te przepiórcze jaja. Więc mówię, przypadek, no nie sądzę, ale może jednak. Więc to wszystko zależy od nastawienia i teraz, ja to pamiętam, to się wydarzyło kilkanaście lat temu, a to mi cały czas mówię w głowie, bo po prostu już sobie projektujesz i mówisz, oho, jak ja znajdę, to ciekawe, czy mam podnieść, czy nie podnieść, co mam z tym zrobić, nie?
3: Ale jaja przepiórcze czasem się w sklepie pojawiają.
4: Gorzej, gdybym znalazł na miedzy.
3: Ja na przykład uważam, że mam pecha w grach losowych, dlatego hazard mi nie grozi. W ogóle omijam szerokim łukiem. Ja chyba mam w życiu szczęście, jeśli chodzi o poważne rzeczy, a jeśli chodzi o błahostki, to takiego pecha. Masz raczej szczęście, raczej pecha, czy w ogóle to nie ma znaczenia?
6: Ja myślę, że mam raczej dużo szczęścia i tak jak powiedziałeś o grach losowych, mam bardzo podobnie, ponieważ ja pamiętam, jest taka gra w Macao i nie ma osoby, z którą ja bym wygrała w Macao i zawsze się śmiałam, że mam szczęście w miłości, bo nie mam szczęścia w kartach i myślę, że to jest też bardzo ważne, czym się kierujemy i co mamy w głowie, bo jeżeli sobie też będziemy cały czas projektować takie negatywne myślenie, to my nie będziemy mieć tego szczęścia i my jesteśmy no, takim kowalem swojego losu i potrzebujemy też myśleć pozytywnie. Dzięki temu to szczęście nawet nie dzisiaj, nie za tydzień, nie za miesiąc, ale przyciągniemy do siebie. I ja w to wierzę, w szczególności, gdy doceniamy nawet małe momenty szczęścia.
7: No proszę, proszę, ilu szczęśliwych ludzi spotkał Maciek Walecki. Jak miło takich rzeczy posłuchać, prawda? Od razu Buzia się śmieje, od razu jest nam lepiej na tym świecie. We wszystkim mam szczęście, powiedział jeden pan, który tam się wypowiadał. No piękne. No właśnie, bo dla jednej szklanka jest do połowy pusta, a dla drugich do połowy pełna. No i trzeba się trzymać jednej wersji, oczywiście tejże do połowy pełna. O szczęściu, o pechu po godzinie 11, a już niebawem o książkach i o czytaniu i słuchaniu.

0: cztery pory roku. Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
0: Reklama. Autopromocja.
14: 21 maja, w czwartek, zaczyna się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja, a zainaugurują go laureaci Nagrody Jedynki.
15: Porywająca do tańca polsko-ukraińska grupa Hrajbery oraz Justyna Jary i elegancka kapela z fasonem grająca miejskie szlagiery zagrają dla Państwa ze studia imienia Władysława Szpilmana.
14: Po wejściówki można pisać na adres rckl@polskieradio.pl.
15: Zapraszamy na transmisję i do studia Mariana Grill
14: i Aleksandra Tykarska.
0: Autopromocja. Pogoda.
16: Oj, dzisiaj się nam szykuje, drodzy słuchacze, ciepły dzień, ale nie wszędzie będzie ładna pogoda i dobrze, dlatego że przypominamy, że jeśli chodzi o nawilżenie, nasączenie naszej gleby wodą, to niestety słabo jest, więc cieszmy się, jeśli popada. I dzisiaj właśnie popadać może w bardzo wielu regionach. Raczej łatwiej powiedzieć, gdzie dzisiaj nie będzie padać. Dolny Śląsk, ziemia lubuska, Wielkopolska oraz Podlasie, Suwalszczyzna. Tutaj dzisiaj raczej Państwo nie powinni mieć deszczu, a pewnie by się przydała w pozostałej części kraju. Taka pogoda w kratkę, czyli sporo słońca, tak jak i w tej chwili w

0: W Warszawie, ale trochę chmur na niebie i z tych chmur chwilami właśnie może popadać. Uwaga, jeszcze obowiązuje gdzieniegdzie ostrzeżenie od synoptyków i w takim pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze, Centrum Świętokrzyskie, Górny Śląsk, Małopolskę, po Podhale i Beskidy. Tutaj dzisiaj jeszcze mogą zdarzyć się burze, zwłaszcza oczywiście po południu. A jeśli chodzi o temperaturę, to bardzo sympatycznie, zwłaszcza nam tutaj w Warszawie, bo tu jest najcieplej i dzisiaj będzie najcieplej. W tej chwili już prawie 20 stopni, a po południu 23. W wielu miejscach dzisiaj bardzo wyrównana pogoda, temperatura od 20 do 22. Chłodniej jedynie na samym wybrzeżu i w kotlinach górskich, tam stopni 17. Mocniej wiatr może wiać w górach i oczywiście tradycyjnie w czasie burz. Ciśnienie lekko w górę, w stolicy w południe 1008 hektopaskali. Teraz kierunek pomorskie, a dokładnie Chojnice. Jest tam pani Marta Tyma z eksperymentarium.
1: W Chojnicach od samego rana czuć prawdziwie wiosenną atmosferę. Jest przyjemnie i słonecznie, więc to idealny moment, żeby wybrać się na naszą wyjątkową wystawę interaktywną. To miejsce, w którym można nie tylko oglądać, ale przede wszystkim doświadczać, odkrywać i świetnie się bawić. Na jednym ze stanowisk, drapieżna rosiczka, uczestnicy mogą wcielić się w ważkę łapiącą muchy, jednocześnie próbując uciec przed sprytną rosiczką. To pełna emocji zabawa, która pokazuje, jak fascynująca i nieprzewidywalna potrafi być przyroda. Na odważnych czeka także spotkanie z turem. Można sprawdzić swoją siłę i zmierzyć z tym potężnym zwierzęciem. Miłośnicy aktywności jeziornych klimatów mają również okazję poczuć, jak wygląda żeglowanie po lodzie na jeziorze Harzykowskim lub Karsińskim. Bardzo ciekawe jest również stanowisko Symfonia Łąk i Lasów, gdzie można wsłuchać się w dźwięki zwierząt występujących w naszych lokalnych lasach i na łąkach. To niezwykła okazja, aby rozpoznać odgłosy przyrody, które często słyszymy podczas spacerów, ale nie wiemy, do jakich zwierząt one należą.
0: I taka sytuacja w Chojnicach, a jak na Podlasiu? Pani Ewa napisała, serdecznie pozdrawia ze słonecznego Podlasia, czyli tam ciągle jeszcze ładna pogoda i słońce. Jestem wzrokowcem i lepiej zapamiętuję, czytając papierową książkę. No to dosłownie za chwilę o książkach, o czytaniu, o słuchaniu właśnie prosto z Podlasia, z Białegostoku.
2: Cztery pory roku.
0: No i sporo takich wpisów, pani Barbara, a ja jestem wzrokowcem i potrzebuję ciszy, żeby czytać książkę. Pozdrawiam, Basia z Piekar. Później pani Sylwia, kocham książki papierowe i zawsze je kochałam. Nie wyobrażam sobie, żeby nie czytać. Rytułem zawsze było też czytanie dzieciom przed snem, a najmłodszemu sześciolatkowi też ciągle czytam.

0: Przeglądam, czytam, szukam i trudno znaleźć, drodzy Państwo, kogoś, kto powie, że nie książka papierowa, ale zdecydowanie audiobook. Widzę, że tutaj są Państwo, podobnie jak i ja zresztą, zwolennikami wersji papierowej, ewentualnie e-booków. Pani Alicja, niektórzy piszą, że nie mogą skupić się przy audiobookach, to znaczy, że słuchowisk radiowych też nie mogą słuchać. Przecież słuchając wyobraźnia pracuje na najwyższych obrotach, tak jak przy czytaniu. Od najmłodszych lat słuchałam radia, czekałam na słuchowiska, takie jak Matysiakowie czy w Jezioranach. No właśnie, drodzy Państwo, u nas też jest lektura, prawda? Po godzinie 11:35. No ciekawe, pani Alicja tutaj broni. Bardzo się cieszę, dlatego że widzę, że większość zdecydowanie woli jednak tę wersję papierową. A w Białymstoku jest nasz gość, który nam wszystko wyjaśni, co tam się dzieje w tym naszym mózgu. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Napoleon Waszkiewicz, psychiatra, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: A pan jest w którym klubie? W tych, którzy czytają wersję papierową, czy jednak słuchają?
1: Ja jednak jestem w klubie czytających, to znaczy do mnie więcej wtedy dociera niż w słuchaniu, ale to zależy, tak? Bo to zależy od zaangażowania też emocjonalnego, o czym i też od tego lektora, który tak naprawdę nadaje rytm emocjonalny.
0: Czyli jednak bardzo dużo zależy od właśnie aktora bądź lektora, prawda? Czyli w jaki sposób jest to wszystko przekazane. Ale rozmawiamy dlatego, ponieważ natrafiliśmy na badania, z których okazało się, że nasz mózg czyta i słucha podobnie w ten sam sposób. Czy to rzeczywiście jest tak, że podczas słuchania audiobooków aktywują się te same obszary mózgu, te same funkcje pracują, co podczas takiej tradycyjnej książki? Co tam się dzieje w mózgu?
1: Tak, na takim suchym spojrzeniu to tak, bo to będziemy mieli tam w rezonansie funkcjonalnym rzeczywiście takie obszary, które będą się podobnie aktywowały, ale też będzie tak naprawdę bardzo dużo tych małych obszarów, które też będą zaangażowane w różne inne funkcje, na przykład patrzenia na literki, na kształty, tak? To mniej więcej tu już będzie troszkę inne obszary kory będą angażowane. Natomiast chodzi o analizę jakby tego, co dociera do nas, no to rzeczywiście tu będą te obszary, mimo że tutaj z innej kory tak naprawdę mnie startowało, bo słuchowa kora i taka wzrokowa, to one są w innych miejscach, ale rzeczywiście analiza tego będzie zachodziła też w podobnym miejscu w mózgu. Ale dodatkowo jednak inne obszary tam będą też poruszane.
0: Czyli możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o efekt końcowy, to nie ma dużej różnicy, czy czytamy, czy słuchamy?
1: No, to zależy, jak badacze spojrzą, bo to jest, pamiętajmy, że nauka jest czasami taką suchą dziedziną, która patrzy, na pod względem świecenia części mózgu, tak, ale pod względem na przykład uczenia wielu struktur mózgowych, to już będzie nieco inne zaangażowanie. Tak nie nauczymy się ortografii, słuchając audiobooków. I to będzie jedna z tych przyczyn, które będą całkowicie formować naszą wyobraźnię inaczej. Inaczej analizujemy tekst, książki i inaczej wyobrażamy sobie postać, tak? Bo w tym momencie jak lektor daje nam już wyobrażenie takie emocjonalne o tej osobie. Już wiemy, jak ona jest ubrana i jeżeli, że tak powiem, użyje innego tembru głosu, tak? Możemy sobie inaczej wyobrazić. A w książce mamy dowolność. Myślę, że książka jednak tutaj będzie bardziej rozwijać nasze struktury towarzyszące.
0: Panie profesorze, to może spróbujmy oddzielić wątek dzieci i nastolatków, czyli tych, którzy na przykład jeszcze są na etapie, że uczą się tej ortografii, od osób dorosłych. Jeśli ktoś już jest dorosły, dawno skończył wszystkie szkoły, zdobył wykształcenie i teraz czyta naprawdę dla przyjemności i bierze jakąś fajną powieść albo fajny kryminał, to rozumiem, że jeśli chodzi o efekt końcowy, nie ma dużego znaczenia, czy czytamy, czy słuchamy, tak? O przyswojenie treści.
1: Bo na przykład, no tak, o przyswajanie treści to nie będzie bardzo dużego. To znaczy, ale przyswoimy też dodatkowe treści takie, które nam się przydają w życiu, czyli na przykład formowania pisemnego, na przykład różnych, nie wiem, pism, tak? No to już dzięki audiobookowi tej funkcji na przykład nie rozwiniemy. W związku z tym ten efekt będzie inny, ale ćwiczenie się mózgu będzie w podobnych miejscach.
0: Okej, czyli efekt tutaj będzie podobny, jeśli chodzi o przyswajanie treści. A teraz na moment właśnie wróćmy do tych dzieci i do młodzieży, bo

0: jeśli mamy do czynienia z na przykład dziećmi, które mają zdiagnozowaną dyslekcję, dysgrafię czy dysortografię, i tutaj podkreślę to słowo ortografia, to wydaje nam się tak jakoś z automatu, że jednak mimo wszystko, jeśli w jakiejś książce dziecko, które się dopiero uczy tej ortografii, przeczyta 50 razy słowo rzeczywiście, to już raczej zapamięta, że to jest przez RZ, nawet jeśli ma zdiagnozowaną dysortografię. Czy mam rację, że właśnie przez to patrzenie na to tak, słowo będzie, ileś razy mózg zapamięta?
1: Tak, będzie o wiele większa szansa zapamiętania tego słowa. Tam te problemy mogą gdzieś występować, mimo tam tysiąc razy ta osoba spojrzy, ale rzeczywiście większe prawdopodobieństwo tego, że to się utrwali, no bo przynajmniej ma szansę się utrwalić.
0: Czyli jeśli chodzi o naukę, to jednak dzieciom i nastolatkom rekomendujmy czytanie, a nie słuchanie. No właśnie, chyba że jest taki moment, że jedzie się w samochodzie i na przykład jest już ciemno. No pamiętamy pewnie z naszego dzieciństwa, pewnie nie jedna osoba pod kołdrą z latarką czytała książkę, która wciągnęła. No a teraz trochę jest inaczej, bo można zamknąć oczy, jak jest ciemno, i po prostu posłuchać. Więc to też ma swój urok, prawda?
1: Ma. I emocjonalnie też się fajnie zaangażujemy, bo ktoś nam zbuduje nastrój. Będzie, no zależy jaka książka, tak? Bo jak idziemy spać, to może być książka, która nas zaktywuje, i książka, która nas też ulula do snu.
0: O, tak właśnie. Podobnie z głosem. Tak.
1: Tak. Ja na przykład twierdzę, że nie wiem, audiobook pomaga na przykład w sprzątaniu ogrodu, tak? Bo w tym momencie możemy naprawdę ogarnąć tysiąc czynności. Ten multitasking w trakcie audiobooka jest naprawdę wtedy możliwy. Ale jeżeli będzie książka w miarę taka spokojna, o spokojnej treści, to myślę, że i wieczorem pomoże nam nawet zasnąć. może związana z pracą musi być wtedy, to wtedy bardziej.
0: To prawda. Pani Alicja bardzo jeden konkretny argument tutaj napisała. Zawsze lubiłam czytać książki, ale przyszedł czas, że muszę chronić oczy przed dłuższym czytaniem, bo po prostu chociaż wzrok mam dobry, to jednak mimo wszystko, jak rozumiem, te oczy się męczą. Dzięki temu tutaj pani Alicja napisała, że słucha audiobooków, przyzwyczaiła się i dzięki nim czytam więcej książek. Czy to rzeczywiście może tak być, że jeśli słuchamy, to te treści wchodzą nam szybciej i można 300 stron książki szybciej przesłuchać niż posłuchać, niż przeczytać?
1: Tak, znaczy wolniej, generalnie wolniej czytamy, dlatego że wracamy do tekstu, analizujemy jeszcze, mimo że jest to książka przygodowa, tak, ale jeszcze wracamy do pewnych momentów i możemy sobie to tak naprawdę no, bardzo jakoś tam w tym tekście tak balansować, jeśli chodzi o tutaj o wysokość tego tekstu, i wracać sobie do różnych sytuacji. To jest rzeczywiście troszeczkę wolniej, no bo tutaj nadaje nam lektor tempo w tym wszystkim.
0: Czyli... Tak?
1: Jest to bardziej elastyczne. Takie mam wrażenie, że książka, ale z kolei no, audiobook w takiej sytuacji, jak pani Alicja tak chyba mówiła, no to jest rzeczywiście przepiękne, że można sobie
0: wybrać
1: tych książek teraz słuchać.
0: Tak.
1: Myślę sobie emocjonalnie, to daje nam też taki fajny...
0: To panie profesorze, ostatnie pytanie. Czy rzeczywiście tak jest, jak niektórzy o sobie mówią, też tak samo o sobie mówię, że jestem wzrokowcem, a nie słuchowcem, pomimo że pracuję w radiu. Rzeczywiście tak jest, że możemy mieć pewne predyspozycje do tego, że łatwiej nam przyswoić, gdy widzimy te literki, niż gdy słuchamy?
1: Tak, ewidentnie.
0: Czyli to nie są bajki?
1: Nie, to nie są bajki. Jesteśmy, część osób jest bardziej wzrokowcami czy słuchowcami, i to jest, różnimy się bardzo fajnie od siebie, tak? I to jest też piękne w przyrodzie.
0: I to jest też piękne i w przyrodzie, i w literaturze, i w całym naszym codziennym życiu, a zatem nie negujemy, proszę sobie wybierać, ale jeśli chodzi o młodzież, która się uczy interpunkcji, ortografii, i dzieci, to jednak mimo wszystko lepiej, żeby częściej czytały niż słuchały. Bardzo dziękuję panie profesorze z Białegostoku, prosto.
1: Dziękuję.
0: Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Napoleon Waszkiewicz, psychiatra, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Panie profesorze, dziękujemy za ciekawą rozmowę.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Bardzo ciekawy wpis pani Marii. Przyznaję, że nie umiem się skupić na audiobooku. Kiedy sama czytam, to jest zupełnie inaczej niż gdy słucham czyjegoś głosu. Zaczynam błądzić myślami i wątek ucieka. Ale, co ciekawe, gdy słucham podcastów czy wywiadów w radiu, to się nie zdarza. Wtedy bez problemu nadążam nad wątkiem, za wątkiem. No to proszę słuchać radio.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
2: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
3: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia, Aleja Niepodległości 77 przez 85 w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Reklama.
16: Ogłoszenie społeczne.
17: U Ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
18: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
17: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
18: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
17: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
18: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
17: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
18: To działam.
16: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
19: Patryk Bedliński, zapraszam. Spore problemy napotkają kierowcy, którzy jadą A4 z Wrocławia w kierunku Opola. Między Brzegiem a węzłem Opole Zachód cysterna zjechała z jezdni. Państwo także o tej sprawie.
20: Dzień dobry, 210 odcinek autostrady A4, kierunek Katowice, ciężarówka na poboczu, cysterna

0: bokiem przewrócona w kierunku Katowic, jakieś 8 km korka.
1: Problemy nie tylko na tym odcinku A4.
2: Autostrada A4, 142 km, kierunek granica państwa. Mamy zdarzenie drogowe z udziałem 3 pojazdów. Służby na miejscu, bądź jeszcze w trakcie dojazdu, także zachować ostrożność.
1: Służby drogowe informują, że zdarzyły się 2 pojazdy osobowe i bus, a do tego wypadku doszło między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. Zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Zgorzelca. Bardzo dziękujemy za informację. Teraz droga ekspresowa.
3: Z tej strony Piotr z Wrocławia. Przed chwilką wydarzył się wypadek na S8 w kierunku Wrocławia. Na lewym pasie, na 31 kilometrze, zderzyły się dwie osobówki. Jedna najechała na drugą. Dosyć poważnie to wygląda. Dopiero służby zaczynają zjeżdżać, więc myślę, że za chwilę cały lewy pas w kierunku Wrocławia na 31 kilometrze będzie zablokowany.
1: Na informacje od państwa ciągle czekamy pod numerem telefonu 22 513 11 11. Na S8 problemy są też w zachodniej części Warszawy, niedaleko węzła Warszawa Zachód, czyli między Konotopą a węzłem Bemowo. Na drugim kilometrze stołecznego odcinka miało miejsce zderzenie pojazdu osobowego i ciężarówki i mamy zwężenie w kierunku Białegostoku. Pod Trójmiastem między węzłami Wielki Kack i Gdańsk-Osowa zwężenie w kierunku Łodzi na S6 po zderzeniu 3 osobówek.
4: Minęła 10:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Świat oburzony zachowaniem władz Izraela wobec zatrzymanych aktywistów Sumut Flotilla. Szef polskiego MSZ wezwał Szardę Afer Izraela w Warszawie. Za około miesiąc dowiemy się, jak ostatecznie będzie liczba wojsk USA w Europie. Jak podkreślił szef MON, amerykańska obecność w regionie, w tym w Polsce, zostanie utrzymana. Nie będzie opłat od aut spalinowych w Polsce. Jest porozumienie Komisji Europejskiej i rządu w Warszawie w sprawie kontrowersyjnego podatku wpisanego do KPO. Polska stanowczo potępia postępowanie przedstawicieli władz Izraela wobec zatrzymanych przez armię izraelską aktywistów Global Sumut Flotilla, wśród których są polscy obywatele, napisał w mediach społecznościowych szef polskiego MSZ. Radosław Sikorski wezwał Szardę Afer Izraela w Warszawie. Polska domaga się też natychmiastowego uwolnienia swoich obywateli.
5: Głos zabrał wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Nie wolno traktować w ten sposób polskich obywateli, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa. W demokratycznym świecie nie znęcamy się i nie szydzimy z osób przetrzymywanych w areszcie, napisał Radosław Sikorski, żądając sprawiedliwości dla aktywistów z Polski i wyciągnięcia konsekwencji wobec zachowania izraelskiego ministra. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
4: Izraelski minister bezpieczeństwa zamieścił w internecie film, na którym widać aktywistów aresztowanych przez izraelskie wojsko. Wszyscy klęczą ze związanymi z tyłu rękami i pochylonymi głowami. Obok jest szydzący z nich minister. Głosy oburzenia słychać nie tylko z Polski, ale także m.in. z Włoch, Irlandii czy Hiszpanii. Aktywiści flotylli płynęli z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Po tym jak armia Izraela wkroczyła na ich łodzie, zatrzymano ponad 420 osób. Od 2 do 4 tygodni musimy poczekać na ostateczną decyzję dotyczącą liczebności wojsk w Europie, mówi minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz jest w Estonii. Szef MON prowadzi tam rozmowy dotyczące spójności i bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Jak podkreślił, amerykańska obecność w regionie, w tym w Polsce, zostanie utrzymana.
6: Jest teraz etap planowania, kiedy to wstrzymanie transferu wojsk amerykańskich się zakończy i będzie docelowy plan rozmieszczenia. Na to musimy poczekać około 2 do 4 tygodni, tak jak informują nas planiści z dowództwa sił amerykańskich w Europie. Umówiliśmy się na współpracę, na wspólne działania na rzecz obecności żołnierzy amerykańskich w regionie.
4: O większej odpowiedzialności Europy za bezpieczeństwo mają też dziś rozmawiać w Szwecji ministrowie spraw zagranicznych państw NATO. Zbigniew Ziobro pozostaje posłem zawodowym i otrzymuje stosowne uposażenie, mówi szef Kancelarii Sejmu. Marek Siwiec w radiowej jedynce zaznaczył, że wbrew deklaracjom Telewizji Republika do Sejmu nie wpłynęła informacja o podjęciu przez wiceprezesa PiSu pracy korespondenta tej stacji.
7: Każdy poseł obejmując urząd, tak to nazywa.

0: nazwijmy, składa deklarację, czy chce być posłem zawodowym, czy pracuje gdzie indziej. Do tej pory poseł Ziobro był posłem zawodowym. Z tego co wiem, to żadna deklaracja zmieniająca ten status nie dotarła do nas, do Biura Obsługi Posłów, więc jest status quo.
1: Po wyjeździe Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych Telewizja Republika poinformowała, że były minister sprawiedliwości będzie jej zagranicznym komentatorem politycznym.
2: To są aktualności jedynki.
1: Dobre wiadomości z Brukseli w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Nie będzie opłat od aut spalinowych w Polsce. Komisja Europejska zatwierdziła porozumienie z władzami w Warszawie w sprawie wykreślenia kontrowersyjnego podatku wpisanego do KPO przez poprzedni rząd.
3: Miały być trzy podatki od aut spalinowych. Nie będzie żadnego, skomentował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Polska natomiast zobowiązała się do inwestowania w ciepłownictwo. Wraz z wykreśleniem tych opłat z KPO Polska unika też wysokiej kary. 4 miliardy euro musiałaby zapłacić, gdyby nie wprowadziła podatku zgodnie z zapisami Krajowego Planu Odbudowy i nie zdążyła się porozumieć z Komisją w sprawie zmian. Formalna i ostateczna zgoda Brukseli ma też inne, kluczowe znaczenie. Bez niej Polska nie mogłaby złożyć kolejnego wniosku o płatność, a czas nagli, bo termin upływa w sierpniu. Jak ustaliłam, za 3 tygodnie ministrowie finansów unijnych krajów zatwierdzą zgodę Komisji i wtedy Polska będzie mogła wysłać 8 wniosek i spodziewać się przelewu we wrześniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Integracja środowiska oraz wybór władz samorządu. W Jachrance koło Warszawy rozpoczyna się 17. Krajowy Zjazd Lekarzy. Wśród zaproszonych gości jest ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, mówi Krzysztof Herman, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
4: System ochrony zdrowia ma swoje bolączki. Zależy nam na tym, żeby funkcjonował jak najlepiej, też żeby jak najlepiej w nim czuli się pacjenci. No, nie ma dnia, żebyśmy nie słyszeli o kolejnych problemach w obszarze zdrowia, więc jako samorząd na pewno będziemy robić wszystko, żeby ta sytuacja była jak najlepsza.
1: W Polsce mamy ponad 140 tysięcy aktywnych zawodowo lekarzy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pogoda.
1: Przed południem najwięcej pogodnego nieba w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskidy. Po południu też dużo rozpogodzeń, ale miejscami pojawi się przelotny deszcz. Możliwe są też burze. Na Pomorzu dziś nawet 19 stopni, na zachodzie i w centrum około 21, a na wschodzie najcieplej do 24. Teraz ciśnienie w Warszawie to 1009 hektopaskali.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: O, Beyoncé rozpoczęła drugą godzinę naszego przedpołudniowego spotkania, gdzie, no oczywiście w programie pierwszym Polskiego Radia Sława Bieńczycka, jesteśmy razem do godziny 12. Ja zerkam na Państwa wpisy. Przypomnę, że godzinę temu rozmawialiśmy, w poprzedniej godzinie rozmawialiśmy o tym, czytanie czy słuchanie, jak to wpływa na przyswajanie informacji, jak to wpływa na przyswajanie treści, no i co tam się dzieje w naszym mózgu. No podsumowanie jest takie, że jeśli chodzi o książkę, o beletrystykę, to zdecydowanie nie ma tutaj dużej różnicy, można słuchać lub czytać, ale jeśli chodzi o przyswajanie wiedzy, na przykład dzieci lub nastolatków, wtedy kiedy się uczą, to zdecydowanie lepiej jednak ta książka do czytania. Tutaj przy okazji dzieci uczą się i ortografii, interpunkcji i w ogóle zasad także gramatyki. A co Państwo piszą? Bardzo dużo osób w klubie, że jednak wersja książkowa, papierowa, pan Arkadiusz, zdecydowanie papierowa, szczególnie ta zakupiona w antykwariacie, pachnie starością, historią i ma w sobie duszę poprzednich czytelników, bardzo ładne. A pani Krystyna, też zdecydowanie wolę książki papierowe, chociaż nie neguję audiobooków. Lubię czuć zapach farby drukarskiej, szelest przewracanych kartek, utrwalanie fotografii. Bardziej skupiam się na bohaterach, często utożsamiając się z nimi, oczami wyobraźni widzę miejsca akcji. Po prostu bardziej przemawiają do mnie książki papierowe, a czytam ich dużo, jedną, dwie tygodniowo. Pani Krystyno, pozazdrościć, jeśli chodzi o liczbę książek, a jeśli chodzi o słuchanie, no to drodzy Państwo, tylko i wyłącznie Radiowa Jedynka.
1: Cztery pory roku.
0: Fitodermatoza, fitofotodermatoza. Wiedzą Państwo, co to jest? Ja też do końca nie wiem, ale właśnie po to są cztery pory roku, żeby wyjaśnić, o co chodzi. No i dowiemy się, które gatunki roślin są podstępne, bo już coraz więcej słońca. Wychodzimy na świeże powietrze, albo i nie na świeże powietrze, ale na powietrze, a tam sporo roślin, które mogą nas fotouczulić. Które to są? Czy to tylko dziurawiec i seler i słynny barszcz Sosnowskiego? O tym wszystkim w tej godzinie. Pojawi się także nasz kolega, Patryk Michalski, który, no nie ukrywam, zazdroszczę, miał bardzo ciekawe spotkanie ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Dowiemy się na przykład, jak wyglądała ta jego droga z ziemi do gwiazd. No a teraz druga podpowiedź w naszym konkursie, w naszej zabawie Odkrywcy Przyszłości.

0: No i co? Chyba już tak dosyć prosto, prawda? 72-151.
1: Sponsorem nagród jest marka Tefal, producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl.
0: Ukłony w kierunku oczywiście sponsora. Drodzy Państwo, wyciskarka wolnoobrotowa o wartości 500 zł czeka na kogoś z Państwa.

0: Jedynka. To jest radio.
1: O pokoju 105 to państwo słyszeli nie raz i nie dwa na naszej antenie. Nasz pokój redakcyjny 4,5 roku to 123 i mamy bliżej. Od 105 jest trochę daleko, ale też jednak też
2: znaczy
1: i
2: do studia
1: dalej.
2: Bliżej, tak?
1: Tak, do studia bliżej. Ale oczywiście też na tyle bliziutko, że właśnie wpadł tak przez przypadek do nas Patryk
2: Michalski. Przejeżdżałem obok rowerem. Dzień dobry.
1: Redakcja aktualności i publicystyki programu Pierwszego Polskiego Radia. Oczywiście, a tak zupełnie serio to umówiliśmy się, ponieważ no nie ukrywam, tej rozmowy to ci zazdroszczę. Spotkanie ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim, rozmowa, no to jest coś, co nie jeden dziennikarz chciałby mieć na swoim koncie.
2: Kiedy zobaczyłem go na liście mówców

0: kongresu Impact w Poznaniu, który odbył się w zeszłym tygodniu, to pomyślałem sobie, muszę z nim porozmawiać. No i udało się, mimo że jego kalendarz w tych dwóch dniach kongresu był wypełniony.
1: I nie była to pierwsza w nocy.
0: Po brzegi? Nie była to pierwsza w nocy, był to środek dnia i porozmawialiśmy sobie. Akurat też kongres zbiegł się z miesięcznicą, nazwę 10. miesiącem po lądowaniu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego z powrotem na Ziemi i po zakończeniu tej kosmicznej części misji Ignis, w której brał udział. No i tak sobie pomyślałem, że warto zapytać go o to, jakie są efekty tej misji, bo dużo się mówiło o tym, jak on wylądował, że no super, że drugi Polak w kosmosie, że będzie rozwój technologii kosmicznych, no i co z tego mamy tak naprawdę? No przypomnijmy, że Sławosz Uznański i Wiśniewski na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wykonał 13 eksperymentów z takich dziedzin jak neurofizjologia i interfejsy mózg-komputer, z dziedziny sztucznej inteligencji, albo badano też fizjologię jego organizmu, jak mikrograwitacja wpływała na jego układ odpornościowy i trawienny. No i na przykład w tej ostatniej dziedzinie organizm Sławosza cały czas jest obiektem badania, tak, bo to będzie badane, jak ten pobyt na orbicie okołoziemskiej wpłynął na jego organizm po kilkunastu miesiącach, po kilku latach nawet. Natomiast są też takie efekty tej misji, które już się dzieją. Doktor Sławosz Uznański-Wiśniewski zwrócił uwagę na to, że firmy, które wzięły udział w tej misji i wysłały tam swoje eksperymenty, teraz chętniej i odważniej inwestują w technologie kosmiczne i przeprowadzają kolejne badania.
2: To polskie firmy, które mogły pokazać się na świecie, to również 13 polskich firm, instytutów, czasem to są konsorcja wielu firm, które dzisiaj zdobyły to, co my nazywamy w przestrzeni kosmicznej Flight Heritage, czyli to doświadczenie lotne, budowania technologii, sprawdzenia ich w warunkach operacyjnych. To doświadczenie lotne jest niesamowicie ważne na rynku technologicznym później. Ba, co się zadziało? Niektóre z eksperymentów po naszej misji, po misji Ignis, aplikowały o kolejne możliwości lotu i na przykład jedna polska firma Extremo Technology z Wrocławia, z tego co wiem, wygrała budowę dwóch eksperymentów na czeską misję kosmiczną w przyszłości, która mam nadzieję, że niedługo będzie miała możliwość zacząć się już z tej strony takiej załogowej. Natomiast już dzisiaj polskie eksperymenty przygotowują się do tego, żeby móc polecieć z innymi astronautami, z innymi krajami z powrotem na orbitę, po to, żeby kontynuować te badania.
1: Czyli Czesi skorzystają z naszej wiedzy, z naszych doświadczeń. A co jeszcze?
0: Kosmiczna rewolucja dzieje się na polskich uczelniach na pewno. Myślę, że to cię może zainteresować, bo na przykład Uniwersytet Przyrodniczy w twoim rodzinnym Wrocławiu uruchomił kierunek inżynieria danych satelitarnych i kosmicznych i zainteresowanie było tak duże, że uruchomiono dodatkową rekrutację. Natomiast w zeszłym roku czołowa polska uczelnia techniczna, czyli Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, otworzyła wydział, pierwszy w Polsce wydział technologii kosmicznych i na tym kongresie Impact w zeszłym tygodniu byli też studenci wydziału, którzy mówili mi, jak wygląda kształcenie w tym kierunku, no i dlaczego w ogóle zdecydowali się na takie studia.
3: Kształcimy studentów w trzech ścieżkach. Pierwsza to jest upstream, jest to budowa satelitów, systemów napędowych dla rakiet.
4: Czyli wszystko to, co leci w kosmos.
3: To, co leci. Mamy jeszcze biomedical, czyli technologię podtrzymywania życia w kosmosie, na przykład co jest istotne przy podróżach, jakie tam planujemy w przyszłości. Oraz downstream, czyli odwrotność upstreamu, czyli to, co już z kosmosu jest przez nasze urządzenia wysyłane w dół, czyli przetwarzanie zobrazowań satelitarnych i tym również na naszym wydziale się zajmujemy.
0: Dlaczego w tym kierunku zdecydowałeś się pójść?
5: Zobaczyłem jednego dnia control room przy SpaceXie. Zobaczyłem, ile osób jest w tym pokoju. Pomyślałem, czemu ja nie mogę być w tym pokoju. I stwierdziłem, to ode mnie zależy. Później zobaczyłem, że WTK umożliwia taką możliwość. Od razu w to poszedłem.
6: Studia są prowadzone w całości w języku angielskim z międzynarodową kadrą, żeby to doświadczenie od razu było takie, jak później będzie w pracy w sektorze kosmicznym.
7: Mamy na wydziale na przykład spotkania z firmami tak zwane Meet the Company, gdzie parę razy w miesiącu nawet przedstawiciele firm związanych z technologią, z przemysłem kosmicznym, również z zagranicy przyjeżdżają do nas i przedstawiają właśnie, jak wygląda przemysł, jakie są jego tajniki, na co trzeba patrzeć, jacy ludzie są poszukiwani. Faktycznie mamy możliwość dzięki temu po prostu porozmawiać bardzo luźno, twarzą w twarz z ludźmi, którzy całe życie już po prostu w tym spędzili i no jest to no nieocenione doświadczenie.
0: Mówili studenci Wydziału Technologii Kosmicznych na AGH Tomasz Dąbrowa, Paweł Geras, Barna Bakiciński oraz Magdalena Stacharczuk, specjalistka do spraw promocji na tym wydziale.
1: Pamiętam.

0: Gdy ja rozpoczynałam studia, to był taki boom w całym kraju na informatykę. Teraz widzę, że się robi boom na kierunki kosmiczne.
1: Kosmonautyka, tak. Robotyka i wszystko, co z tym związane. Zresztą też mi studenci mówili, że technologie kosmiczne są o tyle dobre, że one muszą być tak zwanego podwójnego zastosowania. Czyli można je zastosować w rozwijaniu technologii kosmicznych, ale na przykład też w cyberbezpieczeństwie albo w ogóle w obronie ludności cywilnej. No i jeszcze jeden taki efekt tej misji Sławosza na orbitę okołoziemską może być w Polsce. To jest budowa Centrum Europejskiej Stacji Kosmicznej w Polsce. To by było coś. W zeszłym roku podpisano list intencyjny w tej sprawie. Sławosz Uznański-Wiśniewski ma nadzieję, że nie skończy się na szumnych zapowiedziach.
2: To może być pierwsza placówka w Europie Środkowo-Wschodniej. Pierwsza placówka ESA poza tymi krajami założycielskimi organizacji w Europie Zachodniej. To już jest duże rozpoznanie potencjału Polski jako być może lidera regionu, być może tej gospodarki, największej gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej z ogromnym potencjałem
1: ludzkim. Świata przecież w ostatnim czasie.
2: Zgadza się. Więc to jest dla nas najbardziej naturalny kierunek. Bardzo cieszę się z podpisania listu intencyjnego przez ministra Andrzeja Domańskiego z dyrektorem generalnym Józefem Aschbacherem w listopadzie zeszłego roku o chęci otworzenia takiej placówki. No natomiast tutaj oczywiście teraz najważniejsza jest praca operacyjna. Co to jest za placówka? Jaki profil będzie tej placówki? Jakie projekty będą realizowane w Polsce?
1: Ale jak tak słucham i mówi pan o tym bardzo szczegółowo, to szanse na to są spore w takim razie.
2: Szanse na to są bardzo duże. My po prostu musimy dostarczyć operacyjnie projekt placówki europejskiej organizacji międzynarodowej. To jest również rozpoznanie Polski i przyniesienie części organizacji międzynarodowej na terytorium Rzeczpospolitej Polski, co jest niesamowicie ważne dla nas z takiego dyplomatyczno-politycznego punktu widzenia traktowania Polski jako równego partnera w budowie technologii światowej. Jak ta placówka będzie wyglądała, jakie te projekty będą realizowane, to wszystko jest właśnie dzisiaj negocjowane i do definicji. Mam nadzieję, że my jako Polska będziemy koordynatorem kluczowych technologicznych projektów dla Starego Kontynentu. No i mam nadzieję, że tutaj postawimy bardzo ambitne cele.
0: A ja teraz troszkę inaczej. Wywiady, spotkania w całej Polsce, autografy, zdjęcia. Czy teraz Sławosz Uznański-Wiśniewski taki wiedzie żywot, nomen omen, gwiazdy kosmicznej?
1: Celebryty
0: no, tak? Nie, czy jednak pracuje też gdzieś od 8 do 16?
1: To wszystko musi łączyć się z pracą w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Tam jest od stycznia stałym pracownikiem i przez ostatnie miesiące pracował przy tworzeniu stacji księżycowej Gateway. To jest o tyle ważne zadanie, bo być może elementy tej stacji tworzonej w Europie staną w przyszłości na Księżycu. Wiemy, że człowiek planuje powrót na srebrny glob już za kilka lat, więc to bardzo ważne zadanie, w którym on uczestniczy. No ale chyba nie mniej ważne, a może nawet ważniejsze, to w najbliższym czasie czeka naszego astronautę kolejna ważna misja, bowiem lada dzień Sławosz Uznański-Wiśniewski zostanie ojcem.
0: No
1: i zapytałem go na koniec naszej rozmowy, co było trudniejsze, czy przygotowanie do misji kosmicznej, czy przygotowanie do roli taty.
2: Ja na tą rolę czekałem przez wiele lat, już nie mogę się doczekać, ale też jest to taki moment dla mnie, żeby wziąć trochę wolnego czasu, którego tak de facto w moim życiu zawodowym nigdy nie wziąłem i skupić się trochę na rodzinie, ale mimo wszystko zawsze jestem bardzo otwarty tym, żeby dzielić się swoją wiedzą, budować przyszłą technologię i mam nadzieję uczestniczyć w tym rozwoju technologicznym Polski.
1: Pozostaje życzyć, żeby tego czasu rzeczywiście było jak najwięcej i żeby ojcostwo też było taką kosmiczną.
0: Pochwalili się już, czy będzie córka, czy syn?
1: Jeszcze nie.
0: To też czekamy na te wieści. Mała kosmonautka albo mały kosmonauta. No to cieszymy się. Patryk Michalski, bardzo to wszystko było ciekawe.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie.

0: cztery pory roku.
1: Reklama. Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,39.
1: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
1: Reklama. Autopromocja.
10: 21 maja, w czwartek, zaczyna się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja, a zainaugurują go laureaci Nagrody Jedynki.
11: Porywająca do tańca polsko-ukraińska grupa Hrajbery oraz Justyna Jary i elegancka kapela z fasonem grająca miejskie szlagiery zagrają dla Państwa ze studia imienia Władysława Szpilmana.
10: Po wejściówki można pisać na adres rckl@polskieradio.pl.
11: Zapraszamy na transmisję i do studia Mariana Krill
10: i Aleksandra Tykarska.
1: Autopromocja.
12: Przed chwilą z pokoju 105 Patryk, teraz z pokoju 117 Filip Jastrzębski. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, miałem bliżej trochę.
12: Tak, to prawda, ale kto ma bliżej do studia, my czy wy? Chyba my.
13: No, chyba wy.
12: Chyba my, tak. O 3 metry.
13: O włos.
12: O włos.
13: A słyszałaś, co się wydarzyło wczoraj wieczorem?
12: A nie.
13: Rafał Bała, nasz redakcyjny kolega, otrzymał dziennikarskie wyróżnienie roku podczas Polskiej Ligi Siatkówki. Gratulujemy Rafałowi, tak, który zajmuje się przede wszystkim żeńską siatkówką, ale opowiada o niej fantastycznie. Zostało to docenione, więc chwalimy się. Na wczorajszej gali także siatkarze i siatkarki odebrali nagrody. Katarzyna Zaroślińska-Król wśród kobiet, Mateusz Bieniek wśród mężczyzn. No, ale ty pewnie coś o tenisie
12: byś chciała. Oczywiście, Iga.

0: Przecież w niedzielę French Open, królowa Paryża, szykuje się na ulubioną ceglaną mączkę, ale okazuje się, że w cieniu protestu tenisistów ten turniej się odbędzie, bo jak podaje BBC, czołowi zawodnicy świata zamierzają ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed turniejem do 15 minut w proteście przeciwko wysokości oferowanych nagród pieniężnych. Chodzi o to, że organizatorzy turniejów po prostu z tenisistami dzielą się tylko niewielką częścią swoich gigantycznych zysków. Podczas niedawnego turnieju w Rzymie światowa numer 1 Białorusinka Aryna Sabalenka stwierdziła, że jej zdaniem zawodnicy w pewnym momencie nawet mogą zbojkotować jeden z turniejów wielkoszlemowych, a trzecia w światowym rankingu Iga Świątek uznała, że byłoby to trochę ekstremalne.
1: No, byłoby ekstremalne, ale sprawa nie jest świeża, prawda? To się ciągnie już ten
0: ale
1: wątek.
0: To się ciągnie, bo tenisiści, tak. No i słusznie mają pretensje, że to oni to wszystko nakręcają.
1: A
0: z tego
1: zarabiają.
0: Tortu taki dostają mały
1: malutki
0: kawałeczek, taki tylko na koniec. To jeszcze o piłce nożnej powiemy. Tam akurat piłkarze z zarobkami problemów żadnych nie mają. Finał Ligi Europy wczoraj odbył się w Stambule. Sensacji nie było. Aston Villa okazała się za mocna dla Freiburga. 3-0 dla angielskiego zespołu było jednak mocną puentą i tak już pięknej przygody niemieckiego zespołu.
2: Podwójne uderzenie Anglików pozbawiło Freiburg złudzeń, ocenia telewizja CDF. Piękne trafienia Yuri Tielemansa i Emiliano Buendii tuż przed przerwą przerwały mocne dotąd ogrodzenie postawione przez piłkarzy z Fryburga, opisuje publiczny nadawca. Cudowne gole przerwały wspaniały sen o tytule, zgadza się Frankfurter Rundschau. Kicker pisze, że wiele klubów chciałoby przeżyć taką przygodę jak zespół z Fryburga Bryzowickiego, ale mało komu to się udaje. Mimo przegranego finału kibicom z miasta pod francuską granicą zostaną wspomnienia ze zwycięstw z Genkiem, Celtą Vigo, Bragą, Bazyleą i Utrechtem. Marzenie o grze w Lidze Mistrzów, w której miejsce jest dla zwycięzcy Ligi Europy, rozwiały w finale nieliczne błędy w kryciu w obronie. W nowym sezonie wyzwanie czeka w jeszcze innych rozgrywkach. Freiburg zagra w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: A ja dodam, że był to pierwszy z trzech finałów rozgrywek UEFA. W środę o trofeum Conference League w Lipsku zagrają Crystal Palace i Rayo Vallecano, a 30 maja w Budapeszcie zwieńczenie, czyli finał Ligi Mistrzów PSG kontra londyński Arsenal.
3: Cztery pory roku.

0: No mówiłam, że będzie niezłe słowo, takie słowo, drodzy państwo, które powoduje, że, no, że jest fajna rozgrzewka, jeśli chodzi o dykcję. Ale to już o tym za chwileczkę, bo teraz czas najwyższy powiedzieć, że będziemy rozmawiali o tym, iż piękna pogoda, wychodzimy na spacer albo jeszcze w czasie wakacji spędzamy więcej czasu na spacerach, na łonie natury. A tutaj niektóre rośliny mogą w połączeniu z promieniami UV spowodować albo bolesne podrażenie skóry, albo nawet w takim pewnym czasie mogą pojawić się plamy albo inne przebarwienia i nawet nie będziemy wiedzieli, że to z powodu podstępnych roślin, których oczywiście też nie brakuje. Ale ja ekspertem nie jestem, zawsze zapraszamy gości, którzy na dany temat wiedzą bardzo dużo, tak też jest i teraz. Przy naszym telefonie doktor habilitowana Ewa Zaraś, Zakład Dendrologii, Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, czyli słynne SGGW. Dzień dobry pani doktor.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Powinniśmy się martwić, oszczędzać na tych spacerach, czy po prostu wiedzieć i uważać?
1: Zdecydowanie ta druga wersja. Wiedzieć, uważać i ta wiedza powinna być no bardzo, bardzo taka szeroka, bo nie tylko w czasie spaceru możemy narazić się na pewne takie, takie synergiczne działanie słońca i rośliny, czyli wpadniemy w zarośla, no chociażby niesławnego barszczu sosnowskiego, ale czasami wystarczy coś zjeść, albo zażyć jakiś lek, albo tak posmarować się jakimś kosmetykiem i efekt może być może nie taki gwałtowny jak w przypadku barszczu sosnowskiego, ale wszystkie takie reperkusje połączenia jakiegoś elementu roślinnego i promieniowania słonecznego mogą skutkować czymś, co na naszej skórze się pojawi.
0: Pani doktor, bo z tym barszczem sosnowskiego rzeczywiście jest problem od pewnego czasu, ponieważ on rośnie jak szalony, wiele gmin nie może sobie z tym poradzić. Jak gdzieś wytną, to on później dalej rośnie. Jak on wygląda? Na co uważać? Czego nie robić? I co może nas spotkać? Zwłaszcza na przykład dzieci, które mogą nie wiedzieć i mogą wpaść na przykład. Bo zielone, ładne, duże, to wpadnę, a tutaj może się skończyć poparzeniem, tak?
1: No właśnie, zielone, bardzo duże, bardzo ładne, bo trzeba przyznać, że barszcz sosnowskiego jest przepiękną byliną i to naprawdę taką w takim mega wydaniu, ponieważ kwiatostany tej rośliny mogą grubo przewyższać 1-2 metry. Najwyższy, jaki widziałam, to chyba miał ponad 3 metry wysokości sam kwiatostan, więc no to robi imponujące wrażenie. Średnica takiego kwiatostanu, taki bym powiedziała, taki parasol biały może mieć no, kilkadziesiąt centymetrów, więc faktycznie jest to imponujący, imponujący kwiatostan. Bardzo grube pędy kwiatowe to w zasadzie takie, no, takie długie tyczki i przepiękne, ogromne, złożone, takie pierzaste liście. No naprawdę roślina wygląda niezwykle pięknie, ale co może nam zagrażać? No, nie powinniśmy do takich roślin się zbliżać. Nie powinniśmy w nie wchodzić. Nie powinniśmy ich zrywać, łamać, ponieważ jeśli będziemy mieli taki kontakt bezpośredni właśnie z sokiem roślinnym, ale nie tylko tak, że właśnie coś zerwiemy i nagle ten sok nam nakapie na nasze ciało, ale no chociażby nawet właśnie jak tak sobie będziemy chodzić i ocierać się o te rośliny, one są najczęściej właśnie owłosione, troszkę tak jak z pokrzywami, tyle tylko, że nie mają włosków parzących od razu, tylko nawet samo powietrze jest też wysycone substancjami, które właśnie mogą powodować podrażnienie skóry. No i w momencie, kiedy mamy pogodę ciepłą, słoneczną, żeby nie powiedzieć gorącą i słoneczną, to temperatura plus promieniowanie UV robi swoje. Czyli pojawiają się poparzenia fotochemiczne, które na początku wyglądają jak po prostu czerwona

0: plamka, potem ta plamka może stać się surowicznym bąblem, no i może potem
1: i wtedy już tylko kierunek lekarz.
0: Mhm. Dokładnie.
1: Pani doktor, a które jeszcze rośliny na spacerze mogą spowodować no właśnie problem dla naszych dzieci, czy dla nas, jeśli nie wiemy, poza oczywiście tym słynnym, ogromnym barszczem sosnowskiego?
0: No wbrew pozorom takich roślin całkiem spora liczba jest. W ogrodach często uprawia się rutę, a to jest właśnie druga z takich chyba najgroźniejszych roślin. Generalnie można przyjąć zasadę, że wszystkie rośliny, które produkują jakiś sok, sok mleczny, najczęściej w białej barwie, powinniśmy unikać obłamywania liści, pędów, gałęzi. Jak również powinniśmy też w miarę możliwości unikać roślin, które są bardzo gęsto owłosione, bo one też gdzieś powinna się lampka zaświecić, że ten włosek może powodować jakiś odczyn alergiczny lub właśnie taki fotochemiczny. Ale to jest powiedzmy rzecz spaceru. Natomiast...
1: I to jest właśnie, pani doktor, dopytam, ta fitofotodermatoza?
0: Tak, dokładnie. Ale to jest jakby wierzchołek góry lodowej. Większym problemem jest to właśnie, o czym wspomniałyśmy na samym początku, a mianowicie to, że roślinę możemy zjeść, roślinę możemy zaaplikować sobie w postaci leku lub kosmetyku w zaciszu domowym. Nic się nam może wydawać, że złego się nie stanie. Wyjdziemy na spacer i niestety zaczyna się pojawiać problem.
1: Które to rośliny?
0: No i mamy ich całą masę. Jak patrzymy na to, co możemy zjeść, to może być to marchewka, może być to seler, może być to pietruszka. Więc rośliny, które na dobrą sprawę z naszej kuchni
1: Pani doktora, dopytam,
0: wychodzą.
1: Czy to ma znaczenie? Pietruszka korzeń czy pietruszka natka?
0: Pietruszka korzeń głównie, ale natka też w mniejszej części, w mniejszy sposób, ale również. No oczywiście to można powiedzieć, ile tego trzeba zjeść. No więc to każdy organizm ma swój próg. Dla niektórych może być to naprawdę niewielka ilość. To szczególnie seler jest taką bardzo mocno uczulającą, fotouczulającą rośliną. Mogą być to również cytrusy. Więc to nie tylko do których przywykliśmy rośliny, takie powiedzmy, no, które wręcz ich nie zauważamy w naszej kuchni, no bo włoszczyzna, no to włoszczyzna, no tak, to w zasadzie nie roślina.
1: Ale pani profesor, rozumiem, że tego rzeczywiście trzeba byłoby zjeść tak zdecydowanie więcej, bo jeśli tak wszystko
0: różnie.
1: Z umiarem... A, różnie.
0: Mhm. Różnie. Właśnie czasami, szczególnie ten seler, właśnie jeszcze wrócę do niego. To jest taka roślina, która faktycznie może u niektórych bardzo silnie powodować bardzo silną reakcję.
1: To pani doktor, dopytam jeszcze o zioła, bo niektórzy, ja akurat ziół nie piję i nie przepadam, ale niektórzy piją te zioła przez cały rok różnego rodzaju. Na które zioła uważać, jeśli chodzi o tą reakcję ze słońcem?
0: Absolutnie numer jeden to jest dziurawiec. To jest faktycznie taka roślina zielarska, na którą trzeba bardzo mocno w okresie letnim uważać, chociaż ograniczyć się do tego, że zaraz po wypiciu takiego czy zastosowaniu preparatu z dziurawcem nie wychodzić od razu na słońce. To powiedzmy najlepiej sobie jakoś tak dać czas, żeby to, prawda, preparat
1: była
0: się
1: przerwa.
0: Wchłonął,
1: i co jeszcze poza dziurawcem?
0: Poza dziurawcem jakże piękny i subtelny nagietek. Wszelkie kremy z nagietkiem już jako kosmetyki, myślę, to znane są nam w zasadzie.
1: I co jeszcze, pani doktor, na zakończenie? Dziurawiec, nagietek i które jeszcze zioło? Tak, żebyśmy już sobie zanotowali.
0: Dziurawiec, nagietek i z ziół, które jeszcze bym tu wymieniła jako takie najbardziej...
1: Fotouczulające?
0: Fotouczulające. Chyba na tych dwóch bym poprzestała, z takich najbardziej powszechnych.
1: Duża wiedza. przekazana słuchaczom Radiowej Jedynki i mnie, bo to wszystkim nam się też przydaje. Pani doktor, bardzo dziękujemy, czyli pamiętajmy,
0: ja również dziękuję.
1: Dużo tych roślin jest jednak, trzeba sobie obejrzeć na przykład w internecie.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Polska Ekstraklasa. Najbardziej nieprzewidywalna piłkarska Liga Europy. Ostatnia kolejka wyznaczy hierarchię na najbliższy rok. 18 drużyn, 9 stadionów i 9 sprawozdawców Polskiego Radia. Relacje, opinie i komentarze w Studiu S13 na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Sobota, 23 dzień maja, kilka minut po 17. Andrzej Janisz gwarantuje emocje.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Reklama. Radio Kierowców.
10: Patryk Bedliński, zapraszam. Zmotoryzowani, którzy jadą z Wrocławia do Katowic, cały czas muszą liczyć się z utrudnieniami na A4 między Brzegiem a Opolem. Na kilometrze 209 na pas zieleni zjechała cysterna z łatwopalnym ładunkiem. Zablokowany jest pas prawy i pas awaryjny w kierunku Katowic. Jednocześnie na dolnośląskim odcinku A4 powinny już kończyć się utrudnienia między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. Tam zdarzyły się dwa pojazdy osobowe i bus i było zwężenie w kierunku Zgorzelca, a także pojawił się korek. Trasa objazdowa, czyli równoległa droga wojewódzka wobec autostrady A4, zdążyła się niestety zakorkować za Pietrzykowicami. Natomiast sama autostrada A4 powinna już być przejezdna. Na S5

Problemy wciąż możliwe w okolicach Leszna na trasie z Poznania do Wrocławia. Zderzyły się dwa busy i pojazd osobowy. Zablokowany jest lewy pas do Wrocławia właśnie. Na S6 tymczasem kończą się utrudnienia między węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdańsk Osowa. Po tym jak zderzyły się trzy osobówki, był zablokowany jeden pas w kierunku Łodzi. A nasz słuchacz zgłaszał problemy na S8 w Dolnośląskiem między węzłami Wrocław-Psiepole i Łozina na 31 kilometrze. Mamy już informację od drogowców, że tam zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Całe szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, no ale niestety są problemy. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia, tylko pas prawy zatem jest przejezdny. No i jeszcze S11, no a tam wciąż możliwe są problemy między węzłem Poznań-Północ a węzłem Rokietnica. Po zderzeniu ciężarówki z samochodem dostawczym zablokowany został jeden z pasów na trasie do Wrocławia, a poszkodowana jest jedna osoba.

0: Minęła 11. Tu program Pierwsze Polskiego Radia. Aktualność jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Prokuratura bada sprawę tragicznej śmierci dwuletniego chłopczyka w podwarszawskich Ząbkach.
1: W tym żłobku doszło niestety do zgonu niespełna dwuletniego dziecka. Wszelkie okoliczności są wyjaśniane.
0: Głosy oburzenia Polski, Włoch czy Hiszpanii na działania Izraela w związku z brutalnym zatrzymaniem aktywistów Global Summit Flotilla. Za chwilę relacja naszej reporterki. Ukraina zaatakowała dronami rosyjski Syzrań. Nad rafinerią, która była celem ataku, unoszą się kłęby dymu. Dwie osoby nie żyją, a kilkanaście jest rannych. Prokuratorskie śledztwo wyjaśni okoliczności tragedii i śmierci dwuletniego chłopczyka w podwarszawskich Ząbkach. W jaki sposób dziecko wydostało się z terenu żłobka i znalazło na sąsiedniej posesji. Nieoficjalnie chłopczyk utonął. Policja na miejscu była niemal natychmiast po zgłoszeniu, mówił Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
1: W tamtym żłobku doszło niestety do zgonu niespełna dwuletniego dziecka. Wszelkie okoliczności są wyjaśniane przez policjantów pod nadzorem prokuratora. Rodzice tego dziecka natychmiast zostali objęci też pomocą psychologów.
0: Do tragedii doszło wczoraj. Media ustaliły, że chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym. Pracownicy placówki, gdy tylko zorientowali się, co się stało, wezwali pomoc. Reanimację dwulatka przejęły służby. Chłopca nie udało się uratować. Urząd Miasta w Ząbkach zapowiada wzmożone kontrole wszystkich żłobków na terenie tej miejscowości. Polska stanowczo potępia postępowanie przedstawicieli władz Izraela wobec zatrzymanych przez armię izraelską aktywistów Global Summit Flotilla, napisał w mediach społecznościowych szef dyplomacji Radosław Sikorski. Wśród zatrzymanych są też polscy obywatele. Do resortu spraw zagranicznych został wezwany już też Shardy Afer Izraela w Warszawie. Strona polska domaga się wyjaśnień w sprawie nagrania zamieszczonego w internecie, na którym widać, jak jeden z ministrów izraelskiego rządu szydzi z zatrzymanych aktywistów. Łączymy się z Sylwią Białek, która jest w Sejmie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak tę sprawę komentują politycy?
2: Były minister sprawiedliwości, senator Adam Bodnar, uważa, że to skandaliczna sytuacja, która wymaga wyjaśnienia.
3: Zatrzymywanie wcześniej się zdarzało, prawda? Natomiast ten sposób traktowania, to co widzieliśmy na filmach, jest absolutnie wstrząsający i uważam, że społeczność międzynarodowa powinna żądać wyjaśnienia tej sytuacji. To nie może być tak, że Izrael jest ponad prawem i stosuje praktyki działania, które w żaden sposób nie mieszczą się w standardach prawa międzynarodowego.
2: Paweł Ślis z Polski 2050 powiedział, że dobrze się stało, że film trafił do internetu, bo cały świat zobaczył, jak Izrael traktuje ludzi, którzy niosą pomoc.
4: To nie są bandyci, to nie są przestępcy, to są ludzie, którzy niosą pomoc, ryzykują swoje własne życie, żeby ratować życie innych ludzi. Mam nadzieję, że to będzie przestroga dla Izraela. Tak robić nie wolno drugiemu człowiekowi, szczególnie temu, kto poświęca swoje życie, strach swojej rodziny, strach swoich bliskich, żeby ratować innych.
2: Film pokazuje kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy minister bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira wymachuje izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Nagranie to spotkało się z krytyką wielu państw, między innymi Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch. Radosław Sikorski poinformował, że polecił wezwać niezwłocznie Shardy Afer Izraela w Warszawie w celu przekazania mu wyrazów naszego oburzenia oraz żądania przeprosin za skrajnie nie właściwe zachowanie członka izraelskiego rządu.
0: A głosy polityków zebrała Sylwia Białek. Dziękujemy za relację.
5: To są aktualne.

0: wartości jedynki.
1: Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, zapewnia Ministerstwo Obrony Narodowej. Na to, jak dokładnie będzie wyglądało rozpieszczenie sił USA w Europie, w tym w Polsce, trzeba jednak poczekać około miesiąca, mówił po rozmowach z Amerykanami Władysław Kosiniak-Kamysz. Maciej Konieczny z partii Razem w Polskim Radiu 24 przypomniał, że o zmianach w stacjonowaniu wojsk w Europie Amerykanie mówili od już jakiegoś czasu.
2: Jak Europa musimy wspólnie, bo żadne państwo samodzielnie nie da radę, zdobyć takie zdolności obronne i zdolności odstraszania, żeby wybić się na samodzielność. Z perspektywy Polski szczególnie istotna jest współpraca w regionie, czy to z krajami środkowoeuropejskimi, czy z krajami nordyckimi.
1: O przyszłości amerykańskiego zaangażowania w Polsce wczoraj Cezary Tomczyk rozmawiał w Waszyngtonie m.in. z doradcą Donalda Trumpa, Andrew Bakerem. Rośnie liczba ofiar ukraińskiego ataku na rosyjski Syzrań. Dwie osoby nie żyją, a kilkanaście jest rannych po uderzeniu bezzałogowców w tamtejszą rafinerię. Celem ukraińskiego ataku był zakład Rosnieftu. Płonie jeden z magazynów paliwa. Nowy rozdział relacji Rosji i Chin. Tak o wizycie Władimira Putina w Pekinie piszą chińskie media. Wczoraj w stolicy państwa środka padły deklaracje wzmocnienia współpracy, ale bez konkretów.
3: Anglojęzyczny hongkoński dziennik South China Morning Post pisze o progresie w rozmowach na temat gazociągu Siła Syberii 2. To projekt, na którym Kremlowi najbardziej zależy. Kontrolowana przez chińskie władze gazeta, pisząc o gazociągu, cytuje jednak źródła rosyjskie. Gospodarz spotkania Xi Jinping nie odniósł się bowiem publicznie do perspektywy kluczowego dla rosyjskiej gospodarki projektu. Chińskie media skupiają się zaś na politycznym wymiarze wizyty Putina. Będący propagandową tubą chińskich władz dziennik Global Times zauważa, że silne relacje Pekinu i Moskwy to gwarancja pokoju na świecie. Rosja i Chiny mają pogłębiać wszechstronne, strategiczne partnerstwo. W Chinach wizyta Putina wykorzystywana jest do zwrócenia uwagi na rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej. Pierwsze w historii oficjalne podróże do Chin prezydentów Rosji i USA w tak krótkim odstępie czasu. Zdaniem chińskich komentatorów to dowód na umacnianie Chin jako kluczowego mocarstwa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Pogoda.
1: Sporo słońca, ale może przelotnie popadać w centrum i na wschodzie, tu też może zagrzmieć. Temperatura od około 19 stopni na Pomorzu, około 21 na zachodzie i w centrum, do 24 na wschodzie. Ciśnienie w Warszawie to teraz 1009 hektopaskali.
4: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Jedynka. Polskie Radio.

0: Piosenka, która już sporo lat ma, Paul Simon. No i drodzy Państwo, znak czasów, tak? Patrzę na ten komputer i patrzę, co tam jest o sztucznej inteligencji? Nie, a tam jest oczywiście AL, imię. Ale w dzisiejszych czasach można to czytać jako AI, sztuczna inteligencja. No tak to wszystko się zmienia. Zmienia się także jeśli nasze podejście, jeśli chodzi o czytanie i słuchanie. I ciekawy bardzo wpis, bo od razu Państwu powiem, że temat czytać czy słuchać, mówimy o książkach, wersja papierowa czy audiobook, zdominowała dzisiejsze Państwa wpisy na naszym profilu facebookowym. Bardzo dużo Państwa głosów. Pani Ewelina napisała bardzo mądrą rzecz moim zdaniem. Jadąc w samochodzie nauczyłam się słuchać audiobooków. Kiedyś nie potrafiłam. Nauczyłam się, bo wracam tak zmęczona z pracy, że nie jestem w stanie przeczytać nawet jednej strony, ale zdecydowanie wolę książki papierowe, a chodzę często na spotkania autorskie, kupuję takie, w których mam imienne dedykacje. U Państwa w radiu wygrałam czytnik i przełamałam się do czytania na czytniku na urlopie, bo wtedy nie muszę już brać sterty książek, natomiast słuchowiska radiowe uwielbiam, Matysiakowie w Jezioranach i inne, to łatwiej do mnie dociera, bo jest dialog, są emocje, łatwiej mi to przyswoić. Z audiobookami trochę gorzej, bo czasem muszę coś cofnąć, ale też wszystko zależy od lektora. No i proszę bardzo, pani Ewelina, jak się okazuje, jest osobą, która kocha trzy w jednym.
1: Cztery pory roku.
0: Sława Bieńczycka, program Pierwszy Polskiego Radia, a w tej godzinie będzie o szczęściu i o pechu. No jak to jest? Czy rzeczywiście są ludzie, którzy zdecydowanie do siebie przyciągają więcej szczęścia, a inni więcej pecha? Czy można sobie to jakoś wytrenować? No właśnie, czy szczęście jest w ogóle do wytrenowania? Porozmawiamy o tym, co zrobić, żeby jednak, nawet jeśli w tej głowie jest takie przekonanie, że szklanka jest do połowy pusta, a nie pełna, żeby jednak coś tam kliknęło i żeby to zmienić.

0: staramy się zrobić z mądrym człowiekiem, a Państwa wypowiedzi też są ważne.
1: We wszystkim mam szczęście. Urodziłem się w pięknym kraju, słońce świeci, mam piękną żonę, dwójkę zdrowych dzieci. Nie narzekam na finanse, wszystko gra.
2: Zawsze się śmiałam, że mam szczęście w miłości, bo nie mam szczęścia w kartach.
0: Kocham takie podejście. Bardzo dobrze wyciągamy to wszystko, co jest pozytywne. Chociaż czasem jest to trudne i zastanowimy się, jak to zrobić. Trzecia, ostatnia podpowiedź w naszej zabawie Odkrywcy Przyszłości właśnie już teraz. Proszę kombinować. No Państwo już chyba wiedzą, że tym razem tam jest ukryty przedmiot.
3: Grunt to rodzinka, grunt to rodzinka.
4: Tak, mamy dzwoneczek, który właśnie trzymam w ręku.
5: Na całych jeziorach ty.
4: Nie można mieć więcej niż dwie, ponieważ tak mówią przepisy.

0: na samym czubku tej końcówki. Czasami bywa coś takiego bardzo malutkiego, bardzo ruchliwego, no bo to jest żywe. Bez tego białego żywego nie da się nic zrobić.
1: Więc na morza dnie, na morza dnie. Nikt nas nie siecze, ani nie piecze, a później je.
2: Taki trochę wabik. Coś w stylu kaszy, takie są specjalnie w sklepach się kupuje. Jakaś tam bułka, kukurydza, robaczki. Coś w tym stylu.
1: Wiedząc, że ludzie chcą nas tak, likwidujemy każdy hak. I spokój wielki, tylko bąbelki na morza dnie.
3: Na morza dnie.
1: Na morza dnie.
4: Ja nie jestem miłośniczką tego przedmiotu, ale mamy w redakcji kolegę Maćka Waleckiego, który uwielbia. Niech to też będzie nasza redakcyjna podpowiedź. 72 151 to nasz numer SMS-owy. Nagroda to wyciskarka wolnoobrotowa o wartości prawie 500 zł. Jeden SMS kosztuje 2 zł, groszy 46 z VAT-em. No i co? Rozwiązanie za pół godziny.

0: Na Facebooku, na naszym profilu pojawił się wpis pani Anny. Krótki, ale taki, który może wbić w zdumienie, a jednak okazuje się, że takie sytuacje się zdarzają. Pani Anna, znałam kogoś, kto 13 w piątek w ogóle nie wychodził z domu, a był to wykształcony człowiek. No zaskoczenie, ale wiemy, że rzeczywiście niektóre dni, niektóre liczby mają w sobie w cudzysłowie taką magię, że na niektórych to działa. Ja przyznaję, na mnie nie działa. Jestem ciekawa, co powie nasz gość. Damian Abramowicz, trener mentalny, mówca motywacyjny, szkoleniowiec, ale także, muszę to dodać, człowiek z dużym bagażem doświadczeń życiowych, także tych trudnych. Dzień dobry, panie Damianie.
1: Dzień dobry wszystkim państwu.
0: Jeśli zaczniemy rozmowę od tego, że wszystko jest w głowie, to będzie prawda czy nie?
1: To będzie prawda, chociaż trochę brzmi jak banał, ale jest w głowie faktycznie.
0: Tutaj ten wpis dotyczący tego 13 w piątek trochę mnie zaskoczył, ale wiem, że są takie osoby, że rzeczywiście przykładają do tego bardzo dużą wagę. Ja wcześniej mówiłam tutaj na antenie też takie słynne powiedzenie, że szklanka może być do połowy pełna albo do połowy pusta. Też mam wrażenie, obserwując i siebie, i swoich przyjaciół, i znajomych, że jednak bardzo dużo zależy od nas, od nastawienia. Nawet jeśli jest dużo różnych przeszkód życiowych, można spróbować troszkę inaczej spojrzeć na życie.
1: Ja się cieszę, że zostałem przedstawiony jako człowiek z bagażem doświadczeń i to bardzo złych doświadczeń, bo łatwo jest mówić o szczęściu komuś, kto się, jak to mawiają, w czepku urodził, tak? To wtedy nawet niekoniecznie ludzie wierzą takim osobom. A kiedy ktoś chociażby przeczytał moją książkę i wie, z czego ja się wywodzę i jakie życie prowadziłem i co mnie spotkało w życiu, to kiedy ja mówię o szczęściu, kiedy mówię o tym, że to szczęście można sobie namalować, jeśli aktualnie go nie ma, to faktycznie wydaje mi się mieć taką legitymację do tego, żeby mówić, niezależnie w jakiej jesteś sytuacji, to tylko jest sytuacja i tylko od ciebie zależy, jak na nią patrzysz. Bo faktycznie na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Nie mamy wpływu, gdzie się urodziliśmy, w jakim kraju, jaka jest sytuacja geopolityczna, gospodarcza, ale mamy wpływ na to, jak na to patrzymy. I to już jest zupełnie...
0: Nie zawsze też mamy wpływ na przykład na naszą sytuację zdrowotną, prawda?
1: Nie zawsze. No, możemy pomagać, ale nawet jeżeli pomagamy, nie zawsze, oczywiście. Tak. Więc faktycznie to już, jak postrzegamy świat, który się dzieje dookoła nas, jak wychodzimy dzisiaj na zewnątrz, to jest bardzo dużo chmur. I myślę, że są ludzie, którzy mówią, o, zachmurzone niebo, a są tacy, którzy mówią, o, jak ładnie niebieskie niebo prześwituje przez to niebo. I właśnie o to chodzi, że patrzymy na ten sam obrazek bardzo często, na to samo zdarzenie, na to samo zjawisko, a widzimy zupełnie coś innego.
0: I każdy może powiedzieć zupełnie coś innego innymi słowami, ale co ważniejsze, mieć inną reakcję na to, co widzi, prawda?
1: O reakcję właśnie chodzi. Rzeczy, które się dzieją, nie mają emocji. My dopiero nadajemy tym rzeczom emocje i mówimy, o jaki pech albo o jakie szczęście. I o dziwo, to może być jedna i ta sama sytuacja.
0: Często tak mówimy, może nie często. Ja właśnie mam wrażenie, że jednak mimo wszystko to się w ciągu tych ostatnich lat poprawia, no ale takie zdanie, o, ja to mam w życiu pecha, bo... I tutaj następuje
1: wysyp.
0: Tak. Ale jakby sobie tak zadać pytania, no dobrze, jakby tak spojrzeć z drugiej strony, no każdy gdzieś tam ma pecha. Nie ma tak, żeby wszystkim wszystko w życiu wychodziło przez całe życie. Nawet jeśli jest taki moment, że jest pełna szczęścia, że wszystko nam się tutaj pięknie sprawdza, to też wiemy, że to też nie będzie trwało 10, 20, 30 lat, prawda?
1: Oczywiście. Najlepszym przykładem jest to, jak wracamy do domu i mówimy, miałem zły dzień. Nie miałeś złego dnia, miałeś złe 15 minut, ale postanowiłeś się w tym babrać cały dzień. I jakby to jest efekt później taki, że wieczorem mówimy, miałem zły dzień. Nie, jakaś jedna rzecz się wydarzyła, ktoś krzywo spojrzał. Nie wiemy dlaczego, ale postanowiliśmy wybudować wokół tego atmosferę całego dnia. Jak oczko rano w rajstopie, jak wiele rzeczy, że jak kawa rozlana na koszulę. To nie jest pech, to jest zdarzenie. I teraz jak ja sobie powiem, ok, ale mam pecha, to ustawiam kolejne kilkanaście godzin tego dnia.
0: A pana zdaniem rzeczywiście istnieją tacy życiowi szczęściarze albo pechowcy?
1: Istnieją, ale oni to sami reżyserują. To nie jest tak, że to jest gdzieś z zewnątrz, że to jest zapisane. Ani szczęście, ani pech nie jest zapisane w gwiazdach, mimo wielu przesądów, które biegają po świecie. Ja teraz byłem na takim rejsie, na którym nie było 17 piętra. W zeszłym roku byłem w jednym z hoteli za granicą, gdzie nie było 14 piętra, 13 piętra, 4 piętra. Zależy od kraju. To nie jest tylko tak, że piątek 13. Każdy kraj, każdy kontynent ma inne,
0: 13.
1: ma inne swoje numerki, więc są takie kraje, w których nie ma zupełnie innych pięter, innych numerów. I to wszystko jest właśnie kwestia naszego podejścia do tego, tak, że jeżeli ludzie się boją latać samolotami, a jeśli już lecą, to nie chcą siedzieć na jakichś tam miejscach, tego jest bardzo dużo. Tych takich, ja to nazywam niestety zabobonami, bo dla mnie to są takie zabobony i uważam, że to faktycznie jest kwestia tylko i wyłącznie podejścia do tego, bo co ma ten piątek 13 zrobić? Tak, jest zwykły dzień.
0: Dokładnie, ale jak się przyjrzymy czasem niejednej 13, mówimy o dniu albo o roku,

0: ile to się pięknych rzeczy cudnych wydarzyło, oczywiście, więc trzeba też popatrzeć na to z drugiej strony. Panie Damianie, skoro jednak twierdzi pan, że bardzo dużo rzeczy, jeśli nie wszystko, znajduje się w naszej głowie, to czy szczęście można wytrenować, trenować, próbować, tak, żeby... Jak?
1: Tak. W zauważeniu
0: to jest ciężka praca, od razu powiedzmy.
1: Nie
0: ciężka.
1: Nie, właśnie, jak sobie powiemy, że ciężka, to już mówię, a to kiedyś zacznę. Nie, możesz zacząć teraz, jak wysłuchasz tej audycji. To jest kwestia zauważenia najdrobniejszych rzeczy. Ja dzisiaj rano, kiedy wstałem o 5, a jestem po 3 nieprzespanych nocach i pytanie, czy jest szczęście czy pech. No, szczęście, bo byłem w wielu fajnych miejscach. Jestem teraz tutaj u was w studio. Ale chodzi o to, że kiedy rano wstaję, to znajduję czas na te 3 sekundy powiedzieć OK, dziękuję za ten oddech, dziękuję za ten dzień. Wdzięczność, kiedy się pojawia za najdrobniejsze rzeczy, to wypiera myślenie o pechu, o tym, że dzień jest niefajny. I to są naprawdę proste rzeczy, bo co to zmienia, czy my przez sekundę spojrzymy na siebie optymistycznym okiem? Skoro potrafimy w ciągu dnia widzieć rzeczy złe, je tak bardzo... bardzo
0: wybijać,
1: o nich dużo
0: podkreślać.
1: Mówić, tak? Mhm. Zawsze powtarzam, spróbuj raz wyolbrzymić szczęście, a nie problemy. I wtedy faktycznie nagle się okazuje, że kiedy będziesz taką samą zaciekliwością bronił tych elementów szczęścia w swoim życiu, tych drobnych rzeczy, jak potrafisz bronić tych takich, tych, które nazywasz pechem, to nagle się okaże, że ta, o, użyję takiego zabobonów, moneta się odwróci, że to szczęście nagle się uśmiecha. Ono się nie uśmiecha. To ty się uśmiechasz do szczęścia, a nie szczęście uśmiecha się do ciebie. Chociaż w zwykłej mowie takiej potocznej mówimy, że to los się uśmiechnął.
0: Panie Damianie, ale powiedział pan o tej wdzięczności, to jest ważne. Zaczynamy od tych drobnych kroków, ale jeśli ktoś przez wiele, wiele lat funkcjonował, czasem też jest tak, że żyjemy w rodzinach, gdzie mama jest na przykład pesymistyczna albo tata i też zawsze widzi jakieś niebezpieczeństwa, widzi te słabe, złe momenty, a nie te dobre. No to jeśli człowiek funkcjonował przez wiele lat w takiej atmosferze, czasem trudno jest wytrenować to szczęście. To wiemy, jedno spojrzenie na tę pogodę, na te chmury, jedna wdzięczność nie wystarczy. To musi być długotrwała praca.
1: Tak, to jest proces i to jest te kilkanaście rzeczy w ciągu dnia. Ale też jeszcze jedna ważna uwaga, a propos mamy, taty, kogoś w otoczeniu. Nie próbujmy zmieniać poglądów tym ludziom. Zacznijmy od siebie. To my dostrzegajmy, tak, że jak zacznę narzekać na mamę, która narzeka,
0: albo na męża, czy na
1: nie,
0: żonę.
1: Mhm. Ale mam mamę, a ktoś nie ma mamy i chciałby mieć mamę narzekającą, tak? Wczoraj taki film wypuściłem w swoich social mediach, że mamy narzekają całe życie na dzieci, że bałaganią, ale kiedy dzieci wyjdą z domu, to płaczą, że wolałaby mieć tam bałagan, a mieć te dzieci w domu, tak? Więc wszystko jest kwestią spojrzenia, jak widać.
0: Tak, jest to prawda. To co jeszcze możemy robić? Wdzięczność, próbować każdego dnia zastanowić się i zobaczyć nawet te takie drobniutkie rzeczy, prawda?
1: I szukać okazji, mieć radar wystawiony na okazję i też ufać swoim przeczuciom. Idziesz na rozmowę o pracę i w najgorszym wypadku powiedz sobie, OK, będzie jak będzie. Super, jak już jesteś na etapie takim level wyżej, mówisz, ale fajna rozmowa, fajna, ciekawa rzecz mnie czeka, no, nowe wyzwanie, ale wielu ludzi idzie i mówi, a i tak mnie nie wezmą. To nawet nie idź, bo faktycznie cię nie wezmą. A potem powiesz, a nie mówiłem, no bo to są samo spełniające się proroctwa. Wszystko sobie zaprogramowałeś, więc jeżeli od rana czy od wczoraj myślałeś, że nie wezmą cię do tej pracy i oni nie zadzwonili, albo zadzwonili, że cię nie biorą, no przecież tego chciałeś. To jakby świat spełni twoje życzenie. Ja uważam i w to wierzę, że świat jest taką otwartą księgą życzeń i zapisuję wszystkie nasze życzenia. Jak jedziemy autobusem czy tramwajem i mówimy sobie w głowie, żona zła, dzieci złe, pies zły, wszyscy źli, to taki jakaś siła z tyłu czy anioł stróż notuje te rzeczy, no te siki, mówi, no dziwne życzenie, ale muszę spełniać, więc spełnia.
0: Krótko mówiąc, szukajmy tego, co jest blisko wokół nas, dobre, wyciągajmy to.
1: A jest tego dużo.
0: A jest tego dużo. O takim pesymistycznym i optymistycznym nastawieniu do życia porozmawiamy innym razem, bo to jest też ciekawy wątek. A za dziś już dziękuję. Damian Abramowicz, trener mentalny, mówca motywacyjny, szkoleniowiec, był gościem 4,5 roku.
1: Dziękuję bardzo.
2: Jedynka. To jest radio.

0: cztery pory roku.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
0: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
5: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą

0: Stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Reklama. Autopromocja.
4: 21 maja, w czwartek, zaczyna się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja, a zainaugurują go laureaci Nagrody Jedynki.
5: Porywająca do tańca polsko-ukraińska grupa Hrajbery oraz Justyna Jary i elegancka kapela z fasonem grająca miejskie szlagiery zagrają dla Państwa ze studia imienia Władysława Szpilmana.
4: Po wejściówki można pisać na adres rckl@polskieradio.pl.
5: Zapraszamy na transmisję i do studia Mariana Krill
4: i Aleksandra Tykarska.
3: Autopromocja. Pogoda.
6: Dzisiaj w Warszawie coraz więcej chmur i tutaj dzisiaj też jeszcze może popadać i tak jest w wielu regionach kraju. I drodzy Państwo, nie narzekajmy na to, że będzie padać, ponieważ kolejne dwa dni bez deszczu, z bardzo ładną pogodą, ciepło, a jak wiemy, ziemia naprawdę tej wody potrzebuje. A zatem dzisiaj łatwiej powiedzieć, gdzie padać nie będzie. To jest Suwalszczyzna, Podlasie oraz Wielkopolska, Ziemia Lubuska i Dolny Śląsk. W pozostałej części kraju tych chmur więcej może popadać, ba, możliwe są ciągle burze w takim środkowym pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze, Łódzkie, Świętokrzyskie, aż po Podhale i Beskidy. Temperatura dzisiaj całkiem bardzo przyjemna i wiosenna. 23 stopnie dzisiaj w Warszawie, w wielu miejscach 20, 21, 22, tylko nad samym morzem i w kotlinach górskich trochę niższa temperatura, tam od 15 do 17 stopni. Wiatr mocniej może wiać właśnie w wspomnianych górach i w trakcie burz. Ciśnienie lekko w górę, w południe w stolicy 1008 hektopaskali. No to teraz przenosimy się. Dokąd my się przenosimy? A, już wiem. Do Raciborza, województwo śląskie. Jest tam pan Grzegorz Wawoczny, zastępca dyrektora Zamku Piastowskiego.
7: Dzień dobry z Raciborza. Na południu Polski cieplutko, 21 stopni, na niebie chmurki i słońce, idealna pogoda do spacerów. A jeśli spacery, to Racibórz, wyjątkowe miasto, które podróżującym od południa mówi dzień dobry Polsko. To dawny gród piastowski na prastarym szlaku bursztynowym, a Raciborski zamek to dziś aż dwa muzea multimedialne. Kinem opowiadające o historii górnej Odry i tradycyjne z komnatami księcia, księżnej, alchemika, kanonika, salą tronową i zbrojownią. Mamy kaplicę świętego Tomasza Becker, nazywana Śląską Saint-Chapelle, gdzie w doskonałej akustyce w weekendy możecie Państwo słuchać muzyki klasycznej. Pokazujemy wszystko, co najlepsze. Podziemia, stare lochy, mamy odrarium, bazę noclegową starej słodowni i całą wielką listę imprez plenerowych już w ten weekend. Siódmy Raciborski Festiwal Gamingowy, a 27 czerwca u progu wakacji na naszą flagową imprezę Misteria Piastorum, czyli Festiwal Odkrywców i Sztuki Zamkowej w ramach Festiwalu Górnej.
6: No i jeszcze informacja o pogodzie, co w najbliższych czasie. Piątek i sobota, bardzo ładna pogoda, słonecznie wszędzie, jeszcze cieplej, nawet do 26 stopni w sobotę.
3: Cztery pory roku.

0: To była Zalia, a teraz pan Paweł, który napisałam. Czasem słucham audiobooków, w tym także pięknie wydanych przez Polskie Radio. I tutaj mamy zdjęcie trylogii Sienkiewicza i komentarz, są świetne, ale mimo wszystko i tak bardziej wolę książki w wersji papierowej. Ten zapach, to szeleszczenie. No ale jak wiemy, radio też ma swój urok. No to, drodzy państwo, tych audiobooków rzeczywiście Polskie Radio sporo wydało, a jeśli chodzi o inne książki, no to u nas regularnie, tak jak i teraz.
1: Lektury jedynki.
0: To nawet zwolennicy wersji papierowej teraz zamykają oczy i wsłuchują się, bo będzie przed nami dziewiąty fragment, wybrany fragment powieści Artura Conana Doyle'a, Studium w Szkarłacie, w interpretacji Janusza Zadury. Przypomnijmy, Holmes rozmawia ze stójkowym Rensem, pierwszym policjantem, który odkrył zwłoki. Oto jego opowieść.

0: Zazwyczaj niczego się nie boję, ale pomyślałem, że to może ten człowiek, który zmarł na tyfus, sprawdza ścieki, które go zabiły. Ta myśl zniechęciła mnie do dalszego zbliżania się do domu i cofnąłem się do furtki, żeby zobaczyć, czy widać latarkę Marchera, ale niestety nie było widać ani jego, ani nikogo innego.
1: Nie było nikogo na ulicy?
0: Ani żywej duszy, proszę pana. Ani nawet psa. Wziąłem się więc w garść, poszedłem tam z powrotem i pchnąłem drzwi. W środku panował spokój, więc wszedłem do pokoju, gdzie paliło się światło. Na gzymsie paliła się świeca z czerwonego wosku i przy jej świetle zobaczyłem... Tak, wiem, co pan zobaczył. Przeszedł pan dookoła pokoju kilka razy i ukląkł obok ciała, a potem przeszedł przez pokój i próbował otworzyć drzwi kuchenne. I wtedy John Rens skoczył na równe nogi z przerażeniem na twarzy i podejrzeniem w oczach.
2: — Gdzie był pan ukryty, że to wszystko widział? — wykrzyknął. — Zdaje się, że wie pan dużo więcej niż powinien.
1: Holmes zaśmiał się i rzucił swoją kartę na stół w kierunku stójkowego.
0: Niech pan nie próbuje aresztować mnie za morderstwo, powiedział. Jestem jednym z psów gończych, a nie wilkiem. Pan Gregson lub pan Lestrade to potwierdzą. Proszę, niech pan kontynuuje. Co zrobił pan następnie?
1: Rens siadł ponownie, acz z jego twarzy nie znikał wyraz zdziwienia.
0: Wróciłem do furtki i zagwizdałem. Wtedy Marcher z dwoma innymi stójkowymi zjawili się na miejscu.
1: Czy ulica była wtedy pusta?
0: Tak. Nie było na niej nikogo, kto mógłby się do czegoś przydać.
1: Co chce pan przez to powiedzieć? Rysy stójkowego złagodził szeroki uśmiech.
0: W swoim życiu widziałem wielu pijanych facetów, powiedział. Ale nigdy kogoś tak zalanego jak ten typ. Stał przy furtce, kiedy wyszedłem, opierał się na barierce i wyśpiewywał z całej siły oko.

0: Kolumbinie i inne nowomodne teksty. Nie był w stanie utrzymać się na nogach, a co dopiero pomóc.
1: Ale jak dobrze przeczytane, dobra interpretacja, to też lepiej się słucha, prawda? Tak wynika także i z Państwa wpisów. No to tak świetnie przeczytał Janusz Zadura. To był dziewiąty fragment, wybrany fragment powieści Artura Conana Doyle'a Studium w Szkarłacie w przekładzie Ewy Łozińskiej-Małkiewicz. Książka i audiobook ukazał się w wydawnictwie WAB. Kolejny fragment już jutro, a zatem mają Państwo do wyboru. Można przeczytać w wersji papierowej albo posłuchać.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jedynka. To jest radio.
1: A państwo ciągle o czytaniu i o słuchaniu, jak miło, ale w ogóle wynika z tego, że czytamy, że słuchamy i to jest najważniejsze, że książki są i są nam potrzebne. Pani Agnieszka, dzień dobry z Jędrzejowa. Do mnie tylko wersja papierowa przemawia. Uwielbiam czytać, a ten niepowtarzalny zapach papieru tworzy specyficzny klimat i bardzo uruchamia wyobraźnię. A z kolei pan Tomek, no też, tylko i wyłącznie papierowa wersja, ten zapach nowej bądź starej książki, ta możliwość poruszenia wyobraźni, gdy tekst przepływa przed oczyma i ten piękny widok książek na regale. O tym nikt dzisiaj nie napisał, a rzeczywiście, gdy się tak popatrzy na taką bibliotekę, to serce się jakoś raduje. No i pan Krzysztof, książki preferuje papierowe, w audiobooki się do tej pory nie mogę wkręcić, chociaż nie wykluczam, że kiedyś spróbuję takiej formy czytania. Dzisiaj jedna słuchaczka napisała, że czasem jest tak zmęczona, że jadąc samochodem po prostu słucha i to jest też rozwiązanie. Wtedy można zamknąć oczy. Nie, jak się prowadzi, to nie można, ale jak się jest pasażerem, to oczywiście można. Ciekawa jestem, co na to wszystko pan Michał z Krakowa. Dzień dobry, panie Michale.
2: Dzień dobry. Witam serdecznie.
1: A pan w

0: Lubię jest w wersji papierowej czy w audiobookach?
1: Papierowa jak najbardziej.
0: Jednak, chyba jednak większość z nas jeszcze, ale to młode pokolenie myślę, że jednak już tak bardziej w kierunku audiobooków. Ale ja dzisiaj się z panem kontaktuję nie z powodu książek, ale z powodu naszego konkursu Odkrywcy Przyszłości. Co dzisiaj tam było ukryte?
1: Wędka była dzisiaj ukryta. Także udało się odgadnąć.
0: Tak jest, udało się dzisiaj, ta zagadka nie była jakoś bardzo trudna. A co pan napisał w komentarzu?
1: No, napisałem, że nie jestem wędkarzem, ale udało mi się złowić moją żonę. Także jestem szczęśliwy.
0: Żona jak ma na imię?
1: Katarzyna, którą serdecznie pozdrawiam.
0: My też pozdrawiamy panią Kasię. I teraz chcę powiedzieć taką jedną bardzo ważną rzecz. Nagroda to jest wolnoobrotowa wyciskarka o wartości 500 zł dla obojga z państwa, żeby nie było, że tylko kobieta, dobrze?
1: Oczywiście.
0: Więc korzystamy wszyscy i pracujemy też wszyscy.
1: Częściej ja bywam w kuchni, więc.
0: O, no to tym bardziej. Pozdrawiamy Kraków z Warszawy,
1: serdecznie.
0: Nowa Stolica, Starą Stolicę. A za dziś już dziękuję. Sława Bieńczycka, jutro o godzinie 9:00 przywita państwa Agnieszka Kunikowska.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Sponsorem audycji było Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
0: Autopromocja.
2: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
3: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
2: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
3: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
2: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
3: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
4: Czekam

0: w sobotę 30 maja od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
7: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
8: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
9: Ach, co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
13: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
15: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Na S17 pod Warszawą przy węźle Lubelska w zakręcie doszło do takiej sytuacji, że samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Na szczęście nie ma poszkodowanych, ale w tej chwili jezdnia w kierunku Warszawy jest całkowicie zamknięta. Na 14 kilometrze objazd prowadzi węzłem Warszawa Wschód. Na A4 dwa problemy z przejazdem w województwie dolnośląskim, jedno i jedno w opolskim. Po pierwsze w dolnośląskim między węzłami LSS Obszar Krzywa i węzłem Krzyżowa, w pobliżu węzła Krzywa, po tym jak samochód osobowy uderzył w bariery, jest zwężenie w kierunku Wrocławia na prawie już 61 kilometrze. Z kolei między węzłami Brzeki i Opole Zachód na pas Zieleni zjechała cysterna z łatwopalnym ładunkiem i zablokowane mamy dwa pasy, prawe i awaryjne w kierunku Katowic i tutaj niestety jest spory korek. Teraz przenosimy się do Wielkopolski. S5 z Poznania do Wrocławia, tu między węzłami Święciechowa i Leszno Zachód bez zmian. To oznacza, że po zderzeniu dwóch busów i samochodu osobowego, wskutek którego jedna osoba została ranna, mamy zwężenie w kierunku Wrocławia. Na S11 między węzłami Poznań Północ, Poznań Rokietnica, po zderzeniu samochodu ciężarowego z dostawczą, wskutek którego jedna osoba została ranna, mamy zwężenie w kierunku Wrocławia na drugim kilometrze. Natomiast 7 kilometrów dalej, między węzłami Mieszków i Jarocin, także na jezdni w kierunku Wrocławia, odblokowano już przejazd. Tam wcześniej doszło do pożaru naczepy w samochodzie ciężarowym, na szczęście bez poszkodowanych. Jezdnia w kierunku Wrocławia była chwilowo zablokowana. Teraz mamy informację, że przejazd jest już możliwy.
16: Zbliża się południe za 22 sekundy, a to oznacza, że już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale tradycyjnie Kraków i Chęć.

Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne.

0: 5 minut temu minęło południe. Aktualności jedynki. Zapraszam. Monika Gniewaszewska. Śledczy zatrzymali dwie opiekunki w związku z tragiczną śmiercią 2-letniego chłopczyka w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Prokuratura analizuje materiały i przesłuchuje świadków, mówi rzeczniczka prokuratury w Warszawie Praga Karolina Staros.
1: Zostały zatrzymane dwie kobiety, opiekunki z tego żłobka. Trwają czynności procesowe, są przesłuchiwani świadkowie, jest gromadzona dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki, spełnienia wszystkich wymagań. Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy. Natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
0: Chłopczyk utopić miał się w znajdującym się na terenie żłobka oczku wodnym. Alarm na Łotwie. Łotewska armia wydała komunikat o wtargnięciu co najmniej jednego drona do łotewskiej przestrzeni powietrznej. To kolejny tego typu incydent w tym kraju. Europejskie państwa będą bronić swojej przestrzeni powietrznej przed wszelkimi naruszeniami, zadeklarował szef MON-u. Władysław Kosiniak-Kamysz w Tallinie, stolicy Estonii, mówił, że Polska w ramach misji NATO jest gotowa wysłać swoje samoloty do obrony nieba nad państwami bałtyckimi.
2: Będziemy bronić swojej przestrzeni powietrznej i jest potrzeba wsparcia tych zdolności air policingu nad państwami bałtyckimi i Polska jest gotowa wspierać Estonię w tych działaniach.
0: W ostatnich dniach na obszarze państw bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii wojsko obserwuje wzmożoną aktywność dronową. Wczoraj alarm ogłoszono w Wilnie na Litwie, przedwczoraj w Estonii, gdzie jeden z myśliwców uczestniczących w misji NATO Baltic Air Policing zestrzelił bezzałogowca.
3: To są aktualności jedynki.
0: Nie tylko Polska, ale też Włochy, Hiszpania czy Wielka Brytania żąda wyjaśnień po zatrzymaniu swoich obywateli przez Izrael. Na łodzie aktywistów flotyli humanitarnej płynącej do Strefy Gazy weszli żołnierze Armii Izraela. Na nagraniach widać, jak aktywiści klęczą ze związanymi z tyłu rękami i pochylonymi głowami, a obok jest szydzący z nich izraelski minister. Szef MSZ Radosław Sikorski wezwał Szardę Afer Izraela w Warszawie. Sprawa bulwersuje też inne kraje. Z Londynu Anna Rączkowska.
4: Brytyjska szefowa dyplomacji Yvette Cooper nazwała nagrania oburzającymi i podkreśliła, że sposób traktowania zatrzymanych narusza podstawowe zasady szacunku i godności. MSZ potwierdziło, że pozostaje w kontakcie z rodzinami zatrzymanych Brytyjczyków i zapewnia im pomoc konsularną. Sprawa wywołała gwałtowne reakcje w brytyjskim parlamencie. Część posłów Partii Pracy zaczęła domagać się ostrego stanowiska wobec Izraela. Krytyka pojawiła się także poza Wielką Brytanią. Polska, Francja, Włochy, Hiszpania, Kanada, Holandia i Belgia potępiły sposób traktowania aktywistów, a część państw wezwała izraelskich ambasadorów na rozmowy dyplomatyczne. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Więcej na ten temat w magazynie w samo południe. Jeszcze dobra wiadomość z gospodarki. Polska pozostaje w unijnej czołówce pod względem wzrostu gospodarczego. Tak wynika z wiosennych prognoz Komisji Europejskiej. Tegoroczny wzrost PKB wyniesie 3,5%, co daje Polsce drugie miejsce, za Maltą. Z szacunków Komisji wynika też, że Polska będzie miała najwyższy w tym roku w Unii deficyt finansów publicznych na poziomie 6,5% PKB. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Sporo słońca, ale też przelotny deszcz. Popadać przelotnie może w centrum i na wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najwyższa będzie dziś właśnie na wschodzie 24 stopnie, w centrum około 21, a 19 stopni na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie to 1009 hektopaskali.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, wyjątkiem jest Grudziądz, gdzie jest dostateczna. Ponad połowa energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, w większości ze słońca. Zagrożenie pożarowe w Polsce jest małe i średnie.
3: Jedynka. Polskie Radio. 9:40. Samo południe. Dziś w programie

0: MSZ domaga się uwolnienia Polaków i przeprosin ze strony Izraela. Izraelskie służby zatrzymały i związały osoby niosące pomoc humanitarną.
1: Nie mamy informacji na temat stanu ich zdrowia. Istnieje duże ryzyko, że mogli spotkać się z przemocą.
0: Wojska USA zostają w Polsce. Po raz kolejny potwierdza to Ministerstwo Obrony Narodowej. Nie zmienia to jednak faktu, że ogólnie w Europie żołnierzy US Army może być mniej. I w tej sprawie odbędzie się narada sojuszników.
2: Silna obecność amerykańska w Polsce jest i będzie faktem i to jest z naszego punktu widzenia oczywiście najważniejsze.
0: Coraz więcej powiatów w Polsce boryka się z suszą, co zaskakujące. Problem ten dotyczy również obszaru nazywanego Krainą Tysiąca Jezior.
3: Zwłaszcza tereny zabudowane są silnie odwadniane poprzez instalacje chociażby odprowadzające wody deszczowe i odprowadzające je bezpośrednio do cieków.
0: Powiemy też, w jaki sposób zimna wiosna wpłynęła na ceny truskawek. Karol Surówka, to jest W Samo Południe. Polska, Włochy, Niemcy, Francja i Wielka Brytania potępiły Izrael za to, w jaki sposób potraktowana została flotylla niosąca pomoc humanitarną dla Strefy Gazy. Międzynarodowa grupa, w której również są Polacy, została zatrzymana przez izraelskie służby. Nagranie, na którym widać, jak aktywiści klęczą ze związanymi rękoma, zostało udostępnione przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itmara Ben-Gwira z komentarzem: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. MSZ wezwał w tej sprawie izraelskiego chargé d'affaires, by wyrazić oburzenie, zażądać przeprosin, no i wezwać do uwolnienia polskich obywateli. Przed siedzibą MSZ-u jest nasz reporter Przemysław Lis. Dzień dobry, Przemku.
4: Dzień dobry.
0: Powiedz, kiedy izraelski dyplomata może pojawić się tam w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych?
4: Jak poinformował w mediach społecznościowych wicepremier i szef polskiej dyplomacji, niezwłocznie polecił wezwać chargé d'affaires Izraela w Warszawie w celu przekazania mu wyrazów oburzenia i żądania przeprosin za skrajnie niewłaściwe zachowanie członka izraelskiego rządu. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, izraelski dyplomata ma stawić się w MSZ jeszcze dziś, a więc jego przybycia na Aleje Szucha możemy spodziewać się praktycznie w każdej chwili.
0: A co dokładnie w tej sprawie napisało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych? No i jak te sprawy komentuje Izrael?
4: Wicepremier napisał, że Polska domaga się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli i traktowania ich w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami. Tu cytat: to, że MSZ odradzało polskim obywatelom wyjazd do Izraela i Palestyny, nie oznacza, że akceptujemy naruszania ich praw i godności. Bezpieczeństwo naszych obywateli pozostaje najwyższym priorytetem, stwierdził wicepremier Radosław Sikorski. Zatrzymana przez IDF flotylla to międzynarodowy ruch, którego celem jest przełamanie morskiej blokady Gazy i zwrócenie uwagi na dramatyczną sytuację humanitarną jej mieszkańców. W kierunku Gazy płynęło około 70 łodzi, na których byli aktywiści z 56 krajów, w tym dwoje z Polski. Płynąca z pomocą flota miała być ostrzelana, a następnie, nie zważając na to, że łodzie są na wodach międzynarodowych, na pokłady statków wkroczyło izraelskie wojsko. Ponad 420 aktywistów zostało zatrzymanych. Szczególnie szokujące jest tu jednak zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa. Po zatrzymaniu flotylli minister Itmar Ben-Gwir zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać aktywistów płynącej do Gazy flotylli Sumund aresztowanych przez izraelskie wojsko. Aktywiści klęczą z zawiązanymi z tyłu rękami i pochylonymi głowami. Na nagraniu widać również szydzącego z nich Ben-Gwira, który macha izraelską flagą i krzyczy m.in. witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Zachowanie Itmara Ben-Gwira wywołało oburzenie w wielu państwach. Przedstawiciele Izraela zostali wezwani do obok polskiego, również do włoskiego MSZ. A co więcej, zachowanie ministra bezpieczeństwa skrytykował sam premier Izraela. Tu cytat: sposób, w jaki minister Ben-Gwir potraktował aktywistów flotylli, nie jest zgodny z wartościami i normami Izraela, napisał Benjamin Netanyahu na oficjalnym koncie w serwisie X.
0: Sprzed siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych Przemysław Lis, bardzo dziękuję. Ja tylko dodam, że przed MSZ w tej chwili właśnie wyszedł rzecznik resortu Maciej Wewiór. Jego informacje, które przekaże, my z kolei podamy dalej w aktualnościach jedynki o 13. A sprzed siedziby MSZ-u przenosimy się do Sejmu, dlatego że ta sprawa zatrzymania polskich obywateli w Izraelu szeroko komentowana jest również w Polsce przez polityków różnych opcji. W Sejmie jest Sylwia Białek. Dzień dobry, Sylwio.
5: Dzień dobry.
0: Jakie głosy ty usłyszałaś w parlamencie?
5: Skandal to słowo chyba pada najczęściej. Były minister sprawiedliwości, senator Adam Bodnar, uważa, że ta sytuacja wymaga wyjaśnienia.
6: Zatrzymywanie wcześniej się zdarzało, prawda? Natomiast ten sposób traktowania, to co widzieliśmy na filmach, jest absolutnie wstrząsający i uważam, że społeczność międzynarodowa

0: powinna żądać wyjaśnienia tej sytuacji. To nie może być tak, że Izrael jest ponad prawem i stosuje praktyki działania, które w żaden sposób nie mieszczą się w standardach prawa międzynarodowego.
1: O skandalu mówi też senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej, który ma nadzieję, że wyciągnięte zostaną konsekwencje.
2: Zachowanie strony izraelskiej w tej sprawie jest absolutnie niedopuszczalne. Zatrzymanie tych aktywistów, którzy wpłynęli w stronę Izraela, ale przede wszystkim zachowanie ministra w rządzie Izraela, no, który sobie dworował z osób zatrzymanych. Sposób ich zatrzymania, sposób zachowania ministra rządu izraelskiego całkowicie niedopuszczalne w żadnym państwie na świecie, które chce samo o sobie mówić, że jest państwem demokratycznym.
1: Paweł Ślisę z Polski 2050 powiedział, że dobrze się stało, że film trafił do internetu. Podkreślał, że po prostu teraz cały świat widzi, jak Izrael traktuje ludzi, którzy niosą pomoc.
3: To nie są bandyci, to nie są przestępcy, to są ludzie, którzy niosą pomoc, ryzykują swoje własne życie, żeby ratować życie innych ludzi. Mam nadzieję, że to będzie przestroga dla Izraela. Tak robić nie wolno drugiemu człowiekowi, szczególnie temu, kto poświęca swoje życie, strach swojej rodziny, strach swoich bliskich, żeby ratować innych.
1: Wiceszef Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego mówił o działaniach polskich władz.
4: Kategorycznie domagamy się uwolnienia polskich obywateli. Kategorycznie też potępiamy takie zachowania, które tam miały miejsce. No, one nie przystoją, bez względu na to, jakiego kraju, jakiego ministerstwa przedstawiciel by to robił. Myślę, że one nie przystoją człowiekowi, który jest związany z dyplomacją, czy też zna protokół dyplomatyczny. One bardziej, może raczej pasują do jakiegoś influencera, bądź nie wiem, gwiazdy TikToka.
1: Ale to chyba najdelikatniej powiedziane. Zresztą głosy oburzenia, tak jak słyszeliśmy, można też usłyszeć wśród członków izraelskiego rządu z powodu tego, co się wydarzyło.
5: Sylwio, wygląda na to, że apele pomogły. Maciej Wewiór, rzecznik MSZ-u, dosłownie chwilę temu przekazał informację, że nasi obywatele opuścili już więzienie w Izraelu. Konferencja rzecznika w tej chwili trwa. Więcej informacji przekażemy za kilka chwil, ale ciebie, Sylwio, zapytam o reakcję innych państw. No bo powiedzieliśmy, że to oburzenie płynie nie tylko z Polski.
1: To prawda, płynie z wielu stolic europejskich. Francuski szef resortu spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot napisał, że działania Ben-Gwira wobec pasażerów flotyli były niedopuszczalne. Polecił wezwać też ambasadora Izraela w Paryżu, by wyrazić swoje oburzenie i uzyskać wyjaśnienia od strony izraelskiej. Dodał, że niezależnie od oceny samej flotyli, francuscy obywatele biorący w niej udział muszą być traktowani z szacunkiem i jak najszybciej uwolnieni. Niemiecki ambasador w Izraelu Stefan Seibert napisał z kolei, że sposób potraktowania zatrzymanych przez izraelskiego ministra był całkowicie nieakceptowalny i niezgodny z podstawowymi wartościami Niemiec i Izraela. Włochy zażądały też od Izraela przeprosin, zapowiedziały działania na najwyższym szczeblu w celu uwolnienia swoich obywateli i też do resortu spraw zagranicznych w Rzymie został wezwany izraelski ambasador.
5: Sylwia Białek z Sejmu, bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja przypomnę te informacje z ostatniej chwili. Polscy obywatele już opuścili więzienie w Izraelu i opuszczą Izrael. Do tej informacji będziemy wracali.
6: Polskie Radio. Jedynka.
5: Na razie zmieniamy jednak temat. Amerykanie nie zmniejszają swojej obecności w Polsce. Po raz kolejny takie zapewnienie przedstawiło dziś Ministerstwo Obrony Narodowej ustami wiceministra Cezarego Tomczyka. Wczoraj w podobnym tonie wypowiadał się wiceprezydent USA J.D. Vance. Amerykański polityk potwierdził jednak, że dojdzie do opóźnienia przyjazdu grupy żołnierzy US Army do naszego kraju. No i nie zmienia to też faktu, że Amerykanie nadal uważają, że Europa powinna sama odpowiadać za swoje bezpieczeństwo. Michał Strzałkowski zbiera komentarze w tej sprawie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Powiedz, czy to oznacza, że USA będą wycofywać żołnierzy z Europy, ale nie z Polski? Tak to możemy rozumieć?
7: No, wiele na to wskazuje, natomiast wciąż, jeśli chodzi o oficjalne wypowiedzi przedstawicieli amerykańskiej administracji, to opieramy się na dwóch rzeczach tak naprawdę. Na bardzo zdawkowym komunikacie Pentagonu oraz podpisanym przez rzecznika tej instytucji oraz na właśnie tym wspomnianym, tej wspomnianej konferencji prasowej J.D. Vance'a, amerykańskiego wiceprezydenta, która była na inne tematy, głównie o Iranie, o Bliskim Wschodzie. J.D. Vance miał tam przygotowaną nawet listę dziennikarzy, którzy mieli zadać pytania, łącznie z taką mapką, gdzie oni na sali siedzą, żeby mógł ich pokazać ręką. I w którymś momencie, kiedy ten temat się w ogóle nie pojawiał, to nasz korespondent Marek Wałkuski po prostu krzyknął trochę pół żartem.

0: Martem do J.D. Vansa, a może jakieś pytanie od kogoś spoza listy, na co J.D. Vans powiedział, o, to w sumie ciekawy, interesujący pomysł, to proszę bardzo, zadaj pytanie. I wtedy Marek Wałkuski zapytał o te wojska i to powiedział J.D. Vans, że ma to nie być redukcja wojsk w Europie, tylko opóźnienie rotacji i że jest to związane z tym, że w ogóle Amerykanie swoją obecność wojskową w Europie przebudowują, że tych żołnierzy amerykańskich w Europie będzie mniej, ale w Polsce mniej ma ich nie być, ale potem dodał też słowa o tym, że Polska się według niego świetnie by obroniła sama, co już było lekko niepokojące. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, wczoraj był w towarzystwie drugiego wiceministra Pawła Zalewskiego w Waszyngtonie na ważnych rozmowach. No i później na konferencji prasowej wiceminister Tomczyk właściwie potwierdzał to, co padło z ust J.D. Vansa. No i właśnie próbował tłumaczyć to, że to wszystko to dotyczy nie konkretnie Polski, tylko w ogóle Europy i to będzie polegało na szerszych przesunięciach tych wojsk, w ogóle na innym sposobie ich być może rozmieszczenia w Europie, mówił wiceminister Cezary Tomczyk.
1: Silna obecność amerykańska w Polsce jest i będzie faktem i to jest z naszego punktu widzenia oczywiście najważniejsze. Armia Stanów Zjednoczonych i w ogóle administracja amerykańska dzisiaj dokonuje przeglądu sił europejskich i decyzji, o których mówimy. Te wszystkie elementy, które pojawiały się w mediach, nie dotyczą Polski, dotyczą całej Europy.
0: No ale fakt na razie jest taki, że to przynajmniej przez jakiś czas w Polsce tych żołnierzy amerykańskich będzie pewnie mniej, bo ta brygada pancerna z Teksasu, ona części elementów tej brygady już była w Polsce, część sprzętu, część żołnierzy takiej brygady nie przerzuca się oczywiście na jeden raz. I oni dostali rozkaz powrotu, ci, którzy mieli uzupełnić ten skład nie dojadą, no a ci żołnierze, których mieli Amerykanie wymienić, no oni się do wyjazdu jednak szykują i też część z nich już opuściła Polskę, bo to jest zawsze bardzo skomplikowana, rozpisana na wiele tygodni operacja. Natomiast no, według tych zapowiedzi to ma być jakiś taki chwilowy moment właśnie związany z opóźnieniem tej rotacji. Ale cały czas oficjalnie, dokładnie opisanych, policzonych planów amerykańskich my nie znamy. Być może poznamy je na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w Helsingborgu w Szwecji, ministrów spraw zagranicznych państw natowskich. To spotkanie rozpoczyna się dzisiaj, potrwa do piątku i w piątek ma dołączyć Marco Rubio, amerykański sekretarz stanu, który jest także obecnie pełniącym funkcję doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego przy prezydencie Donaldzie Trumpie, więc na pewno będzie o to pytany. Natomiast sekretarz generalny NATO Mark Rutte tak samo mówił. To wszystko to jest element szerszej rekonstrukcji obecności amerykańskiej, tej wojskowej, nawet nie tylko w Europie, w ogóle, na świecie, mówił Mark Rutte.
2: Nastąpią korekty. Stany Zjednoczone muszą bardziej skupić się na przykład na Azji. Będzie się to odbywać z czasem, w sposób ustrukturyzowany. To, co wyraźnie słyszeliśmy od naczelnego dowódcy sił sojuszniczych, od generała Aleksusa Grynkiewicza, jeśli chodzi o tę zapowiedź, obejmuje to 4 do 5 tysięcy żołnierzy. To siły rotacyjne, które nie mają wpływu na plany obronne NATO.
0: To, co by się przydało w tej sytuacji, to właśnie jasne stanowisko amerykańskie z bardzo dokładnym i szczegółowym rozpisaniem tych planów. Czy ono zostanie przedstawione na spotkaniu w Helsingborgu? Musimy poczekać.
3: Michale, mamy jeszcze jedną informację z ostatniej chwili. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zdecydował, że izraelski minister, który szydził z aktywistów, Itamar Ben-Gwir, ma mieć zakaz wjazdu do Polski, czyli napięcie dyplomatyczne rośnie.
0: Tak, to prawda. Chociaż trzeba też powiedzieć, że Itamar Ben-Gwir został mocno skrytykowany w samym Izraelu. Został skrytykowany nawet przez premiera Benjamina Netanyahu, bo Itamar Ben-Gwir jest liderem jednej z partii współtworzących koalicję z Likudem Benjamina Netanyahu, takim mniejszym koalicjantem, bardzo skrajnie prawicowym. Więc z jednej strony tak, no jeśli minister rządu dostaje, czy jest wniosek o to, żeby mu wydać zakaz wjazdu, to jest to jakieś wydarzenie dyplomatyczne, no ale z drugiej strony, tak jak mówiłem, jest ten minister w Izraelu ostro krytykowany przez premiera, przez wielu innych członków rządu, więc być może nie będzie to aż takim problemem dyplomatycznym w relacjach z Izraelem. Jest na pewno jasny sygnał, że takie zachowanie mieć nie może miejsca i jak przed chwileczką Przemysław Lis relacjonował, wiele krajów europejskich, Włochy, Portugalia, kilka innych też w ostry sposób reagują. Możemy się być może spodziewać podobnych decyzji w innych krajach.
3: Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję, a do sprawy izraelskiego ministra będziemy w jedynce wracali. W programie teraz kolejny alarm dronowy na Łotwie. Alerty informujące o wtargnięciu rosyjskiego drona otrzymali mieszkańcy kilku wschodnich regionów Łotwy. Ostrzeżenie otrzymał też nasz korespondent Kamil Zalewski, który jest na tym obszarze w Dyneburgu. Dzień dobry, Kamilu.
4: Tak jest, dzień dobry.
3: Powiedz, jak mieszkańcy zareagowali na ten alarm?
4: Zaskakująco spokojnie, pomimo że w ostrzeżeniu zaleca się, by udać się do zamkniętego pomieszczenia.

0: oraz zamknąć okna i drzwi, to po prostu odniosłem wrażenie, że niewiele osób przejęło się tymi alertami. Życie na ulicach Dyneburga toczyło się i toczy się normalnie.
1: No ja nie znam. No ja
0: nie boję się. No po prostu no, nie boję się. Może nie dlatego, że nie mam poczucia, żeby tutaj coś latało. Albo no bo może po prostu tego nie widzę.
1: Ja nie widzę.
0: A co mówią inni ludzie?
1: No, ja
0: nie wiem. Ja ze swoimi koleżankami jakoś o tym nie rozmawiamy. Nawet nie poruszamy takich tematów. Jakoś jesteśmy od tego daleko. Nie wiem. Codzienne życie jest po prostu ważniejsze. Cóż, sytuacja jest taka, jaka jest. Trudno coś powiedzieć i skomentować, bo to nieprzyjemne, że wojna gdzieś tam się toczy. Oczywiście, wszyscy się boją.
2: Koniecznie, wszyscy boją się.
0: Dopiero niedawno Łotewskie Narodowe Siły Zbrojne poinformowały, że ostrzeżenia wysłano do mieszkańców regionu Dyneburga, ale dla samego miasta nie ogłoszono alarmu. Wojsko podało, że w przestrzeni powietrznej nad krajami bałtyckimi w ramach misji Baltic Air Policing operują natowskie myśliwce. Rzecznik Narodowych Sił Zbrojnych Łotwy Maris Tutins potwierdził w łotewskim radiu, że w przestrzeni powietrznej wykryto co najmniej jednego drona. Najnowsze informacje wskazują, że był on widziany w rejonie Krasławia, to niecałe 40 km od Dyneburga. Obecnie robione jest wszystko, aby drona zestrzelić. To komunikat sprzed kilkunastu minut. Łotewski przewoźnik kolejowy poinformował, że w niektórych rejonach wstrzymano ruch pociągów do czasu odwołania zagrożenia. Składy, które nie znajdują się w strefie zagrożenia, kursują zgodnie z rozkładem lub zatrzymują się na ostatniej stacji przed obszarem objętym zagrożeniem. Łotewska armia już wcześniej przypominała, że w czasie rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie możliwe są kolejne przypadki wtargnięcia do łotewskiej przestrzeni powietrznej lub też zbliżania się do niej nieznanych, bezzałogowych statków powietrznych, czyli właśnie dronów. Służby ratunkowe przypominają nieustannie mieszkańcom zasady postępowania w przypadku zagrożenia z powietrza.
3: Kamilu, ty pojawiasz się wszędzie tam, gdzie ogłaszane są czerwone alerty, bo wczoraj byłeś w Wilnie i na żywo obserwowałeś, jak reagowali mieszkańcy, gdy tam ogłoszony został alarm powietrzny, również po tym, jak dron wkroczył w litewską przestrzeń powietrzną. Tam ewakuowane były władze, wstrzymane zostały samoloty, pociągi, tak, autobusy. Na szczęście dron do Wilna nie doleciał. No ale władze mają okazję do tego, żeby wyciągnąć wnioski. Czy to się już wydarzyło?
0: Tak. Tak, wyciągają wnioski po tym wczorajszym alercie, czerwonym alercie, który był pierwszy taki, można powiedzieć, w historii Wilna, Wileńszczyzna, a także Litwy. Władze wskazują na potrzebę zmiany i dopracowania procedur bezpieczeństwa. Minister Spraw Wewnętrznych Władysław Kondratowicz tłumaczył się wczoraj, że analiza działania systemu wykazała problemy zarówno z przekazywaniem informacji mieszkańcom, nie do wszystkich osób dotarły takie informacje o alertach, jak też z dostępnością miejsc schronienia, takich swoistych schronów. Wspominałem, że mogą to być na przykład przejścia podziemne, tam można się chować wszędzie, gdzie nie ma okien, wszędzie, gdzie jest nisko, gdzie te odłamki nie dosięgną człowieka. Według ministra służby sprawdzają, czy wszystkie elementy systemu ostrzegania działały prawidłowo. Jednym z problemów okazało się działanie samej aplikacji ostrzegawczej, która przygotowywana jest już od paru lat. Nazywa się ona LT72. Część użytkowników zgłaszała opóźnienia w otrzymaniu komunikatów, bo tam też te komunikaty były wysyłane i za pośrednictwem tej aplikacji, a do tego wszystkiego mieszkańcy mieli problem ze znalezieniem miejsc schronienia. Taka mapa miejsc schronienia też jest w tej właśnie aplikacji. No i jak się okazało, nie wszędzie te miejsca schronienia były dostępne, a w niektórych miejscach nawet były po prostu zamknięte.
3: Nasz korespondent Kamil Zalewski, bardzo dziękuję za relację.
0: Dziękuję.
4: Rozmowa dnia.
3: Z nami połączony jest profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
3: Na Litwie i na Łotwie teraz władze zastanawiają się, w jaki sposób usprawnić systemy bezpieczeństwa. Mają taki krytyczny test. I czy my powinniśmy wyciągnąć wnioski i ten test przeprowadzić wcześniej, jeżeli chodzi na przykład o dostępność miejsc schronienia?
5: Jak najszybciej. Dlatego, że właśnie to, co się dzieje na Litwie, to, co się dzieje na Łotwie, jest dla nas wskaźnikiem realiów. Nie tego, co mamy zapisane w papierkach, ale realiów. Tego, czy rzeczywiście te miejsca schronienia są miejscami schronienia, czy rzeczywiście do nich jest dostęp, czy jakiekolwiek oznakowanie jest, które pozwala ludziom dotrzeć, czy w ogóle informujemy ludzi, jak zrobić, jak się zabezpieczyć, kiedy nie ma na to czasu. Bo tak naprawdę, kiedy mamy praktycznie zerowe miejsca schronienia, to ludzie muszą się dowiedzieć, muszą już wiedzieć nawet wcześniej, że słuchajcie, jak coś się dzieje, to zróbcie to, to i to. nie musicie od razu biegać, szukać. Ważne jest, żebyście po pierwsze

0: zawsze mieli przy sobie telefony albo jakieś inne odbiorniki, które śledzą dane, które wysyłamy. I dwa, tak naprawdę, jeżeli już, to przejdźcie, wycofajcie się z budynku, ewentualnie w budynku przejdźcie do piwnicy pod warunkiem, że te piwnice są sprawdzone i nie będą w przeszłości jakimś tam miejscem, z którego nie da się ludzi wyciągnąć, bo to jest klucz do działania. I plus jeszcze właśnie sprawdzenie tych systemów informacyjnych. Ja bym nie robił tego od razu dla całej Polski, natychmiast, jednorazowo dla całego kraju. Przede wszystkim zacząłbym od tych testów, czy tych crash testów, nazwijmy to tak, na obszarach, na których to zagrożenie ma najbardziej realne możliwości wystąpienia. Jednocześnie pamiętając, że czym innym będzie, nie wiem, ogłaszanie jakiegoś alarmu w Białymstoku, a czym innym będzie potencjalna informacja dla ludzi z małych miasteczek i całego regionu, na przykład przygranicznego.
1: Zobaczyliśmy w Wilnie, tak relacjonował to Kamil Zalewski, jakie mogą być problemy. Po pierwsze, mieszkańcy nie wiedzieli, gdzie mają iść, nie wiedzieli, gdzie są miejsca schronienia. Po drugie, po prostu tych miejsc schronienia brakuje, a po trzecie, bardzo wiele osób w ogóle nie zareagowało. Być może przyzwyczaili się już do różnego rodzaju alertów. Z tego chyba też w Polsce powinniśmy wyciągnąć wnioski.
0: A czy w ogóle myśmy stworzyli system, zakładając, że skoro napisaliśmy instrukcję, to on będzie działał?
1: Skoro no i widzimy, że to się nie dzieje w praktyce.
0: Oczywiście, że nigdy się nie dzieje w praktyce. Tak naprawdę Europa Zachodnia nauczyła się reagować na zagrożenia terrorystyczne, kiedy musiała za to zapłacić krwią. Na szczęście my nie musimy. Mamy doświadczenia z innych państw, ale musimy mieć odwagę powiedzieć jedną rzecz, że szanowni obywatele, jest problem, bo jest potencjalne niebezpieczeństwo. My nie żartujemy, mówiąc, że trzeba zobaczyć, co się dzieje, że trzeba pewne rzeczy sprawdzić, że trzeba się pewnych rzeczy nauczyć, że musimy się uwrażliwić na alarmy i tak dalej, bo to jest klucz do tego działania. Obywatele muszą mieć zaufanie do państwa, no a państwo musi w jakiś sposób tych obywateli przeszkolić. Notabene fatalną sytuacją były te ćwiczenia, w których nikt niełaskawie nie poinformował mieszkańców o tym, że się będą odbywać, bo właśnie wtedy też można było dodatkowo sprawdzić procedury działania obrony cywilnej, możliwości rozpoznawania przez ludzi jakichś wrogich maszyn, systemy reagowania, kiedy na przykład coś się pojawi, gdzie zadzwonić, jak to wszystko działa. A u nas jak zwykle, prawda, wszystko skupia się tylko na tym, że wojsko sobie poćwiczyło, a potencjalne możliwości działania społeczności lokalnych, potencjalne jakieś tam koncepcje obrony cywilnej zostały wyrzucone do śmietnika. No bo po co?
1: Panie profesorze, no to pewnie dlatego, że mieszkańcy przyzwyczajeni są do tego, że wszystkie ćwiczenia są na wypadek zdarzeń, do których ostatecznie nie dochodzi. Ćwiczenia przeciwpożarowe są przeprowadzane w miejscach pracy, no ale tego pożaru nigdy nie ma. No i chyba tak trochę mieszkańcy patrzą też na te ćwiczenia związane z obronnością, że no tak, no ale ostatecznie nic się nie wydarzy. Rozumiem, że kraje bałtyckie pokazują nam teraz, że niekoniecznie tak może być.
0: Oczywiście, że tak. To nie jest kwestia, co to znaczy, nic się nie wydarzy. Bo tak naprawdę cały problem polega na tym, że nie zawsze musi być to dron. Nie zawsze musi być to wyłącznie zagrożenie powietrzne. Mamy przecież zagrożenia dotyczące, nie wiem, wielkich pożarów, jakiegoś skażenia powietrza i tak dalej. Kiedy na alerty wysyłane. Tylko też ważne jest, żeby te alerty, które rozsyłane na nasze komórki, one były nie rozsyłane z każdego najdrobniejszego powodu, bo wtedy działa ta słynna zasada bajki pastuszka i wilków, gdzie tyle razy alarmował, że potem nikt nie przyszedł.
1: Zapytam jeszcze pana profesora o ten komentarz amerykańskiego wiceprezydenta J.D. Vance'a, no bo to też bardzo mocno wiąże się z naszym bezpieczeństwem. Usłyszeliśmy dwie rzeczy. Zostajemy w Polsce, tak przekonywał wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, ale równocześnie powiedział jedno zdanie, które bardzo wiele osób zastanawia, czyli Polska jest w stanie się obronić sama przy wsparciu USA. To trochę brzmi jednak jak przygotowywanie gruntu do tego, żeby no konsekwentnie tę obecność w Europie zmniejszać.
0: Żadne z państw wschodniej flanki NATO nie jest w stanie, że tak powiem, wygrać czy obronić się samodzielnie, biorąc pod uwagę mimo wszystko skalę zagrożenia, jaką może być w

0: Federacja Rosyjska.
1: No tak, J.D. Vance dodał, Ukraina, że przy wsparciu USA.
0: Tak, przy wsparciu USA. Ja powiem tak, wsparcie USA, dla mnie ważniejsze od wsparcia USA jest zdolność wspólnej obrony i wspólnego wsparcia całego NATO. Bo USA będzie nas wspierać oby wojskowo, a nie moralnie. Wolałbym jednak wojskowo, tylko pamiętajmy, że na przykład wojsko, które zostanie zdjęte z Bemowa Piskiego, jeżeli tam rzeczywiście nie będzie jednostki, no to będzie jedyne wojsko amerykańskie, które jest wysunięte w kierunku wschodniej flanki. Jak jeszcze się wycofają Amerykanie z krajów bałtyckich, zredukują swoją obecność, no to ten koncept odstraszania jest zupełnie inny. Nikt nie zakłada, że nagle jakieś wielkie zagony pancerne ruszą od razu w kierunku Warszawy. Rosjanie nie będą tak robić. Rosjanie będą reagować na zasadzie działania na pograniczu, testowania i wtedy potrzebna jest reakcja. A to oznacza, że musi działać sojusz. Oczywiście sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, ale ja powiem tak, musi też działać sojusz bez Stanów Zjednoczonych. I to jest, myślę, że nawet ważniejsze niż liczenie na to, że J.D. Vance mówi, że no, niewątpliwie nam pomogą, bo kraje Zatoki pokazują, że no, może być różnie.
1: I to napięcie może się cały czas zwiększać, może być jeden dron, dwa drony, trzy drony. No i pytanie już bardzo krótko na koniec, kiedy my powiemy stop, kiedy ta reakcja nastąpi?
0: My już powinniśmy powiedzieć stop, tylko że my mamy teraz problem taki, niż w przypadku dronów, zwłaszcza dronów ukraińskich, Ukraińcy, mówiąc przysłowiowo, idą po bandzie, wykorzystując ten pogranicze do przerzucania ich i licząc się z tym zapewne, że te drony z powodu walki elektronicznej mogą zboczyć na naszą stronę. Albo czasami, tak jak Rosjanie w Polsce to praktykowali, po cichu wchodzą na chwilę w przestrzeń powietrzną krajów NATO po to, by skutecznie zaatakować. I to jest niebezpieczne także z punktu widzenia Ukrainy, bo daje paliwo dla Federacji Rosyjskiej do potencjalnych działań prowokacyjnych.
1: Profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet w Białymstoku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
1: Zmieniamy temat. Spadki ciśnienia wody w kranach, apele o ograniczanie podlewania ogrodów. Coraz więcej gmin w Polsce boryka się z suszą. O tym, że należy bić na alarm, niech świadczy fakt, że problem z wodą zaczyna mieć region nazywany Krainą Tysiąca Jezior. Samorządy na Warmii i Mazurach zgłaszają, że sieci wodociągowe pracują na granicy wydolności. Czy możemy coś z tym zrobić? O tym z Olsztyna, Aleksandra Skrago.
2: Kraina Tysiąca Jezior ma coraz mniej wody. Pomosty, do których nie sięga już poziom jeziora, to niestety widok, który można już u nas obserwować. Ale to nie wszystko. Należymy do krajów o najmniejszych zasobach wodnych w Europie. Według klasyfikacji międzynarodowej jesteśmy już poniżej granicy stresu wodnego, czyli w sytuacji, w której zasoby wody są niskie w stosunku do potrzeb ludności, gospodarki i rolnictwa. Czy choćby zbieranie deszczówki, czyli tak zwana mała retencja przydomowa, może temu przeciwdziałać?
3: W małym stopniu, ale swój sens ma.
2: Mówi dr Robert Krupa, biolog zajmujący się ocenianiem wpływu przedsięwzięć na środowisko.
3: Kiedy zwłaszcza tereny zabudowane są silnie odwadniane poprzez instalacje chociażby odprowadzające wody deszczowe i odprowadzające je bezpośrednio do cieków, ta woda odpływa i nie wsiąka w grunt, nie odbudowuje zasobów wód podziemnych. Zbieranie deszczówki najczęściej odbywa się w zbiornikach szczelnych, ale przynajmniej zatrzymujemy ją na potrzeby chociażby podlewania roślin i w związku z tym nie zużywamy na przykład wody pobieranej ze studni, więc już w ten sposób przyczyniamy się do poprawienia złego bilansu wodnego, który w tej chwili jest dużym problemem.
2: Mikroretencja w domach i ogrodach to nie tylko zbieranie deszczówki, to też tworzenie przydomowych zbiorników, studni chłonnych, tworzenie drenażu i wiele innych działań, które, no właśnie, czy mogą pomóc w sytuacji deficytu wodnego?
4: Pojedyncze mikrodziałania nie mają sensu absolutnie.
2: Tak mówi Bartosz Nowicki, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ale zaraz potem dodaje.
4: Natomiast właśnie ten efekt skali, który już widzimy, bo widzimy po chociażby telefonach do Wojewódzkiego Funduszu, kiedy ruszy program, jakie będą zasady, ich jest naprawdę, naprawdę dużo, także maili. Ta szeroka skala działania już będzie miała ogromny sens i ogromne przełożenie na poprawę sytuacji hydrologicznej w Polsce.
2: A jest o co walczyć. Podstawowym problemem jest obniżanie się poziomu wód podziemnych. To one zasilają chociażby mazurskie jeziora i rzeki. W okolicy Wielkich Jezior Mazurskich mamy obszar o tak zwanej

0: mikroretencję wody to 8 tysięcy złotych. Niskie poziomy wód gruntowych to w efekcie także wysychające studnie. Problem, z którym borykają się mieszkańcy wielu wsi. A jak wtedy trzeba sobie radzić?
1: Bierzemy wodę ze stawu, brudną filtrujemy w jakiś sposób, tak jak kiedyś filtrowali, przez wiadro, żwirek. I korzystamy. Natomiast do kawy, do herbaty przywożę wodę z miasta.
0: Tutaj cała instalacja wodna, widzę.
1: Tak, stąd jest pompowana woda tam do góry, jest tam filtrowana, ale tu też mało.
0: Ale to nie jest żadna studnia.
1: No nie jest to żadna studnia.
0: To jest po prostu wykopane dół w ziemi.
1: Tak, tak. Bo jest ta woda potrzebna, bo woda to jest życie, prawda?
2: Aleksandra Skrago zajęła się tym tematem, a my przechodzimy od ilości wody do jej jakości. Nowe przepisy mają bowiem uregulować kwestię jakości kranówki. Więcej na ten temat wie Błażej Prośniewski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dziś faktycznie w życie weszły przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. One wdrażają unijną dyrektywę w tej sprawie, a głównym celem zmian jest to, aby skończyć ze złej jakości kranówką. W jaki sposób? Przede wszystkim te regulacje nakładają obowiązki na gminy, przedsiębiorstwa wodociągowe oraz właścicieli budynków wielorodzinnych. Chodzi na przykład o monitorowanie stanu rur, którymi woda dociera do naszych mieszkań czy domów, mówi Michał Rudzki, burmistrz Karczewa.
4: Często bywa tak, że ludzie mają wodę brudną w kranie. Problemem nie jest ujęcie tej wody, problemem są przestarzałe rury, instalacje wewnętrzne, wspólnoty mieszkaniowe czy też spółdzielnia mieszkaniowa i one teraz już będą odpowiedzialne przede wszystkim za bieżący monitoring, jeśli chodzi o tą wodę i badania. I jeśli woda będzie nie spełniała tych norm sanepidowskich, no to tutaj zarządca tej sieci wewnętrznej budynku będzie zobowiązany do jej po prostu wymiany.
3: A te nowe regulacje mają także wymiar ekologiczny, bowiem mają zachęcać do picia kranówki i ograniczenia spożywania wody butelkowanej. A z danych wynika, że coraz chętniej pijemy kranówkę, zwaną przez niektórych także pieszczotliwie nieco kraniczanką, a ponad 70 osób ocenia jej jakość jako dobrą lub bardzo dobrą.
2: A oprócz tego nie trzeba odnosić butelek do recyklomatu, to też chyba mobilizuje.
3: I nie trzeba płacić kaucji,
2: no
3: dokładnie
2: właśnie.
3: Tak.
2: Masz jeszcze dane z GUS-u o wynagrodzeniach, te nie są jakieś fantastyczne.
3: Tak, dziś Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach. To w kwietniu wyniosło 9 530,74 zł brutto. W ujęciu rok do roku to wzrost o 5,4%. Jednocześnie, no i to jest ta gorsza wiadomość, była to najniższa roczna dynamika wzrostu płac od lutego 2021 roku, czyli od ponad 5 lat. Z jednej strony to wolniejsze tempo wzrostu wynagrodzeń było wieszczone przez ekonomistów już od dłuższego czasu, co ma bezpośredni związek z tym, że inflacja do tej pory systematycznie spadała, a też w tym roku mieliśmy dość skromny wzrost płacy minimalnej, więc to raczej nie powinno być zaskoczenie. No ale jednocześnie w ostatnich 2 miesiącach widzimy, że inflacja znów rośnie, co z kolei ma związek z wojną na Bliskim Wschodzie i wysokimi cenami ropy. No a zatem to, że płace rosną wolniej, a inflacja szybciej, oznacza, że realnie zarobki Polaków zwiększyły się nie o 5,4%, a o 2,2%. Wciąż na plusie, no ale bez jakiegoś szaleństwa.
2: Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję. Czy, krótkie pytanie, jadłeś polskie truskawki już w tym roku?
3: Zdarzyło mi się.
2: Zdarzyło ci się. I zdarzyło ci się zerknąć na cenę? Bo
3: akurat
2: jest imponująca.
3: Były to truskawki, których nie kupowałem ja, więc nie sprawdzałem ceny.
2: To tak najlepiej, ale o tych cenach truskawek opowiemy teraz więcej.
5: Polskie Radio. Jedynka.
2: Dlatego, że zimna wiosna mocno odbiła się na hodowlach truskawek. Przez przymrozki plantatorzy zmuszeni byli ratować swoje sadzonki, niejednokrotnie nawet sadzić je od nowa. Kapryśna pogoda ograniczyła zbiory, przez co za te słodkie owoce będzie trzeba w tym roku słono zapłacić. Polskie truskawki w wielu miejscach kosztują obecnie blisko 40 zł za kilogram. Wraz z nadejściem sezonu ich cena jednak powinna spadać. W zeszłym roku w szczytowym momencie koszt owoców zmniejszył się nawet o 50%, osiągając 12 zł za kilogram.
6: No, tutaj jest czarny kwiatek i z tego nic już nie będzie. Mróz tutaj zaatakował tą truskawkę.
7: I takich byłoby więcej.
6: Byłoby więcej. Jakby teraz przyszło, widzi pani, ile jest białych kwiatków, nie? Jakby teraz przyszedł mróz, no to niestety byśmy stali i płakali.
8: Nic lepszego od truskawek nie istnieje, mówi Anna Nowak, właścicielka plantacji w Przedsławiu, niedaleko Rokietnicy. Miłością do tych owoców zaraziła również dzieci.
9: No, zamiast śniadania, obiadu, kolacji to truskawki jedzą.
10: No

0: Taki jest przysmak, ale my na to nic nie mówimy, bo truskawka to jest witamina.
1: Truskawka jest wrażliwa na temperaturę i wymagająca, szczególnie teraz, gdy dojrzewa jeszcze pod folią.
2: Grzewa ma być wilgotna, ale nie zalana. I są składnikożerne, nie? Po prostu potas to by mogły, tak jak moje dzieci jeść truskawki na śniadanie, obiad i kolację, to one tak są potas. Bardzo łatwo o chorobę dla takiej truskawki, bo jest ciepło. Jest wilgoć, czasami z tego tunelu nam kapie nawet woda.
1: A która odmiana jest najbardziej wyczekiwana przez klientów?
2: Rumba. To nie ma co ukrywać. Znają ją, pytają o nią.
3: To chyba też króluje na polskich targach, tak, ryneczkach.
2: Jest, tak, zwana jest właśnie królową truskawek.
3: Co w niej takiego jest królewskiego?
2: Smak jest bardzo fajny. W porównaniu z Florence ona jest naprawdę dużo słodsza. No i jest tą wczesną truskawką.
1: Plantatorzy musieli zmierzyć się z bardzo zimnym marcem i kwietniem, przez co wiele sadzonek po prostu zmarniało.
2: Ludzie potrafili walczyć, przykrywać agrowłókniną, jakieś ogniska palić, którzy nawet wodą lali.
3: Udało się pani uratować?
2: Mi nie, dlatego zaczęłam od zera.
4: Jolanta Lisiecka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wystarczy minus pół stopnia, żeby uszkodzić kwiaty truskawki i z nich po prostu nie rozwiną się owoce.
3: I to się potem przekłada też na ceny.
4: Oczywiście, że tak, dlatego, że no po prostu kwiaty są przemarznięte i z nich po prostu owoce nie powstaną.
1: Truskawki importowane nie mogą się z polskimi nawet równać, dodaje dr Lisiecka.
4: W krajach takich jak na przykład Maroko, Egipt, Hiszpania, te truskawki, one są uprawiane czy w tunelach, czy nawet poza tunelami w gruncie, ale ten grunt to jest piasek. Nie ma próchnicy, nie ma różnych mikroorganizmów, które również wpływają na smak.
1: Truskawka gruntowa jest zdecydowanie najzdrowsza.
4: Są różnice, jeśli chodzi o zawartość właśnie, między innymi witaminy C, pomiędzy truskawkami uprawianymi w szklarni, w tunelach foliowych, a tymi w gruncie. Te truskawki z gruntu są po prostu bogatsze.
3: Czyli chyba lepszych truskawek niż te gruntowe nie ma.
4: Gruntowe i polskie na dodatek.
1: A sezon na nie już niedługo się zacznie.
2: Myślę, że około 2 tygodni. Na Dzień Dziecka powinny truskawki już z gruntu być. Zwłaszcza te wcześniejsze odmiany, jak na przykład rumba.
0: To jest taki smak, proszę pana, że to się nigdy nie znudzi i to można jeść bez przerwy i nie ma końca.
5: A plantatorów truskawek odwiedził nasz reporter. Pamiętam, jak Magda Mikołajczuk informowała o tym zdarzeniu, to pamiętam, jak mówiliśmy, że na pewno na ten temat powstanie film. Że to jest scenariusz na film.
6: Prosiło się, dzień dobry.
5: No i rzeczywistość filmowa nadgoniła rzeczywistość muzealną.
6: Tak, chodzi o ten spektakularny włam do Luwru, o tę kradzież z października zeszłego roku, o kradzież klejnotów. No rzeczywiście, to jest po prostu gotowy scenariusz
5: wziąć,
6: na film.
5: Spisać,
6: prawda?
5: I teraz zaprosić aktorów i nagrać.
6: Okazało się, że 7 miesięcy po tym wydarzeniu we Francji już się zaczęły prace nad tym filmem, na temat tego zuchwałego działania. Na razie niewiele wiadomo. Wiadomo, że film powstaje, wiadomo, że reżyserem będzie Romain Gavras, francuski reżyser, który dotychczas kręcił m.in. teledyski, kręcił różne rzeczy dotyczące kina akcji, więc rozumiem, że tempo będzie. Scenariusz ma powstać na podstawie książki dziennikarzy, dwójki dziennikarzy, ale ta książka jeszcze oficjalnie się nie pojawiła. Ale dobrze, będzie film i właściwie w tej historii to tylko takie pytanie można sobie zadać. Czy to będzie komedia? Bo aż się prosi, aż się prosi o ośmieszenie władz Luwru.
5: Tak,
6: no same się ośmieszyły
5: film
6: właściwie,
5: akcji,
6: prawda?
5: Bardzo pasuje. Nie,
6: no film akcji absolutnie. I w ogóle myślę, że te filmy wszelkie o napadach na muzea, o kradzieży cennych dzieł sztuki, dlatego tak nas interesują, nas widownie i też twórców, no bo tam chodzi o inteligentne łamanie prawa, prawda? Trzeba być pomysłowym, trzeba być inteligentnym. No i w oczekiwaniu na film francuski o napadzie na Louvre, tym ostatnim, możemy sobie przypomnieć inne filmy czy inne książki dotyczące właśnie takich spraw. Na przykład Książę z 2020 roku. To jest wspaniały zupełnie film z Jeanem Broadbentem i Helen Mirren. Przepraszam bardzo. I to jest autentyczna, oparta na faktach historia o takim zwykłym człowieku, który kradnie portret księcia Wellingtona Francisca Goi z National Gallery w Londynie i robi to po to, żeby... No, jest takim Robin Hoodem.
7: We're convinced that the Goya has been stolen by a highly professional international criminal gang.
8: Mind your boomers!
9: Almost certainly a trained commando.
10: You're right.
11: Bitter biscuit.
12: It's the shock.
8: Shock, yes, I'm shocked. This is stolen.

0: masterpiece in my wardrobe.
1: Inną taką historią dotyczącą bycia Robin Hoodem w tych kradzieżach jest historia, która jeszcze nie jest sfilmowana, ale będzie. Mianowicie taka seria książek Kataryny Ingelman-Zundberg. Szwedzka historia o grupie emerytów, którzy tworzą taką szajkę złodziejską po to, żeby zebrać pieniądze na opiekę dla seniorów. Krótko mówiąc, uważają, że państwo sobie z tym nie radzi, więc oni muszą kraść i między innymi kradną dzieła sztuki.
2: Muszę przypudrować nos, oznajmiła Stina ze słomkowym kapeluszem naciągniętym nieomal na oczy. Udała, że rusza w kierunku damskiej toalety, ale przed pomieszczeniem dla personelu zasymulowała usterkę elektrycznego wózka. Tymczasem geniusz otworzył drzwi. Balony! Przypomniała Marta, a geniusz je odwiązał. Z gracją poleciały w stronę sufitu. Oby porządnie zasłoniły soczewkę kamery.
1: No i jeszcze państwu bardzo polecam taki duński film Kradzież Rembrandta. Zaczyna się ta historia od takiej sytuacji, że ojciec, syn przypadkowo kradną obraz Rembrandta, myśląc, że to jest coś kompletnie bez wartości.
3: A czy to nie jest podejrzane, że taki idealny scenariusz filmowy po prostu się objawił i nagle powstaje film? Ja bym odwiedził reżysera, sprawdził tam w sejfie, czy tam nie ma tych... klejnotów skradzionych.
1: Zobaczymy.
3: Mam swoją teorię. Magda Mikołajczuk, dziękuję bardzo. Trochę ukradliśmy czasu Filipowi Jastrzębskiemu. Dzień dobry.
4: Przyzwyczaiłem się. Dzień dobry państwu. Od tenisa zaczniemy.
3: Dobrze.
4: I wieści z Paryża. Maja Chwalińska o krok od awansu do turnieju głównego French Open. Polka gra w decydującej rundzie kwalifikacji z Holenderką Susan Lamens. Wygrała pierwszego seta po tiebreaku, a w drugiej partii prowadzi 3-2. Przypomnę, że na kortach Rolanda Garrosa będzie zatem pięcioro lub sześcioro singlistów. Oczywiście czterokrotna triumfatorka Iga Świątek, a także Magdalena Fręch, Magdalinet Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Zmieniamy dyscyplinę. Polscy siatkarze meczem z Serbią w Sosnowcu rozpoczęli sezon reprezentacyjny. W pierwszym spotkaniu towarzyskiego turnieju Silesia Cup biało-czerwoni przegrali 2-3. Selekcjoner Nikola Grbić dał szansę debiutantom, a jednym z nich jest środkowy Jakub Majchrzak.
5: Przed debiutem na pewno był lekki stresik, ale po skończeniu piłki, po jakichś dobrych akcjach to wszystko znika i się czuję po prostu jak na treningu się gra i jak chce się pokazać jak najlepiej. Był to niezły debiut na pewno, szkoda, że zakończony przegraną.
4: W piątek w Katowicach Polacy zagrają z Ukraińcami, a dzień później z Bułgarami. I jeszcze piłka nożna i ważna informacja dla kibiców Jagiellonii. Jeden z najlepszych napastników piłkarskiej ekstraklasy, Afimiko Pululu, po sezonie odejdzie z drużyny z Białegostoku. Klub z Podlasia poinformował, że piłkarz z Demokratycznej Republiki Konga nie przedłużył kontraktu i będzie kontynuował karierę w innym zespole. 27-letni Pululu trafił do Jagiellonii 3 lata temu, wywalczył z drużyną pierwsze w historii klubu mistrzostwo oraz Superpuchar Polski. Z kibicami pożegna się w sobotnim meczu z Zagłębiem Lubin. Spotkania ostatniej kolejki będziemy oczywiście dla państwa relacjonować w naszej legendarnej audycji Studio S13 w fotelu prowadzącego, tym samym, w którym teraz ty siedzisz i kradniesz mi cenne sekundy, zasiądzie Andrzej Janisz.
6: 9 spotkań, 9 sprawozdawców. Na każdym stadionie będziemy fetować Mistrzostwo Polski Lecha Poznań. Będą emocje, będzie ładunek dramatyczny, kultowa, legendarna audycja S13, na którą naprawdę państwa zapraszamy, bo gwarantujemy wielkie emocje.

0: I co, serce zadrżało, gdy usłyszałeś ten sygnał?
1: Ja chyba wstanę z tego krzesła, bo nie czuję się godny. Takie ono jest legendarne.
0: Myślę, że bardzo dobra refleksja.
1: Filip Jastrzębski, bardzo dziękuję. Nie wiem, czy Krzysztof Grzybowski chyba jest.
2: Dzień dobry,
1: czuję
2: chyba
1: się godny,
2: jestem,
1: żeby
2: tak.
1: usiąść w tym legendarnym krześle. Tym, na którym ja teraz siedzę. Natomiast ze względu na to, jaki świetny temat przygotował na 13.
2: On
1: się czuje pewny siebie
2: dobrze?
1: Dzisiaj. Możesz na stojąco, tylko że wtedy mówisz nie do mikrofonu i cię nie słychać.
2: Co za krzesło, bo to jest chyba to samo krzesło, które wstało tu wczoraj, czy nie?
1: No, być może trochę podbiłem jego wartość. Aha. Ale na pewno nie podbiłem znaczenia tematu programu Tylko Szczerze po 13.
2: Będzie o przyjaźniach sprzed lat i o tym, czy takie przyjaźnie, o których zapomnieliśmy, które odeszły gdzieś tam hen daleko, czy da się je odświeżyć, da się do nich powrócić po latach, po dziesięcioleciach?
1: Czy one rdzewieją?
2: Też.
1: Jak miłości stare. Mhm. Ale nie o nich.
2: Ale jakie masz dzisiaj przemyślenia?
1: Dzisiaj
2: wow.
1: jestem w takim trochę właśnie zamyślonym nastroju.
0: Paulo Coelho, programu pierwszego polskiego.

0: Radio.
1: Siedzi nad strumykiem i duma.
2: Ja udaję się, to był program w Samopołudnie. Przed mikrofonem był Karol Surówka, który teraz idzie myśleć różne nad głębokie strumykiem. Myśli nad tak. strumyk. Zostawiam Państwa z Krzysztofem Grzybowskim.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzemcena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
8: Ewa Mierzejewska, zapraszam na A4 między węzłami Brzeg i Opola Zachód w pobliżu Sarn Wielkich. Przypomnijmy, samochód ciężarowy, konkretnie cysterna, zjechała z jezdni i przewróciła się na bok na pasie zieleni. I tutaj było zwężenie w kierunku Katowic. Później zablokowana była całkowicie jezdnia na czas podnoszenia tego samochodu ciężarowego z jezdni. I teraz informacja już o tym, że na 209 km w kierunku Katowic ruch odbywa się tylko po zwężeniu, co oznacza, że tutaj służby już kończą pracę. I niebawem 209 km autostrady A4 na jezdni w kierunku Katowic będzie odblokowane. Teraz podwójne utrudnienie na S5. Po pierwsze w Kujawsko-Pomorskim, to nowsze, między węzłami Tryszczyn i Maksymilianowo w Bożynkowie. Po tym jak samochód osobowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu, mamy zwężenie w kierunku Gdańska na 57 km. Z kolei w Wielkopolsce na S5 na trasie z Poznania do Wrocławia, między węzłami Święciechowa i Leszno-Zachód, po zderzeniu dwóch busów i samochodu osobowego wciąż jest zwężenie. Także w kierunku, tutaj w kierunku Wrocławia akurat jedna osoba w tym wypadku została poszkodowana. Na Mazowszu, na drodze krajowej nr 57 między Półtuskiem a Makowem Mazowieckim w Dzierżanowie, po zderzeniu dwóch samochodów osobowych kierowcy jadą na przemian jednym pasem na 180 km. I mamy cały czas informacje o S17 zablokowanej na trasie Warszawa węzeł Lubelska w Zakręcie, ale tutaj, w miejscowości Zakręt, ale tutaj widzę już tylko zwężenie, bo no, spowolnienie jest niewielkie, a chodzi o jezdnię w kierunku Warszawy, więc tutaj mamy zablokowany jeden pas na 14 kilometrze. I na koniec jeszcze wracamy do Wielkopolski na S11 między węzłami Poznań Północ i Poznań Rokietnica. Tutaj w pobliżu Poznania po zderzeniu dwóch samochodów jedna osoba została ranna i mamy zwężenie w kierunku Wrocławia na drugim kilometrze trasy.

Minęła 13. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Ścigany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania i krajowymi listami gończymi były prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w USA. Polscy aktywiści z flotylli humanitarnej wracają do kraju, opuścili więzienie w Izraelu. Szef MSZ chce, by izraelski minister miał zakaz wjazdu do Polski.

0: W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe Stanisławy Celińskiej.
1: Chodzące dobro, cudowny człowiek.
0: Za chwilę relacja naszej reporterki. Były prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w USA. O zatrzymaniu Marcina P. w związku ze śledztwem dotyczącym tego internetowego kantoru poinformowała prokuratora regionalna w Poznaniu. Był on ścigany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania i krajowymi listami gończymi. Marcin P. jest podejrzewany o popełnienie przestępstw na ogromną skalę i prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu. Polscy funkcjonariusze współpracowali z amerykańskimi służbami, m.in. FBI. Szef MSZ chce zakazu wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra obrony. Radosław Sikorski z odpowiednim wnioskiem zwrócił się do MSWiA. Poinformował o tym rzecznik MSZ Maciej Wewiór po spotkaniu z Charles d'Affaires Izraela, który został wezwany do MSZ-u. Przed budynkiem resortu jest Przemysław Lis. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Przemku, jak przebiegało spotkanie z izraelskim dyplomatą?
2: Polska przekazała na ręce izraelskiego chargé d'affaires wyrazy oburzenia w związku z zatrzymaniem flotylli płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy oraz w odpowiedzi na oburzające zachowanie ministra bezpieczeństwa Izraela Itamara Ben-Gwira. Jak mówił rzecznik MSZ Maciej Wewiór, ze strony izraelskiego dyplomaty nie padło jednak słowo przepraszam. Maciej Wewiór poinformował również, że dwójka z zatrzymanych przez Izrael polskich obywateli opuściła już więzienie i jeszcze dziś trafi do Stambułu.
3: Nasza służba konsularna, nasi konsulowie od początku byli w miejscach, do których mieli trafiać nasi obywatele i miło im poinformować, że jeszcze dzisiaj nasi obywatele opuszczą Izrael.
2: Izraelski minister bezpieczeństwa Itamar Ben-Gwir zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać zatrzymanych aktywistów, którzy klęczą z zawiązanymi z tyłu rękami i pochylonymi głowami. Na nagraniu Ben-Gwir szydzi z zatrzymanych, mówiąc: tak, witamy zwolenników terroryzmu, witamy w Izraelu.
0: A tematem zajął się Przemysław Lis. Dziękujemy za relację. Amerykańska obecność w regionie, w tym w Polsce, zostanie utrzymana, zapewnia szef MON-u. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że amerykańscy planiści wojskowi potrzebują około miesiąca, by dokładnie określić, jak będzie wyglądało rozmieszczenie wojsk USA w Europie. Zapowiedzi o reorganizacji amerykańskich wojsk skomentował też generał Roman Polko. W Polskim Radiu 24 były dowódca GROM podkreślił, że Amerykanie nie wycofują się z NATO, ale Europa powinna wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo.
4: Europa zaniedbała własne bezpieczeństwo, musi to nadrabiać, żeby zmienić plany obronne sojuszu. Jeżeli chodzi o odparcie potencjalnej agresji konwencjonalnej, no to potrzebujemy czasu. To nie mogą być jednostronne amerykańskie decyzje o wycofaniu, tylko ktoś w to miejsce musi wchodzić.
0: Amerykańska administracja zapowiada zmiany w rozmieszczeniu wojsk USA na świecie. 5000 żołnierzy ma być wycofanych z Niemiec. Senatorowie podzieleni w sprawie zwołania przez prezydenta posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego na temat obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Zwolennikiem dyskusji o tym jest szef Senackiej Komisji Obrony generał Mirosław Różański.
5: Ten stan rzeczy jest, uważam, na tak wysokim poziomie dotyczących osób, które odpowiadają za nasze bezpieczeństwo, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna być zwołana i tam ta kwestia powinna być wyjaśniona.
0: Wojciech Skurkiewicz z PiS-u nie widzi potrzeby zwołania RBN-u. Domaga się od rządzących, by bardziej angażowali się w utrzymanie wojsk USA w Polsce.
6: Liczba żołnierzy amerykańskich dzisiaj jest na poziomie około 10 tysięcy. Powinniśmy negocjować z Amerykanami, żeby ta kwota została utrzymana.
0: Stany Zjednoczone zmniejszają liczbę brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3, co przywraca poziom sprzed wojny Ukraina-Rosja. MON zapewnia, że redukcja amerykańskich wojsk nie dotknie Polski.
7: To są aktualności jedynki.
0: Wybitna aktorka, wokalistka, a także autorka tekstów. W Warszawie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe zmarłej 12 maja Stanisławy Celińskiej. Najpierw msza święta w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym, a później uroczystość pochówku na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Przed Kościołem Środowisk Twórczych jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak wspominają zmarłą obecni na uroczystości.
8: W samych dobrych, ciepłych słowach. Mówią o cieple, wrażliwości, prawdzie Stanisławy Celińskiej. To artystka absolutnie niezwykła, która potrafiła szczerze wzruszać, a w swoich kreacjach łączyła ogromny ładunek emocjonalny z trudnym doświadczeniem życiowym. Tu na mszę świętą do Kościoła Środowisk Twórczych przybyła rodzina.

0: Rodzina pogrążona w bólu, a także przyjaciele, w tym przyjaciele ze sceny. Między innymi Muniek Staszczyk, lider T-Law, który ukryty za ciemnymi okularami w pięknych słowach wspominał swoją przyjaciółkę.
1: Chodzące dobro, cudowny człowiek, wspaniała empatia, no taka miłość do ludzi generalnie, no wszystkich, ciepło ogromne.
0: Uroczystości mają charakter państwowy. Na początku tego wydarzenia...
2: Dziękujemy, to była Martyna Szymczakowska, relacjonowała dla nas te uroczystości. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Jeśli popada, to przelotnie. Na wschodzie i w centrum, poza tym sporo słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to 19 stopni na północy kraju, około 21-22 w centrum, do 24 na wschodzie. Ciśnienie w Warszawie to 1019 hektopaskali. Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 181 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 10, w Szczucinie 172 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 22, w Zawichoście 281 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 5. W Puławach 179 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 14. W Warszawie 164 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 13. W Kępie Polskiej 201 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. We Włocławku 133 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 10. W Toruniu 144 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 4. W Tczewie 286 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. Na Sanie w Przemyślu 93 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. Na Narwi w Ostrołęce 66 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. Na Bugu we Włodawie 94 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej i średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 156 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 14. U ujścia Nysy Kłodzkiej 276 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. W Malczycach 211 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 20. W Połęcku 65 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 152 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 2, w Gorzowie Wielkopolskim 192 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 2. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
6: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
7: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama.
8: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
9: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
8: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
9: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
8: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
9: No.
10: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką.

0: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Reklama. Autopromocja.
10: Polska Ekstraklasa. Najbardziej nieprzewidywalna piłkarska Liga Europy. Ostatnia kolejka wyznaczy hierarchię na najbliższy rok. 18 drużyn, 9 stadionów i 9 sprawozdawców Polskiego Radia. Relacje, opinie i komentarze w Studiu S13 na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Sobota, 23 dzień maja, kilka minut po 17. Andrzej Janisz gwarantuje emocje.
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: tylko szczerze.
1: Szesnaście minut po godzinie 13, tylko szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Tradycyjnie, oczywiście na początku musi pojawić się numer telefonu 22 645 22 66. A dlaczego warto ten numer zapamiętać? Ano dlatego, że dziś będziemy rozmawiać o kwestii dosyć chyba ciekawej, o znajomościach, ale o takich znajomościach sprzed wielu, wielu lat, a właściwie czasami być może nawet sprzed wielu dziesięcioleci. I będziemy pytać o to, czy takie znajomości, dawne, stare znajomości, być może trochę już zapomniane, urwane, osoby, z którymi przez lata nie utrzymywaliśmy kontaktu, czy takie znajomości po latach da się skutecznie odświeżyć i czy do takich znajomych, do takich przyjaciół da się po wielu, wielu latach skutecznie wrócić. Jak takie powroty wyglądają? To są pytania do Państwa. Proszę bardzo, od tego momentu można już telefonować 22 645 22 66. Bardzo jestem ciekaw Państwa doświadczeń, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie. No i zobaczymy, jakie historie się pojawią. I czy w ogóle pojawią się pytania, odpowiedzi twierdzące na to pytanie, bo ja mam drobne znajomości, takie wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście można dwa razy wejść do tej samej rzeki. Nawet jeżeli tą rzeką jest właśnie przyjaźń. 22 645 22 66. Na początek te odpowiedzi, które uzyskaliśmy podczas ulicznej sondy.
2: Próbowałam, ale to już bardzo trudno.
3: Dlaczego?
2: Trudne są te, zmieniają się ludzie, takich jak ich widzieliśmy. Oni są zupełnie inni. Zmienia się charakter, obraz, wygląd. No, trudno ich rozpoznać.
3: Nie tylko wizualnie, jak rozumiem.
2: Nie tylko.
4: Ludzie boją się spotykać ludzi, których już nie znają. Wydaje im się, że nie znają.
3: Jak w tej piosence Grechuty. Ludzi, których już nie znamy, oni są już właściwie nam obcy w większości, prawda?
4: Tak.
3: Warto czasem może jednak podjąć taką próbę?
4: Czasami warto. Kolegę wciągnąłem z powrotem do harcerstwa.
5: Zdarzyło się, ale nie powiedziałbym, że jakoś specjalnie się udało, bo no trochę się ludzie pozmieniali i tak
3: nie. Mam wrażenie, że wszyscy mówią o tym samym. Ta zmiana jest zawsze taka na niekorzyść. Z czego to może wynikać, jak pan sądzi?
5: No może nie na niekorzyść, ale myślę, że jak ludzie tak dorastają bez siebie tam w jakiejś odległości, to, no to jednak trudniej się utrzymać na tej samej, powiedzmy, na tej samym torze.
6: Tak, udało mi się parę razy, natomiast nie były to już jakieś takie długie znajomości. Kilka spotkań, kilka telefonów i właściwie na tym się zakończyło.
3: Czyli żadna głębsza relacja?
6: Nie, nie.
3: Nawiązać głębszą już chyba nieco trudniej, prawda?
6: No oczywiście, człowiek się zmienia z biegiem lat, także każdy ma swoje życie zupełnie inaczej poukładane.
7: Ja to zawsze zwalam na telefony, media i te inne sprawy. Wszyscy siedzą w komputerach teraz. Nie wiedzą, o czym gadać.
3: Czyli paradoksalnie im więcej możliwości kontaktów, tym te kontakty słabsze, tak to rozumieć?
7: Porozumiewają się po mojemu, to się porozumiewają przez telefony, Facebooki.
3: To nas oddala w pana ocenie?
7: Mi się wydaje, że tak.
1: No i proszę bardzo, moje wątpliwości, jak się okazuje, zostały mocno, mocno potwierdzone, bo te głosy, które pojawiły się w sądzie, no raczej nie przyniosły nam jakichś takich spektakularnych powrotów, wręcz przeciwnie, jeżeli były takie powroty i były takie próby, no to kończyły się średnio. Jak to wygląda w rzeczywistości? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o Państwa doświadczenia? 22 645 22 66 i jako pierwsza pani Justyna. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam, bo wczoraj próbowałam.
1: Jako pierwsza.
8: Jako pierwsza. Jestem błyskawiczna. Więc ja uważam, że można wchodzić drugi raz, trzeci raz i piąty raz do tej samej rzeki. Trzeba po prostu dawać sobie szansę i dawać szansę tej drugiej osobie. Ja odświeżyłam znajomość po bardzo wielu latach z koleżanką, z którą dzisiaj jesteśmy przyjaciółkami. Po prostu kiedyś była niepotrzebna sytuacja spowodowana żalem, że inaczej niż koleżanka planowała, potoczyły się jej

0: losy. Oddaliłyśmy się, nie było tego kontaktu, a po wielu, wielu latach dzisiaj to jest moja najlepsza przyjaciółka, której mogę wszystko powiedzieć i której mogę się zwierzyć i która jest niezwykle mądra, inteligentna i wartościowa.
1: Czyli
0: myślę,
1: próbować.
0: Że próbować, absolutnie nie poddawać się, nie obrażać się na kogoś, tylko wyciągnąć rękę. Zazwyczaj tak jest, że jak wykonamy ten pierwszy telefon, czy wyślemy ten pierwszy zaczepny SMS po latach, ten ktoś coś nam odpowie i zaczyna się małymi łyżeczkami odnawiać przyjaźń, koleżeństwo. Także,
1: czyli trzeba to robić starannie i mieć pewien, no nie chcę powiedzieć plan, bo to zabrzmi jakbyśmy jakąś intrygę knuli, ale trzeba to robić w sposób bardzo świadomy, rozumiem.
0: Tak, tak, tak, bo w międzyczasie miałam różne koleżanki, nawet takie, które wydawały mi się, że są przyjaciółkami, a okazało się w tych wszystkich latach, że została tylko ta moja Ewunia.
1: Dobrze, to pani Justyno, to ja bardzo dziękuję za ten głos na sam początek naszej dyskusji. 22 645 22 66 i pan Zdzisław. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Powiem panu tak. Bardzo fajna dzisiaj jest audycja i powiem panu, że byłem pewnego razu w Warszawie, bo mój kolega po wojsku ponad 20 parę lat znamy się i po prostu po wojsku rozeszły się nasze drogi, ale spotkaliśmy się, jestem jego chrzestnym, jestem u jego dzieci, ale to do tego. No i panie redaktorze, jesteśmy ostatnio w Warszawie, spacerujemy sobie z dziećmi po mieście i po prostu spotykamy kolegę, który razem z kolegą służyliśmy w wojsku w Opolu. Nasze drogi rozeszły się w 96 roku i po prostu nie znaliśmy się. Jak wyszliśmy z wojska, tak my się już nie utrzymaliśmy kontaktu. I po prostu, nie wiem, on mnie poznał, krzyknął na mnie, ja się oglądam, no i właśnie...
1: Czyli przesądził przypadek. Taki czysty przypadek.
2: Czysty przypadek. I po prostu ten mój kolega, który po prostu żyje, mieszka w Warszawie i pracuje i mówi Zisek, patrz, Grzesiek. Ja mówię, no Grzesiek faktycznie mówi tego. Mówi, Zisek, poznałem cię, po prostu mówi, no nie wiem, mówi w sposób tyle lat, ale po prostu nic się nie zmieniłeś. I po prostu, no i porozmawialiśmy, spotkaliśmy się, no i bardzo długa rozmowa była po prostu do następnego dnia trzeba było zadzwonić do pracy, wziąć urlop i do następnego dnia trzeba było zostać w Warszawie i trzeba było po prostu tą przyjęcie.
1: Oj, no ale trzeba było te trzy dekady przegadać, tak?
2: Tak, zgadza się, panie redaktorze, zgadza się. I tak samo ma rodzinę, tak samo mieszka w Białymstoku, a my we trzech pochodziliśmy z Podkarpacia. I po
1: prostu... No to dziwne te losy się skrzyżowały na ulicach Warszawy, naprawdę. Panie Zdzisławie, wybił gong, bardzo panu dziękuję, 22 645 22 66. Pan Konrad, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam. Proszę pana, ja jestem obecnie 50 lat po maturze. Mieliśmy zgraną klasę, ale dopiero pierwszy raz spotkaliśmy się ze sobą po 30 lat, niestety już nad grobem jednego z kolegów. I wtedy postanowiliśmy tą naszą znajomość odnowić, te nasze przyjaźnie, wspomnienia i od tego czasu spotykamy się całą grupą bardzo regularnie i jednocześnie bardzo często spotykamy się przy jakichś tam okazjach, imieniny, ktoś przejeżdża akurat przez miejscowość, gdzie mieszka drugi kolega, to się zatrzymuje i tak ta nasza...
1: No ale to panie Konradzie, to przepraszam, tak. Rzeczywiście było tak, że podczas tego spotkania, no w mało rzeczywiście sympatycznych okolicznościach, po tym spotkaniu na pogrzebie, rzeczywiście wszyscy chcieli jak gdyby wrócić do tych relacji?
3: No już na tym po pogrzebie spotkaliśmy się, nie było nas tam dużo, wszyscy się nie spotkaliśmy, ale na tym taką grupę inicjatywną zrobiliśmy, że nie może być tak, że będziemy się spotykali tylko nad grobami. I w sumie ja się zająłem zorganizowaniem pierwszego takiego zjazdu na
1: czyli był pan kaowcem.
3: No można tak powiedzieć, na 28 żyjących kolegów na tym spotkaniu 24 się spotkało.
1: I no to dobra frekwencja.
3: bardzo dobra i spotykamy się praktycznie co 5 lat, to ja już zostałem zobowiązany i

0: organizuje taki zjazd, mhm. i to dwudniowy z nocowaniem, także na bogato bym tak powiedział. Nie będę mówił o szczegółach, ale fajne spotkania. Do tego ja mam całą bazę danych moich kolegów, jak cokolwiek się dzieje, no zdarzy się, że jest chory, to trzeba mu pomóc, to się wtedy skrzykujemy, nie zostawiamy nikogo z tej naszej grupy, a mamy, no niestety teraz już, bo od tego pierwszego pogrzebu to już spotkaliśmy się na następnych pięciu, nie?
1: No, panie Konradzie,
0: tak jest, taki PESEL.
1: Od pewnych rzeczy się niestety nie ucieknie, ale ta inicjatywa, żeby się regularnie spotykać w tym gronie, naprawdę super, można jej tylko przyklasnąć. Bardzo panu dziękuję. 22 645 22 66. Są kolejni słuchacze, ale teraz jeszcze bardzo, bardzo szybko nasz gość, pani Mariola Pietroń-Ratyńska, psycholog. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Mariolu, to jest bardzo ciekawa sytuacja. Najpierw mamy sądę, gdzie właściwie wszystkie głosy w sądzie, prawie wszystkie, są mocno sceptyczne. Nawet jeżeli ktoś próbował, to nie do końca wyszło, to nie ma sensu, to się nie udaje, to już nie jest to samo, ludzie się zmieniają. Po czym zaczynają się telefony i mamy kompletnie inną narrację, kompletnie inną.
2: No to jest też może kwestia tego przypadku, kogo państwo na tej ulicy zaczepiliście, bo tutaj widać, że chyba osoby wysoce zmotywowane chciały się podzielić tą pozytywną relacją. Ale faktycznie tak jest, że często jest nam trudno wrócić, bo była jakaś dłuższa przerwa, bo na przykład wydarzyło się coś nieprzyjemnego, co obrosło silnymi emocjami. Czasami na przykład wina była po naszej stronie, w związku z czym no co powinniśmy zadzwonić, powiedzieć przepraszam, po prostu za tobą tęsknię i tyle. Chciałabym, czy chciałbym odświeżyć relacje. Myślę, że tak, jakby z perspektywy czasu trudno jest nam wracać i właśnie sobie wyobrażamy, że jest to praktycznie niemożliwe. Natomiast tak jak tutaj państwo dzwoniący podkreślają, że to są często silne więzi, to są więzi, które się budowały przez lata. Też wspomnienia odświeżane powodują, że mamy taką nową energię. Wracamy do takich, myślę, że najpiękniejszych lat. Więc zdecydowanie warto. Warto odświeżać, a czasami też załatwić, dokończyć sprawy niedokończone, które gdzieś tam
1: zalegają. To jedna, tak, pierwsza ze słuchaczek powiedziała o tym, że była jakaś zadra, ale tak. Po latach udało się ten problem przegadać, rozwiązać, skutecznie zamknąć. Pani Mariolu, to bardzo proszę, żeby pani z nami pozostała. 22 645 22 66. Pan Mariusz, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja chciałem pochwalić się takimi relacjami, które odnawiamy co roku, 50 lat już po maturze, a z jednym kolegą od szkoły podstawowej to prawie, no, prawie 70 lat.
1: Wow.
3: Także tak, wow.
1: Naprawdę wow.
3: I spotykamy się, odnawiamy te relacje, szukamy swoich koleżanek i kolegów. Jedna koleżanka organizuje ze szkoły średniej właśnie. Kilkakrotnie już mogliśmy się spotkać. Organizujemy konkursy dla dzieci i młodzieży, bo to są też nauczyciele. Także udaje się nam bardzo pozytywnie relacje utrzymywać przede wszystkim i rozmawiać ze sobą. Możemy jeden na drugiego polegać, zarówno na koleżanki, jak i na kolegów.
1: No tak.
3: Z całej Polski są. Teraz ostatnio jeden kolega przeniósł się do Zielonej Góry na przykład. I też utrzymujemy stały kontakt. Potykamy się w ramach możliwości tu w Poznaniu, także z tym się właśnie chciałem też pochwalić.
1: No i słusznie, panie Mariuszu, bo jest się czym chwalić, bez wątpienia. Bardzo panu dziękuję za ten głos, 22 645 22 66. I zastanawiam się, czy pojawi się jakiś słuchacz lub słuchaczka, którzy jakąś taką małą łyżeczkę dziegciu jednak tam podrzucą. Przekonamy się. No to teraz pan Józef, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ja te znajomości, które się odnawiamy, podzieliłbym na trzy grupy. Rodzinno, towarzyskie, sportowe i zawodowe. No bo to różnie się w życiu układa. Zacznę od rodzinnych. Rozjechaliśmy się po Polsce, po świecie, wracamy. I to są takie sporadyczne, kuriozalne, tak jak tu powiedzieli, po prostu śluby, wesela, pogrzeby i tu się spotykamy. Jeżeli chodzi o zawodowe, no to my stworzyliśmy taką grupę rezerwistów niebieskich beretów. Sztandar żeśmy sobie zafundowali i cyklicznie się spotykamy na wszystkich świętach, tak jak jest po prostu.
1: Ale to, przepraszam, niebieskie berety, czyli rozumiem, wracamy do przeszłości militarnej, tak? Wojskowej.
4: Tak,
1: Żeby była jasność.
4: I to jest bardzo grupa. Mhm. To jest bardzo silna grupa, bo ja jak byłem w komandosach 70.

0: 77-79, ale są mi starsi koledzy i z tym sztandarem po prostu wędrujemy po wszystkich uroczystościach i po całej Polsce. I w każdym razie teraz też jedziemy do Trzebiatowa, zaprosili nas czerwone berety, komandosi po prostu powietrznie, ale też i sportowo. Ja akurat grałem w piłkę w latach 70. i razem po prostu przeciwko Gwardii Koszali Mirek Okoński i po 10, 20, 30 i 40 latach przychodzą koledzy, którzy żeśmy w tamtych czasach grali, bo założyłem grupę FK Oldboje i cieszymy się z każdego spotkania. No niestety tu pan powiedzieli, że mamy PESEL jaki mamy i wielu no,
1: przed tym nie uciekniemy.
0: Od tego nie uciekniemy i to trzeba zaakceptować przede wszystkim, że taki jest twarz, ale te spotkania, które są, czy w niebieskich beretach, czy tu piłkarskie, to są po prostu wspomnienia naszej pięknej młodości, naszych po prostu opowiadamy sobie, co w życiu osiągnęliśmy i no i oczywiście wiadomo, że wiek się zmienia, człowiek się włosy ma, niektórzy nie mają, etc., etc., a do rodziny. Ja jestem troszeczkę socjologia i psychologia jest bardzo mi bliska i taki podział społeczeństwa nastąpił po katastrofie smoleńskiej. I te dwie grupy po prostu gdzieś, tak jak w moim przypadku, pracowałem ponad 40 lat z koleżanką, która jest chrzestną mojego najmłodszego syna, będąc po tamtej stronie, powiedzmy prawicy, zerwała kontakty z dnia na dzień. Mimo, że w najgorszych wypadkach człowiek był jej najbliższy w ogóle. Próbowaliśmy to odbudować po prostu tak samo z innymi przyjaciółmi i to powiedzmy już nie ma tego kontaktu, nie ma tej...
1: To pani takiej, Józefie, to przepraszam, bo wybił gong, ale do tego co pan powiedział, czyli do tych takich pęknięć, które następują czasami niezależnie od nas, to ja chciałbym jeszcze powrócić przy okazji kolejnych rozmów, kolejnych słuchaczy i także naszego gościa. Bardzo panu dziękuję. To jeszcze pan Grzegorz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Trochę pan poczekał.
2: Troszeczkę. To ważna sprawa, więc na ważne i dobre rzeczy się czeka. Więc ja powiem jakby z drugiej strony. Byłem zakochany i dostałem kosza w walentynki.
1: No, nie zaczyna się najlepiej.
2: Ale będzie z happy endem. Będzie z happy endem. Studiowałem w Krakowie, ona też studiowała w Krakowie. On gdzieś tam był daleko, we Wrocławiu, no i człowiek myślał, że odległość zrobi swoje. Nie zrobił odległość swojego. Dostałem kosza w walentynki. Za rok o tej samej porze, chyba nie było to jednak w walentynki, ale mniej więcej rok po tym, odbieram telefon i usłyszałem w słuchawce, wiesz... Uważam za tak wartościowego człowieka, że nie chciałabym tracić kontaktu z tobą. Czy możemy dalej przyjaźnić się? Oczywiście również z moim mężem, który no, nie był zbyt zadowolony z mojej walentynki rok temu, ale znał cię wcześniej, widział i...
1: I zaaprobował to.
2: Niesamowita przyjaźń, naprawdę. Oni są już...
1: No, przyznam się, że bardzo ryzykowna, szczerze mówiąc.
2: Znaczy
1: tak się może wydawać.
2: Szczerze, ja jestem w związku, ona jest w związku, więc spokojnie. Ale to jest przykład na to, że warto walczyć. Jeżeli uważamy kogoś rzeczywiście w naszej relacji za wartościowego, to warto.
1: No, przyznaję, mocna historia. Panie Grzegorzu, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Wracamy za chwilę.

0: Za 23 minuty godzina 14. To jest Tylko Szczerze na antenie jedynki 22 645 22 66. Dziś rozmawiamy o przyjaźni. O przyjaźni sprzed wielu, wielu lat, o przyjaźni sprzed dekad. No i pytanie brzmi, czy do takiej przyjaźni można powrócić? Czy taką przyjaźń da się odświeżyć, da się odnowić? Bo przecież lata lecą, zmieniają się poglądy, zmieniają się ludzie. I to nie jest tak, że jak zadzwonimy do kogoś po 20-30 latach, to jest dokładnie ta sama osoba, którą kiedyś znaliśmy. To już może być kompletnie, kompletnie inny człowiek. No i czy takie próby się udają? Jak na razie, słuchając tych głosów słuchaczy, którzy dzwonią, zdecydowanie się udają. Gdy spojrzymy na to, co pojawiło się w naszej sondzie, no to tam już większy dystans do tego typu pomysłów. Ja w takim razie czekam na kolejne telefony i kolejne Państwa doświadczenia, jeżeli chodzi właśnie o takie sytuacje, ale najpierw powrócimy do naszego gościa, pani Mariola Pietroń-Ratyńska. Pani Mariolu, nie ukrywam, że kilka bardzo ciekawych głosów, błękitne berety się między innymi pojawiły. Nie, przepraszam, źle powiedziałem. Niebieskie berety, tak się powinno mówić. Ale mam takie wrażenie, że i tak chyba wszystkich przebił pan Grzegorz z tą historią, która no, z jednej strony nadawałaby się na scenariusz komedii romantycznej, a z drugiej strony równie dobrze mogłaby być wstępem do niezłego dramatu.
1: Wie pan, panie redaktorze, wiele takich dramatów notabene się rozgrywało na przestrzeni powiedzmy 20-30 lat, jak pojawił się portal Nasza Klasa. I ludzie się spotkali po latach, wiele pierwszych miłości się gdzieś odświeżyło, fascynacji i tak z punktu widzenia psychologicznego, socjologicznego obserwowaliśmy właśnie trudne sytuacje rozpadu małżeństw i właśnie powroty do tych pierwszych miłości.
0: Przez klasowe spotkanie?
1: Tak jest, dokładnie tak się działo, więc to mówię, takie bardzo ciekawe zjawisko. W tej chwili już może nie obserwujemy tego w tak dużej skali, ale generalnie spotkania po latach takie właśnie pełne sentymentów, zjazdy maturalne, zjazdy absolwentów, to też jest często wydarzenie okupione gigantycznym stresem, dlatego że zaczynamy siebie obserwować i porównywać, czy jesteśmy osobami, które odniosły sukces, czy też nie, czy mamy się czym pochwalić.
0: Aha. I jak
1: czy
0: zostaniemy ocenieni?
1: Tak jest, czy jesteśmy równie atrakcyjni jak wtedy.
0: No to zaczyna się robić poważnie rzeczywiście.
1: Tak jest, my często sobie tego nie uświadamiamy, dopiero w momencie konfrontacji, jak się zbliża takie wydarzenie, bo tak naprawdę my teraz dużo korzystamy z mediów społecznościowych, więc mamy wrażenie niejednokrotnie, że jakby dokładnie wiemy, co u naszych znajomych, przyjaciół się dzieje, bo jesteśmy na bieżąco, powiedzmy, jest aktualizacja danych, tu wyjazdy, tu jakieś uroczystości, tu dzieci rosną i tak dalej, ale jak mamy taką sytuację z dłuższą przerwą, właśnie spotkanie takiej klasy, po latach, czy konkretnego roku kierunku studiów, no to różne historie kuluarowe się pojawiają.

0: słuchaczki. Jako pierwszy pan Kazimierz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu i wszystkich słuchaczy witam. Proszę pana, ja reprezentuję maturę 71 rok. Po raz pierwszy spotkaliśmy się po 50 latach. Aż dziwne, no po prostu. I będąc w Nowęczowie spotkałem
0: Panie Kazimierzu? Halo, halo? Oj, chyba zerwało nam połączenie niestety. Dobrze, to musimy w takim razie, przykro mi panie Kazimierzu, musimy iść dalej. To pani Donata. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. I rozpocznę od tego, że jesteśmy rocznikami przedwojennymi. Matura, 54 rok. No to znaczy się, w tej chwili to już jest 72 lata. Żyjemy, kilka osób, kontaktujemy się telefonicznie, osobiście, jeżeli jest taka siła. Niektóre nie mogą po prostu no, zejść, dlatego że na którymś tam piętrze. No, osobiście ja akurat te moje, które nie mogą, to je odwiedzam, bo akurat moje nogi jeszcze jakoś, dzięki Bogu,
0: Ale pani Donato, przepraszam, tak, tak naprawdę od lat 50. regularny kontakt? Bez żadnych przerw?
2: 54 rok. Myśmy chodziły jeszcze, właśnie ta grupa, o której ja mówię, chodziłyśmy do szkoły podstawowej po wojnie, prawda? Mhm. No, i później tak, jedne poszły do gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim, pozostałe do Technikum Handlowego, ja na przykład. No i do dzisiejszego dnia my się tak serdecznie przyjaźnimy. Nie pamiętamy, żeby między nami jakieś niesamowite nieścisłości czy po prostu między nami zaszły. I ponieważ w tym roku niektóre z nas mają, były 36 rok, niektóre 35. Więc teraz się odwiedzamy w ten sposób, chociaż telefonicznie, prawie że codziennie, jeżeli któraś tam zachorowała, czy jest jakaś, to staramy się utrzymywać ten kontakt taki no duchowy, żeby nie upadła po prostu na duchu, jak to się mówi potocznie. No to jest niesamowite. Ja słucham jedynki, jestem już, będę miała 13 sierpnia, 90 lat, o ile doczekam.
0: Nie, no pani Donato, nie, stop, to w ogóle tak sobie nawet nie żartujemy, dobrze? Pani Donato, wybił gong, ja muszę pędzić dalej, dobrze? Bardzo pani dziękuję. No i życzę wielu fajnych spotkań ze swoimi koleżankami, no sprzed naprawdę ładnych kilkudziesięcioleci. Szacunek pani Donato, naprawdę szacunek. To pan Wojciech, dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze. No i to jest znowu bardzo złożony temat. Ja miałem takie właśnie swoje przygody z moimi przyjaciółmi, z którymi się do 30 roku życia mojego bardzo dobrze przyjaźniliśmy. W pewnym momencie no coś takiego nastąpiło, że no faktycznie ja zerwałem te przyjaźni, po prostu czegoś mi bardzo mocno zabrakło. No i wróciłem po powiedzmy 10 latach do tych przyjaźni, chciałem wrócić, przeprosiłem za to moje zachowanie, bo uważałem, że to było za mocno, za dużo, niepotrzebnie, mogłem to inaczej zrobić, ale widocznie w tamtym momencie taką miałem potrzebę. No i co się okazało, że zacząłem pomału wracać i się okazało, że jednak mimo wszystko wtedy to, co zrobiłem w wieku 30 lat, jednak miałem słuszność, dlatego że nie wróciliśmy z tych przyjaźni, jakie były, bo mimo wszystko gdzieś tam jakaś forma była fałszu, była w pewnych zależności i niestety nie udało się tego. Wróciłem do pojedynczych przyjaźni, ale nie już do tych takiej dużej grupy ludzi. Więc to jest, cały czas będę mówił, bardzo złożony temat.
0: No to panie Wojciechu, ja się zastanawiałem głośno, czy pojawi się ktoś, kto nam taką łyżkę dziegciu dorzuci, to proszę bardzo, to są pana doświadczenia.
3: No dokładnie tak jest i powiem szczerze, że jeżeli ktoś był bardzo blisko i nagle faktycznie coś stracił, jakiś stracił zaufanie, zaufanie jest bardzo ciężko odbudować. I zaufanie
0: zadra zostaje.
3: Odbuduje... Halo?
0: Pytam, czy taka zadra zostaje po prostu, że trudno ją potem jakoś zapomnieć.
3: Dokładnie tak jest, dlatego że jeżeli coś tam było, to później wiadomo, człowiek później nawet nie chodzi o zadrę, tylko to jest to zaufanie. Jeżeli byliśmy bliskim przyjaciółmi i nagle czegoś zabrakło i później wracamy i się okazuje, że dalej jest to samo, to po prostu mówimy sobie, no trudno, no nic wtedy nie będzie, tak? Dlatego to nie jest jakaś zawiść, nie jest to tak jakiś, że ktoś komuś skrzywdę zrobił, tylko chodzi o pewną formę bliskości i chyba tego, o to mi chodzi bardziej, tak? Jeżeli to jest taka znajomość, taka przelotna, spotkaliśmy kogoś, kiedyś było nam bardzo miło, to łatwiej nam
0: no
3: będzie
0: tak,
3: wrócić.
0: No tak, ale to jak gdyby nie o takich przyjaźniach, takich błahych rozmawiamy, tylko jednak o czymś więcej. Panie Wojciechu, bardzo, bardzo dziękuję. Miała być łyżka dziegciu? Była łyżka dziegciu. To pani Krystyna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że mam takie przyjaciółki, piątka nas jest. Jest

0: spotkamy się od podstawówki. Po podstawówce było troszkę przerwy, bo były śluby, bo były dzieci. Potem żeśmy wszystko odbudowały. Spotykamy się co miesiąc. Dla nas to jest takie święto i co miesiąc planujemy, u której się spotykamy. W tamtym roku mieliśmy wspólnie razem 50, na której było 150 osób.
1: No to niezła impreza.
0: Tak, przednia zabawa była. No i jesteśmy świeżo po wypadzie z Bieszczady, bo my tu w Małopolsce jesteśmy, razem z mężami. Wyjechaliśmy sobie i też nam się wszystko udało i od podstawówki jesteśmy razem i razem się trzymamy.
1: Pani Krystyno.
0: Także są przyjaźni na całe życie.
1: Pani Krystyno, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66 i jeszcze pan Adam. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja chciałem z perspektywy młodszego pokolenia, ponieważ jak tutaj słyszałem na antenie, wspominali państwo o maturach po 50 latach, spotkaniach.
1: No, różnie tu bywało, jeżeli chodzi o roczniki, tak.
2: Tak, ale jestem tym przedstawicielem właśnie rodzonych osób w latach 80. przed 90. I tutaj powiem szczerze, że jak obserwujemy, że już te roczniki mogą się spotykać na cmentarzu, że tak brzydko powiem, bo też był ten temat poruszony, no to tutaj ja chciałem nawiązać do takiej historii akurat moich przyjaźni, gdzie wszystko było dobrze do momentu, dopóki nie weszła, że tak powiem, w tą relację druga osoba, bo akurat tworzyłem takie relacje przyjaźnie, gdzie razem z partnerką mieliśmy kolegę zaprzyjaźnionego, ale jak u niego już się pojawiła ta druga połówka, no to ta nasza przyjaźń ulegała rozpadowi i tego w żaden sposób nie szło nadbudować, nie szło nadbudować.
1: A to pani Adam, ja też mam takie doświadczenie, też miałem takie obserwacje, jeżeli chodzi o takiego znajomego sprzed wielu, wielu lat i to zresztą nie była tylko moja obserwacja, że pojawiła się druga połówka i znajomość bardzo szybko została wygaszona.
2: No więc właśnie i tutaj my po latach już teraz obecnie z małżonką, która wtedy właśnie była jedną z tych części tych relacji przyjaźni tej grupy, no zastanawiamy się, zachodzimy w głowę, dlaczego to tak się stało. Teraz spotykamy te osoby, ale to ten gość, który wtedy nam, że tak powiem, był tym przyjacielem, zamieni z nami kilka słów, a ta druga połówka zostaje tylko
1: i to już tak, i to już nie jest to samo. Panie Adamie, musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję za ten ostatni głos. To było tylko szczerze o przyjaźni. I na koniec oczywiście podsumowanie pani Mariola Pietroń-Ratyńska. No to pani Mariolu, w końcu doczekaliśmy się też tych mniej optymistycznych głosów, tych doświadczeń, które pokazują, że to jednak bardzo różnie bywa z tymi znajomościami sprzed lat.
3: Tak jest, dlatego ja tutaj zaproponuję takie podejście coachingowe, kiedy pracujemy właśnie z ludźmi, próbujemy przewartościować im pewne patrzenie na sytuację. I właśnie w coachingu mówi się, że w swoim życiu, na swojej drodze życiowej będziemy spotykać dwa typy ludzi. Jedni to będą przyjaciele, którzy będą z nami blisko przez wiele lat, czasem przez całe życie. To będą właśnie te wspierające osoby, z którymi jest pewien rodzaj przepływu energetycznego, poczucie bliskości. Ale też pojawią się nauczyciele, czyli tacy ludzie, którzy właśnie w relacji mogą być nieszczerzy, egoistyczni i tak dalej. I my ich nazywamy właśnie nauczycielami, bo to ci ludzie pokazują nam nasze granice. Oni powodują, że my zaczynamy sobie przewartościowywać różne rzeczy, właśnie na przykład też rezygnując z niektórych znajomości, czy też czasami wydawałoby się przyjaźni. Więc tutaj warto byłoby w ten sposób spojrzeć, że z każdej znajomości my jakąś wartość dla siebie mamy i możemy też coś dać drugiemu człowiekowi. Ale mamy wielkie szczęście, kiedy ta przyjaźń trwa wiele lat, bo przyjaciel to jest rodzina, brat, siostra z wyboru. Ja po prostu przyjaźnie się z tobą, dbam o tą naszą relację, dlatego że ona jest ważna. Ja z tobą czuję się dobrze w relacji, w tej przyjaźni.
1: No i o taką prawdziwą przyjaźń bez wątpienia warto dbać.
3: Walczymy.
1: A nawet walczyć. Pani Mariola Pietroń-Ratyńska, psycholog, bardzo pani dziękuję.
3: Również dziękuję. Serdeczności dla państwa. Wszystkiego dobrego.
1: A już teraz... Obok mnie, naprzeciw mnie, po skosie właściwie, żeby być precyzyjnym.
4: Na 14 tak mniej więcej, tak jak zaczynam audycję.
1: Coś tak, tak, masz rację. No, czyli to nie jest dzieło przypadku.
4: Tu nie ma
1: Marcin
4: przypadku.
1: Wojciechowski.
4: Zapraszam państwa na spotkanie z Anią Karwan, która dzisiaj, wczoraj dokładnie wieczorem wydała nową piosenkę. Wiem, co było warto, będzie w folderze ulubione za chwilę. Potem powiemy o koncercie, który będzie otwarciem festiwalu Malta nad jeziorem.

0: Orem maltańskim, jego szefową będzie Natalia Kukulska, a w drugiej godzinie między innymi o pewnej pani Ricie Collins, która postanowiła na emeryturze zdobyć wóz, wyposażyć go w książki i ruszyć do małych miejscowości, gdzie nie ma księgarni. Zapraszam.
1: Zacna inicjatywa,
0: no, prawda? Bardzo mi się też podoba. Szkoda, że nie u nas, ale może ktoś pójdzie śladem pani.
1: Ale pomysł jak najbardziej do skopiowania.
0: Tak, właśnie dlatego o tym
1: polecamy
0: mówimy.
1: Wysłuchać w takim razie tej historii.
0: Zapraszamy. Myślę, że to świetna rzecz. Jeszcze zajrzymy między innymi na miesiąc fotografii w Krakowie. Trwa miesiąc fotografii w Krakowie. Anna Sańczuk, krytyczka sztuki, odwiedzi nas po 15.
1: A to wszystko już od godziny 14.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: 21 maja, w czwartek, zaczyna się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja, a zainaugurują go laureaci Nagrody Jedynki.
2: Porywająca do tańca polsko-ukraińska grupa Chrajbery oraz Justyna Jary i elegancka kapela z fasonem grająca miejskie szlagiery zagrają dla Państwa ze studia imienia Władysława Szpilmana.
1: Po wejściówki można pisać na adres rckl@polskieradio.pl.
2: Zapraszamy na transmisję i do studia Mariana Krill
1: i Aleksandra Tykarska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość.

0: dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
10: Reklama. Radio Kierowców.
11: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na Mazowszu, na drodze krajowej nr 92 między Sochaczewem a Warszawą w Chrzczanach, po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, droga jest zablokowana na 431 kilometrze. Tutaj policja kieruje w miejscu tego wypadku ruchem na objazd trasami lokalnymi. Jeśli chodzi o Mazowsze, to wciąż mamy informację o częściowej blokadzie S17 między Warszawą a węzłem Lubelska w miejscowości Zakręt. Tutaj przypomnijmy, samochód osobowy uderzył w barierę i jest informacja o tym, że jest zwężenie, ale tutaj nie ma już większych utrudnień. Oczywiście tutaj już trakt się zaczyna korkować, ale to z powodu zbliżającego się popołudniowego szczytu komunikacyjnego, a nie z powodu tego zdarzenia drogowego. Więc 14 kilometr wygląda na to, że jest już odblokowany. Odblokowana jest też A4 na Opolszczyźnie między węzłami Brzeg i Opole Zachód w pobliżu Sarn Wielkich. Tutaj przypomnijmy, samochód ciężarowy, konkretnie cysterna, zjechała z jezdni w pas zieleni i leży na boku, ale teraz mamy informację o tym, że jezdnia w kierunku Katowic po tym zdarzeniu została odblokowana. Tylko utworzył się w tym miejscu kilkunastokilometrowy korek, który dopiero niestety będzie się rozładowywał. Już jest lepiej. On miał w najgorszym momencie ponad 20 km. W tej chwili jest to 10-kilometrowe spowolnienie. Można oczywiście jechać objazdem. Jeśli pojadą Państwo na południe od A4, to wtedy drogą krajową numer 46. Jeśli na północ, to wtedy objazdem drogą krajową numer 94. Teraz jeszcze S5, odcinek między węzłami Tryszczyn i Maksymilianowo w Bożenkowie. Po tym jak samochód osobowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu, mamy zwężenie w kierunku Gdańska na 57 kilometrze. S5 jest też częściowo zablokowana w Wielkopolsce na trasie Poznań-Wrocław między węzłami Święciechowa i Leszno-Zachód. Tu zderzyły się dwa busy i samochód osobowy, wskutek czego jedna osoba została ranna i wciąż jest zwężenie w kierunku Wrocławia.
12: Minęła 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Niespokojnie w krajach bałtyckich. Wojsko notuje kolejne incydenty z udziałem dronów na terytorium Litwy, Estonii i Łotwy, skąd za chwilę nasz reporter. Klienci stracili ponad 185 milionów złotych z internetowego Kantoru. Prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w USA.
13: Informacje o zatrzymaniu uzyskaliśmy. Czekamy natomiast na decyzję sądu amerykańskiego w przedmiocie dalszego postępowania.
12: Przechodzą ostatnie przeglądy w USA. Lada dzień pojawią się w Polsce. Pierwsze F-35 gotowe, by strzec polskiego i natowskiego nieba. Trzeci dzień z rzędu na Łotwie ogłoszono alerty związane z zagrożeniem dronami. Ponownie we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju.

0: Na miejscu jest nasz wysłannik do Dynebura, Kamil Zalewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kamilu, powiedz, czy alarm został odwołany i czy wiadomo coś na temat liczby dronów, które mogły wtargnąć w łotewską przestrzeń powietrzną?
1: Dosłownie niedawno dostałem na telefon powiadomienie o odwołaniu alertu. Alarm odwołano też w innych regionach. Pytasz o liczbę dronów? No, to na razie zagadka. Wcześniej rzecznik Narodowych Sił Zbrojnych Łotwy potwierdził w łotewskim radiu tylko tyle, że wykryty został co najmniej jeden dron, który miał nadlecieć z terytorium Białorusi. Najnowsze informacje wskazują, że był on widziany w rejonie miasta Krasław, 40 km od Dyneburga. Co ciekawe, po raz pierwszy alerty na telefony komórkowe otrzymali dzisiaj właśnie mieszkańcy tego miasta, w którym jestem, ale łotewskie siły zbrojne przekazały później, że jest to ostrzeżenie dla jednostki samorządowej, czyli odpowiednika polskiego powiatu, a nie samego miasta. Dlatego chyba życie na ulicach Dyneburga po prostu toczy się normalnie.
2: To
1: bardzo straszne i złe. A ja się nie boję. A co mówią inni ludzie? Nie wiem, ja ze swoimi koleżankami jakoś o tym nie rozmawiamy. Przyjechaliśmy na tydzień z Erasmusa. Jestem z Cypru i czuję się tutaj bardzo bezpiecznie. Wojsko podało, że na wschód kraju wysłane dzisiaj były myśliwce, które w krajach bałtyckich stacjonują w ramach misji Baltic Air Policing i w pierwszych komunikatach informowano, że robione jest wszystko, by zestrzelić drona w taki sposób, aby nie narażać mieszkańców na niebezpieczeństwo. Łotewski przewoźnik kolejowy informował także, że w niektórych rejonach wstrzymano ruch pociągów do czasu odwołania zagrożenia.
0: Relacjonował Kamil Zalewski. Dziękujemy. Poszukiwany od ponad roku prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Ponad 5 tysięcy klientów miało w związku z działalnością internetowego kantoru stracić 185 milionów złotych. Marcina P. ścigany był czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania i krajowymi listami gończymi. Polska prokuratura czeka teraz na decyzję USA, mówi rzeczniczka prokuratury w Poznaniu, prokurator Anna Marszałek.
3: Został zatrzymany na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki pan Marcin P., który jest podejrzany w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Poznaniu, a dotyczy to śledztwo działalności spółki Cinkciarz.pl. Czekamy natomiast na decyzję sądu amerykańskiego w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym.
0: Śledczy chcą przedstawić prezesowi Cinkciarz.pl zarzuty, m.in. oszustwa. Po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach zatrzymane zostały dwie opiekunki. Trwa śledztwo w sprawie. Zostali już przesłuchani świadkowie. Dziecko wydostało się z terenu żłobka i miało utonąć w oczku wodnym. W związku z tragedią miasto zapowiada wzmożone kontrole wszystkich żłobków w Ząbkach, mówi burmistrz Małgorzata Zyśk.
4: Każdego roku chodzimy z kontrolą do tych żłobków niepublicznych, to oczywiście teraz dodatkowo jeszcze te kontrole będą wzmożone. W tym przypadku również bliżej przyjrzymy się sprawie.
0: Dyrekcja żłobka z uwagi na trwające śledztwo nie udziela żadnych informacji.
5: To są aktualności jedynki.
0: Polska ze zbyt wysokim deficytem budżetowym, zwraca uwagę komisarz do spraw gospodarczych. Z opublikowanych przez Komisję Europejską prognoz gospodarczych wynika, że deficyt wyniesie w tym roku 6,5% PKB. Waldis Dąbrowskis powiedział, że oczekuje konkretnych działań ze strony Warszawy. W tym roku według naszych prognoz Polska będzie miała najwyższy deficyt budżetowy spośród wszystkich państw członkowskich Unii. Spodziewamy się też w tym roku, że wskaźnik zadłużenia Polski w stosunku do PKB przekroczy 60% PKB, więc wyraźnie widać potrzebę korekty fiskalnej. Konieczne jest skierowanie deficytu na ścieżkę spadkową. Dozwolony w Unii poziom deficytu finansów publicznych wynosi 3% PKB. Prawie połowa krajów jednak przekracza ten próg. Lada dzień myśliwce piątej generacji F-35 przylecą do Polski, deklaruje szef MON. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Maszyny jeszcze w tym tygodniu powinny pojawić się w bazie w Łasku.
6: Kilkadziesiąt godzin, tyle prawdopodobnie dzieli nas od historycznego momentu, czyli pojawienia się nad Wisłą jednych z najbardziej zaawansowanych samolotów na świecie, myśliwców F-35. Szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz już odlicza godziny.
7: Wszystko idzie zgodnie z planem, że do końca maja będą przebazowane. Za kilkadziesiąt godzin będą już w Polsce.
6: Przyjmowanie maszyn do dyżuru w siłach powietrznych potrwa jeszcze kilkanaście dni. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Deszczowo na Mazurach i w Małopolsce i tu też możliwe burze. W pozostałych regionach przelotny deszcz, ale też dużo rozpogodzeń. Na termometrach od 14 stopni.

0: stopni nad samym morzem, 19 m.in. na Śląsku i Opolszczyźnie do 23, na Mazowszu i Podkarpaciu wiatr chwilami porywisty. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1009 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
7: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
10: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
11: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie 28-31 maja. PGE Narodowy. Gość honorowy Szarża. Autorzy i wydawcy z kraju i ze świata. Panele, debaty, spotkania autorskie. Znakomici goście, m.in. Bialacki, McCarthy, Masterton, Grebe, Auer, Montero oraz Belowa, a także Mróz, Bonda, Chmielarz, Machulski, Żulczyk, Sewerski, Siembieda, Krajewski, Tochman, Domosławski czy Zychowicz. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
13: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
15: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
16: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
12: Reklama. Autopromocja.
18: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
19: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
18: Będą Ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
19: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
18: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
19: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
20: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
12: Auto.

0: Piosenka o mechaniku samochodowym, który pragnie zdobyć dziewczynę. Zresztą, jeżeli widzieli państwo teledysk w starym MTV do piosenki Uptown Girl Billy'ego Joela, to tam dużo odpowiedzi na zadane pytania jest. A państwo słuchają audycji.
1: Folder ulubione.
0: Przed mikrofonem Marcin Wojciechowski, 14 minut po godzinie 14. Gorąco się nagle zrobiło dzisiaj, jeden dzień i trzeba prawie w koszulce przebiegłem do radia, jak u państwa dzisiaj. Mam nadzieję, że ciepło i przyjemnie. Proszę dać znać na Facebooku. A ze mną dzisiaj w audycji będą fantastyczne kobiety i w muzyce, i przede wszystkim tutaj w studiu. A w przypadku Ani, to i w muzyce, i w studiu.
2: Dzień dobry.
0: Anna Karwan w naszym studiu. Bardzo się cieszę, że w końcu udało nam się spotkać.
2: No ja się nie mogłam doczekać tego spotkania, naprawdę. Zobacz, musiałam już drugi singiel zrobić, żeby się nareszcie z tobą zobaczyć.
0: Tak, rzeczywiście nasze spotkania są pewnymi punktami odniesienia, bo spotykamy się rzadko, ale w intensywnych dla ciebie momentach, wydaje mi się, bo odnoszę wrażenie, że ty po intensywnych momentach wydajesz piosenki. Czy to prawda?
2: Tak, nie wiem, czy to do końca jest to takie zbieżne z innymi artystami. Wydaje mi się, że to jest jakaś taka, wiesz, my jesteśmy tej daty trochę, że bazujemy jednak na tych artystach, powiedzmy na klasykach, tak, gdzie zadziało się coś, zostało to opisane i zostało to wydane. I wydaje mi się, że ja już też nie będę w stanie zmienić tego kierunku twórczości i kierunku też funkcjonowania. Ale piękne jest to, że można przejść taki proces, żeby niekoniecznie zostać w tej takiej chmurze, w której się narodziło, bo w tym chaosie jest jakaś metoda, ale w tej chmurze, w której ja się narodziłam i słuchacze mnie tam pokochali, ja jednak dostałam od nich pozwolenie na to, żeby się z tej emocji wydostać i to jest bardzo ciekawe, że nie zostałam odrzucona poprzez to, że zmieniłam trochę kolor swojej twórczości.
0: Może dlatego, że słuchacze wyczuwają prawdę w twojej muzyce. Ja osobiście muszę powiedzieć, nie chodzi o to, żeby ci słodzić i kadzić, ale wyczuwam prawdę w tym, co tworzysz. Wiem, że to jest... Zresztą wydaje mi się, że większość osób, która obserwuje cię na przykład na Instagramie, wie, że ty taka po prostu jesteś, taka jaka jesteś i w tej muzyce też można czytać cię wręcz.
2: Bo ja nie rozumiem jednej rzeczy na pewno, że kiedy się pokazujesz widzom,

0: to może się okazać, że nie jesteś taki. Ja nie rozumiem tego przebiegu.
1: Tego, żeby sobie tworzyć jakąś alternatywną rzeczywistość, tak?
0: Tak, nie rozumiem tego, bo nigdy nie umiałam tego zrobić i taki... Przepraszam.
1: Spokojnie, to się tutaj dzieje. Czasami suche powietrze.
0: Zafascynowanie.
1: Chcesz rzeczywiście... wody? Zagramy piosenkę i wrócimy
0: tak,
1: do rozmowy za chwilę.
0: Dziękuję.
1: Dobra, to w takim razie poproszę realizatora o swobodnie, a po swobodnie zagramy najnowszą piosenkę Ani Karwan. Wiem, co było warto. Ania wydała tę piosenkę wczoraj o 20. Do rozmowy wrócimy za moment. Wszystko dobrze, wszystko dobrze.

0: No podejdź lub podejdź swobodnie, Anna Karwan, Ania z nami w studiu. Aniu,
1: to... Ania wróciła do życia w ogóle. Zabrakło mi głosu na widok Marcina Wojciechowskiego. Przepraszam wszystkich słuchaczy, ale ja po prostu jestem bardzo zawsze taka wrażliwa na punkcie tych naszych spotkań i dużo chcę też przekazać, bo kocham Jedynkę i kocham przychodzić ze swoimi utworami, bo jesteście bardzo wierną stacją, która mnie wspiera od wielu lat i też dlatego cieszę się, że też mogę być z nowościami.
0: Aniu, czy czujesz, że byłaś egzaltowana?
1: Tak, ja uprawiałam taki rodzaj ekshibicjonizmu emocjonalnego i wydawało mi się, że on się mieści w ramach odczuć wszystkich ludzi na świecie. Okazywało się, że no, każdy z nas gdzieś tam ma inne granice i ja w ogóle dziękuję rzeczywistości, że ja znalazłam swoją publikę, do której to docierało, a nie którą to tylko przerażało. I żeby nie zabrzmiało to zbyt trywialnie, ja bardzo akceptuję to wszystko, co się wydarzyło kiedyś w moim życiu. Nie byłoby tej Ani Karwan, którą publiczność poznała dzięki Czarnemu Świtowi, dzięki piosenkom, które naprawdę były trudne. Ale zauważam to. Zauważam te różnice pomiędzy tym moim wykonawstwem wtedy, a dzisiaj, kiedy ono jest takie uspokojone. I co ciekawe, widzę, że nie muszę wcale rozdzierać szat na scenie, żeby zostać zrozumiana.
0: Żeby zaśpiewać o prawdziwych emocjach.
1: Tak,
0: też,
1: że można zaśpiewać ciepło, cicho, mało. Niesamowite doświadczenie to jest.
0: Rozumiem po prostu, że ty się uspokoiłaś. I w związku z tym twoja muzyka też.

0: się w pewnym sensie uspokoiła, ale mam na myśli pewne rozedrganie właśnie.
1: Wydaje mi się, że to jest taka ta stabilizacja emocjonalna, która powinna iść w parze z dojrzewaniem i wiekiem, ale niestety wszystko to, co teraz wymieniam po drodze, często nie idzie ze sobą w parach ani w trójkach. Cieszę się na moment, kiedy poczułam, co to znaczy, że proces tej adolescencji dojrzewania zakończono. Proces tutaj, wiesz, się zakończył i że ja mogę zacząć korzystać z zasobów doświadczeń życiowych, ale że mogę się nie spieszyć i teraz mogę wybierać, czy sytuacja, która mnie spotkała, jest rzeczywiście dla mnie. To jest też ciekawe.
0: Czyli już wiesz, co było warto?
1: Zdecydowanie. Ja w ogóle jestem trochę zszokowana, bo jak sobie zdałam z tego sprawę, o czym jest ta piosenka, bo ja doskonale wiem, o czym napisałam i kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że ja ją będę musiała opublikować, a ja bardzo nie chciałam, tak jak zawsze bym chciała, żeby wszyscy wiedzieli, o czym ten utwór jest, tak tym razem ja bardzo nie chciałam, żeby ktokolwiek się dowiedział, co to znaczy, co to była za relacja, dlaczego ta relacja we mnie wywołała tyle emocji, bo ta piosenka jest żałobą po stracie relacji, naprawdę. I ja wiem, że ona brzmi ciepło, brzmi dając nadzieję, no bo dzięki tej relacji ja po prostu zrozumiałam, że naprawdę warto było ją stracić, żeby dzisiaj być po prostu szczęśliwą kobietą.
0: Co trzeba przeżyć, żeby dojść do takich wniosków, że kończy się relacja, to zwykle jesteśmy pogrążeni w jakimś smutku, żałobie, a ty mówisz, że to było po coś.
1: Znaczy, nie wiem, czy Marcin to też widzisz, na pewno to widzisz, że my mamy trochę modę na to, żeby opowiadać o tym, że skoro się coś kończy, to było po coś. Strasznie mi zależało na tym, żeby właśnie ta piosenka nie była takim sztampowym numerem, wiesz, że wytrwałam i żeby była znowu taką divową piosenką. Mi zależało na tym, żeby to było lekkie, dające nadzieję. Ale z drugiej strony, jeżeli ja wiem, że w sercu po prostu musiałam kogoś pożegnać i to nie jest taka, wiesz, dramatyczna sytuacja, w której zostawił mnie mężczyzna, w ogóle nie, to nie jest w ogóle o tym. To jest o sytuacji, w której naprawdę jedna z najbliższych osób w moim życiu musiała po prostu z tego życia odejść i ja musiałam odejść z życia tej osoby. Ale ja wiem, że obie te osoby dzisiaj są bardzo szczęśliwe i to jest bardzo ciekawe, że to można właśnie z tego wynieść i iść dalej i być zdecydowanie silniejszą.
0: Z kim muzycznie to robiłaś?
1: Leon Krześniak.
0: Ach,
1: Leon Krześniak,
0: też.
1: Oczywiście. Ja jestem w teamie krześniak.pl, gdzie w Tomi Graj został wyprodukowany przez Leona, w tym zestawie również, brzydko mówiąc, zestawie, ale to jednak ja jestem dumna mówiąc o tym. Jest Magda Goja, która napisała razem z Wiktorem Tytułą tekst.
0: No, co za skład.
1: I dowiem, co było warto również. Ale ciekawostką jest to, że Magda napisała, pisałyśmy historię właśnie tej mojej sytuacji ciężkiej, zwrotki, refreny, a Wiktor miał kompletnie inny tekst napisany samemu sobie. I kiedy się spotkaliśmy we trójkę, ja zobaczyłam te dwa teksty i powiedziałam: czy będzie bardzo wam przykro, jeśli ja wezmę zwrotki od Magdy, a zostawię refren od Wiktora? To były dwie niezależne historie.
0: I udało się je połączyć
1: po prostu
0: w jedną?
1: Ja je tylko ze sobą zestawiłam, podeszłam do mikrofonu, myślę, że jakimiś dwoma take'ami, czyli dwa razy zaśpiewaliśmy to. Ja wiedziałam, że my to mamy. Co ciekawe również, myśmy się z Leonem poznali prawie 2 lata temu. Piosenka Wiem, co było warto powstała w środę w ciągu 5 minut, a w Tomi Graj w czwartek w ciągu 6 minut. Więc ja miałam naprawdę błogosławiony czas.
0: Jeszcze powiedz, bo nie mieliśmy okazji rozmawiać o Wojsie w międzyczasie, bo miałaś taki epizod, czy też takie zadanie. Jak ci to zrobiło na twoją wrażliwość? I...
1: Ojej, dobrze, że pytasz o to. Bardzo mało osób mnie pyta w ogóle, jak ja zniosłam emocjonalnie ten program.
0: No właśnie.
1: Raz, że w tym roku mija 10 lat od mojej edycji 7, w której byłam. Dwa, że zajęcie miejsca trenerki wydawało mi się trochę jeszcze niemożliwe, jak na mój ten taki, jak to powiedzieć, ten taki, te doświadczenie, które posiadam,
0: życiowe,
1: że to jeszcze
0: muzyczne.
1: Za wcześnie. Z drugiej strony miałam trochę inną rolę niż tą trenerską, czyli oceniającą bardzo surowo lub dobrze uczestników. Ja raczej stworzyłam sobie taką rolę w The Voice Comeback Stage Power by Orange. Miałam taką rolę, w której czułam, że ja nie do końca pracuję na to, żeby wyłonić po prostu wokalistów, tylko żeby wokalistów, którzy tam przyszli, pokierować w taki sposób, żeby oni otrzymali drugą szansę od losu. No, jeżeli mnie słuchacze częściowo chociaż znają albo kojarzą z przeszłości, z moich przeszłych jakichś tam dokonań, no to ja też byłam taką osobą, która dostawała, wiesz, od losu różne rzeczy. Ileś razy nie dostałam się do programu, tu się nie dostałam do jakiegoś festiwalu, tutaj zostałam wypchnięta, weszłam oknem i to są, ja myślę, że byłam w tej roli Dla siebie byłam przede wszystkim wiarygodna i wydaje mi się, że te dzieciaki, ja je tak nazywam, że to po prostu była grupa ludzi, która bardzo dużo dostała ode mnie tej takiej prywatnej prawdy. Mhm. Bo ja chyba niewiele umiałam też przed kamerami zagrać jakiegoś scenariusza. Zresztą moja wspaniała reżyserka pozwoliła mi na to, żebym ja sobie pewne

0: rzeczy z siebie wydobyła i za to jestem wdzięczna produkcji. A dzisiaj bardzo dużo z tej mojej ekipy osób naprawdę zrobiło, Marcin, bardzo dużą, bardzo duży krok do przodu. Świetnie. Może nie słyszymy ich na pierwszych listach przebojów jeszcze. Może generalnie oni nie będą wcale takimi wokalistami.
1: Ale widzisz w nich postęp.
0: Są rozwojowe bardzo sytuacje i cieszy mnie to.
1: Aniu, proszę o specjalną zapowiedź twojego najnowszego singla na zakończenie
0: naszej
1: rozmowy.
0: Jest mi bardzo, bardzo miło, że w jedynce w Polskim Radiu kolejny mój nowy singiel i serdecznie zapraszam do odsłuchania piosenki Wiem, co było warto.
1: Anna Karwan, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: Przyznają państwo, że to miło, kiedy radio gra szadę. Paradise w radiowej jedynce. Za 27 minut będzie 15. Za chwilę radio zagra Natalię Kukulską, która jest z nami w Poznaniu. Natalia, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Bardzo miło jest, jak radio gra szadę. Uwielbiam ten utwór.
0: Tak, to prawda, staramy się. Natalio, miło cię słyszeć. Jesteś teraz w Poznaniu i jak tak patrzę na kalendarz, to widzę, że dokładnie za miesiąc, 21 czerwca, w Poznaniu startuje Malta Festival, a rozpocznie się wyjątkowym koncertem i tu chciałoby się wznieść toast za miłość. Natalio, czy to będzie, bo ty przewodniczysz, szefujesz temu koncertowi, czy to będzie koncert po prostu z największymi przebojami gwiazd, które zaprosiłaś?
1: O nie, nie, nie, nie. Ze mną nigdy nie jest tak prosto.
0: Tak myślałem. To co wymyśliłaś?
1: Przede wszystkim w ogóle to jest dla mnie było wielkie zaskoczenie, ta propozycja rzeczywiście z opieki artystycznej. Koncert inauguruje festiwal, Malta Festival. Malta Festival od lat ma dużą tradycję teatralną. Oczywiście no, tutaj pomyślałam sobie, że warto zrobić jakieś nawiązanie, więc pierwszym nawiązaniem jest fakt, że podzieliłam ten koncert na 3 akty. Udało mi się zaprosić wspaniałych solistów do tego koncertu. Może od tego też zacznę, żeby powiedzieć, proszę, kto się na tej scenie za miesiąc pojawi. Scenie, która dodam, przy Jeziorze Maltańskim w Poznaniu, więc przepięknym plenerze. Zaśpiewa Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder, Zalia. Ja również zaśpiewam. Zaśpiewają również panowie wspaniali. Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński, Grzegorz Turnał i Jakub Józef Orliński. Ten koncert rzeczywiście inauguruje ten festiwal. Będzie również rejestrowany, będzie miał tydzień później transmisję telewizyjną, ale jego w ogóle cały format jest naprawdę imponujący, ponieważ zespół wykonawczy jest na scenie bardzo duży. Mamy orkiestrę Cooperate, mamy muzyków i mamy 3 dyrygentów, którzy poprowadzą orkiestrę i napisali aranżację na te poszczególne akty. Jest to Adam Sztaba, Nikola Kołodziejczyk i Paweł Tomaszewski. Każdy z nich odpowiada za inny akt, a te akty związane są, podzieliłam je na takie, nazwijmy to, temperatury miłości.
0: Od pierwszych motylków po co? No właśnie.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Pierwszy akt nazywa się Zakochani, za miłość, co się zaczyna. Drugi akt nazywa się SOS, za miłość, co boli. I trzeci nazywa się Wiwat, słodka miłość, za miłość, co zwycięża.
0: Cieszę się, że z pozytywnym zakończeniem.
1: Prawda?
0: Tak.

0: Tak, taka definicja miłości, świętowanie i właśnie ten toast. Każdy z tych aktów zawiera w sobie medleje, czyli utwory ze sobą są połączone. Taka dość, bym powiedziała, odważna ta koncepcja, bo przy niej się trochę trzeba więcej napracować. Ale pomyślałam sobie, że każdy z nas, będą też covery, ale każdy z tych artystów ma w swoim repertuarze znakomite piosenki właśnie w tych różnych temperaturach miłości. I każdy opowiada swoim językiem, więc trochę wygląda to jak libretto musicalu, czyli opowiadamy, nie wiem, o tych początkach, ale każdy swoją piosenką, swoją osobowością ten temat ujmuje.
1: Wymyśliłaś
0: i
1: ten
0: wszystko
1: skład,
0: się ze sobą przeplada.
1: Wymyśliłaś ten skład sama zapraszałaś artystów, sama tworzyłaś sobie te wizje, jak to będzie wyglądało. Wiesz, no nie chcę zadawać pytania, dlaczego ci, a nie inni, ale domyślam się, że te wrażliwości razem stworzą w twojej wizji coś wyjątkowego, ale rzeczywiście są tu artyści z bardzo różnych gatunków.
0: Tak, to jest właśnie duży, wydaje mi się, atut, że mamy i prawda, bardzo teraz na czasie młodą, świeżą, wspaniałą Zalię i ugruntowanego na scenie, nie wiem, Grzegorza Turnała, który ma swoją publiczność.
1: Czy dawno niesłyszaną Anię Jopek na takich wydarzeniach też?
0: Właśnie. Bardzo jestem szczęśliwa, że jest taki skład. Tak, oczywiście to wszystko było propozycja była ode mnie. Oczywiście wiadomo, że koncert ma też swoje ograniczenia czasowe. Ja to bym jeszcze tutaj chciała zmieścić jeszcze większą ilość, ale koncert będzie trwał 1,5 godziny, każdy akt pół godziny. Co jest też ciekawą rzeczą, że tak jak zazwyczaj uwertura kojarzy nam się muzycznie, tym razem odwróciłam to i uwertura będzie liryczna. Wstępem do każdego aktu będzie taka krótka etiuda, taki dialog pomiędzy dwoma aktorami, wspaniałymi Marią Dębską i Maciejem Szturem, więc naprawdę myślę, że publiczność dostanie coś, czego dawno nie było. To jest taki koncert z jakąś taką koncepcją, nad którą trzeba się owszem pochylić, ale myślę, że to będzie z dużą korzyścią dlatego, żeby ten koncert był naprawdę interesujący.
1: Pomijam już fakt wyjątkowego, prawdopodobnie najdłuższego wieczoru, bo to będzie, zdaje się, ten czas. Kwiatu paproci będziemy wtedy w tej okolicy szukać, oby było ciepło, przyjemnie
0: tak.
1: I noc kupały, tak. Więc no dobrze, to za chwilę wrócimy jeszcze do rozmowy. Mam do ciebie pytanie dotyczące między innymi twojej trasy, a w międzyczasie w krótkiej przerwie posłuchamy dobrostanu. Natalia Hukulska jest z nami w studiu w Poznaniu. Do rozmowy wrócimy za chwilę.

0: Natalia Kukulska śpiewała Dobrostan. Natalia zaśpiewa również za miesiąc, 21 czerwca, Jezioro Maltańskie, Poznań, koncert Za Miłość, który otworzy 36. Malta Festiwal trwający od 21 do 28 czerwca. Radiowa Jedynka oczywiście będzie na miejscu, będą relacje, proszę nas słuchać. A z nami Natalia Kukulska, która jest nie tylko występuje w ramach tego koncertu, ale jest też, można powiedzieć, jego szefową. Natalio, to wydarzy się już niebawem, nie możemy się doczekać. Ja mam takie szczegóły, jeszcze mówiłaś już o telewizji, że będzie transmisja, że będzie specjalna komunikacja publiczna i myślę, że taka bardzo ważna informacja jest następująca, że koncert jest oczywiście za darmo. Wstęp wolny na to wydarzenie.
1: Tak, także oczekujemy was tutaj przy Jeziorze Maltańskim w tych pięknych okolicznościach przyrody. Ja właśnie teraz jestem w Poznaniu, bo skończyła się konferencja prasowa dotycząca tego wydarzenia i naprawdę cały festiwal zapowiada się bardzo interesująco. Myślę, że na wszystkie zmysły tutaj znajdzie się przestrzeń.
0: Jest szansa, że zostaniesz po koncercie na kilka wydarzeń?
1: Akurat będę musiała wrócić na jeden koncert, ale planuję wrócić. W ogóle do Poznania lubię wracać, bo jestem, słuchajcie, teraz w studio Polskiego Radia Poznań, ale dosłownie ulicę obok jest, mieści się kamienica na ulicy Kasprzaka, w której wychowała się, urodziła się moja mama, więc to miasto jest mi szczególnie bliskie, dziadkowie. No mam cały czas tutaj rodzinę i bardzo lubię tu wracać.
0: My wszystkich państwa bardzo zapraszamy za miesiąc, ale gdyby przypadkiem, jakimś cudem się komuś nie udało, to 14 listopada Natalia wróci do Poznania w ramach swojej trasy koncertowej, którą rozpocznie 27 września w fantastycznym miejscu w Nosprze Katowickim. A mowa o trasie, czy ona jest taka jak ja, trasie jubileuszowej. Jak pani godzi przygotowania do tak wielu wydarzeń jednocześnie i do tej jednak dużej trasy koncertowej na jesień? Jak przygotowania, Natalia?
1: Godzić jest trudno.
0: Pomyślam
1: jest
0: się.
1: To, jak to się mówi, challenge. Jest to wyzwanie, żeby to wszystko było też tak dopieszczone, jak ja lubię. Ale o trasie mojej jubileuszowej już myślę. Rzeczywiście zaczyna się od Katowic, ale po drodze mamy i Wrocław, i Warszawę oczywiście.
0: Szczecin, Bielsko-Biała, Gdańsk, Poznań, Kraków, Warszawa i Wrocław. Co będzie na tych koncertach? Jakie to będą koncerty?
1: To są koncerty, których pretekstem jest mój jubileusz. W tym roku mija 30 lat od mojego dorosłego debiutu albumu Światło i 40 lat od mojego dziecięcego debiutu płyty Natalia, która, no, myślę, zapisała się w historii tutaj.
0: Zdecydowanie.
1: W wielu domach nadal ona jeszcze jest. I na tych koncertach ja powrócę pierwszy raz w moim życiu od lat nie śpiewałam tych piosenek, ale mam taką ochotę, żeby dotknąć je tak dzisiaj, żeby zobaczyć właśnie, czy ona jest taka jak ja. Ile we mnie dzisiejszej jest tej Natalii, tego dziecka, tej Natalii z lat 90. Będą też piosenki filmowe, Zakochani. O, właśnie Zakochanych też zaśpiewam na Malcie, to już mogę zdradzić.
0: To nie jest piosenka, którą za często śpiewałaś chyba.
1: Bardzo rzadko.
0: No właśnie.
1: Tak, a przecież bardzo, bardzo została polubiona przez publiczność. Film zresztą również. Z Magdą Cielecką, która też przecież na Malcie ma swój niesamowity...
0: Naprawdę. Znacie trzymamy
1: historię.
0: Mówimy o tym w Jedynce, trzymamy za nią kciuki bardzo mocno za to wydarzenie, z ten performance. No tak, tak.
1: Tak, to będzie ciekawe bardzo. No więc tak, ani słowa, Zakochani, Wierność jest nudna, było trochę tych piosenek do filmów. Nawet poczułe struny, ponieważ będę miała aparat wykonawczy wspaniały. Oprócz mojego zespołu będzie Atom String Quartet. No i te koncerty będą takie przekrojowe, sentymentalne, ale nie byłabym sobą, gdyby nie były też trochę z przymrużeniem oka i no, z taką energią, która dzisiaj mi towarzyszy, z takim też dystansem, ale z czułością, więc bardzo na nie czekam, a w Poznaniu rzeczywiście akurat 14 listopada, więc znowu tu wracam.
0: Dziękuję ci bardzo, Natalia, za to, że poświęciłaś nam czas. Zapraszamy jak zawsze do Jedynki i zapraszamy zarówno za miesiąc na

0: Maltę bardzo, jak i natrafię twoją jesienną trasę koncertową. Wszystkiego dobrego, dziękuję.
1: Ja bardzo również dziękuję, tylko na koniec chciałam powiedzieć, że cieszę się, że mogłam usłyszeć Anię Karwan, bo nie miałyśmy czasu się zdzwonić i tak się cieszę, że wydała taką piękną nową piosenkę. Trzymam mocno kciuki.
0: To prawda. Dzięki, Natalia, wszystkiego dobrego.
1: Dzięki.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: 21 maja, w czwartek, zaczyna się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja, a zainaugurują go laureaci Nagrody Jedynki.
2: Porywająca do tańca polsko-ukraińska grupa Hrajbery oraz Justyna Jary i elegancka kapela z fasonem grająca miejskie szlagiery zagrają dla Państwa ze studia imienia Władysława Szpilmana.
1: Po wejściówki można pisać na adres rckl@polskieradio.pl.
2: Zapraszamy na transmisję i do studia Mariana Krill
1: i Aleksandra Tykarska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
11: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
12: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

0: Czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
4: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
6: O, jeszcze to.
7: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
4: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
8: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
7: Dajcie wszyscy święty.
4: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
5: Ogłoszenie społeczne.
9: Radio Kierowców.
10: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Jest nadal sporo utrudnień na Mazowszu, ale mamy też dla Państwa dwie dobre informacje. Pierwsza z S17, tak jak podejrzewałam, odcinek Warszawa węzeł Lubelska w miejscowości Zakręt jest już otwarty i odblokowany. Tam wcześniej samochód osobowy uderzył w barierę, nie było rannych, obowiązywał objazd, potem było zwężenie. Teraz 14 km jest już przejezdny, chociaż trzeba przyznać, że trakt Brzeski przy wyjeździe z Warszawy w kierunku S17 właśnie już się korkuje, ale to już oczywiście skutek popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Dobre informacje też z drogi numer 57 z trasy Półtusk-Maków Mazowiecki w Dzierżanowie. Odblokowano przejazd po zderzeniu 2 samochodów osobowych. Do tej kolizji doszło na 180 km. Był ruch naprzemienny. Teraz kierowcy mają już do dyspozycji całą szerokość jezdni. Natomiast utrzymują się problemy na 92. To także Mazowsza i odcinek Sochaczew-Warszawa w Chrzczanach. Tutaj przypomnijmy, zderzyły się 2 samochody osobowe. Do tej kolizji doszło na 431 km i droga nadal jest zamknięta w miejscu tego zdarzenia i jest policja, która kieruje ruchem na objazdy. Bez zmian na S5 na trasie Poznań-Wrocław, odcinek między węzłami Święciechowa i Leszno-Zachód, czyli wielkopolski odcinek tej drogi ekspresowej. Tu po zderzeniu 2 busów i samochodu osobowego, wskutek którego jedna osoba została ranna, od kilku godzin cały czas zamknięty jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Natomiast na S5 w Kujawsko-Pomorskim odblokowano przejazd między węzłami Tryszczyn i Maksymilianowo w Bożenkowie. Tutaj przypomnijmy, samochód osobowy wypadł z jezdni, wjechał do rowu, na szczęście bez poszkodowanych. Było zwężenie w kierunku Gdańska, teraz trasa jest już przejezdna i znacznie zmniejszył się, ale niestety nie całkiem rozładował korek na A4 między węzłami Opole i Brzeg.
11: Jest 15. Tu program Pierwszy Polskiego Radia.
12: Aktualności jedynki.
11: Anna Kowalczyk.
12: I Andrzej Kocjan. Były poseł Jacek Żalek zatrzymany przez CBA, twierdzi portal TVN24.pl. Może to mieć związek ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Europejską.
11: Łatwo Gang znów w akcji. YouTuber będzie zbierał pieniądze dla chorego 8-letniego Maxa.
13: Na leczenie Maxa potrzeba aż 12 milionów złotych.
12: Ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej. Wybitna aktorka i wokalistka spoczęła na wojskowych powązkach.
11: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali byłego posła i byłego wiceministra w resorcie funduszy i polityki regionalnej Jacka Żalka, dowiaduje się portal TVN24.pl. Chodzi o śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Europejską.
12: Jak ustalił dziennikarz Robert Zieliński, Żalek został zatrzymany w związku z postępowaniem dotyczącym nieprawidłowości w działaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
11: Żalek pełnił swoją funkcję w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy. Był członkiem Partii Republikańskiej Adama Bielana.
12: Jest śledztwo w sprawie śmierci strażnika granicznego. Ciało 19-latka zostało znalezione w jednym ze szczecińskich internatów.
11: Wiadomo, że funkcjonariusz pił alkohol.

0: Dwóch jego kolegów trafiło do szpitala. Szczegóły zna Aneta Łuczkowska.
1: Ciało 19-letniego strażnika odkryto we wtorek. Mężczyzna pił z kolegami ze służby alkohol w internacie, gdzie wszyscy mieszkali. Rano się nie obudził. Jak informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie, zaplanowana została już sekcja zwłok młodego strażnika. Będą zlecone też badania toksykologiczne. Nie udało się jeszcze przesłuchać dwóch pozostałych mężczyzn. Po odkryciu ciała kolegi obaj źle się poczuli i trafili do szpitala. Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej wszczął natomiast postępowanie wyjaśniające. Jak dodaje straż, tragedia nie miała związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Łatwogang wraca z kolejną zbiórką charytatywną.
0: W mediach społecznościowych youtuber ogłosił, że chce objechać rowerem całą Polskę. Wszystko będzie transmitować na żywo.
3: Podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maxa. Max jest to 8-letni chłopak, który dotknął choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maxa potrzeba aż 12 milionów złotych. Dlatego wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego.
2: Początek transmisji jutro o 16:00 podczas ostatniej 9-dniowej akcji Łatwogang. Udało się zebrać ponad 250 milionów złotych dla dzieci chorych na raka.
4: To są aktualności jedynki.
0: Niezapomniana Lusia w filmie Nie ma róży bez ognia Stanisława Barei albo Agnieszka Niechcic w Nocach i dniach Jerzego Antczaka. W Warszawie pożegnano Stanisławę Celińską.
2: Uwielbiana aktorka, wokalistka i autorka tekstów zmarła 12 maja w wieku 79 lat. Artystka spoczęła na wojskowych powązkach.
0: Kto towarzyszył Stanisławie Celińskiej w ostatniej drodze? O to pytamy naszą reporterkę Dorotę Piotrowską.
5: Dzień dobry. W ostatniej drodze Stanisławie Celińskiej towarzyszyła rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz i świata kultury. Przyjaciółkę, jak ją nazywali Stasię, Staszkę, przyszło pożegnać wielu znanych artystów, między innymi Emilia Krakowska, Maja Komorowska, Muniek Staszczyk i Artur Barciś.
6: Większość w środowisku mówiła po prostu Staszka. Stanisława brzmi tak jakoś strasznie poważnie, a Stasia była taką osobą, która tworzyła wokół siebie taką aurę miłości, przyjaźni, nie stwarzała barier, nie grała gwiazdy. Była po prostu takim ciepłym, cudownym człowiekiem. Stasi trudno byłoby nie kochać. Była cudowna.
5: Ale ulubioną aktorkę i wokalistkę przybyli też pożegnać widzowie i słuchacze, wielbiciele jej talentów. I to z różnych stron Polski.
7: Spod Poznania przyjechałam. Kojarzę ją bardzo właśnie z tych wszystkich jej piosenek. Słuchałam jej, to faktycznie coś się otwierało w sercu. Także naprawdę dzięki temu jest bardzo bliska.
8: Pamiętam te wszystkie jej filmy jeszcze za czasów młodości, Alternatywy 4.
9: W Nocach i dniach, jak byłam młodą taką dziewczyną, bardzo utalentowana osoba. O wielkim sercu zresztą.
5: Trumna z ciałem aktorki została pochowana w Nowej Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych, tuż obok aktorów Edwarda Lindę-Lubaszenki, Bożeny Dykiel i pisarza Wiesława Myśliwskiego.
0: Dorota Piotrowska była wśród żegnających Stanisławę Celińską. Dziękujemy za relację.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
4: Pogoda.
2: W wielu regionach liczne rozpogodzenia, choć miejscami może popadać. Burze mogą się pojawić w pasie od Mazur przez Mazowsze, Pośląskie i Małopolskę. Termometry wskazują w tej chwili od 14 stopni na północy, 18 na zachodzie do 24 w centrum i na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie to 1009 hektopaskali.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w kraju jest przeważnie dobra, miejscami bardzo dobra. Wyjątkiem jest część Małopolski i Podkarpacia, gdzie powietrze jest umiarkowane. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca.
4: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny
2: taki. Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
9: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
8: Cały rok, od zawsze.
9: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
15: Polska Ekstraklasa. Najbardziej nieprzewidywalna piłkarska Liga Europy. Ostatnia kolejka wyznaczy hierarchię na najbliższy rok. 18 drużyn, 9 stadionów i 9 sprawozdawców Polskiego Radia. Relacje, opinie i komentarze w Studiu S13 na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Sobota, 23 dzień maja, kilka minut po 17. Andrzej Janisz gwarantuje emocje.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Camila Cabello, Shawn Mendes, duet w radiowej jedynce. Ja dzisiaj, proszę państwa, ostatni dzień bez Uli Kaczyńskiej, więc już od jutra będzie też duet i tutaj. A w związku z tym, że jeszcze dzisiaj sam, to kilka duetów i więcej muzycznych pojawi się także w tej godzinie audycji.
1: Folder ulubione.
0: Przed mikrofonem Marcin Wojciechowski. Dzień dobry, proszę uważać na burzę. 14 minut po godzinie 15. A za chwilę odwiedzi nas kolorowa, wspaniała Anna Sańczuk, która opowie o trwającym miesiącu fotografii w Krakowie. To za chwilę. Jeszcze przed godziną 16 z kolei, mam nadzieję, inspirująca opowieść o Ricie Collins, czyli kobiecie, która postanowiła spędzić swoją emeryturę na prowadzeniu księgarni na kółkach. Jeździ więc do niewielkich miejscowości, w których książek nie można kupić. Czy można by to powtórzyć w Polsce? No, tego życzę. Mam nadzieję, że będzie to pomysł na emeryturę, na wolny czas. O tym opowie Marta Zinkiewicz jeszcze przed godziną 16, a tymczasem Dwa Słońca. Teraz to jest nowość od Natalii Grosik, Beli Komoszyńskiej.

0: Natalia Grosiak, Bela i Katia razem w utworze Dwa Słońca. To nowość w radiowej jedynce. 18 minut po godzinie 15. Anna Sańczuk przyszła do nas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. A jak przyjechała na rowerze.
0: No, jakoś tak przedburzowo się zrobiło. Uciekałaś chyba trochę
1: Może będę stąd odpływała dzisiaj. No, zobaczymy.
0: Możesz dłużej zostać po prostu.
1: Zamieszkam w radiu.
0: I opowiadać nam o ciekawych wydarzeniach. Właśnie dzisiaj z takim przychodzisz, krakowskim. Czekaj, 14 to kiedy było? Tydzień temu, tak?
1: Tak.
0: Rozpoczął się w Krakowie miesiąc
1: fotografii,
0: bardzo ładnie brzmi, o granicach, splątaniach i niedokończonych historiach.
1: Mm-hmm, i to też ładnie brzmi.
0: Też ładnie brzmi, ale ciągle ogólnie.
1: A bardziej szczególnie i szczegółowo, to w tym roku są fotografowie polscy i niemieccy razem i wspólnie również kuratorowani, a opowiadamy sobie, bo tu już łapiesz się za głowę, nie jakieś ciężkie historie.
0: Jak ja słyszę, że historie polsko-niemieckie, to łapię się za głowę, ale to jednoczymy, rozumiem.
1: To chodzi o, słuchaj, o to, co się działo w Europie Środkowej w tym momencie przełomu, kiedy jedna epoka słusznie miniona odchodziła, pada mur berliński, u nas Solidarność, wywalczony czas już, żeby na nowo tę swoją jakąś nie naruszaną przez innych niepodległość i niezależność budować. No ale zostają różne duchy, jakieś takie pogrobowe miazmaty, które z tamtych czasów do nas przychodzą.
0: Tak.
1: I do dziś się z tym mierzymy. I gdzieś w tych obszarach właśnie tej pamięci, tych warstw, czasami tych właśnie splątań, podobieństw, różnic, poruszają się te wystawy. Unreal Estates, angielska jest to nazwane. Nawet nie wiem, jak to przetłumaczyć. Jakieś takie włości nie do końca uchwytne, właśnie nierealne,
0: tak.
1: Niedopowiedziane może. Mhm. Bo rzeczywiście jest tam kawał historii, wydaje mi się, niedopowiedzianej i czasami obraz mówi więcej, jak wiemy, niż 1000 słów.
0: Oczywiście.
1: No i pokazuje te miejsca, gdzie ta pamięć się gdzieś osadziła. I to wcale nie muszą być...
0: To są oczywiste miejsca?
1: Czy to są oczywiste miejsca? To są bardzo różne miejsca. Od miejsc oczywistych, nie wiem, Paweł Bownik fotografuje w zbiorach Biblioteki bodajże Narodowej jest taki popiół, rodzaj takiej urny z popiołami cennych ksiąg spalonych w czasie II wojny światowej. To są te powidoki, które dzisiaj jeszcze gdzieś możemy zobaczyć. Wspaniałe zdjęcie, znane już sprzed paru lat, a wiem, że teraz Paweł będzie wracał do tego tematu, bo odkrył tam jeszcze jakieś nowe rzeczy. Czyli to jest rzecz z II wojny światowej i opowiada trochę o naszej wspólnej, trudnej historii. A z drugiej strony na przykład bardzo mi jakoś zapadła w pamięć niemiecka fotografka o wietnamskich korzeniach, która z rodzicami tuż przed upadkiem muru przeprowadziła się do Niemiec wschodnich, które za chwilę stały się zjednoczone, więc w ogóle kilka faz wchodzenia w te kultury komunistyczną, potem niekomunistyczną, przede wszystkim z wietnamskiej w niemiecką. Dosyć niesamowite rzeczy, mieszkanie w blokach, trochę tak jak u nas, no bo ten schyłek komun przecież wyglądał podobnie. No więc bardzo ciekawe są to historie, a oprócz tego są jeszcze inne sekcje, bo tutaj mówimy o takim głównym programie, rozbitym na 3 duże wystawy, więc można sobie też po Krakowie wokół rynku pochodzić.
0: No bo to nie jest w jednym miejscu, tylko w wielu miejscach.
1: Nie, i to też mi się wydaje fajne, że możesz sobie też przy okazji ten Kraków zwiedzać. Bo na przykład jedna z tych trzech głównych

0: Wystaw jest w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier.
1: Przy Placu Szczepańskim, w samym centrum.
0: Bunkier jest akurat przy Plantach, ale tak, przy Placu Szczepańskim też. I na górze masz jedną część tej głównej wystawy, a na dole masz wystawę Si-on, polsko-koreańskiej artystki, właściwie koreańskiej, mieszkającej w Polsce. Też niesamowitą malarską wystawę. I możesz sobie też łączyć i fotografię, i malarstwo. A jak pójdziesz jeszcze dalej, to jest 6 mniejszych wystaw, bardzo różnych fotografów z różnych miejsc, od Holandii po Afrykę. I to są małe wystawy, w konkursie wyłonione. Nazywa się ta sekcja Show Off, która właściwie opowiada o takiej personalnej, osobistej, indywidualnej pamięci. Na przykład to, skąd pochodzimy, jak nasza rodzina się kształtowała. Na przykład właśnie Holenderka, która ma ojca o indonezyjskich korzeniach. I tam gdzieś te postkolonialne historie, które się w rodzinie odłożyły, nagle gdzieś wybijają spod spodu. I trzeba się nauczyć mówić o tym, mieszkając w Holandii, a jednak będąc i wyglądając jak typowa Holenderka, a mając gdzieś w tle właśnie te historie zupełnie innego rodzaju, zupełnie innej kultury. I jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, którą bardzo polecam, to są z kolei młodzi ludzie, studenci polscy i niemieccy, i to jest sekcja Fringe. I ona jest w dawnym szpitalu uniwersyteckim, które już jakiś czas temu miasto Kraków przejęło. No to są najfajniejsze miejsca. Kiedy masz takie albo postindustrial, albo jakieś dawne budynki, czemuś innemu dedykowane, które nagle otwierają się na sztukę. I wchodzisz tutaj do sali operacyjnej, albo do dawnego gabinetu, tu kafeleczki, tutaj, wiesz, tak. Tablica, że tu podłącz tlen czy coś, a w tym wszystkim właśnie ta fotografia i ta sztuka. Młodzi ludzie, więc też i tańce, i nie wiem, jakiś nocny rave, pięknie oświetlone, takie życie miejskie, połączone właśnie ze sztuką, z takim młodym duchem, bardzo międzynarodowym. No naprawdę wtedy czujemy, że jesteśmy w tej Europie i jesteśmy w niej razem i można, no i można się też tym cieszyć, a jednocześnie właśnie szukać jakichś takich nowych spojrzeń tych młodych ludzi z użyciem fotografii, bo to nie zawsze jest czysta fotografia, to są też obiekty, to są filmy, także można powiedzieć, że to jest wokół fotografii.
1: Same te miejsca i sam Kraków i pora roku, wszystko się zgadza. Mają absolutnie państwo czas do 14 czerwca dokładnie, czyli jeszcze przez
0: kawałek miesiąca tego
1: właśnie. Aniu, jak zawsze bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Anna Sańczuk z nami. Uważaj na deszcz. To znaczy, będę dobrze, żeby padał, ale
0: mam czapeczkę z daszkiem i ona mnie ochroni, mam nadzieję.

0: słoneczny dzień.
1: Mimo wszystko T-Love i Sarsa, która dzisiaj wyda nową piosenkę. A na zegarze punktualnie 15:30, czas na skrót aktualności radiowej jedynki. Anna Kowalczyk.
2: Jacek Żalek w rękach Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zatrzymanie byłego wiceministra funduszy i polityki regionalnej w rządzie Mateusza Morawieckiego ma związek ze śledztwem Prokuratury Europejskiej. Portal TVN24.pl informuje, że chodzi o postępowanie dotyczące nieprawidłowości w działaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Łatwo Gang wraca z kolejną zbiórką charytatywną. Tym razem zamierza pomóc 8-latkowi cierpiącemu na zanik mięśni.
3: Postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę na raz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo.
2: YouTuber startuje jutro o 16. Polacy z Global Sumut Flotylla zatrzymani przez władze Izraela wracają do kraju, wyszli z więzienia i są już w drodze na lotnisko w Turcji. Trzej Polacy próbowali dostać się do strefy Gazy w ramach międzynarodowej flotyli, by przekazać pomoc humanitarną. Jaja z chowu klatkowego nie wrócą na sklepowe półki. Największe sieci handlowe zapewniają, że nie zmienią swojej decyzji. Pytania o zwrot akcji w tej sprawie wywołała sieć Dino, która czasowo wróciła do jaj klatkowych. Szybko postanowiło działać Stowarzyszenie Otwarte Klatki i wezwało sklepy do tablicy. Iga Świątek wie już, z kim zmierzy się na inaugurację rozpoczynającego się w niedzielę Roland Garros, jej rywalka.

Rywalką będzie Australijka Emerson Jones. Magdalena Fręche trafiła na Rumunkę. Elenę Gabriele Rusa, Magda Linet zagra z Czeszką Terezą Walentową. Tytuł w tym roku będzie bronić Amerykanka Coco Gauff. Pełne wydanie aktualności o 16:00. Zapraszam.

0: Elton John poznali państwo, tylko taki nieco zmiksowany przez duet Panau set w programie pierwszym Polskiego Radia. 25 minut do 16 jest ze mną Marta Zingiewicz. Marta
1: przynosi. Dzień dobry.
0: Cześć Marta, przynosisz zawsze ciekawe i dobre informacje. No powiem ci, że dzisiejsza bardzo mnie zainspirowała.
1: Znaczy, tak?
0: Ja jestem młodszy od pani Rity.
1: Collins.
0: 30 lat, więc wydaje mi się, że mam jeszcze trochę czasu, ale myślę, że wśród naszych słuchaczy jest wielu takich, którzy mają dużo czasu i być może to będzie pomysł na ich emeryturę.
1: Tak, ja myślę, że to jest historia, która naprawdę może inspirować do zrobienia albo tego samego, albo ona może pokazać, że warto łamać schematy i szukać tego, co nas pasjonuje i nawet jeżeli to są pozornie zupełnie niepasujące do siebie rzeczy, to można to połączyć i zrobić coś z tego wyjątkowego.
0: No to o co chodzi? Kim jest pani Rita i co takiego zrobiła?
1: Historię pani Rity Collins ostatnio zawzięcie opisują amerykańskie media, bo jest o czym pisać. Pani Rita w tym momencie ma 74 lata i ona już od jakiegoś czasu marzyła o bardzo konkretnej emeryturze. Ona wiedziała, że chce z jednej strony łączyć ludzi, ale łączyć ich nie tylko ze sobą, tylko z książkami.

0: No i dziś spełnia to marzenie za kierownicą, uwaga, swojego vana.
1: Książkobusa.
0: Książkobusa, jakiegoś pojazdu w ogóle szalonego. Warto zobaczyć zdjęcia, jak to wygląda w środku, jak to wygląda od zewnątrz. W tym momencie van ma przebieg, który przekroczył 160 tysięcy kilometrów. Ona podróżuje po Stanach Zjednoczonych i to jest dosłownie biblioteka na kółkach. Van jest wyklejony. Na jego ścianach można przeczytać, że to jest Amazing Traveling Bookstore.
1: No jak to w Ameryce oczywiście.
0: Tak, czyli niesamowita podróżująca księgarnia. Z drugiej strony czytamy, że to jest wręcz apteka tekstowa, więc pani Rita bardzo konkretnie podeszła do swojej misji. Ona chce dawać radość, ona chce inspirować. Ona też przyznaje, że w zasadzie jej praca to jest po prostu rozmowa z ludźmi. I jeśli ktoś spotka ją u siebie w niewielkiej miejscowości, to na 100% zacznie się jakaś ciekawa rozmowa. Ona jest bardzo za to wdzięczna, że może spotykać bardzo różnych ludzi, poznawać przeróżne historie, bo ona właśnie podróżuje tym swoim książkobusem.
1: Ona go prowadzi sama, tak?
0: Ona go prowadzi, ona w ogóle wszystko to robi w pojedynkę i mówi, że to też daje jej niesamowitą wolność, bo jeżeli jest brzydka pogoda, no to szybko zamyka swojego busa, jedzie gdzieś do znajomych i szuka noclegu, a jeżeli te rozmowy się toczą i w ogóle nie mają zamiaru się kończyć, jest niesamowita atmosfera, to zostaje jeszcze po godzinach na jakichś wydarzeniach, na parkingach, na trawnikach. Właśnie piękne jest to, że on odwiedza te niewielkie miejscowości, gdzie księgarni takiej stacjonarnej, tradycyjnej
1: po prostu nie ma.
0: Po prostu nie ma.
1: A jest ich coraz mniej, tych stacji, chociaż nie tych, tych takich sieciowych stacjonarnych, coraz mniej, te małe się antykwariaty otwierają. Ale na amerykańskiej prowincji to nie podejrzewam, żeby dużo już było takich sklepów.
0: No. Niewiele jest takich sklepów. W ogóle też historia pani Rity Collins jest bardzo ciekawa, bo ona przez lata była nauczycielką, uczyła też angielskiego w Rumunii czy w Czechach, więc te podróże, to zwiedzanie to jest coś, co towarzyszy jej od wielu, wielu lat. Prowadziła kawiarnię, no i ona chciała założyć taką swoją tradycyjną księgarnię. Skończyła w wieku 60 lat kurs Amerykańskiego Stowarzyszenia Księgarzy. Miała taki konkretny plan, że w niewielkiej miejscowości w stanie Montana ona właśnie otworzy taką autorską księgarnię. No ale szybko to przekalkulowała, wyliczyła, że no właśnie taka stacjonarna księgarnia...
1: Trochę kosztuje. Jest w jednym miejscu. Ludzie kupią książki, więcej nie przyjdą, a tak można jechać do nich. Dobry pomysł. Ja bym to u nas wdrożył.
0: No właśnie,
1: tyle
0: czy
1: się
0: jest
1: mówi
0: ktoś
1: o
0: chętny?
1: Nas. Tak, może ktoś by, tak, rzeczywiście, może ktoś by się tego podjął, stworzył taki samochód. To nie jest trudne pewnie.
0: No ludzie przerabiają busy na wany, którymi potrafią zjeździć pół świata, więc jeżeli tam się doda kilka jakichś półek, regałów, w tym konkretnym wanie jeździ 700 książek za każdym razem. One muszą być na pewno jakoś zabezpieczone, tak to sobie wyobrażam. No ale jest to na pewno bardzo urocze.
1: Widzą państwo, jest sposób, proszę się nie łamać, są rozwiązania, wystarczy podpatrzeć, podsłuchać innych, tak jak zrobiliśmy to z panią Ritą Collins, która w wieku 74 lat postanowiła spędzić swoją emeryturę na prowadzeniu księgarni na kółkach, jeździ do niewielkich miejscowości i tam sprzedaje książki. Inspirujące. Dziękuję bardzo, Marto.
0: Dziękuję.
1: Marta Zinkiewicz była z nami. Za 20 minut 16, tu program pierwszy, a z nami Warius Max.

0: do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I dziś zapadł wyrok. Sąd przyznał rację skarżącym, stwierdził naruszenie prawa do sądu. Już czytałam takie reakcje po stronie opozycyjnej, że to jest takie przygotowanie pod dwie nowe KRS, czy dwie obok siebie urzędujące KRS, albo taka podkładka na wypadek, gdy pan prezydent Karol Nawrocki nie chciał powoływać sędziów rekomendowanych przez KRS.
1: Nie potrafię powiedzieć, czy takie powiązania mogą być. No, posłowie opozycji mają mocno rozbudowaną wyobraźnię. Natomiast niewątpliwie czas oczekiwań to nie jest, znaczy 18 lat rzeczywiście od daty, kiedy tak. prezydent Lech Kaczyński to zrobił, a właściwie zaniechał, znaczy odmówił bez uzasadnienia.
0: Tak, bo po drodze były jeszcze inne sądy, które też
1: tak,
0: nie chciały.
1: Potem tak, potem były procedury, mm-hmm. toczyło tak. się to i w rezultacie ten Europejski Trybunał Praw Człowieka, mm-hmm. do niego sprawa trafiła nie 18 lat temu, tylko kilka lat temu, nie pamiętam.
0: Tak, ale finał sprawy sprzed 18 lat mamy dziś.
1: Tak, finał sprawy sprzed 18 lat, no to pokazuje, że, no, że czasami sądy rzeczywiście działają opieszale, ale nie łączyłbym tego z tym, o czym pani powiedziała, o czym myśli opozycja. W ogóle wolałbym, żeby prezydent przestał manipulować wymiarem sprawiedliwości i żeby już nie nosił się z zamiarem kwestionowania wyboru kolejnych sędziów przez nową Krajową Radę Sądownictwa, powołaną zgodnie z ustawą.
0: Ale czy pan widział te obrazki, jak do Trybunału Konstytucyjnego nie zostali wpuszczeni sędziowie nowej Krajowej Rady Sądownictwa? I wyszła pani rzecznik, która powiedziała, że no, właściwie prezes nie pozwolił. Potem okazało się, że sędziowie mają prawo z Trybunału zapraszać gości, ale akurat jest remontowany pokój, w którym mogą tych gości przyjmować.
1: No tak, to widziałem. To jest no kolejna arogancja pana Święczkowskiego. No to niestety jesteśmy, jak chcemy walczyć o przywracanie praworządności, musimy to robić w sposób praworządny. Ale panu Święczkowskiemu należałoby postawić zarzuty karne. Nie można tego zrobić, nawet nie w związku z tym, tylko z innymi działaniami. Nie można tego zrobić, bo chroni go immunitet jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a ten immunitet może uchylić tylko Trybunał Konstytucyjny, w którym on rządzi.
0: No to jest podobna sprawa jak z panią pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Manowską, która też nie zwołuje posiedzenia Trybunału Stanu w pełnym składzie.
1: Tak, dlatego że ten pełny skład mógłby uchylić jej immunitet, tak. a ma parę rzeczywiście zarzutów, które można byłoby jej postawić, związane z nadużyciem uprawnień, takie przestępstwo urzędnicze, jeszcze jakieś inne, no ale właśnie nie zwołuje, no bo po co ma zwołać i po co ma się narażać na uchylenie immunitetu na odpowiedzialność karną. No tak zbudował Zbigniew Ziobro i jego otoczenie ten wymiar sprawiedliwości i tak zabetonował, że nie możemy tego w sposób szybki, prawidłowy, zgodny z prawem rozliczyć.
0: No dzisiaj... i że wyjechał pan minister do Stanów Zjednoczonych.
1: Tak, no
0: przed tym wymiarem
1: ja bym powiedział, nie wyjechał, tylko uciekł, bo to jest prawidłowe określenie, ale dzisiaj czytałem wywiad z premierem Madziarem, który powiedział, że no bardzo nam współczuje, bo oni na Węgrzech mają znacznie łatwiejszą sytuację, mimo oczywiście nie do pozazdroszczenia sytuację gospodarczą, sytuację korupcyjną, o której też powiedział, ale zdobyli taką większość w parlamencie, że są w stanie wszystko zrobić w bardzo szybkim czasie rozliczyć. A no my niestety nie uzyskaliśmy takiej większości. Niestety przegrane zostały wybory prezydenckie i wiele rzeczy się przez to blokuje i nie da się załatwić, przywrócić funkcjonowania normalnego państwa.
0: No tak, ale czy pani prezes Manowska zwoła posiedzenie Krajowej Rady? Pan obstawia, że tak się stanie i że ta nowa rada zacznie działać?
1: Jak pani prezes,
0: bo sędziowie są już w pracy.
1: Tak, pani prezes Manowska powinna to zrobić. To jest jej obowiązek jako osoby, która jest podobno pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Mówię podobno, bo są zastrzeżenia bardzo poważne co do sposobu jej wyboru. Natomiast no jeżeli nie zwoła, to narazi się na kolejny zarzut. Nie będzie można jej tego postawić, bo będzie ją chronił immunitet. Ale uważam, że tam jest, są inne osoby, które będą w zastępstwie mogły to uczynić.
0: Panie senatorze, już króciutko jako mecenas, proszę powiedzieć, jakie są, jak pan ocenia szansę sprowadzenia

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: 21 maja, w czwartek, zaczyna się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja, a zainaugurują go laureaci Nagrody Jedynki.
2: Porywająca do tańca polsko-ukraińska grupa Chrajbery oraz Justyna Jary i elegancka kapela z fasonem grająca miejskie szlagiery zagrają dla Państwa ze studia imienia Władysława Szpilmana.
1: Po wejściówki można pisać na adres rckl@polskieradio.pl.
2: Zapraszamy na transmisję i do studia Mariana Krill
1: i Aleksandra Tykarska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
11: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
12: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Kilkukilometrowy korek na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice w kierunku Katowic. Na kilometrze 146 doszło do wypadku 3 aut osobowych. Mamy informację, że jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Zablokowany jest tam lewy pas, a ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem prawym. Zakorkowana jest także ekspresowa 8 pomiędzy węzłami Łozina a Oleśnica Zachód. To także w województwie dolnośląskim. Tutaj z kolei na kilometrze 47 zderzyły się 2 pojazdy osobowe i trasa S8 jest zwężona w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się tylko tam pasem prawym. Na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Mykanów a Częstochowa Północ zderzyły się 2 samochody ciężarowe na kilometrze 415. Zablokowane są tam 2 pasy w kierunku Gorzyczek i ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym i także tam obserwujemy dość spory kilkukilometrowy zator. Popołudniowe godziny szczytu

0: województwie mazowieckim zdecydowanie wolniej, to na odcinku kilkunastokilometrowym, jedzie się na ekspresowej 8 w Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy miasta i to zarówno w kierunku Białegostoku, jak i w stronę Wrocławia. Podobnie jest na drodze krajowej nr 79 pomiędzy Warszawą a Piasecznem, także na krajowej 7 w pobliżu Dziekanowa Leśnego, a także Łomianek oraz na starej 7 pomiędzy Warszawą, Mrokowem a Tarczynem. 22 513 11 11 to nasz numer. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.
1: Jest 17. Tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Aktualność jedynki.
1: Anna Kowalczyk.
2: I Andrzej Kocjan. Jacek Rzet, były wiceminister w rządzie Zjednoczonej Prawicy, zatrzymany przez CBA. Potwierdza to oficjalnie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Kolejne miliardy z KPO popłyną do Polski. Kraje Unii dały zielone światło na wypłatę Polsce czwartej transzy.
2: Łatwo gang znów zaskakuje. YouTuber rusza w podróż charytatywną, zbiera pieniądze dla chorego chłopca.
1: Dzieje się, pisze na swoim profilu na platformie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Potwierdza, że były poseł Jacek Rzet został zatrzymany przez CBA na wniosek Prokuratury Europejskiej.
2: Chodzi o nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, pisze minister. Jacek Rzet, były poseł Porozumienia, a także Partii Republikańskiej Adama Bielana, był wiceministrem funduszy i polityki regionalnej.
1: Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości nadzorował działanie NCBiR. Został odwołany po ujawnieniu nieprawidłowości w przyznaniu przez agencję publicznych pieniędzy.
2: W zeszłym roku jeden z wątków sprawy przekazano do Prokuratury Europejskiej.
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka odpowiedź w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.
2: Na początku maja Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce dopuszczenie do pracy sędziów wybranych w marcu przez Sejm. Prezydent Nawrocki przyjął ślubowanie tylko od 2 z 6 sędziów.
1: Pozostałych 4 ślubowało w Sejmie. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór wyjaśnia, że odpowiedź została przekazana wczoraj, późnym popołudniem.
3: Tam znajduje się opis faktyczny i stanowisko rządu. My uważamy, że te 4 osoby są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Teraz na tej podstawie Europejski Trybunał podejmie decyzję o podtrzymaniu lub odejściu od swojej decyzji.
2: Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie uznaje wyboru 4 sędziów i nie dopuszcza ich do pracy.
1: Unijne kraje zgodziły się na wypłatę Polsce 4 transzy z Krajowego Planu Odbudowy, ustaliła nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka.
2: Ostateczna decyzja Komisji Europejskiej będzie już tylko formalnością.
4: Najtrudniejszy etap Polska ma już za sobą, bo o ile ostateczna decyzja komisji jest przesądzona, bo jej wstępna ocena w ubiegłym miesiącu była pozytywna, o tyle proces zatwierdzania przez unijne kraje wcale nie był gwarantowany, bo mogły się zdarzyć opóźnienia, gdyby któryś kraj zażądał wyjaśnień. Teraz jeszcze Komisja Europejska będzie musiała pożyczyć pieniądze na rynkach finansowych, by mogły one trafić do Polski, co ma nastąpić najpóźniej za 2 tygodnie. Te pieniądze pozwolą na 3 miesiące finansowania projektów z KPO. Chodzi m.in. o projekty infrastrukturalne, cyfrowe, inwestycje wodno-kanalizacyjne czy te dotyczące sieci energetycznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: To są aktualności jedynki.
2: Kierowca łódzkiego MPK uratował kobietę zaatakowaną przez psa. Leżała przy drodze. Kacper Urbaniak zauważył ją podczas jazdy autobusem.
1: Kobieta próbowała ochronić przed agresywnym czworonogiem swojego małego psa. Było z nią także małe dziecko. Pan Kacper natychmiast ruszył z pomocą.
6: Zauważyłem z lewej strony, że leży starsza pani, trzymając psa w ręku. Obok był wnuk jej. No i pies wgryziony po prostu w tego małego pieska. Z jednej strony głupio zrobiłem, bo nie zadbałem o swoje bezpieczeństwo, ale z drugiej strony no instynkt zadziałał.
2: Rzecznik łódzkiego MPK Piotr Wasiak mówi, że przewoźnik jest dumny z kierowcy.
7: Teraz udowodnił, że nie tylko ma wiedzę oraz umiejętności, ale również wielkie serce.
1: W październiku zeszłego roku Kacper Urbaniak zdobył ogólnopolski tytuł najlepszego kierowcy komunikacji miejskiej.
2: Łatwogang wsiada na rower, ogłosił, że jutro rusza w charytatywną podróż z Zakopanego do Gdańska.
1: Wszystko będzie można obserwować w internecie.
8: Podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maxa. Max jest to 8-letni chłopak, który dotknął choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maxa potrzeba aż 12 milionów złotych.

0: złotych.
1: To kolejna duża akcja charytatywna organizowana przez Łatwoganga. W kwietniu prowadził trwający ponad 9 dni internetowy stream, podczas którego udało się zebrać ponad 250 milionów złotych dla dzieci chorych na raka.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Nad Polską liczne przejaśnienia i rozpogodzenia, choć lokalnie może się pojawić przelotny deszcz, a nawet na wschodzie burze. Termometry wskazują od 15 stopni w Ustce oraz w Gdańsku, 19 w Białymstoku, Poznaniu i we Wrocławiu, do 22-23 w Warszawie i Rzeszowie. Na barometrach w Warszawie teraz 1009 hektopaskali.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
5: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
5: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
4: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
5: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku. A teraz?
6: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Reklama. Autopromocja.
8: Polska Ekstraklasa. Najbardziej nieprzewidywalna piłkarska Liga Europy. Ostatnia kolejka wyznaczy hierarchię na najbliższy rok. 18 drużyn, 9 stadionów i 9 sprawozdawców Polskiego Radia. Relacje, opinie i komentarze w Studiu S13 na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Sobota, 23 dzień maja, kilka minut po 17. Andrzej Janisz gwarantuje emocje.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 7 minut po godzinie 17. Gramy i jemy dalej.
1: Ekspres Jedynki.
0: Jedna z naszych słuchaczek, pani Ewelina, zaprasza na Pstrągi z najstarszej w Europie pstrągarni w Złotym Potoku, założonej przez hrabinę Raczyńską w 1881 roku, a na deser spacer z alpakami. To taka mała prywata, nawet prywatka, bo nasza słuchaczka prowadzi animaloterapię, alpakoterapię właściwie. Pani Maria poleca klasycznie, nigdzie nie ma tak pysznych obwarzanków jak w Krakowie, to ja dorzucam jeszcze maczankę krakowską. Natomiast pan Przemek, my na Dolnym Śląsku mamy najlepiej z racji historii napływu po wojnie ludzi ze wszystkich stron dawnej Polski. Mamy u nas te wszystkie regionalne specjały w jednym miejscu. Moja babcia z Suwalszczyzny robiła genialne cepeliny, dziadek z kolei barszcz ukraiński. Rolada i, jak państwo słyszą, ślinianki pracują. Rolada i kluski śląskie też mi nie są obce, tak kończy pan Przemek. To co jeszcze dorzucamy?
2: Dwa fernuchy z kurpi białych, jest mąka pszenna, mąka żytnia, jest miód, jest cukier, można odrobinkę cynamonu dodać.
0: Właśnie w Warszawie koła gospodyń wiejskich z całej Polski chwalą się swoim dziedzictwem kulinarnym i tam na przykład piernik z latwergą, czyli gęstymi powidłami z gruszek, jabłek i wiśni albo śliwek, albo trepy lipienickie z okrasą. To wszystko w popołudniówce już za chwilę, ale o wodzie też będzie.
3: W domu często piję z kranu, natomiast jeżeli jestem w jakimś budynku, który nie wiem, jakie ma instalacje, wtedy piję przygotowaną.
4: Prawdę mówiąc, rzadko jestem z Poznania, więc jestem przyzwyczajony, że jest zanieczyszczona. Znaczy, ma pełno kamienia, więc rzadko się zdarza.
0: Od dziś mamy mieć więcej takiej pewności dzięki nowym przepisom. O szczegółach opowiemy jeszcze do godziny 18. Karolina Rożej, dzień dobry w popołudniówce. Zaczynamy od kwaśnicy prosto z Podhala.

0: To jest Ekspres Jedynki i to już jest wskazówka, że teraz po południówce ruszamy w Polskę szlakiem kulinarnym. Będziemy szukać tradycyjnych smaków, regionalnych specjałów, no ale będą też warsztaty, degustacje i fantastyczne spotkanie z kołami gospodyń wiejskich, bo to jest świetny patent na wakacje, a nawet zbliżający się długi czerwcowy weekend. Natomiast zainspirować można się już teraz w Warszawie, gdzie odbywa się konferencja Interdyscyplinarne oblicza turystyki kulinarnej, edukacja, kultura, rolnictwo, dyplomacja. To jest konferencja organizowana przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz Szkołę Główną Turystyki i Hotelarstwa Wistula. O szczegółach więcej powie Piotr Dominik z tej uczelni.
1: Tematem tegorocznej konferencji jest to właśnie interdyscyplinarne oblicze turystyki kulinarnej, dlatego że turystyka kulinarna spina nam edukację, kulturę, rolnictwo, dyplomację, a więc tutaj wykraczamy poza zwykłą turystykę, tworzymy przestrzeń dla produktu, dla rolnictwa, ochrony dziedzictwa kulturowego, edukujemy nowe pokolenia, a także wykorzystujemy ten produkt w dyplomacji, czyli w promocji kraju.
2: Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Obecnie po naszych badaniach, po wynikach badań wśród obcokrajowców widać, że jednym z trzech motywów wśród 68% pytanych jest próbowanie kuchni w Polsce. Część z gości, też ponad 70%, mówi, że rozpoczynają

0: poznaje Polskę, jeśli kojarzy Polskę, to właśnie z dobrymi smakami. W związku z tym ta turystyka kulinarna dzięki wielu działaniom, wielu organizacji, takich również jak nasza, stała się takim bardzo modnym i bardzo ważnym produktem turystycznym.
1: Jako stowarzyszenie zajmujemy się ogólnie pojętą sztuką ludową, kulturą kurpi białych, wszystko, co jest związane po prostu z kurpiami białymi. Beata Pasińska, jestem przedstawicielką stowarzyszenia Puszcza Biała, moja mała ojczyzna, z siedzibą w Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie. Nasza prezes stowarzyszenia, pani Halinka Witkowska, prowadzi takie warsztaty w Kuźni Kurpiowskiej. Tam grupy mogą przyjechać, nauczyć się robić fafernuchy, sodziaki, czy jakieś inne kulinaria, które są znane u nas na Kurpiach Białych. Można też sobie tam ewentualnie zamówić jakiś drobny poczęstunek i pani Halinka i dziewczyny po prostu coś przygotują i ugoszczą. Fafernuchów są dwa rodzaje. Fafernuchy z kurpi zielonych, do których dodaje się tartą marchew na przykład, i fafernuchy z kurpi białych, gdzie tej marchwi nie ma. Jest mąka pszenna, mąka żytnia, jest miód, jest cukier, można odrobinkę cynamonu dodać i one nie są takie same jak na kurpiach zielonych. Mają taką samą nazwę, kształt mają taki sam, ale w smaku są odrobinę inne.
2: To dopiero początek. Na to gastronomiczno-turystyczne wydarzenie wybrała się nasza reporterka Anna Debczyńska. Oczywiście pozdrawiamy panią Halinkę i dziewczyny. Jutro natomiast ta konferencja o turystyce kulinarnej przenosi się do Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi i jego dyrektor Nina Sapa jest już w naszym studiu. Dzień dobry pani dyrektor.
3: Dzień dobry państwu.
2: Jutro także w czasie tej konferencji rozstrzygnięcie konkursu dla kół gospodyń wiejskich Polska Wieś Smakuje i właśnie dzięki temu też u was się jutro będzie działo, bo tego wszystkiego będzie można skosztować jutro. Koła gospodyń wiejskich będą pokazywać co najsmaczniejszego jest tam u nich.
3: Tak, tak. Jutro, tak, drugi etap konkursu Polska Wieś Smakuje. Pierwszy etap, wpłynęły do nas zgłoszenia z pierwszego etapu, zgłosiło się 116 kół z całej Polski. Pierwszy etap został sprawdzony przez komisję, gdzie mocno skupialiśmy się na tej tradycji i historii dania, gdzie panie, głównie panie, przysyłały nam opis dania, zdjęcia. Komisja wybierała z tego wszystkiego, jakby nie tylko liczyło się te względy estetyczne, ale bardzo mocno składaliśmy nacisk na historię, tradycję, promowanie tego w regionie, jak to jest dalej to danie kultywowane i czy jest. Czyli mocno zależało nam na tym, żeby całe danie składało się też z produktów takich tradycyjnych, które
2: są w regionie.
3: No i to właśnie,
2: ja tylko wtrącę się, to różni konkurs kulinarny od konkursu, który promuje dziedzictwo kulinarne.
3: Tak, tak. My się mocno skupiliśmy etnograficznie na tym promocji właśnie tego dziedzictwa kulinarnego, a nie stricte takiego konkursu właśnie kulinarnego. I wyłonione zostało 15 kół gospodyń wiejskich z całej Polski. Co ciekawe, jest to reprezentacja 11 województw, więc mocna reprezentacja i mocna różnorodność jutro będzie na Krakowskim Przedmieściu. I drugi etap konkursu jutro właśnie u nas w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Zaczynamy prezentacją kół od godziny 9. Będzie można już przyjść na Krakowskie i panie będą właśnie w naszych podsieniach prezentować wszystkie te potrawy przez 2 godziny.
2: Każdy będzie mógł spróbować?
3: Tak, każdy będzie mógł spróbować. Przez 2 godziny będzie również ocena komisji. Komisja będzie oceniać już tutaj względy smakowe i też wizualne podanie potrawy. I wręczenie nagród o 13:20 właśnie u nas w Instytucie.
2: Poza anteną będę pytała, jak się dostać do komisji, która kosztuje tych wszystkich potraw konkursowych.
3: Tak, komisja się już od dzisiaj przygotowuje.
2: Tak, zazdroszczę takiej pracy. Pani dyrektor, to powiedzmy o tych daniach, które na razie zostały wyróżnione w pierwszym etapie i spośród nich będą wybierane te najlepsze. Jakie to są dania i jakie historie się za nimi kryją, które zachwyciły was?
3: Tak, w konkursie było 5 kategorii. Kategoria pierwsza, czyli produkty wpisane na ministerialną listę produktów tradycyjnych. Kategoria druga to były przetwory, kiszonki, warzywa. Trzecia to były zupy. Czwarta to były potrawy jarskie. I piąta potrawy mięsne i rybne. I tutaj komisja wybrała na przykład w kategorii pierwszej piernik z latwergą. To też można będzie zobaczyć, bo nie wszyscy wiedzą, co to jest. Jest to takie ciasto, rodzaj powidła z gruszki, albo wiśni, albo śliwki. Przeważnie z gruszki, więc będzie można skosztować. Województwo pomorskie przyjedzie do nas konfiturą z truskawki kaszubskiej. Tutaj mamy również przetwory, kiszonki, warzywa. To też nie jest tak często spotykane, bo raczej konkursy kulinarne skupiają się mocno na tych potrawach, daniach już takich gotowych.
2: Na przykład mamy czosnek konfitowany, tak, po strachomsku, to jest w tej,
3: dokładnie,
2: pierwszej kategorii.
3: Mamy kompot z ręklody, gdzie panie z koła gospodyń mówiły, że nie sądziły, że się dostaną i teraz po wsi szukają tego kompotu, kto go ma. Więc to też nie są takie proste historie, bo niektóre

0: potrawy, jak wiemy, zbieramy na przykład na jesieni, a my jesteśmy na przednówku
1: teraz. To jeszcze nie jest sezon na jabłka.
0: Tak, to nie jest też na przykład sezon, ale no tutaj mamy przetwory, więc tutaj to się uda. Mamy czerninę po krajeńsku na słodko, to też czernina na słodko, też coś takiego innego. I tu nasza Wielkopolska, więc widzimy, mamy Wielkopolskę, mamy Podlasie z fermentowaną herbatą z ziół.
1: Herbaciucha świsłoszczańska.
0: Tak, dokładnie. Więc mamy reprezentację Mazowsza, oczywiście rejbak, czyli taka nasza, po polsku mówiąc, babka ziemniaczana. No ale też mocno znana pod nazwą rejbak właśnie na Mazowszu. Więc widzimy, jaką mamy różnorodność jakby tych dań, potraw u nas jutro właśnie na Krakowskim Przedmieściu.
1: To oczywiście będziemy trzymać bardzo mocno kciuki, żeby zostały wybrane najlepsze dania, najlepsze produkty, najlepsze przepisy i najlepsze historie.
0: Jeszcze dodam, że w każdej kategorii będzie pierwsze, drugie, trzecie miejsce, więc panie dostaną też nagrody finansowe od nas.
1: No świetnie. Jestem pewna, znając koła gospodyń wiejskich, że zostaną bardzo dobrze wykorzystane, bo to jest wspaniała działalność i z reguły fantastyczne kobiety i dziewczyny także.
0: Dokładnie.
1: O tę turystykę kulinarną, pani dyrektor, chciałam zapytać. Czy widzi pani, bo słyszeliśmy ekspertkę, która mówiła w relacji naszej reporterki, że kiedyś to była nisza, żeby tak sobie podróżować właśnie takim kulinarnym szlakiem. Czy widzi pani taki renesans tego także po Polsce?
0: Oj tak, bardzo. My sami w instytucie, nawet jak rozmawiając z naszymi pracownikami, którzy się mocno interesują całym dziedzictwem kulturowym, nie tylko turystyką kulinarną, mówią, że pierwsze, co wybierają, to są, wiadomo, zwiedzanie zamki, skansany, pałace, a druga to jest właśnie ta turystyka kulinarna i poznawanie tych smaków danego regionu. My też przygotowaliśmy jako instytut taki portal, nazywa się Etnoportal. Możemy wejść w ten Etnoportal, otwieramy mapę i mamy mapę pod nazwą Etnosmaki, czyli w każde województwo prezentuje, mamy taką mapę, gdzie prezentujemy właśnie te regionalne dania i możemy sobie zobaczyć, co w danym województwie znajdziemy najlepszego i zjemy właśnie tego tradycyjnego, tak na przykład jedziemy na Podlasie, zjemy kartacze, zjemy sękacza, zjemy kiszkę babkę. Ziemniaczaną, tak, babkę. I nie wszyscy jeszcze wiedzą, co w tym regionie danym jest, ale widzimy, jak ludzie mocno zaczynają odkrywać to i widzimy też po osobach tutaj z Warszawy, bo my też na Krakowskie Przedmieście mamy szereg imprez w ciągu roku, zapraszamy koła właśnie z różnych województw i zawsze mówimy, przygotujcie to, co macie najlepszego w regionie. To, co macie swojego, tradycyjnego, lokalnego, żeby pokazywać i promować to. I tak, widzimy rosnący mocno trend, że ta turystyka kulinarna jest mocna, mocna teraz.
1: No to zapytam teraz o drugą stronę, dlatego że wiemy, że turyści coraz chętniej rzeczywiście podróżują, idąc za smakiem, także tym polskim smakiem. Czy producenci potrafią wykorzystać to swoje bogactwo do tego, żeby przyciągnąć turystów? Bo to też, jak rozumiem i przeglądałam program tej konferencji, to nie jest tylko i wyłącznie na przykład poczęstunek u koła gospodyń wiejskich albo karczma z takim jedzeniem. No to są bardzo różne patenty na to, jak wypromować takie danie na przykład.
0: Tak. Pierwszym dobrym jakby takim zabiegiem, który jest, to są ludzie, którzy podróżują, szukają zagród edukacyjnych. Zagrody edukacyjne też są świetnym miejscem. Jest ich teraz w Polsce 382 zagrody edukacyjne, a nadzór nad nimi sprawuje Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie. I to są miejsca, gdzie można połączyć wszystko. I mamy kulinaria, i mamy rękodzieło, i mamy właśnie tą turystykę, agroturystykę. Tutaj to jest pierwszy taki element. Drugi element to są producenci, którzy nie tylko produkują, ale też wychodzą naprzeciw i robią coś więcej. Na przykład taki, nie wiem, jak na Podlasiu mamy piękny ziołowy zakątek, gdzie jest i produkcja, i są zioła, i jest właśnie pokazane, jak się można zrobić oleje, herbaty czy sery, bo wiadomo, Podlasie znane z serów, mleko. Więc widzimy, jak producenci również wychodzą. Widzimy to też po różnych targach, czy w festiwalach, które się znajdują, są organizowane w Polsce i oni nie tylko ten produkt, ale też coś do tego produktu. Czy warsztaty na przykład kulinarne też są teraz bardzo jakby takie zachęcające, dużo młodzieży z tego korzysta, jak zrobić na przykład te fafernuchy, które były u nas też w instytucie, organizujemy takie warsztaty, jak zrobić właśnie daną potrawę, czy pokazy kulinarne. To też jest mocno takie też teraz na topie i sami też organizujemy. Na Wielkanoc mieliśmy pokaz na przykład takiego żuru kujawskiego, jak zrobić taki żur kujawski, więc też był taki pokaz organizowany.
1: My mamy też czerwcowy długi weekend za pasem, który szczęśliwie będzie ciut dłuższy niż tegoroczna majówka. Sytuacja międzynarodowa też jest niepewna, więc tym bardziej warto te swoje bliskie rejony odkrywać kulinarnie również. Gdyby pani miała polecić takie trzy kierunki na przykład, które mogą nas właśnie smakiem zachwycić, a być może nie są tak oczywiste, jak na przykład wspomniane kartacze czy rolada

0: modrą kapustą, którą notabene uwielbiam, żeby Ślązacy się nie pogniewali.
1: Tak, no to pierwszy kierunek to na przykład województwo świętokrzyskie, gdzie można przyjechać na pyszną zalewajkę świętokrzyską.
0: Czyli rodzinne strony.
1: Tak, moje rodzinne strony, czy na śliwkę szydłowską, Szydłów. No i Jabłka, Sandomierz, cała ta okolica, coś na słodko, na przykład Krówka Opatowska. To też jest ten kierunek, w którym można się wybrać. No możemy jechać na Pomorze i odkryć różnego rodzaju jeszcze nieznane ryby, ale też smaki na przykład Dolnego Śląska, gdzie te smaki są pomieszane, bo przyjechała różnorodność, różne jakby narodowości się zjechały i można to też odkryć. No, mam wrażenie, że cała Polska jest w takim jeszcze odkryciu nieznanym i smakuje. Po prostu tak Polska smakuje, tak jak nasz konkurs Polska Wieś smakuje. No Podlasie, no to wiemy, znane. Małopolska też ogromna różnorodność. Nasze
0: a lubuskie sery. Albo lubelszczyzna?
1: Tak, lubuskie na przykład. Tak, na przykład nasze cebularze. Tak, to też możemy odkrywać. No tutaj lubelskie u góry bardziej, no to też możemy iść też tą turystyką enoturystyką, czyli turystyką winiarstwa.
0: To też jest fala wznosząca.
1: Góra i okolice to jest jakby szlak tych winnic, które coraz rozrastają się. Z tego co wiemy, jest ich coraz więcej. I też właśnie turyści też poszukują tych takich konkretnych szlaków turystyki kulinarnej, czyli na przykład wybierają tą enoturystykę szlakiem właśnie winnic.
0: To jutro zapraszamy pani dyrektor na dziedziniec Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Tam będzie można skosztować tych wszystkich pyszności, które zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu Polska Wieś smakuje. Będzie można porozmawiać z paniami z kół gospodyń wiejskich. Kto wie, może jakiś pan też przyjedzie.
1: No, zdarza się.
0: A na wakacje i długie weekendy ruszamy w Polskę, drodzy państwo, bo jest całe wielkie i pyszne bogactwo do odkrycia. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. O tym byciu w komisji porozmawiamy za chwilę.
1: Nina Saba,
0: dyrektor Instytutu, była gościnią radiowej jedynki. Dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję jeszcze raz.

0: Jeśli ktoś poszukuje inspiracji, gdzie konkretnie ruszyć za smakiem, to przypominam adres tego portalu, o którym mówił nasz gość, etnoportal.pl, zakładka etnosmaki. No i można sobie tak właśnie za smakiem wędrować po różnych regionach Polski. Ja jestem teraz w Wielkopolsce i tutaj na przykład jest kiełbasa biała parzona wielkopolska, wielkopolski ser smażony, rogal świętomarciński oczywiście i na dokładkę olej rydzowy. etnoportal.pl. A to jest Radiowa Jedynka na zegarach 17.30.
1: Skrót aktualności, Anna Kowalczyk. Będzie pilna kontrola w żłobku w Ząbkach po tragicznym wypadku. Resort rodziny zlecił ją urzędowi miasta. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci, które są pod opieką placówki. Wczoraj na jej terenie zginął niespełna 2-letni chłopiec. Ciało znaleziono w oczku wodnym. W sprawie zatrzymano 2 opiekunki. Polska czeka na ekstradycję byłego prezesa kantoru Cinkciarz.pl. Marcin P. został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Był poszukiwany m.in. czerwoną notą Interpolu od lipca ubiegłego roku. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Aleksandr Łukaszenka zapewnia, że jego kraj nie zamierza dać się wciągnąć w wojnę na Ukrainie. Nie będziemy z nikim walczyć, jeśli nikt nas nie zaatakuje, mówił białoruski przywódca cytowany przez agencję Bielta. Wcześniej rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w ramach trwających ćwiczeń rozmieszczono ładunki nuklearne w magazynach polowych na terenie Białorusi. W czasie tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Norwegii będzie można kupić alkohol także nocą. Parlament zawiesił nocną prohibicję na czas mundialu. Norweskie przepisy w tej sprawie należą do najbardziej restrykcyjnych w Europie. Sprzedaż mocnych alkoholi jest zakazana w sklepach po godzinie 18, a piwa po 20. Tymczasem część meczów mundialu, w tym spotkania reprezentacji Norwegii, rozpocznie się po północy czasu norweskiego. Internet oszalał na punkcie bawoła albinosa z Bangladeszu. Zwierzę nazywa się Donald Trump, bo przypomina prezydenta Stanów Zjednoczonych. Farma, na której mieszka, przyciąga tłumy. Właściciel bawoła musiał nawet ograniczyć liczbę gości, bo popularność zaczęła szkodzić zwierzęciu. Donald Trump schudł i zmarniał. Pełne wydanie aktualności o 18.00. Zapraszam.
0: I Ekspres Jedynki, 17.32 na zegarach, na gorąco jak gorąca zupa. Telefon od słuchacza.
2: Skoro mówimy o potrawach regionalnych, to chciałbym zaproponować zalewajkę łódzką z ziemniakami, z kwarkami i śmietaną. A nawiasem mówiąc, co rok w Łodzi obchodzimy święto zalewajki, kiedy to można w określonym czasie skosztować tego specjału w kilkunastu restauracjach w Łodzi.
0: I mówiliśmy o tym w Radiowej Jedynce. W przyszłym tygodniu w Wilnie rusza festiwal chłodnika litewskiego i coś czuję, że o nim też powiemy w popołudniówce.

0: To Benson Boone w radiowej jedynce, 17:35 na zegarach. Już teraz o oszczędzaniu.
1: Ekspres gospodarczy.
0: No jak się okazuje, są kolejne rekordy, jeśli chodzi o pracownicze plany kapitałowe. Są absolutnym hitem wśród Polaków. O szczegółach opowie Justyna Kolanko.
2: Mamy kolejne dane, które pokazują, że coraz więcej osób wybiera PPK. Wartość aktywów netto tych pracowniczych planów kapitałowych przekroczyła już barierę 50 miliardów złotych, a udział w programie pracowników, które go uruchomiły, przebił właśnie 60%.

0: byłoby to rozsądne, żeby państwo trochę mocniej się może przykładało do tych dopłat. Podejrzewam, że w przypadku zwłaszcza osób młodych, które dopiero gdzieś tam zaczynają swoją karierę zawodową i mają jeszcze dość niskie dochody, no dla nich te 2%, które jest im zabierane z wynagrodzenia, które trafia właśnie na ten program, no to jest jakiś dodatkowy, powiedzmy, koszt. Oni to odczuwają, że mają mniejszy dochód, ale gdyby pewnie ta premia była większa, to być może właśnie wśród tych młodych podejrzewam, że ta partycypacja mogłaby wzrosnąć. I w innych krajach takie programy funkcjonują i często przekracza to 80% nawet, więc podejrzewam, że w przeciągu kilku lat u nas też będziemy widzieli coraz wyższe procenty tej partycypacji.
1: To na koniec przypomnijmy jeszcze, że udział w PPK jest dobrowolny. Możemy też w każdej chwili zrezygnować z tego oszczędzania, licząc się oczywiście z konsekwencjami, a potem do tego programu wrócić.
2: Jedynka. To jest radio.

0: To jest Ekspres Jedynki, czwartkowy, za 16 minut, godzina 18. Po tym całym jedzeniu dzisiaj w popołudniówce wypadałoby się napić, ale spokojnie, zdrowo. Wody się napijemy, tylko pytanie, czy napijemy się wody z kranu. To wszystko zależy pewnie od tego, gdzie państwo mieszkają i niekoniecznie chodzi o to, w którym mieście, miasteczku czy wsi, ale w jakim budynku. Przede wszystkim sporo osób ma wątpliwości. Od dzisiaj tych wątpliwości powinno być mniej, dlatego że dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy, które tę naszą pewność co do wody w kranie mogą zwiększyć, no albo sprawić, że z niej zrezygnujemy. O szczegółach opowie Weronika Puszkar.
1: Czy pijemy wodę prosto z kranu?
2: W domu często piję z kranu, natomiast jeżeli jestem w jakimś budynku, który nie wiem, jakie ma instalacje, wtedy piję przygotowaną.
3: Prawdę mówiąc, rzadko. Jestem z Poznania, więc jestem przyzwyczajony, że jest zanieczyszczona. Znaczy ma pełno kamienia, więc rzadko się zdarza.
1: A skąd wiesz, że jest zanieczyszczona?
3: No jest to dość powszechna informacja. Jak zapomnę kupić wodę w butelce, no to nic się nie stanie chyba, nie? Przeżyłbym. Przeglądałem o tym jakieś pronaukowe filmiki, ponoć można, ponoć te oczyszczalnie są na tyle spoko, że dają radę, natomiast informacje są sprzeczne, więc ciężko powiedzieć.
4: Ja piję, bo jest taniej, ale chciałam od jakiegoś czasu sobie kupić filtr właśnie na wodę z kranu, bo czytałam dużo niefajnych rzeczy, skąd ona pochodzi. Jak byłam we Francji właśnie, to widziałam jakiś wywiad o tym, że znaleziono jakieś tam cząstki toksycznego materiału w wodzie z kranu i że to powinno się filtrować raczej niż pić po prostu bezpośrednio, tak?
1: Według nowych przepisów sprawdzaniem jakości wody w naszych blokach będą musieli zająć się właściciele

0: i zarządcy budynków, czyli przede wszystkim spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, ale też samorządy, mówi Jolanta Maliszewska, rzeczniczka prasowa Wodociągów Warszawskich.
1: Przepisy ustawy mówią o obowiązku przedstawiania badań wody przez dostawcę wody, a także przedstawiania oceny ryzyka w odniesieniu do infrastruktury, zarówno tej po stronie przedsiębiorstwa wodociągowego, czyli tej infrastruktury do wodomierza głównego, jak i po stronie administratora, czyli na przykład wspólnoty mieszkaniowej. Teraz dodatkowo dochodzi obowiązek przedstawiania sprawozdawczości co do stanu instalacji wewnętrznej przez administratorów, czyli wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie. Te nowe przepisy mówią o wskazaniu ryzyka związanego z instalacją wewnętrzną, a w przypadku zaistnienia takiego ryzyka, także o powzięciu działań naprawczych.
2: Czasami pijemy, szczególnie jeżeli to jest takie ujęcie, że wiadomo, że nie ma tam brudnych rur po drodze, bo kranówka warszawska jest bardzo zdrowa, ozonowana. Takie są informacje z Urzędu Miasta, wierzę im.
1: Dostawcy wody, a więc m.in. przedsiębiorstwa wodociągowe, mają obowiązek publikować badania dostarczanej wody. A co jest istotne, w zakresie badanych parametrów wody ustawodawca wpisał obowiązek badania zawartości m.in. nowych parametrów, takich jak na przykład mikroplastik.
3: Piję, ale mam założony filtr w kuchni taki, jeszcze dodatkowo, żeby zmiękczyć tą wodę, ale piję, nie używam plastiku w ogóle.
4: Nie piję wody z kranu. Piję butelkowaną, takie mam preferencje. Woda z kranu może być twarda, chlorowana, tak, i chciałbym tego uniknąć, nigdy nie wiadomo, na jaką się trafi.
0: Jeżeli mamy wątpliwości co do jakości wody w naszym kranie, możemy poprosić o badania.
1: Jeśli jednak nie ufamy naszemu administratorowi, to oczywiście się może zdarzyć, możemy na własną rękę sprawdzić jakość wody w naszym kranie, na przykład zamawiając takie badania we własnym gospodarstwie domowym. Takie badania prowadzi się komercyjnie, prowadzą je różne laboratoria. Ale jeśli woda w naszym kranie jest w porządku, to ja zdecydowanie nie polecam jej filtrowania czy gotowania, bo my w ten sposób tak naprawdę tracimy to, co w niej najlepsze, czyli wyfiltrowujemy cenne dla naszego zdrowia minerały.
5: A te nowe przepisy zakładają, że monitorowanie bezpieczeństwa i jakości wody obejmie cały łańcuch dostaw, czyli od zlewni po okórek w naszym domu albo mieszkaniu.
6: Polskie Radio. Jedynka.
5: I w popołudniówce jeszcze raz tenis. Tenis dostępny dla wszystkich. To fundacja Widzimy Inaczej prowadzi Akademię Tenisa dla niewidomych i słabowidzących. O sukcesach w tej dyscyplinie i o możliwości gry w blind tenis z Robertem Zarzeckim, prezesem tej fundacji, Fundacji Widzimy Inaczej, a także Joanną Puchałą, zawodniczką blind tenisa, rozmawiał Wojciech Urban.
7: ATNIS, kolejny maj, kolejne projekty.
8: Tak, to już szósta edycja tej dyscypliny, ale okazało się na początku, że grantodawca nie ma dla nas środków. Trochę się fajnie stało, bo to scaliło jeszcze bardziej nas jako organizatorów z zawodnikami, z beneficjentami, ale też bardzo mocno scaliło lokalnie te wszystkie grupy, które chcą uczestniczyć, chcą grać.
7: Bo ATNIS dzieje się w całej Polsce w bardzo różnych ośrodkach i to jest chyba jego siłą.
8: Wciąż jesteśmy jedyną organizacją proponującą tego typu działania, obecnie w 14 miastach. Dla 130 osób, część rekreacyjnie, część rehabilitacyjnie, ale mamy kadrę narodową stworzoną. Utrzymujemy cały czas dla najlepszych naszych zawodników stypendia sportowe.
7: Gdzie już działacie?
8: Wrocław, Toruń, Bydgoszcz, Łódź, Pabianice pod Łodzią, Warszawka oczywiście, Kraków, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Bielsko-Biała, Olsztyn, Małe Świątki pod Olsztynem, Lublin, no i Gdynia.
7: Jest szansa na to, żeby Akademia Tenisa osób niewidomych i słabowidzących pojawiła się w Państwa mieście, w Państwa miejscowości.
8: Zdecydowanie tak. Zachęcamy, żebyście Państwo się do nas zgłaszali. Jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby otwierać nowe ośrodki blind tenisa w Polsce. Wszędzie tam, gdzie znajdzie się dwie osoby chętne, staramy się szukać trenerów i szukać miejsc, w których moglibyście grać. My zapewniamy sprzęt, opłacamy wszystko, a wy tylko musicie znaleźć czas, żeby zacząć chodzić i trenować.
9: Tak, potwierdzam.
7: Pani Anno, pani jest uczestniczką tego projektu.
9: Moja przygoda ze sportem w ogóle jest dosyć zawiła, bo kiedyś nie mogłam go uprawiać. Miałam zwolnienie z WF-u, co teraz uważam za jedną z największych krzywd, jaką mi wyrządziła medycyna. Te wszystkie zwolnienia od lekarza, żeby po prostu nic się nie stało.
7: Ze zbytniej ostrożności, można powiedzieć.
9: Tak, z takiego trochę strachu pewnie. I teraz bardzo się cieszę, że ja też tańczę, jeżdżę sobie na rolkach, wszystko oczywiście robię tak rekreacyjnie, ale bardzo się cieszę, że mogę to robić. Nasze treningi wyglądają tak, że najpierw mamy oczywiście rozgrzewkę, ćwiczenia różnych pozycji, różnych zagrań, potem już gramy jeden na jednego na punkty,

0: czyli symulujemy jakieś takie mecze. Oczywiście też możemy potem jeździć na zawody, jeżeli ktoś chce. Przez to też poznałam kilka osób i ogólnie jest też bardzo zawsze miła atmosfera i no wszyscy się cieszymy, że w ogóle mamy taką możliwość. Ja się zawsze bałam piłki, która leci w moją stronę, a te piłeczki, których używamy, są z gąbki. To po pierwsze, więc nawet jak się nią dostanie przez przypadek, to tak nie boli. A po drugie, mają albo dzwonek, albo grzechotkę, dlatego je słychać i ja przez to nie mam takich lęków, że coś leci w moją stronę i ja nie jestem w stanie tego ogarnąć, tylko słyszę i mogę to zlokalizować wcześniej.
1: Więcej o blind tenisie przeczytają Państwo na stronie widzimyinaczej.pl. Polecamy. Za 9 minut godzina 18 i tutaj kończymy ekspres jedynki i cytrynka, czyli lemon na sam koniec popołudniówki. Dzisiaj słyszymy się jutro po 16, a po 18 jeszcze więcej dobrej muzyki, bo już czeka muzyczna jedynka.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: 21 maja w czwartek zaczyna się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja, a zainaugurują go laureaci Nagrody Jedynki.
2: Porywająca data.

0: jeszcze na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24,39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
7: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
8: Ogłoszenie społeczne.
7: Radio Kierowców.
10: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Poważne utrudnienia po bardzo poważnym wypadku na autostradzie A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Mykanów a Częstochowa Północ. Na kilometrze 415 zderzyły się dwie ciężarówki i jedna z nich przewoziła gaz, a druga transportowała pojazdy. Autostrada jest zablokowana w kierunku Gorzyczek. Ruch kierowany jest na objazdy na wysokości węzła Mykanów, ale w miarę możliwości najlepiej omijać to miejsce zdecydowanie wcześniej i już na wysokości Radomska kierować się na Starą Jedynkę, a zatem na drogę krajową numer 91. Nadal zdecydowanie wolniej jedzie się na Dolnym Śląsku na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie w kierunku Katowic. A spore problemy utrzymują się także na małopolskim odcinku autostrady A4 na obwodnicy Krakowa. I tutaj wolniej jedzie się zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic. Popołudniowe godziny szczytu jeszcze nie odpuszczają w województwie mazowieckim. Nadal zatłoczona i zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, i to zarówno w kierunku Białegostoku, jak i w stronę Wrocławia. Podobnie krajowa 7 pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Dziekanowem Leśnym, a także trasa krajowa numer 79 pomiędzy Warszawą a Piasecznym. I jeszcze raz autostrada A1, ale w województwie kujawsko-pomorskim tutaj mamy utrudnienia związane z remontem i także korek pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz, i to zarówno w kierunku Trójmiasta, jak i w stronę Łodzi.
11: Jest 18:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
12: Aktualności jedynki.
11: Anna Kowalczyk
12: i Andrzej Kocjan. Polscy aktywiści z flotylli Global Sumut są w drodze do Polski. Zostali deportowani przez Izrael.
11: Ministerstwo Rodziny reaguje po tragedii w żłobku w Ząbkach. Zapowiada pilną kontrolę.
12: Tłumy żegnały w Warszawie Stanisławę Celińską. Padło mnóstwo wzruszających słów.
11: Aktywiści flotylli Global Sumut lądują w Stambule po deportacji z Izraela. Wśród nich jest dwoje obywateli Polski zatrzymanych po przejęciu przez izraelskie wojsko statków płynących z pomocą do Strefy Gazy.
12: Polski rząd zareagował już na sposób traktowania aktywistów. MSWiA na wniosek resortu dyplomacji szykuje zakaz wjazdu do naszego kraju dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa Itmara Ben-Gwira.
11: Do sieci trafiło nagranie, na którym izraelski polityk prowokuje i wyśmiewa zatrzymanych.
13: Podczas krótkiego spotkania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na ręce izraelskiego chargé d'affaires

0: Kazano polskie stanowisko oraz wyrazy oburzenia, mówił rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
1: Nie, przeprosiny nie padły. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
0: Rzecznik MSZ poinformował również, że dwójka zatrzymanych przez Izrael polskich obywateli opuściła już więzienie i trafi do Turcji. Izraelski minister bezpieczeństwa Itamar Ben-Gwir zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać zatrzymanych aktywistów, którzy klęczą z zawiązanymi z tyłu rękami i pochylonymi głowami. Na nagraniu Ben-Gwir szydzi z zatrzymanych, mówiąc: tak witamy zwolenników terroryzmu. Przemysław Lis, Polskie Radio.
2: Izraelskie wojsko zatrzymało w sumie ponad 420 aktywistów z 56 krajów. Płynęli w kierunku Strefy Gazy na kilkudziesięciu łodziach.
3: Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało na polecenie Prokuratury Europejskiej Jacka Żet, byłego posła Porozumienia, a także Partii Republikańskiej Adama Bielana.
2: Chodzi o nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W czasie rządów PiS Jacek Żet był wiceministrem funduszy i polityki regionalnej, nadzorował działanie NCBiR.
3: Także dzisiaj nadeszła informacja o zatrzymaniu poszukiwanego od ponad roku prezesa internetowego kantoru cinkciarz.pl Marcina P.
4: Został zatrzymany na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki pan Marcin P., który jest podejrzany w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Poznaniu, a dotyczy to śledztwo działalności spółki cinkciarz.pl.
3: Mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Poznaniu prokurator Anna Marszałek. Według najnowszych ustaleń śledczych łączna strata, suma strat oszukanych klientów cinkciarza.pl przekroczyła 185 milionów złotych.
2: Sprawę obu zatrzymań, czyli Jacka Żet i Marcina P., skomentował w serwisie X minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek napisał: dzieje się.
3: Polska i Ukraina wzmocnią współpracę w zwalczaniu przestępczości i przeciwdziałaniu dywersji. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która ratyfikuje umowę między oboma krajami w tej sprawie.
2: Nowe przepisy przyspieszą wymianę danych o przestępcach i osobach podejrzanych.
3: Będzie pilna kontrola w żłobku w Ząbkach po tragicznym wypadku. Resort rodziny zlecił ją Urzędowi Miasta.
2: Chodzi o bezpieczeństwo dzieci, które są pod opieką placówki. Wczoraj na jej terenie zginął niespełna dwuletni chłopiec. Ciało znaleziono w oczku wodnym.
3: Wiceminister Aleksandra Gajewska mówi, że w ubiegłym roku w tym żłobku była kontrola i nie wykazała ona nieprawidłowości.
5: Więc działania nadzorcze, kontrolne nad tą placówką były prowadzone prawidłowo. Natomiast to, co dzisiaj jest najistotniejsze, to weryfikowanie, czy w dniu tej strasznej tragedii wszystkie wymogi prawne przepisów, które nakładają na placówkę obowiązki opiekuńcze i obowiązki związane z bezpieczeństwem dzieci, zostały zachowane.
2: Okoliczności tragedii wyjaśniają już śledczy. W sprawie zatrzymano dwie opiekunki.
6: To są aktualności jedynki.
3: Wybitna aktorka, wokalistka, a także autorka tekstów Stanisława Celińska została dziś pochowana na cmentarzu wojskowym na Powązkach.
2: O jej ostatniej drodze Martyna Szymczakowska.
7: Kościół Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym w Warszawie był wypełniony po brzegi tymi, którzy chcieli osobiście pożegnać Stanisławę Celińską. Nie brakowało wzruszenia i łez. W imieniu artystów przemówiła aktorka i przyjaciółka zmarłej Lucyna Malec.
8: Dziś czujemy smutek, rozpacz, ból i niezgody na to, że musimy się z tobą pożegnać.
7: Stanisława Celińska była też wokalistką. Lider TILAF Muniek Staszczyk wspomina swoją przyjaciółkę jako wyjątkową osobę.
9: Chodzące dobro, cudowny człowiek. Zawsze mi mówiła, że wiesz co, Muniek, ja to najbardziej to lubię śpiewać.
7: Prezydent Karol Nawrocki przyznał pośmiertnie Stanisławie Celińskiej krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
3: Niezapomniana Alusia w filmie Nie ma róży bez ognia Stanisława Baryi albo Agnieszka Niechcic w Nocach i dniach Jerzego Antczaka.
2: Między innymi te role Stanisławy Celińskiej skradły serca wielu widzów. Artystka zmarła 12 maja w wieku 79 lat.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Belg Alex Segar po samotnym finiszu wygrał 12 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Drugi był jego rodak Ton Erc, a trzeci Urugwajczyk Tomas Silva. Liderem pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio. Polacy nie startują. Za to w tenisowym French Open, w drugim w tym roku turnieju Wielkiego Szlema, zagrają 4 polskie tenisistki i 2 naszych tenisistów. W pierwszej rundzie Iga Świątek zmierzy się z Australijką Emerson Jones.

0: Magdalena Fręch z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę i Magdalinet z Czeszką Terezą Walentową. Natomiast Maja Chwalińska, która pomyślnie przeszła dzisiaj przez kwalifikacje, jeszcze czeka na swoją rywalkę. W finale eliminacji pokonała Holenderkę Suzanne Lammers 7-6, 7-5. W turnieju mężczyzn Hubert Hurkacz trafił w pierwszej rundzie na Hiszpana Jaume Munara, a Kamil Majchrzak na Chilijczyka Alejandro Tabilo. Mecze na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu rozpoczną się w niedzielę. Jeden z najlepszych napastników piłkarskiej ekstraklasy, Afimiko Pululu, po zakończeniu sezonu odejdzie z Jagiellonii Białystok. Klub z Podlasia poinformował, że piłkarz z Demokratycznej Republiki Konga nie przedłużył kontraktu i będzie kontynuował karierę w innym zespole. 27-letni Pululu trafił do Jagiellonii w lipcu 2023 roku. Zdobył z drużyną pierwsze w historii klubu mistrzostwo oraz Super Puchar Polski. Sezon piłkarskiej ekstraklasy zakończy się w najbliższą sobotę. Jagiellonia podejmie Zagłębie Lubin i w przypadku zwycięstwa oraz porażki Górnika Zabrze z Radomiakiem zajmie drugie miejsce w tabeli, premiowane grą w eliminacjach Ligi Mistrzów. Natomiast pewny już Mistrzostwa Polski jest Lech Poznań, który podejmie Wisłę Płock. Wszystkie mecze ostatniej kolejki odbędą się w sobotę 23 maja o 17:30, a na relacje z tych spotkań zapraszam do radiowej jedynki, do naszego legendarnego studia S13.
1: Pogoda.
2: Do końca dnia w wielu regionach pogodnie, choć gdzieniegdzie może przelotnie popadać. Najchłodniej na północy około 15 stopni, 18 na zachodzie, do 23 w centrum i na wschodzie. Ciśnienie nie zmienia się na barometrach w Warszawie, 1009 hektopaskali.
1: Klimat.
2: Ponad 40% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. W kolejnych godzinach udział odnawialnych źródeł w miksie energetycznym będzie malał. Jakość powietrza jest w Polsce dobra, miejscami na południu bardzo dobra. W kilku miejscach w kraju występuje susza hydrologiczna. Zagrożenie pożarowe jest średnie albo małe.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Ach, co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Game over.
15: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
16: Blik. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
17: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
16: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
17: Ach, ci panowie z Media Expert.
16: Prawda?
18: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Reklama. Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
2: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
0: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia, Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie. Autopromocja. Muzyczna jedynka.

Śmielej i Klaus Mittwoch z jego liderem, z Celechem Jenerką. To jedna z najbardziej legendarnych, najwspanialszych płyt rockowych wszechczasów, jeśli chodzi o Polskę. A ja polecam Państwu bardzo film dokumentalny Śpi, Śpi inteligencie. To jest film o Lechu Janerce. Pojawia się także tam Bożena Janerka i pojawia się też całe tło społeczno-polityczno-obyczajowe, jeśli chodzi o karierę Lecha Janerki, ale przede wszystkim jego genialne teksty, wspaniała muzyka, działania zespołowe, działania rodzinne. I myślę sobie, że to jest taki obraz niekoniecznie dla tych wszystkich, którzy są wyznawcami i wielkimi fanami Lecha Janerki. Wspaniała

ale zrealizowany plastycznie, mnóstwo archiwaliów i to takich niesztampowych. Całość wyreżyserował Grzegorz Brzozowicz. Premiera odbyła się w sobotę podczas festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. I myślę, że to jest fantastyczny, kolejny fantastyczny dokument Grzegorza, który poszerza nam wiedzę o tych wielkich, wspaniałych polskiej piosenki, nie tylko piosenki. I Lech Janerka w dokumencie. Polecam Państwu gorąco, ale też polecam Państwu muzyczną jedynkę, którą właśnie rozpoczynamy. Marcin Kusy przed mikrofonem. U nas dzisiaj Miłosz. Miłosz, który dzisiaj u nas nie tylko o Śląsku, nie tylko o pieśniach współczesnych, nie tylko z zaproszeniem, choć też na ten wielki koncert do Areny Katowice 20 czerwca, ale także o tym, jak to jest być jurorem i mówić nie, oraz wielu jeszcze innych rzeczach. Polecam Państwu tę rozmowę już za kilka minut na antenie jedynki. Proszę Państwa, jeszcze także prezenty dla Państwa, jeszcze przed płytą tygodnia, która za chwilę, bowiem dwa koncerty zagra Marcin Masecki i jego wspaniały zespół i promocja płyty Boleros i Masecki, fantastycznego albumu, z którego za chwilę zagram. 23 Gdańsk, 27 Szczecin, odpowiednio Filharmonię i ten wspaniały anturaż, a do tego jeszcze muzyka i śpiew Marcina. Polecam Państwu gorąco, to jest nasz patronat jedynkowy 71-151. Jeżeli Państwo chcieliby zdobyć bilet do Gdańska, a jest jeden podwójny, proszę Państwa, to proszę wpisać Gdański swoje dane adresowe, zwłaszcza adres mailowy, a jeżeli do Szczecina, to Szczecin i dane mailowe, dane adresowe. Bardzo prosimy, 71-151. A ja sięgam po Boleros i Masecki, Amor sin Esperanza.

0: Płyta tygodnia.
1: Młody człowiek, a jednocześnie stara dusza, tak zwykło się mawiać. To chyba pasuje do Stevena Sancheza, Amerykanina, który łączy to, co współczesne, z wątkami z lat 50., bo i trochę popu tamtego okresu i rockabilly, ale też pewna szlachetność, którą ubarwia swojej piosenki. To kolejna płyta Love, Love, Love. Zachwycił nas 3 lata temu albumem Angel Face. Teraz ponownie wraca z naprawdę bardzo udanymi kompozycjami. Myślę, że bardzo mocno rozpycha się na rynku i myślę sobie, że w nurt tego tak zwanego neo-retro świetnie się wpisuje. Prezenty dla Państwa 71-151, hasło płyta Steven Sanchez, Chuck the Money. Wybieram dzisiaj takie nagranie z albumu Love, Love, Love. A za chwilę w muzycznej jedynce rozmowa z Miłoszem.

0: W takim razie, co ci się podoba w hip-hopie i tak inaczej?
1: W rapie? Mhm. Co mi się podoba teraz?
0: Tak.
1: Jest trochę rzeczy, tak na dobrą sprawę. Powiem ci szczerze, ja szanuję BDS-a. Ja wiem, że to jest postać kontrowersyjna. Teraz to jest na topie, no bo zrobili z Łatwogangiem, to zrobili, tak. To jest super. Ale mi się wydaje, że to był i pewnie dalej jest trochę, bo ja wiem, jak to jest, jak jesteś młodym, skonfliktowanym człowiekiem z problemami, że do końca życia facet będzie mieć sobie tego chłopaka z problemami. Ale, ale wydaje mi się, że on robi świetną muzykę i świetne teksty pisze i zawsze tak było. No i z tych wszystkich, że tak powiem, nowych twarzy ostatniej dekady, albo nawet więcej, albo nawet biorąc pod uwagę raperów, którzy zawojowali ten kraj po tym, jak ja już miałem jakieś osiągnięcia i mogłem sobie tak z boku się temu przypatrywać, no to uważam, że BDS to jest taki dla mnie numer jeden. No.
0: A swoją rolę w tym raperskim świecie jak odczytujesz dzisiaj? Sam powiedziałeś przed chwilą po tym, co już osiągnąłeś.
1: No, no ja jesteś jedno z takich. W 2012 roku.
0: No, no tak, ale to no właśnie, dlatego pytam cię o tę rolę. Minęło od tamtej pory 14 lat.
1: No ja w ogóle swojej roli w rapowym świecie już jakoś tak. Wiesz, co jest mi miło, jak ludzie gdzieś tam wspominają. Miło mi jest od czasu, jak ogłosiłem, że tam raczej będę ku szufladzie ze swoją rapową postacią i działalnością szedł, w takim sensie stricte. I zaczynają tam wspominać, że czemu, że nie, że jestem jednak potrzebny gdzieś tam komuś i w ogóle, ale ale wiesz co, no ja nie uważam, że jestem elementem tego wszystkiego. Nie śmiałbym uważać się za kogoś, kto może rywalizować właśnie ze wspomnianym BDS-em albo z Okim teraz, albo nie wiem, nawet z aktualnymi działaniami PZ-a. To są rzeczy niesamowicie zasięgowe, mocne, inne totalnie od tego, co ja bym chciał robić. Nie? Mimo iż niektóre rzeczy do mnie trafiają, bo są totalnie inne od muzyki, które ja bym chciał słuchać, to mimo wszystko trafiają i gdzieś tam potrafią się zahaczyć tą swoją wyjątkowością na moich setlistach, no to dalej ja nie potrafiłbym zrobić rzeczy, mi się wydaje, albo nie umiem, albo po prostu moje rzeczy takie nie są, które w ten sposób by zażarły, uderzyły i zrobiły takie zamieszanie. Szczególnie w tej grupie jakby docelowo wiekowej, nie? Bo to, nie ukrywajmy się, to są młodzi ludzie, a ja nie potrafię dla młodych ludzi pisać specjalnie. W polskim rapie się przyjęło takie coś dziwnego, że raperzy powinni wydawać, wiesz, co rok, co dwa lata najpóźniej płyty i one powinny być wszystkie do siebie podobne, bo jak komuś się spodoba płyta z 2012 roku jako słuchaczowi, no to powinien co roku dostać tą samą płytę, tylko na nowo nagraną w inny sposób, nie? A to tak nie jest, nie? No przecież, wiesz, Pink Floyd nagrał parę płyt 50 lat temu, od tego czasu nie nagrał specjalnie dużo nowych płyt. I co, źle?
0: No nie, wręcz przeciwnie. Proszę Państwa, to prolog, można powiedzieć, czy rozbiegówkę zrobiliśmy.
1: Co rok prolog.
0: Miłosz jest z nami w Muzycznej Jedynce.
1: Dzień dobry,
0: witam cię serdecznie. Słuchaj, kontynuując to wszystko, no to dlaczego robisz pieśni współczesne, tom pierwszy i zaraz zrobiłeś tom drugi? Niewykluczone, że zrobisz jeszcze więcej.
1: Wiesz co, tytuły tych albumów, ja sobie wymyśliłem taką nomenklaturę, że tak powiem, literacko-biblioteczną, żeby to było po prostu traktowane jako zbiór, bo dla mnie najważniejsze w muzyce takiej są teksty, no nie ukrywajmy, bo jestem tekściarzem i od tego zawsze wychodziłem. No tutaj się okazało, że można świetne rzeczy też w muzyce robić, jak się człowiek naogląda tutoriali i równorzędnie to traktować, ale dla mnie jakby te słowa w tych utworach są najważniejsze, dlatego tych takich tomów i tych takich antologii się trzymam. Jasne, zrobiłem tom pierwszy i tom drugi i to, co teraz z tym robię, pokazuje, że na te dwa tomy miałem konkretne pomysły, czucie, energię i kierunek. Jeśli, a pewnie tak, powstanie trzeci tom, no to oni już właśnie przez to wszystko, co zagraliśmy, bo zagraliśmy masę koncertów z pierwszym i z drugim tomem, osobnych, podczas trzech tras koncertowych i teraz gramy tę antologię, żeby to tak podkreślić, podsumować, pokazać, podziękować, no to ten trzeci tom będzie już trochę, albo nawet bardzo inny niż te pierwsze dwa. To po to jest właśnie dla mnie. Ja to robię, brzydko mówiąc, daję ludziom szansę zobaczyć, usłyszeć to ostatni raz i to wyprodukowany w sposób, który mi się nie śniło, że te projekty kiedyś będą mogły być wyprodukowane, bo wiesz, jak ja je robiłem, ja szczególnie jak pierwszy tom robiłem, no bo drugi to już robiłem na kanwie sukcesu pierwszego.
0: To pierwszy tom mija 5 lat od premiery.
1: Tak, no to nie wyobrażałem sobie tego, że to zainteresowanie wzbudzi tego kalibru, a szczególnie zainteresowanie, które pozwoli to upaść na stadion i zrobić jednorazowy koncert na kilkanaście tysięcy osób. I wiesz co, no ja się cieszę, że mogę tak pierwszy i drugi koło siebie zestawić, bo

0: Bo to są albumy, które ja pisałem w jednej emocji, energii i ruszeniu. Na pierwszym się uczyłem, na drugim się chwaliłem. I fajnie jest tak to wszystko teraz pokazać, pokazać różnice, subtelności pewne, pokazać energię, jak przepływa, sięgnąć po te starsze rzeczy w kontrze do tych nowych, świeżych jeszcze rzeczy i powiedzieć tak, no i to by było na tyle, jeśli chodzi o pomysły, które miałem na, po które sięgałem przy tworzeniu tych pierwszych dwóch. A teraz czekajcie na trzeci.
1: 20 czerwca, Arena Katowice.
0: Tak jest.
1: Tamta antologia, domknięcie. Traktujesz to faktycznie jako pewne domknięcie tych sytuacji?
0: Ja jestem fanem Narni. Narnia jest pewnego rodzaju sagą, w której główni bohaterowie w pewnym momencie się totalnie zmieniają. A dalej saga trwa. I mnie to zawsze urzekało, że to jest jakby... jeden świat, jedna historia, ale niektóre rzeczy, tam w przypadku Narni bohaterowie, są i wyrastają już z Narni i na ich miejsce wchodzą ich bracia, siostry, kuzyni, sąsiedzi.
1: Potomkowie?
0: Potomkowie w pewnym momencie już, tak? I uważam, że pieśni współczesne zasługują właśnie na coś takiego. Domknijmy po prostu, wiesz, książę Kaspian nas pożegna, pierwszy i drugi tom, ale czekamy na tą podróż wędrowca, nie? I to właśnie o to chodzi, żeby trochę tak przewietrzyć między te dwa tomy, a trzeci i być może czwarty dać jakąś przegródkę lekką właśnie tym takim koncertem antologicznym i szukać dalej.
1: To była chyba dla ciebie taka muzyczna szkoła życia, te pieśni współczesne.
0: Dalej są.
1: Sam mówisz i to mi się szalenie podoba, że masz do tego dystans, że właściwie jesteś człowiekiem, który sam powiedziałeś przed chwilą, że tutoriale są przydatne. Oczywiście mówisz to z przymrużeniem oka, ale faktycznie
0: nie,
1: nauczyłeś się tych orkiestracji.
0: Ja
1: musiałeś się tego nauczyć.
0: Ja tego nie mówię z przymrużeniem oka.
1: Naprawdę?
0: Ja jestem do dzisiaj gościem, który się uczy wszystkiego z tutoriali. Ja w momencie, kiedy, wiesz, jeszcze jak się pojawiła sztuczna inteligencja, ChatGPT, ja wszystko od uruchomienia mojego 40-letniego starego samochodu, który sobie kiedyś kupiłem w ramach kolekcjonerstwa, takiego zbieractwa i moja żona mnie za to zaczaśnie kiedyś i uruchomienia go po sezonie, kiedy zapcha się pompa paliwa i on mi mówi, gdzie ta pompa paliwa jest i czym w nią uderzyć, żeby zapalić ten samochód, po prostu w sensie odpalić i gdzieś nim ruszyć na jakiś przegląd. Po informacje o to, jak pisać nuty w programie, w którym normalnie robię muzykę i gdzie tam dobić się do jakiegoś takiego miejsca, w którym mogę te wszystkie rzeczy, które zapisałem jako MIDI, przerobić na nuty, jakoś sprawdzić i wygenerować osobą, na przykład chórzystką w Zakopower, to wszystko tam. Ja się tam co chwilę wiem, że to jest... Ja się ciągle uczę. Wszędzie się uczę, w samochodzie się uczę, w domu się uczę.
1: No ale doświadczenie też zdobywasz, no umówmy się.
0: No tak, doświadczenie jest najważniejszą nauką, no. To potem, wiesz, potem to wszystko, co ja przygotuję, z czym wychodzę, odbija się od czegoś, nie? Uderza w coś i dostaje najbardziej ostrą recenzję, czyli odpowiedź i reakcję, nie? I jeśli jest po mojej myśli, no to jestem zachwycony, a jeśli to wymaga jeszcze jakiejś nauki, no to po nią znowu sięgam i idę. Tak samo było teraz, wiesz, z moją działalnością podcastową. W 10 odcinków ja z moim kolegą nauczyliśmy się wszystkiego od zera. My nie mamy producenta, nie mamy kamerzystów, nie mamy kamer. My po prostu, brzydko mówiąc, macaliśmy się z tym wszystkim, ze światłem, gdzie je ustawić, jak, aż w końcu wychodzi 9 odcinek i mówię, okej, teraz jesteśmy w grze.
1: A jeśli chodzi o fotel jurorski, pan odmówienia nie?
0: Kurczę, tam wszyscy chcą mówić nie, tylko ja się nie boję powiedzieć nie. No tak często jak powinno powiedzieć nie, a i tak za rzadko mówię nie. Mi się wydaje.
1: Ale odpowiada ci ta rola?
0: Tak.
1: To jest fajna zabawa?
0: Super, no. No zabawa...
1: Z odpowiedzialnością.
0: Wiesz co, ja to traktuję inaczej. Jako juror ja się tam nie bawię. Jako juror. Jeśli ktoś wychodzi do mnie z muzyką, to ja nie jestem w zabawie, haha, hihi, nie? To po prostu, wiesz, no czasem nie da się zachować powagi, jeśli coś jest strasznie śmieszne. No i Boże święte, jestem wychowany na brytyjskim poczuciu humoru i mi się wydaje, że te granice powinny być w humorze trochę dalej niż my w Polsce sądzimy, że są, nie? I jednak szczególnie, jeżeli mamy takie wyjście kogoś do nas, no jeżeli ktoś do mnie wychodzi z czymś swoim i pewnie to prezentuje, to ja od razu zamieniam miejsce. Jeżeli ja bym tam był, to ja bym się byłbym tak pewny siebie, że żadna reakcja by mnie nie ruszyła i po prostu każdą wziąłbym do siebie i poszedł z tym dalej, ale nie byłbym w stanie się obrazić o cokolwiek. Tym bardziej, że ja tam byłem, tylko nie w programie, ale w rzeczywistości. Ja byłem gościem, który publikuje w internecie, a dostaje po prostu chłostę w komentarzach. Albo wiesz, no to ja to przeżyłem. Wydaje mi się, że komuś tam krzywdy... No nie, no na pewno komuś zrobiłem krzywdę, no ale takie jest życie, no umówmy się.
1: Znaczy takie są warunki programu też.
0: Są takie warunki programu. Ludzie

przychodzą do nas pokazać coś, co robią. Często autorsko, bardzo fajnie, że często autorsko, albo pokazać, jak śpiewają dobrze rzeczy, które ktoś inny napisał. No i niestety nie zawsze im to wychodzi i my od tego jesteśmy. I ja tam super się czuję w tej roli, bo ja lubię dyskutować o muzyce. Ja wiem, że dyskusja o muzyce to jak tańczenie o architekturze, ale, tak. Ale no co, no, znam osoby, które mogłyby zatańczyć o architekturze. A ja lubię pogadać o muzyce.

0: ten program to również okazja do tego, żeby zawodowo gdzieś spiąć.
1: I tak jest.
0: I tak jest, bo z Sopkiem robicie przecież dużą rzecz.
1: A tak. Wiesz co, Sebastian w zeszłym roku, i to już mija rok od tego pomysłu, fajnie, że coś tam przynajmniej zrobiliśmy po drodze przez ten rok. Przyjechał do mnie do studia, do Katowic, do mojej pracowni wspaniałej. Usiadł na fotelu, na którym wszyscy siadają. To jest... Ten fotel to jest jakaś historia. To jest fotel w takim kolorze. Nie dziwię się, że kolorystyka Polskiego Radia jest taka, jaka jest, ponieważ ten fotel też przykuwa uwagę wszystkich i wszyscy na nim siadają i dopiero po tym, jak mówię, jak na tym fotelu jest wygodnie i fajnie, tłumaczę im, że to jest fotel dziecięcy z IKEA, czy tam z sieciówki, który kupiłem przez przypadek, bo na zdjęciu się wydawał duży. I usiadł na tym fotelu, popatrzył na mnie i powiedział: słuchaj, mamy 20-lecie Zakopower, chcemy zagrać trasę, gramy to 20 lat tak samo.
0: Chcemy inaczej.
1: Chcemy inaczej. I nie chcemy my tego robić, bo my tego nie zrobimy inaczej. Chciałbyś to zrobić? I ja w tym momencie po prostu wow, ekstra. Ja kocham takie wyzwania. Ja bardzo lubię projekty takie jednorazowe, które robiłem dotychczas, typu jakieś, nie wiem, duże hale w Krakowie z okazji...
0: Robiłeś między innymi dziesięciolecie Tauron Areny.
1: Zrobiłem dziesięciolecie Tauron Areny.
0: Czyli
1: robiłem...
0: to Kraków tworzy metamorfozy. Tak. Byłem na tym koncercie.
1: Byłeś?
0: Tak.
1: Fajnie było?
0: Bardzo.
1: Nie? No, widzisz?
0: Klasunia, jak
1: klasunia,
0: to mówił.
1: Klasunia, no. Ty, też mi się podobało. Ja robiłem ogromne imprezy takie, wiesz, jednorazowe, typu stulecie przyłączenia Śląska do Polski, otwarcie miasta, jakby stolicy, europejskiej stolicy nauki w Katowicach.

0: w spodku. Jakbym to podliczył, chcę, żeby ktoś mi kiedyś uzupełnił Wikipedię o to, nie? Jak Kantemu Pawluśkiewiczowi, po prostu on tam też ma wszystko powpisywane, ja też chcę. Ja
1: może kiedyś to powstanie też taka antologia, jak powstała tutaj w Polskim Radiu. Kantemu wydaliśmy 12 płyt takich właśnie zbierających jego nieszpory ludźmierskie.
0: No
1: wiesz,
0: właśnie, i on to miał wszystko pięknie, ładnie wypisane, ja nie mam. Ja
1: może kiedyś.
0: No, a młody jestem, a już tego sporo jest. Jako ta funkcja tego takiego dyrektora, reżysera muzycznego, dyrektora artystycznego. Ja bardzo lubię z teatrem też współpracować przy okazji takich wydarzeń, dodawać coś do tego wszystkiego, więc tak. Ja takie rzeczy uwielbiam. A Sobek tutaj wychodzi, Sebastian Karp, Bułecka, jakby ktoś nie wiedział.
1: Tak jest.
0: To Sobciu nasz. To on wychodzi z taką propozycją czegoś więcej, bo dostajesz materiał jednego zespołu, ale możesz też sięgnąć po coś, po co oni chętnie sięgali. Do mnie cały czas jakby przyklejają w tej konferansjerce ten Śląsk, przyklejają, podkreślają.
1: Tak.
0: No to tak wiadomo, że Sobek to jest Podhale, nie?
1: Tak.
0: I fajnie, że nagle takie dwa światy. Trochę też się śmiejemy z tego, że każdy ma swój język, tylko oni tam na to mówią gwara i nie chcą, żeby to był język, bo to gwara, a my mówimy gwarą, którą nazywamy językiem i chcemy, żeby to był język. Potrafimy sobie też o tych rzeczach pogadać. Śmiejemy się, że jeżeli ktoś niepoważny, nienormalny albo zachowujący się jak idiota robi się o nim głośno w Polsce, jest ze Śląska, to na bank ja go znam, a jeżeli jest z Podhala, to na bank zna go Sebek, bo to są po prostu małe mikroświaty, tak na dobrą sprawę. I nagle mówi, chodź do tego naszego świata, sięgnij po co chcesz, sięgnij po jakiekolwiek narzędzia chcesz. Ja udostępniam ci wszystko, co wypracowałem przez 20 lat. Każdy numer telefonu, każdego muzyka, każdy instrument. I zrób coś. I ja w tym momencie mówię, wow, nie, działaj. I wiesz, i wracając z tych koncertów, o których mówiłem wcześniej z żoną, przez jakiś czas leci tylko i wyłącznie Zakopower. Tylko i wyłącznie Zakopower. Naprawdę, że po prostu jest przerzucane, robione z playlisty, dzielone. Myślę, jak to połączyć, jak ten koncert zbudować, żeby to nie
1: było... Sebastian dał ci też repertuar i ty kształtujesz, ty wybierasz piosenki, które zaśpiewają?
0: Tak, tak. I to już wydarzyło się, są numery, które zagrali po raz pierwszy w życiu na żywo. Nie wiem czemu, bo są genialne. No ale widocznie inne lata, inna potrzeba, inny też format imprezy, nie? No bo wiesz, Zakopower to jest muzyka rockowa do przodu. Grali wielkie imprezy, festiwale, są oparci o parę hitów, które zna każdy. I tak te zespoły funkcjonują, ale to nie znaczy, że te zespoły mają tylko to są, wiesz, w muzyce zespołu NA też chętnie wygrzebałbym rzeczy i mógłbym z nimi zrobić, podejrzewam, coś podobnego, tylko sięgając po zupełnie inne tereny i zupełnie inny regionalizm. I to mi z Masta przyszło, względem to, że się zaprzyjaźniłem z Sebastianem i mam nadzieję, że do końca mojego życia, bo on pewnie będzie żyć dłużej, to będzie gdzieś koło mnie funkcjonować jako kolega. Ale z Masta też masę innych muzycznych kolaboracji wyciągnąłem z poprzedniej edycji, no współpracuję z paroma osobami w studiu i teraz tworzymy im takie materiały krótkie, demo, EP, z którymi będą dogadywać wytwórnie.
2: A, jeszcze. Mogę zdradzić.
1: Zdradzaj.
0: To może premierowo, że z tej edycji Must Be The Music dwie osoby pojawią się na scenie podczas antologii.
1: No i to jest wiadomość.
0: To jest news.
1: I to
0: nie
1: jest
0: powiem
1: news.
0: Jakie.
1: Nie zdradzasz też gwiazd, które wystąpią podczas antologii?
0: Zdradzam.
1: Tak?
0: No to, wiesz,
1: to zdradź.
0: No to wszyscy. Wszyscy, no. Udało się...
1: I z pierwszej i drugiej części?
0: Tak.
1: No, pokrywają się oczywiście niektóre nazwiska, tak?
0: Tak, niektóre nazwiska się pokrywają. Wszyscy, którzy mogą z nami być tego dnia, ze względu na to, że żyją. No bo Kory nie ma z nami niestety, ale będzie miała godne zastępstwo tym razem. Zawsze miała godne zastępstwo, bo jak ja to powiem, teraz sobie naraziłem się. Ale tak, będzie miała godne zastępstwo i też będzie niespodzianka, bo nie Kaja zaśpiewa.
1: Kaja kończyła drugi tom.
0: Tak, a podczas trasy pierwszego kończyła pierwszy, bo śpiewa najczęściej z wszystkich wykonawców, śpiewa utwór Kory, no. Pieśń ostatnią.
1: Tak.
0: Więc Kaja kończy drugi tom. Ale tym razem kto inny skończy pierwszy. To.
1: Czyli plejada gwiazd, krótko mówiąc.
0: No wszyscy, no wiesz co...
1: 20 czerwca, przypominamy,
0: Jakub
1: Arena Katowice.
0: W Polsce bardzo rzadko będzie. To było dla mnie takie bardzo ważne, żeby człowiek, który rozpoczął ze mną przygodę pieśni, bo Doliny to był pierwszy singiel i
1: tak.
0: Jest takim najbardziej... wysuszonym, jak my to mówimy, koncertowo gościem w Polsce, czyli człowiekiem, który się rzadko pojawia, ale jak już jest to fajnie, szczególnie fajnie, jak można go wcześniej ogłosić, bo my go nigdy nie ogłaszaliśmy przed koncertami, bo nie wiadomo było, czy on będzie w Montrealu, czy w Boliwii gdzieś, więc jest z nami. To jest dla mnie super fajne, bo wykonania Dolin z nim to jest zawsze tło, nie?

0: Zawsze co innego i zawsze turbo poziom. Będzie Zalew, będzie Igor Herbut, będzie Julia Pietrucha, więc ci wszyscy ludzie, będzie Igo, czyli ci wszyscy ludzie, którzy jakoś tam, wiesz, są mocnymi postaciami tych wszystkich tomów i którzy je tak trochę ciągnęli, pokazywali, dociskali, też z nami będą. Będzie Paweł Domagała, będzie Kwiat Jabłoni, który dawno nie był razem na scenie, a wróci specjalnie na pieśni współczesne do Katowic. No więc naprawdę będzie wszystko.
1: Miłosz, gratuluję ci tego wszystkiego, bo z perspektywy radiowca też o tym mówię, że powiedziałeś przed sekundą, że Zakopane ma co najmniej kilka przebojów. Ty nie miałeś na pieśniach takiego ewidentnego przeboju, ale mimo to ludzie to pokochali. To
0: ja
1: jest
0: jestem
1: piękne.
0: Rzemieślnikiem, ja nie jestem one hit wonder. Niestety nie da się moich utworów wcisnąć na odpowiednie rotacje do niepublicznych rozgłośni radiowych. No i ja sobie po prostu dubię. I wiesz, to dla mnie to jest, im starszy jestem, tym bardziej mnie to cieszy, nie? Bo sobie tak patrzę na to i mówię, kurde, ja nigdy nie miałem hitu, a cały czas po prostu żyję, jakbym miał same hity.
1: To
0: cieszę z tego po prostu. Cały czas mogę to robić, cały czas ludzie kupują bilety na moje koncerty, na nasze koncerty, na moje projekty, na słuchają tej muzyki, oglądają to, co robimy, czy to podcasty, czy Must Be The Music. Więc generalnie to jakoś to wszystko się udało. No. Udało się bez, wiesz, bez jakiegoś specjalnego kreowania czegoś, co nie do końca mogę czuć. I to jest najważniejsze.
1: Miłosz, musimy postawić kropkę, ale bardzo chętnie zapraszam cię z wielką przyjemnością. Pogadam z tobą więcej o Śląsku i o folku. Zróbmy sobie taką dogrywkę w czerwcu. Mam nadzieję, że wpadniesz jeszcze do Warszawy i pogadamy.
0: Jak nie wpadnę, to zrobimy ją zdalnie i sobie to DNP.
1: Dobrze.
0: Szmeges, przegadamy. Ja mam wspaniałe studio, siądę przed moim mikrofonem, będę brzmieć jeszcze lepiej.
1: No tak, ja zapomniałem, że ty się już wszystkiego nauczyłeś.
0: Wszystkiego nauczyłeś, człowieku. Będziemy mogli wybrać mikrofon najpierw.
1: Miłosz był z nami w Muzycznej Jedynce. Miłosz, dziękuję.
0: Dziękuję
1: 20
0: serdecznie.
1: Czerwca to jest data koncertu Antologia, czyli pieśni współczesne, tom pierwszy, tom drugi, jedyny taki koncert.
0: I jeszcze
1: Patronat,
0: bilety są.
1: I jeszcze są bilety. Patronat jedynki i trójki. Zapraszamy.
0: Ale jeszcze są.
1: Ale jesteś gaduła. Dzięki serdecznie.
0: Dzięki, cześć.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: pieśń, ostatnia, zespół pieśni i tańca Śląsk, Kora, Miłosz, pieśni, współczesna antologia. Przypomnę, 20 czerwca, Arena Katowice. To wszystko odbywa się pod naszym jedynkowym patronatem. Cieszę się ogromnie, Miłosz sporo na ten temat powiedział, ale zapis tej rozmowy niebawem do odsłuchania także na jedynka.polskieradio.pl. A ja na koniec muzycznej jedynki mam dla Państwa gratkę. Proszę pisać 71 151. Mamy pulę zaproszeń na ten koncert, a zatem 20 czerwca, Arena Katowice, pieśni współczesne, domknięcie tych dwóch epizodów, jak mówi Miłosz, już więcej nic nie będzie, może być tylko nowe. Trzeci, czwarty tom, ale na pewno to domknięcie sprawia, że ten etap pozostaje już absolutnie wypełniony. A zatem 71-151, hasło, niech to będzie słowo pieśni i koniecznie Państwa adres mailowy. Pieśni współczesne, Miłosz i wspaniali artyści, między innymi Jakub Józef Orliński, jak Państwo słyszeli, i zaproszenia dla Państwa. Hasło pieśni i Państwa adres mailowy. Marcin Kusy, ja już pięknie dziękuję. Po 19 po aktualnościach oczywiście Eureka, na którą serdecznie Państwa zapraszam. Do usłyszenia.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Dzieci, praca, dom i ciągły brak czasu. Która matka tego nie zna? Przed zbliżającym się Dniem Matki w czterech porach roku porozmawiamy o tym, jak wspierać mamy na co dzień i jak same mogą sobie pomóc. W audycji także o tym, dlaczego warto ćwiczyć dykcję i jak prostymi sposobami poprawić swoją wymowę. Sprawdzimy również, jak przez lata zmieniało się nasze podejście do praw zwierząt i co jeszcze wymaga poprawy.
3: Cztery pory roku. Jutro od 9:00. Zapraszam. Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz

0: prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Reklama. Radio Kierowców.
13: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Ponad 3 godziny temu na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Mykanów a Częstochowa Północ doszło do zderzenia dwóch aut ciężarowych. Na kilometrze 415 jezdnia w kierunku Gorzyczek nadal jest częściowo zablokowana i nadal obserwujemy tam dosyć poważny kilkukilometrowy korek, który zaczyna się jeszcze przed węzłem Mykanów. Ten fragment najlepiej omijać starą jedynką i należy wtedy zjechać z autostrady A1 już na wysokości węzła Radomsko. Na krajowej dziesiątce pomiędzy Toruniem a Lipnem doszło do wypadku dwóch aut osobowych w miejscowości Obrowo. Na kilometrze 329 obowiązuje ruch naprzemienny i w tym wypadku dwie osoby zostały ranne. Na krajowej dziesiątce utrudnienia utrzymują się także pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą w miejscowości Cierpice. Tutaj na kilometrze 305 doszło do zderzenia ciężarówki i auta osobowego i tam także obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. W województwie mazowieckim spore późno-popołudniowe spowolnienia obserwujemy chociażby pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Dziekanowem Leśnym na krajowej siódemce, ale także na odcinku pomiędzy Warszawą a Piasecznem, to krajowa 79, oraz w samej Warszawie na ekspresowej ósemce pomiędzy węzłami Aleja Prymasa Tysiąclecia a Wisłostrada na jezdni w kierunku Białegostoku, chociaż wzmożony ruch obserwujemy także w przeciwną stronę. 22 513 11 11 to nasz numer. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.
14: Jest 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Andrzej Kocjan. Senat przyjął ustawę o kryptoaktywach. Teraz trafi na biurko prezydenta. Epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga. Polskie służby apelują o odłożenie podróży do krajów afrykańskich.
15: Zawsze jest ryzyko zawleczenia choroby do Europy.
14: Zamieszanie podczas wyborów w samorządzie lekarskim. Ktoś mógł włamać się do systemu do głosowania. Senat przyjął ustawę o rynku kryptoaktywów, odrzucił przy tym szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiS. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Dwie poprzednie Karol Nawrocki zawetował. Główny inspektor sanitarny, podobnie jak MSZ, apeluje o odłożenie podróży.

0: że do krajów afrykańskich, w których występuje ognisko gorączki krwotocznej ebola. Epidemię eboli w Demokratycznej Republice Konga ogłoszono niemal tydzień temu. Choroba występuje również w Ugandzie i Sudanie Południowym, podkreśla rzecznik GIS-u Marek Waszczewski.
1: Epidemia ta występuje lokalnie w Afryce, natomiast zawsze jest ryzyko zawleczenia choroby do Europy. Dlatego też tak ważne jest przestrzeganie apelu i zalecenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, aby w te regiony nie podróżować.
0: W Berlinie leczony jest amerykański lekarz zakażony wirusem ebola, natomiast do czeskiej Pragi trafił amerykański lekarz, który może być zakażony po kontakcie z osobą chorą. Obaj pracowali w Afryce. Nowe ustalenia śledczych w sprawie okoliczności śmierci 19-letniego strażnika granicznego, którego zwłoki znaleziono w internacie w Szczecinie. Razem z kolegami pił tam wcześniej alkohol. Wiadomo już, że był z legalnego źródła, informuje prokurator Julia Szozda, rzeczniczka prokuratury okręgowej.
2: Jak ustalono, trzech funkcjonariuszy Straży Granicznej spożywało alkohol w internacie, to było w ich czasie wolnym i poza godzinami pracy. I rano 19 maja zostało ujawnione ciało jednego z tych mężczyzn. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu.
0: Ostateczną odpowiedź da jednak dopiero sekcja zwłok. Dwaj pozostali strażnicy są w szpitalu na oddziale psychiatrycznym. Mieli się źle poczuć po odkryciu śmierci kolegi. Policja wezwana na wybory w samorządzie lekarskim. Są podejrzenia, że ktoś zaatakował system do głosowania. Dlatego w Jachrance podczas Krajowego Zjazdu Lekarzy zjawili się policjanci, mówi rzeczniczka Naczelnej Izby Lekarskiej Iwona Kania.
3: Wygląda to jak próba zakłócenia właśnie sygnału w dwóch miejscach i wskutek tego głosowano ręcznie. Obrady zjazdu nie zostały przerwane. Myślę, że to ważna informacja. Zjazd mamy dość spore opóźnienie.
0: Jeszcze dzisiaj wieczorem ponad 500 delegatów ma wybrać prezesa i władzę Naczelnej Rady Lekarskiej.
4: To są aktualności jedynki.
0: Przełomowy test największej w historii rakiety Ilona Muska już tej nocy naszego czasu Starship V3 ruszy w swój pierwszy lot. Dlaczego jest tak ważny dla NASA? O tym Jan Pachlowski.
5: Test ten będzie bacznie obserwowany, ponieważ NASA wiąże z systemem Starship nadzieję na wykorzystanie go do lądowania astronautów na powierzchni Księżyca, mówi były astronauta amerykańskiej agencji kosmicznej Charles Camarda. Ta rakieta może sprawić, że będziemy gotowi ponownie wylądować na Księżycu. Ten test musimy rozpatrywać w perspektywie przyszłych eksploracji Srebrnego Globu, podkreśla w telewizji Fox News był astronauta. W ramach programu Artemis zarówno SpaceX, jak i firma Blue Origin należąca do Jeffa Bezosa budują lądowniki księżycowe, które NASA mogłaby wykorzystać podczas planowanego lądowania na Srebrnym Globie w 2028 roku. Agencja kosmiczna zamierza przetestować jeden lub oba nowe pojazdy kosmiczne na niskiej orbicie okołoziemskiej w trakcie misji Artemis 3 zaplanowanej na koniec przyszłego roku. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Przedsmak lata już w ten weekend. Z każdym dniem będzie coraz cieplej. Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Polskim Radiu 24 mówiła, że miejscami temperatura przekroczy 26 stopni.
6: Będzie to weekend słoneczny z dużą ilością słońca. Tylko chwilami w sobotę na wybrzeżu, a w niedzielę w całym kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura będzie nam rosła. Najcieplej będzie na zachodzie, południowym zachodzie czy też południu. Tam temperatura będzie kształtować się nawet do 26 do 28 stopni.
0: Nieco chłodniej zrobi się dopiero w połowie przyszłego tygodnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy pogodnie i miejscami z przelotnymi opadami deszczu lokalnie na północnym zachodzie mogą pojawić się mgły. Temperatura minimalna od 8 do 12 stopni. Chłodniej w Kotlinach Karpackich i na północnym wschodzie, tam 6-7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1009 hektopaskali.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha.

0: mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama. Autopromocja.
12: Polska Ekstraklasa. Najbardziej nieprzewidywalna piłkarska Liga Europy. Ostatnia kolejka wyznaczy hierarchię na najbliższy rok. 18 drużyn, 9 stadionów i 9 sprawozdawców Polskiego Radia. Relacje, opinie i komentarze w Studiu S13 na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Sobota, 23 dzień maja, kilka minut po 17. Andrzej Janisz gwarantuje emocje.
11: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
13: Ruchy to nieoceniony dar, trzeba jednak dbać o ich jedność z Kościołem, powiedział papież na audiencji dla moderatorów ruchów i stowarzyszeń. O narastającej wrogości wobec chrześcijan rozmawiał Leon XIV z biskupami krajów Unii Europejskiej. 700 tysięcy Brytyjczyków nawróciło się w ostatnich latach na katolicyzm. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. W zarządzaniu instytucjami kościelnymi nie chodzi jedynie o sprawną koordynację. W Kościele władza ma charakter sakramentalny, jest charyzmatem i ma służyć zbawieniu człowieka. Przypomniał papież na audiencji dla kierownictwa stowarzyszeń i ruchów kościelnych. Leon XIV podkreślił, że są one dla Kościoła nieocenionym darem. Papież podkreślił jednak potrzebę trwania w jedności z Kościołem i uszanowania jego sakramentalnego charakteru.
14: Bardzo często spotykamy grupy, które zamykają się w sobie i uważają, że ich specyficzna rzeczywistość jest jedyną słuszną lub że to właśnie one są Kościołem. Jednakże Kościół to my wszyscy i o wiele więcej. Dlatego nasze ruchy muszą naprawdę starać się żyć w komunii z całym Kościołem na poziomie diecezjalnym. A biskup jest w tym bardzo ważną postacią.
13: Leon XIV polecił ruchom i stowarzyszeniom strzec swego charyzmatu i dziedzictwa, a zarazem w sposób profetyczny otwierać się na aktualne potrzeby i wyzwania. Papież spotkał się z kierownictwem Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej, COMECE. Biskupi rozmawiali

0: Rozmawiali z Ojcem Świętym o przyszłości Europy, o ochronie chrześcijan oraz o potrzebie odbudowy kultury dialogu.
1: Jednym z tematów poruszonych podczas spotkania z papieżem była kwestia rosnącej wrogości wobec chrześcijan w Europie. Biskupi zwracali uwagę, że w wielu krajach coraz trudniej jest publicznie odwoływać się do chrześcijańskich wartości, posługiwać się symbolami religijnymi czy przedstawiać argumenty inspirowane Ewangelią w debacie społecznej i politycznej. Biskupi poinformowali Ojca Świętego o inicjatywie powołania przy instytucjach europejskich specjalnego koordynatora do spraw przeciwdziałania nienawiści wobec chrześcijan.
0: Biskupi zaznaczyli, że Kościół nie chce angażować się w bieżące spory polityczne, ma jednak obowiązek przypominać o wartościach stanowiących fundament europejskiej wspólnoty. 1/3 Brytyjczyków odeszła od wiary, wynika z opublikowanych ostatnio danych na temat stanu religijności w 24 krajach świata. Pozytywne jest jednak to, że w Wielkiej Brytanii 700 tysięcy osób przyjęło wiarę katolicką.
2: Wielka Brytania, Szwecja i Niemcy straciły najwięcej. Chodzi o dorosłych, którzy deklarują obojętność religijną, mimo że pochodzą z rodzin kulturowo-chrześcijańskich. Badanie uznanego amerykańskiego ośrodka analizy Pew Research pokazuje bilans zmian religijnych wśród obecnie żyjących pokoleń. Prawie 1/3 Brytyjczyków, to jest 7% populacji, odeszła od wiary, a tylko 1% ją przyjął. Są to jednak setki tysięcy ludzi, którzy świadomie zdecydowali, że chcą żyć jako katolicy, nie będąc w tej wierze wychowanymi. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl. Program pierwszy Polskiego Radia. Eureka. Audycja popularno-naukowa.
4: Tradycyjnie, proszę Państwa, przygotowałem trzy tematy. Rozszyfruję hasło Leczmy z troską. Będzie informacja, jak rozumieć wiadomość, że produkt zawiera zero cukru. A już za chwilę opowiem o nagrodzie przewroty. Artur Wolski, proszę posłuchać, bo naprawdę warto.
3: Polskie Radio. Jedynka.
4: Proszę Państwa, już jutro, w piątek, odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik gala finałowa trzeciej edycji Nagrody Przewroty. I organizatorem tej nagrody jest właśnie Centrum Nauki Kopernik. A jest to inicjatywa promująca i nagradzająca ambitne pomysły wprowadzające zupełnie nową jakość w środowiskach lokalnych, no ale także i szerzej rozumiane. W studiu jest pani dr Katarzyna Młynek, reprezentuje pani Centrum Nauki Kopernik, jest pani zastępczynią dyrektor programowej do spraw edukacji i komunikacji naukowej właśnie w Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Pani doktor, około 65% uczniów szkół podstawowych będzie kiedyś wykonywać zawody, których jeszcze nawet nie ma, nawet nie mają swojej nazwy. Czym zatem są kompetencje przyszłości, wspierane oczywiście edukacją?
5: Tak, to prawda. Dziś sobie pewnie to trudno wyobrazić, ale tak, większość tych, którzy trafiają do szkół, zwłaszcza tych szkół podstawowych, no za te 10-15 lat będą pracować w miejscach i wykonywać zawody, których nie ma. I to sprawia, że taka klasyczna edukacja, rozumiana jako edukacja przedmiotowa, dostarczająca pewnej wiedzy, polegająca na rozwiązywaniu testów, zapamiętywaniu różnych rzeczy, no przestaje być wystarczająca, bo do życia nam tego nie trzeba. No teraz mamy jeszcze tak zwanego AI-a, który rozwiązuje wszystkie nasze dylematy i odpowiada na wszystkie pytania, więc tak naprawdę my potrzebujemy bardziej krytycznego myślenia, pewnych kompetencji, które pozwalają nam na analizę, na syntezę faktów, na odsiewanie tego, co jest prawdą, co nieprawdą, na umiejętność szybkiego podejmowania decyzji w zmieniającym się otoczeniu. To są te wszystkie kompetencje, które niezależnie od tego, jakie zawody będziemy uprawiać, jakie je nazwiemy, to one z pewnością będą na

0: potrzebne. To, co jeszcze jest jakoś w sposób szczególny ważne, to jest pewnego rodzaju odporność właśnie na to otoczenie. Odporność i takie kompetencje psychologiczne, które pozwalają nam na radzenie sobie z różnymi wyzwaniami i na współpracę z innymi osobami lub może technologią, z którą też gdzieś tam musimy się zmagać.
1: Na razie szkoła jeszcze do takich kompetencji nas nie przygotowuje. Pomalutku pewnie będą następowały zmiany, bo wymusi to rzeczywistość. Ale państwo jako Centrum Nauki Kopernik, nie chcę powiedzieć, że wychodzicie przed szereg, ale po prostu myślicie przyszłościowo i właśnie między innymi te nagrody, przewroty chyba w tym kierunku zmierzają, żeby pokazać i żeby też odkryć ludzi, którzy potrafią w ten sposób już myśleć, już działać i mają jakieś fajne, ciekawe rozwiązania, które można na takim szerokim forum pokazać. Czy nagrodzone jutro te inicjatywy i projekty, jak pani myśli, są na tyle uniwersalne, że będą mogły być wdrażane w zupełnie takich nowych miejscach, w nowych środowiskach, nie tylko w tych, gdzie one, krótko mówiąc, powstają?
0: Tak, dokładnie tak. To znaczy, szukając naszych laureatów i finalistów, staramy się szukać takich inicjatyw, z jednej strony tych pomysłów, wizji, ale na tym się nie zatrzymujemy. Zawsze nagradzamy projekty, które już zostały zrealizowane i osiągnęły pewien sukces. I ta skalowalność, możliwość implementacji w innym środowisku jest dla nas szalenie ważna. Więc zawsze czytając zgłoszenia, analizując, czy warto daną inicjatywę nagrodzić, zdecydowanie bierzemy pod uwagę, czy ona jest taka unikatowa, bo po prostu zadziała się tu, w tym miejscu, w sposób szczególny, jest odpowiednie środowisko, odpowiedni ludzie, czy tak naprawdę w wielu innych powiatach można to zrealizować.
1: Domyślam się, że ocena takich prac wcale do łatwych nie należy, bo wszystkie chyba są po prostu albo bardzo dobre, albo wspaniałe, albo, mówiąc krótko, super i wybiegają w przyszłość. Kto zasiada w kapitule honorowej? Nagrody, przewroty, bo jury reprezentują chyba różne dziedziny życia, wiedzy, tak? Tak to jest?
0: Tak, dokładnie tak, ale zaczyna się to tak naprawdę już w kapitule wewnętrznej naszej kopernikowej, bo też staramy się ją tak zbudować, aby moi koledzy i koleżanki, którzy zasiadają ze mną w kapitule, mieli różne kompetencje i dziedzinowe, i społeczne, więc zaczynamy na tym etapie wewnętrznym, a potem oddajemy już decyzję osobom z zewnątrz, spoza Centrum Nauki Kopernik i staramy się każdego roku do kapituły zapraszać zarówno naukowców, praktyków z instytucji kultury, ludzi biznesu, artystów, metodyków, pedagogów, aby mieć ten szeroki obraz i możliwie z każdej strony popatrzeć na tych nagrodzonych i aby wybrać te prawdziwe perełki.
1: Chętnie zgadzają się ci państwo być właśnie w takim jury, w kapitule i dokonywać tych trudnych wyborów i ocen?
0: Wie pan co, myślę, że tak, bo z jednej strony jest to trudny wybór, ale z drugiej strony taka dyskusja, burza mózgów daje szalenie dużą satysfakcję i zwykle wygląda to tak, że przychodzimy na takie spotkanie ze swoimi argumentami, ze swoimi top 5 wyborami, a potem pod wpływem rozmów, pod wpływem argumentacji, pokazania jakiegoś innego punktu widzenia, często otwieramy oczy, zmieniamy zdanie, popatrzymy z innej perspektywy, więc myślę, że jest to zarówno intelektualnie ciekawe, jak i można też na siebie spojrzeć, jak ja patrzę wąsko w pewnym sensie i jak moje argumenty spotykają się z argumentami innych osób.
1: No właśnie, jak współczesna nauka wpisuje się też w te kompetencje przyszłości, prawda? No bo świat się zmienia i nie można zamykać się tylko w tym obszarze, w którym jesteśmy i używać tylko tych narzędzi, które nam są znane i z którymi czujemy się bezpiecznie, tylko nauka, te eksperymenty, to poszukiwanie czegoś nowego i odkrywanie, bo inaczej nie posuwamy się do przodu.
0: No najciekawsze jest chyba to, co jeszcze właśnie niepoznane i w nauce, i myślę w pewnym sensie również w edukacji.
1: Pierwsza edycja odbyła się Nagród Przewroty w 2024 roku, czyli to jest trzecia edycja w tym roku. Zapewne państwo już znają laureatów, no bo jutro poznamy nagrodzonych, ale z perspektywy tej wiedzy, czy może pani powiedzieć, że mamy w Polsce taką dużą grupę ludzi zaangażowanych, kreatywnych,

0: w środowisku edukacyjnym?
1: Myślę, że zdecydowanie tak mogę powiedzieć i to, co jest dla nas, dla Centrum Nauki Kopernik kluczowe, to to, że my edukację rozumiemy bardzo szeroko. Znaczy, no, pierwsze skojarzenie to jest oczywiście szkoła i szkoła pozostaje, edukacja formalna, kluczowym elementem na tej ścieżce edukacyjnej, ale my wykraczamy zarówno poza ramy szkoły, więc szkoła też może wychodzić poza swoje mury, jak i wykraczamy poza tą klasyczną, rozumianą edukację formalną, bo mówimy o edukacji nieformalnej, tej, która dokonuje się w domach kultury, w stowarzyszeniach, w startupach, we wszelkich innych podmiotach i wcale nie musi dotyczyć dzieci. Raczej edukacja dziś polega na tym, że uczymy się przez całe życie. Rozpoczęliśmy rozmowę o tych kompetencji przyszłości, ale przecież no nie tylko dzieci muszą nabywać tych kompetencji, bo my wszyscy w tym świecie żyjemy i jakoś nie chcemy, żeby nam ten pociąg całkowicie odjechał.
0: No ja myślę, że tu jest też taki smaczek w tym konkursie, w tych nagrodach przewrotów. Nie wiem, czy dobrze myślę, ale to jest też możliwość takiego zmierzenia się z nową rzeczywistością, z nowymi trendami wiedzy, nawet ludzi, którzy są, jak ja to nazywam, w wieku eleganckim, czyli seniorów, którzy chcą sprawdzić się, na ile jeszcze są twórcze, na ile mają pomysły. Czasami są to pomysły szalone, takie prawie że dziecięce, no ale w nauce wszystko może się zdarzyć. Nie wiem, czy dobrze myślę, ale tak sobie wyobrażam, że właśnie ta nagroda to takie nasze narodowe, pospolite ruszenie odkrywające właśnie ludzi odważnych, kreatywnych, niezależnych, ludzi chcących zmieniać świat na lepsze bez względu na płeć, na wiek i na miejsce zamieszkania.
1: Dokładnie tak. Do przewrotów na etapie zgłoszeń zapraszamy dosłownie wszystkich w każdym wieku, z każdym projektem, z każdą szaloną ideą. Jedyny wymóg jest taki, że nie można poprzestać na ideach, tylko trzeba pokazać, że się je próbowało wdrożyć i są pewnego rodzaju rezultaty.
0: Proszę Państwa, uroczysta gala nagród Przewroty jutro w Centrum Nauki Kopernik, no ale tych, których zainteresowaliśmy i tak może zainspirowaliśmy do tego, żeby zechcieli dalej działać, to przecież będzie czwarta edycja, domyślam się.
1: Tak jest.
0: I można się będzie zgłaszać, proszę pilotować, proszę sprawdzać, bo informacje będą na pewno zamieszczane przez Centrum Nauki Kopernik. No i cóż, proszę Państwa, nauka to fantastyczna przygoda. No i niech tak będzie i niech tak to trwa. Tak? Dobrze myślę?
1: Tak jest, dokładnie. Zapraszam już na przyszły rok, a gdzieś jestem już podekscytowana jutrzejszą galą.
0: To trzymamy kciuki, na pewno wszystko odbędzie się tak, jak Państwo to zaplanowali.
1: Serdecznie dziękuję.

0: a za chwilę dowiemy się, ile jest cukru w cukrze.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Przedstawiam pana mecenasa Jana Karsznickiego. Pan jest ekspertem prawnym Instytutu Rozwoju Spraw Społecznych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu. W instytucie zajmuję się właśnie analizowaniem i prognozowaniem wpływu pewnych przepisów na naszą otaczającą rzeczywistość.
0: A w tym wszystkim oczywiście i na zdrowie. Proszę państwa, przypomnę pewne badania dotyczące choroby cywilizacyjnej, jaką jest cukrzyca. Mamy stwierdzonych już ponad 3 miliony osób z cukrzycą. Szacuje się, że około 5 milionów to są osoby, które są w stanie przedcukrzycowym. Wszystko zaczyna się, kiedy dojrzewamy, to zajrzyjmy do sklepików szkolnych, bo to państwo też przebadali. No i napoje. Co dziecko tam może znaleźć i czy to są zdrowe produkty? Myślę głównie o napojach.
2: Tak, to dzisiaj asortyment sklepików szkolnych i automatów, które stoją w szkołach, precyzyjnie reguluje rozporządzenie ministra zdrowia, tak zwane rozporządzenie sklepikowe. Ono jest wydane na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Artykuł 52c upoważnia ministra do wydania takiego rozporządzenia. W aktualnym brzmieniu rozporządzenie to obowiązuje od 2016 roku. W tym roku będziemy mieli jego delikatną modyfikację i nowelizację, która zacznie obowiązywać od 1 września 2026. Ale i w poprzedniej wersji rozporządzenia i w tej, która dopiero będzie obowiązywać od nowego roku szkolnego, faktycznie widzimy pewną furtkę, która dopuszcza możliwość sprzedaży takich może niejawnie niezdrowych napojów, ale napojów, które sprzyjają na pewno rozwojowi otyłości czy cukrzycy z uwagi na wysoką zawartość węglowodanów w składzie tych produktów. Mowa tu o tak zwanych napojach, i tak określa je rozporządzenie, napojach bez dodatku cukru i substancji słodzących.
0: A no właśnie, czyli napoje z tak zwaną zerową ilością cukru. No i jaka jest prawda o tym?
2: No właśnie, i to jest takie przewrotne, czyli jeżeli jak coś się nazywa, że nie ma dodatku cukru, to z reguły okazuje się, że ten cukier ma. Mowa tu bowiem o napojach, do których nie dodaje się bezpośrednio cukrów prostych, mono i disacharydów, ani żadnych innych substancji, które są dodawane ze względu na ich walory słodzące, tak mówią przepisy, ale na przykład mowa o takich właśnie napojach, które zawierają po prostu naturalnie występujące cukry w sokach owocowych. Wystarczy, nie wiem, 30-40% takiego soku owocowego, zagęszczonego najczęściej jabłkowego w napoju, żeby już wywindować ten poziom cukru powyżej 5 gram na 100 ml udziału w tym napoju. Okazuje się wówczas, że ten napój częstokroć jest niemal tak samo słodki jak generalnie napoje gazowane, a jednak ma tą łatkę napoju zdrowego. W dodatku mamy rozporządzenie unijne 1924 na 2000.

0: 6. I to rozporządzenie unijne mówi o nam, jak możemy oznakowywać określone kategorie produktów. Dowiadujemy się wówczas, czytając to rozporządzenie, że jeżeli napój nie zawiera takiego bezpośredniego słodzenia cukrem, tylko zawiera naturalnie występujące cukry, na przykład właśnie w sokach owocowych, wówczas może być oznaczony napisem bez dodatku cukru. Powinien zawierać informację o tym, że zawiera naturalnie występujące cukry. Producenci stosują się do tego, ale robią to tak, że wielkimi napisami mamy informację o tym, że nie ma cukru, po czym w składzie mniejszymi literami jest, że zawiera naturalnie występujące cukry.
1: A no właśnie, wiadomo, że cukier uzależnia, słodkie napoje też będą częściej i chętniej wybierane, szczególnie przez dzieciaki, aniżeli zwykła woda, no bo smakują lepiej. A skoro jest ten napój o smaku słodkim, no to czymś ten smak trzeba było zrobić. Mhm. Tak zastanawiam się, czy w sumie lepiej jest wybrać taki prawdziwy napój, który, jeśli już mamy taką ochotę na coś słodkiego, który jest słodzony tak jak było zawsze, czy wybrać ten z tym tak zwanym zero cukru, bo myślimy, że jest zdrowszy.
0: Ostatecznie tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakieś konsekwencje zdrowotne, wydaje mi się, że nie jest to duża różnica. Owszem, te napoje, które są słodzone sokami owocowymi, zapewne zawierają również jakieś witaminy, które naturalnie występują w tych sokach owocowych, no więc powiedzmy mają ten dodatkowy walor prozdrowotny. Jednak jeżeli mówimy o takim problemie jak otyłość, cukrzyca czy uzależnienie generalnie od cukru, a widzimy to, jak dzisiaj społeczeństwo nasze coraz bardziej staje się otyłe, coraz bardziej staje się uzależnione od cukru, nie ma to znaczenia, czy cukier dostarczamy w sposób taki, że bierzemy po prostu kostkę cukru i wrzucamy ją bezpośrednio do takiego napoju, czy też po prostu zagęszczamy sok owocowy, a potem ten sok dodajemy do wody i robimy z tego tak zwaną lemoniadę czy iced tea. Niestety i jedno i drugie będzie miało później przełożenie na uzależnienie dzieci od tego cukru i nie daj Boże na jakieś choroby cywilizacyjne, które no będą się także później przekładać na obciążenie dla całego systemu ochrony zdrowia, obciążenie finansowe, obciążenie organizacyjne i no generalnie problem dla całego naszego społeczeństwa.
1: Przede wszystkim cały ciąg chorób cywilizacyjnych, otyłość, cukrzyca, miażdżyca w efekcie udar, czyli to nie jest dobra droga. No i prawda jest taka, konkluzja z tej rozmowy, że jednak lepiej jest wybrać szklankę zwykłej wody, aniżeli jakikolwiek słodzony napój. Wszystko jedno, czy zawiera zero cukru, czy zawiera słodzenie takie, jak do tej pory to występowało. A chyba najlepszym rozwiązaniem jest zjeść po prostu owoc, czyli jabłko.
0: Tak, dokładnie to chciałem powiedzieć, co pan redaktor zaproponował na samym końcu. Jeżeli mamy ochotę na taki naturalnie występujący cukier, to po prostu sięgnijmy po to jabłko, po to gruszkę, ale popijmy je szklanką wody mineralnej. No, może być też woda kranowa czy śródlana. Wszystko jedno. Tak naprawdę każdy taki wybór będzie korzystny z perspektywy naszego zdrowia. I wtedy, dopiero wtedy będziemy mogli mieć czyste sumienie, a nie w momencie, w którym wprowadzamy oznakowanie bez dodatku cukru i usypiamy to swoje sumienie, myśląc, że działamy prozdrowotnie, a tak naprawdę pomagamy dzieciom szkodzić samym sobie.

0: I jeszcze jeden temat w Eurece. Opowiem o konkursie Leczmy z troską.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Proszę Państwa, ruszyła trzecia edycja konkursu Leczmy z troską. Tegoroczna edycja szczególnie podkreśla znaczenie kompleksowego podejścia do zdrowia, zarówno fizycznego, ale także psychicznego. Konkurs Leczmy z troską organizowany jest w Polsce od 2024 roku i każdego roku nagradza projekty organizacji pacjenckich, które w praktyczny sposób wspierają chorych i ich bliskich, od działań edukacyjnych aż po programy wsparcia emocjonalnego i społecznego. Przedstawiam ekspertki, które są w studiu. Jest razem z nami doktor nauk medycznych Anna Słowikowska. Pani jest lekarką, kardiolożką, ambasadorką akcji i pisze pani też książki, między innymi możemy poczytać o sercu w dobrym stylu.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Agata Staniszewska, organizatorka akcji.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
0: I Anna Augustyn-Protas, pani jest dziennikarką zdrowotną i również ambasadorką akcji. Witam Panie.
4: Dzień dobry.
0: Skoro rozmawiamy w audycji popularno-naukowo-edukacyjnej, to niech będzie naukowo. Czym zajmuje się Fodomika?
2: Fodomika to jest bardzo ciekawa dziedzina. Niewiele osób w Polsce o niej słyszało, a ta dziedzina ma gigantyczny wpływ na nasze zdrowie. Intuicyjnie nasze babcie dawno temu, prawda, wiedziały, że jedzenie warzyw jest zdrowe, ale to, co nasze babci wiedziały, że jest dobre dla zdrowia, my dzisiaj możemy udowodnić naukowymi metodami, bardzo wyrafinowanymi. Zapewne Państwo wiecie, że oliwa jest zdrowa, taka oliwa z pierwszego tłoczenia, ale na przykład we Włoszech istnieje policja, która bada autentyczność oliwy, ponieważ oliwa jest podrabiana i wtedy ta podrabiana nie zawiera tyle wartości, tyle polifenoli, czyli związków fantastycznych dla naszego serca i dla naszych tętnic, jak ta oliwa prawdziwa.
0: A co one robią konkretnie, te polifenole?
2: Moja pani od biologii zawsze mówiła, że natura jest mądra, a

0: My bardzo powoli odkrywamy jej prawa. I te polifenole to są związki, które z jednej strony są bardzo korzystne dla roślin. To są barwniki. Polifenole znajdują się w dużej ilości w warzywach i owocach o intensywnym zabarwieniu, ale to są swoiste wymiatacze wolnych rodników. Dzisiaj teorie na temat wielu chorób są takie, że nadmiar wolnych rodników uszkadzają tkanki, uszkadzają materiał genetyczny, działają promiażdżycowo. I dlaczego warto jeść owoce i warzywa o intensywnym zabarwieniu? Bo właśnie dzięki metodom analitycznym stosowanym w Foodomice, czyli to jest spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego albo spektroskopia mas, my możemy wyizolować te polifenole i wiemy, że istnieją. I te polifenole na przykład wbudowują się w lipoproteiny wysokiej gęstości HDL, czyli te pożyteczne. Jak się tam wbudowują, to wzmacniają potencjał antymiażdżycowy tych lipoprotein i one więcej niekorzystnych związków lipidowych odbierają ze ścian tętnic i utylizują je w wątrobie, czyli działają przeciwmiażdżycowo. To jest jeden z elementów, z mechanizmów działania.
1: Teraz kilka słów o samym konkursie. Skoro ruszyła trzecia edycja konkursu Leczmy z troską, czy zdrowie zaczyna się od troski? I poproszę panią Annę Augustyn Protas.
2: No niewątpliwie zaczyna się od troski. To jest nasz dobrostan. To, jakich wyborów dokonujemy życiowych, jedzeniowych, sportowych i wszystkich innych życiowych, zaczyna się od naszego samopoczucia. Można powiedzieć, że zdrowienie też zaczyna się od samopoczucia. Ludzie...
1: Czyli takiej troski trochę skierowanej na siebie. Niech tak. To będzie konstruktywny egoizm, dlatego że jeżeli dobrze pomyślimy o sobie,
2: to
1: będziemy zdrowi, będziemy mogli służyć naszym zdrowiem, naszą wiedzą innym. Będziemy mogli zaopiekować się tymi, których kochamy, którzy są wokół nas. Będziemy mogli dobrze pracować.
2: Tak, tak. Strasznie mi się podoba to, że my coraz częściej mówimy o tym, że my jesteśmy jednością. To takie holistyczne podejście, które zaczyna być obowiązujące właściwie dzisiaj, łączy myślenie, troskę wobec siebie, wobec innych z wszystkimi innymi elementami zdrowotnymi. Zdrowie to jest właśnie czułe myślenie o sobie i o innych. Dlatego też strasznie mi się podoba akcja Leczmy z troską i dlatego z taką
1: ładnie
2: wielką przyjemnością.
1: Czułe myślenie o sobie.
2: Tak,
1: proszę
2: tak.
1: Państwa, polecamy, bo to warto chyba każdego dnia sobie o tym przypominać.
0: A ja bym dodała jeszcze czułe myślenie o środowisku, bo nie możemy odrywać.
2: Tak.
0: No odrywać siebie od środowiska, prawda, w którym żyjemy.
1: Pani doktor reprezentuje twardą wiedzę, jaką jest medycyna. To zapytam, czy najbardziej brakuje dziś pacjentom medycyny, czy takiego poczucia, że ktoś naprawdę się nami interesuje?
0: Wszystkie elementy są ważne. Jeżeli pacjent czuje, że lekarz podchodzi do niego przedmiotowo, że nie jest nim zainteresowany jego zdrowieniem, to absolutnie taki pacjent nie będzie miał motywacji do przestrzegania zaleceń, bo będzie czuł fałsz. Więc to musi być jedno i drugie. Musi być autentyczność lekarza, zainteresowania pacjentem. My dzisiaj mamy kryzys zaufania do lekarzy, kryzys zaufania do nauki. Nawet poprzedni szef FDA powiedział, że społeczeństwa amerykańskie są zabijane przez dezinformację medyczną. My mamy dzisiaj bardzo dużo dobrej wiedzy, ale nie potrafimy z niej skorzystać. Dlaczego? Być może są błędy komunikacyjne.
1: No chyba tak i myślę, że cały problem leży w tym, że nie potrafimy w tym natłoku tej informacji odnaleźć tej właściwej, tej dobrej, żeby z niej skorzystać, bo w internecie, w środkach masowego przekazu, w mass mediach jest ta dobra wiadomość, tylko kwestia, żeby ją odnaleźć i z niej właśnie skorzystać, a nie mówiąc brzydko, ze spamu, ze śmieci.
0: Tak, ale tu się włączy z troską, bo jeżeli pacjent wyczuwa u lekarza tą troskę, to będzie tych zaleceń przestrzegał.
1: Ale skoro mówimy o trosce i takim zaopiekowaniu, to ja teraz pytanie kieruję do pani Agaty Staniszewskiej, bo ona na razie tak siedzi razem z nami, ale pora
3: wspaniale się przysłuchuje.
1: Żeby nasi słuchacze też mogli panią usłyszeć. Ruszyła trzecia edycja.
3: Tak.
1: No i co dalej?
3: Wspaniale mogłam przysłuchiwać temu, jak wiele jest potrzebnych elementów do tego, żeby być w zdrowiu albo żeby zdrowieć. To jest zarówno wiedza, to są nowoczesne odkrycia medyczne, to są świetne, coraz lepsze terapie, ale też empatia, zrozumienie, uważność i kontakt z drugim człowiekiem. We współczesności, w takim świecie, w jakim żyjemy, system opieki zdrowotnej, także w Polsce, ma pewne swoje niedoskonałości. Spieszymy się, biegniemy, spraw jest wiele, pacjentów wiele, procedur wiele i często w nim pojawiają się takie luki, które wymagają zainteresowania, zaopiekowania. I tutaj do działania

0: wchodzą najczęściej organizacje propacjenckie, fundacje, stowarzyszenia, które potrafią w niesamowity sposób wesprzeć pacjentów na różnym etapie ich drogi zdrowotnej, ale także ich opiekunów, którzy bardzo często wymagają wsparcia. I z myślą o tym, żeby wesprzeć fundacje i stowarzyszenia z całej Polski, zorganizowaliśmy konkurs Leczmy z Troską. Jego trzecia edycja rozpoczęła się w maju. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy z nią ponownie ruszyć. Zapraszamy do udziału w konkursie te organizacje non-profit, które w ubiegłym roku realizowały nową lub kolejną edycję ciekawej akcji skierowanej do pacjentów lub ich opiekunów, ich bliskich. Byłoby wspaniale, gdyby podzieliły się z nami informacjami o tym, co to za akcja, komu pomogła i przesłały do nas zgłoszenie. Będziemy na nie czekać aż do połowy września, więc jest sporo czasu, żeby zebrać niezbędne informacje. A potem, no cóż, mam nadzieję, że tych zgłoszeń będzie jak najwięcej i że znajdziemy wśród nich takie, które są inspirujące, nowatorskie, być może skalowalne w przyszłości, możliwe do powtórzenia w innych miejscach i je nagrodzimy. Mamy nagrody o łącznej wartości 120 tysięcy złotych. To będą 4 granty. 3 będą przyznane w kategorii ogólnej, która bardziej, jeśli mogę tak to określić, jest poświęcona zdrowiu ciała, ale mamy też nagrodę specjalną, to jest 4 grant w kategorii zdrowie psychiczne i neurologia.
1: Pacjenci sami mówią, że organizacje pacjenckie tłumaczą świat chorych na taki język ludzki, prosty do zrozumienia. I tu też chyba jest ważna rola, prawda, tego konkursu, żeby przełożyć pewne rzeczy, które są ważne, istotne dla naszego zdrowia, w taki sposób jasny, czytelny, zrozumiały i taki bliski sercu.
0: Tak, ja obserwuję zgłoszenia, które do nas wpływają. W ubiegłym roku było ich aż 78 i to są niezwykłe projekty dotyczące bardzo różnych obszarów zdrowotnych, ale ich punktem wspólnym jest ta umiejętność wyjścia do pacjenta, troska, to, że ktoś odpowiada na prawdziwą potrzebę. Bardzo często, przecież myślę, że tutaj i pani doktor, i nasza pani redaktor będą mogły dopowiedzieć, w fundacjach działają osoby, które same mierzyły się w jakiś sposób z podobnym problemem. One znają sytuację nierzadko od podszewki.
1: Ja tylko dodam, że patronat merytoryczny nad projektem objęli Rzecznik Praw Pacjenta oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. A patronami medialnymi jest Polska Agencja Prasowa, no i my, radiowa Jedynka Polskie Radio. Bardzo paniom dziękuję, czyli leczmy z troską.
2: Leczmy.
3: Zachęcajmy wszystkich do troski.
1: Artur Wolski, ja też państwu bardzo dziękuję. I przypominam, że jutro Eureka jest o stałej porze. Proszę nas słuchać w radiowej jedynce, a audycję poprowadzi...

0: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Są to rolnicy, informatycy, przedsiębiorcy, aktywiści, dziennikarze czy emeryci. Łączy ich wszystkich przekonanie, że jawność tego, jak są podejmowane decyzje i jak są wydawane pieniądze publiczne, może doprowadzić do tego, że w Polsce będzie się żyło lepiej nam wszystkim.
2: Agnieszka Zdanowicz, dyrektorka zarządzająca w stowarzyszeniu Sieć Obywatelska Watchdog Polska.
1: Dla nas prawo do informacji publicznej to nie jest tylko techniczny przepis dla prawników, to jest prawo człowieka, czyli prawo wszystkich z nas, niezależnie od tego, jakie mamy wykształcenie, czy mieszkamy na wsi, czy w mieście, jaką mamy wiedzę. Wszyscy powinniśmy wiedzieć, jak są podejmowane decyzje przez władzę i te decyzje dotyczą przecież naszego życia. I tak samo powinniśmy wiedzieć, jak są wydawane pieniądze publiczne, pieniądze z naszych podatków.
2: Sieć Obywatelska Watchdog Polska to niezależna, apolityczna i niedochodowa organizacja pożytku publicznego, działająca od ponad 20 lat na rzecz przejrzystości życia publicznego, dobrego rządzenia oraz odpowiedzialności władzy przed obywatelami.
1: Jesteśmy stowarzyszeniem mającym 50 członków i członkiń z całej Polski, natomiast sieć osób działających na rzecz jawności, która nie jest nigdzie sformalizowana, bo są to osoby, z którymi jesteśmy w kontakcie, brały udział w organizowanych przez nas spotkaniach, szkoleniach, webinariach, korzystają z naszej poradni prawnej, zostawiają komentarze na naszych mediach społecznościowych. Jest w Polsce kilkaset. Większość z nich to wcale nie są prawnicy, a po prostu mieszkanki i mieszkańcy gmin i miast, którym nie jest wszystko jedno, co się dzieje w ich środowisku.
2: Stowarzyszenie zachęca do bycia watchdogiem, czyli obywatelskim strażnikiem, patrzącym władzy na ręce, zadającym często trudne pytania i wymagającym odpowiedzi.
1: To jest też ważne, ponieważ to mieszkańcy wiedzą, co jest najważniejsze w ich gminie, znają kontekst sprawy, są też zaangażowani emocjonalnie, no i mamy pewność, że pociągną tą sprawę, że doprowadzą ją do końca. Wiedzą też, po co zadają te pytania, dlatego no, naszą rolą jest wspieranie ich w tym dążeniu do jawności.
2: Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie sieciobywatelska.pl.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
3: Dzieci, praca, dom i ciągły brak czasu. Która matka tego nie zna? Przed zbliżającym się Dniem Matki w czterech porach roku porozmawiamy o tym, jak wspierać mamy na co dzień i jak same mogą sobie pomóc. W audycji także o tym, dlaczego warto ćwiczyć dykcję i jak prostymi sposobami poprawić swoją wymowę. Sprawdzimy również, jak przez lata zmieniało się nasze podejście do praw zwierząt i co jeszcze wymaga poprawy.
4: Cztery pory roku. Jutro od 9:00. Zapraszam. Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo.

0: Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Reklama. Radio Kierowców.
9: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Autostrada A1 pomiędzy węzłami Mykanów a Częstochowa Północ jest częściowo zablokowana w kierunku Gorzyczek. Na kilometrze 415 doszło do zderzenia 2 aut ciężarowych i do tego zdarzenia, do tej kolizji doszło przed godziną 16, a zatem utrudnienia utrzymują się tam już ponad 4 godziny. Autostrada A1 jest w tamtym miejscu dosyć poważnie zakorkowana i ten fragment najlepiej omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91 i najlepiej już uciekać za jedynki na węźle Radomsko. Na ekspresowej trójce w zachodniopomorskiem pomiędzy węzłami Pyrzyca a Myślibórz auto ciężarowe uderzyło w bariery. Na kilometrze 48 zablokowany jest jeden pas w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. 2 osoby zostały ranne w wypadku 2 aut osobowych pomiędzy Toruniem a Lipnem w miejscowości Obrowo. To droga krajowa numer 10. Na kilometrze 329 obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Ruch naprzemienny obowiązuje także w Cierpicach, to pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą, również na Krajowej Dziesiątce. Tutaj na kilometrze 305 doszło do zderzenia auta ciężarowego i samochodu osobowego. I jeszcze droga krajowa numer 7 na Mazowszu. Tutaj obserwujemy właściwie spore takie wieczorne spowolnienia pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Dziekanowem Leśnym. I to zarówno w kierunku stolicy, jak i w stronę Płońska. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa. 22 513 11 11 to nasz numer.
10: Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Izraelski minister Itamar Ben-Gwir z 5-letnim zakazem wjazdu do Polski poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Na opublikowanym wczoraj przez izraelskiego ministra nagraniu widać, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów flotyli Glomal Sumut. Nagranie to spotkało się z krytyką wielu państw, potępiło je polskie MSZ, a także resorty, m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch. Aktywiści flotyli Glomal Sumut są już w Stambule, gdzie przylecieli po deportacji z Izraela. Wśród nich są obywatele Polski. Flotylla będzie próbowała odzyskać statki i ponownie podjąć próbę dostarczenia pomocy do strefy Gazy, mówił w radiowej trójce rzecznik polskiej sekcji flotylli Rafał Piotrowski.
11: Na każdej łodzi znajdowało się kilkaset kilogramów pomocy humanitarnej, ale także po prostu misie dla dzieci, przybory szkolne. Po to także, żeby pokazać Palestyńczykom, że ktoś o nich pamięta, że także są ludźmi, zasługują na życie tak jak każdy z nas.

0: flotylę będą płynąć, dopóki blokada nie zostanie zniesiona.
1: W kierunku Strefy Gazy płynęło około 70 łodzi. Na pokłady wkroczyło izraelskie wojsko, nie zważając na to, że łodzie są na wodach międzynarodowych. Ponad 420 aktywistów zostało zatrzymanych. Po raz trzeci na biurko prezydenta trafi ustawa, która ma uregulować rynek kryptoaktywów. Senat przyjął rządową propozycję w tej sprawie. Dwie poprzednie ustawy Karol Nawrocki zawetował. Obecnie procedowane przepisy zawierają jedną poprawkę Kancelarii Prezydenta, zgodnie z którą Komisja Nadzoru Finansowego we współpracy z ministrem finansów miałaby co roku sporządzać notatkę o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów. Były wiceminister funduszy za rządów Prawa i Sprawiedliwości Jacek Rzet został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Informację potwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Chodzi o nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Europejska.
2: Były poseł Porozumienia i Partii Republikańskiej w latach 2020-2023 był wiceministrem funduszy i polityki regionalnej. Nadzorował funkcjonowanie NCBR. Został odwołany po ujawnieniu nieprawidłowości w przyznaniu przez agencję publicznych pieniędzy. Najwyższa Izba Kontroli w swoim zawiadomieniu podała, że w tej sprawie podejrzewa korupcję i przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Ostatecznie sprawa trafiła do Prokuratury Europejskiej. Jolanta Trukowska, Polskie Radio.
1: Woda pod szczególnym nadzorem, od ujęcia aż po kran. Obowiązujące od dziś przepisy nakładają na właścicieli i zarządców budynków obowiązek monitorowania jej jakości. Na liście znalazły się urzędy, szkoły, hotele i szpitale. Odpowiedzialność za jakość wody ponoszą już nie tylko wodociągi, mówi szefowa radomskiego sanepidu Jolanta Wolszczak.
3: Zarządca budynku będzie musiał mieć dokumentację, gdzie będzie monitorowane przeglądy. Raz na 6 lat będą musieli aktualizować taką ocenę ryzyka. Będą prowadzone też badania w kierunku legionelli i ołowiu.
1: Czas na dostosowanie się do nowych, zgodnych z unijną dyrektywą przepisów, to 2 lata. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu na Warmii, Mazurach, Kujawach, a także na Podhalu. Temperatura minimalna od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 10 w centrum, do 11 na Podkarpaciu oraz na ziemi lubuskiej.
4: Jedynka. Polskie Radio.
1: A teraz przenosimy się do studia Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie na inaugurację 27. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja.

0: Hej, śpiewajmy, śpiewajmy, kiesi radzi mamy. Aj, ptaskowie śpiewają, kiesi radzi mają. Aj, ptaskowie śpiewają, kiesi radzi mają. Witajcie bardzo pięknie w pierwszym dniu 27. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja. Witajcie!
1: Krzysztof Trybunia, Tutka. Tak właśnie odtrąbiliśmy początek naszego wielkiego radiowego święta folku. Aleksandra Tykarska
2: i Mariana Krill. Witamy słuchaczy programu Pierwszego Polskiego Radia, a także wszystkich Państwa oglądających nas na stronach Polskiego Radia i za pośrednictwem mediów społecznościowych. Przed nami koncert laureatów Nagrody Jedynki w konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja za 2025 rok.
1: A jest to grupa Justyna Jary i Elegancka Kapela, już na scenie. Grupa przedstawiająca warszawski folklor miejski.
2: Od lat zespół kontynuuje muzyczne tradycje Warszawy, podążając ścieżką wielkiego stołecznego barda Stanisława Grzesiuka.

0: Dawne oraz współczesne autorskie ballady celebrujące lokalność. Wszystkie teksty nowych utworów pisze Justyna Jary, jest też autorką melodii, a reszta muzyki to rzecz elegancko kolektywna.
1: W parze z porywającą energią i repertuarem idą tu humor, charyzma i energia wszystkich muzyków grupy i właśnie za to artyści otrzymali nagrodę programu Pierwszego Polskiego Radia w konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2025.
0: Miejskie potańcówki, retro zabawy, ale też spotkania na ulicy, na warszawskiej Pradze czy nad Wisłą to ich ulubione sceny, ale dziś dali się namówić na występ podczas inauguracji 27. Festiwalu Polskiego Radia Nowa Tradycja w studiu imienia Władysława Szpilmana. Przed Państwem laureaci nagrody programu Pierwszego Polskiego Radia w konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2025.
1: Justyna Jary – śpiew, Artur Lipiński – perkusja, Grzegorz Rytka – saksofon, Janusz Tytman, mandolina i banjo, Mateusz Wachowiak, akordeon, Michał Zuń, kontrabas. Tak? Michał Zuń, zapraszamy. Justyna Jary, elegancka kapela.
0: Zapraszamy.
2: Dzień dobry Państwu. Zaczniemy od szlagierów wszechczasów. Obiecałam sobie, że dzisiaj za dużo nie gadam, bo chcemy jak najwięcej przekazać muzyką, ale umówmy się na jedno, jeśli Państwo chcą zaśpiewać z nami, czy to tu w studio, czy oglądając streama, oczywiście również słuchając jedynki, zapraszamy do wspólnych śpiewów. Znacie to na pewno. Bal na Gnojnej.

Dziękujemy serdecznie, elegancko. Proszę Państwa, piszemy też swoje piosenki, swoje ballady podwórzowe i teraz, uwaga, pieśń związana z jedną z dzielnic Warszawy, ale jest to lekko zakamuflowane. Ciekawe, czy komuś się uda odgadnąć. Mieć i być.

Folk miejski ma to do siebie, że ma też taką użytkową wartość i właśnie do tańca służy i wspólnych śpiewów, dlatego tak, ale przenosimy się już na Pragę, proszę Państwa, na Pragę Północ. Od tej piosenki zaczęła się cała nasza przygoda z praskimi balladami, czyli współczesnymi pieśniami stamtąd.

0: Jest na jary i elegancka kapela. Usłyszeliśmy jak te stare piosenki, tak też i nowe. Jestem ciekawa, czy te nowe to są historie z życia wzięte?
1: Bywa bardzo różnie. Niektóre rzeczywiście są, bywają autobiograficzne i wtedy się najczęściej dzielę tym faktem. Szczególnie jedna, którą dzisiaj Państwo usłyszycie.
0: Ale skąd to wszystko? Jak to w ogóle się wydarza?
1: Najczęściej jest tak, że ja sobie

0: Siadam i przychodzi na przykład... O, Halina. Tutaj, proszę Państwa, mają Państwo do czynienia z Haliną, która jest przyczepiona do mojego mikrofonu. Postanowiłam ją wszędzie zabierać, żeby dziewczyna świat zobaczyła. W każdym razie Halina przyszła i powiedziała, słuchaj... No fajnie, jest maj, coś ma by być o dzikim kapitalizmie, no jasne, że pod górkę, ale ty mnie musisz jakoś uratować. No i mnie z tym zostawia, no i potem ja chodzę i myślę, maj, kapitalizm, Halina, a potem się już tworzy historia.
1: A wszystko się dzieje na Pradze Północ?
0: Nie, nie wszystko. Halinka chodzi na Halę Mirowską. My tu z Pragi to raczej Bazar Różyckiego, Namysłowska, takie tam...
2: Rozumiem. My rzadko mamy okazję zapytać o kolor, ale tutaj się aż rzuca w oczy. Państwo oglądający nas w streamingu pewnie wiedzą, o co chodzi. Natomiast ci z Państwa, którzy słuchają nas za pośrednictwem programu Pierwszego Polskiego Radia, dużo dzisiaj tutaj czerwieni. Czy ta czerwień jest symboliczna?
0: Absolutnie. Miłość, miłość. Niech miłość zwycięży. Proszę Państwa, bardzo często elementem ballad jednak był motyw miłości. No, króluje tam i doprowadza do różnorakich wątków.
2: Myśmy z Marianą miały nadzieję, że jeżeli też włączymy elementy czerwone, to nas przyjmiecie do zespołu, ale rozumiem, że...
0: Szukamy tutaj, prawda, jest parkiet, może by tak...
2: Zachęcamy do skorzystania z parkietu, a tymczasem wracamy...
0: Warsa Nowa.
2: Dobrze. Wracamy teraz do muzyki i do wspomnianej Haliny, która łączy też wątki, od których Mariana teraz zaczęła wasze autorskie teksty. I ballada o Halinie. Opowiedz trochę więcej, skąd
0: ballada
2: się ona wzięła.
0: Ballada o Halinie, maju i milionie dolarów opowiada dokładnie o tym, co sugeruje tytuł. Halina, maj, milion dolarów.
2: I nowość, proszę Państwa, nowość.
0: Wracamy. Tak, zachęcamy do słuchania naszej Halinki. Niech pofrunie w światy tak. Różne.
1: Słuchamy i też tańczymy. Justyna Jary i elegancka kapela.

Doskonale pamiętam, kiedy Halina powiedziała: dobra, mogę poznać jakiegoś gościa, ale niech on mnie nie ratuje. To znaczy nie w takiej sytuacji, że o, my się zakochujemy i jedziemy. Więc to chyba była najlepsza opcja na szczęśliwe zakończenie. Tymczasem wracamy, proszę państwa, na Pragę, moją ukochaną, co się będziemy czarować. Tam, na ulicy Stalowej, mieszka niejaka kosa, ostra dziewczyna.

No i takie to pieśni też próbujemy zaszczepić w naszej wspaniałej dzielnicy Pradze. A teraz, proszę Państwa, będzie ballada, jako że często pieśni podwórzy powstawały bazując na różnych zbrodniach, proszę Państwa, różnych wydarzeniach współczesnych. I tu oto będzie ballada o Jarku, ale od razu powiem nie o tym Jarku. Nie, nie Jarek z Żoliborza, to jest Jarek z Bemowa. I to bazuje na prawdziwej historii. No, a bardzo zachęcamy do wspólnego śpiewania refrenu. Szybko wchodzi.

Dziękuję uprzejmie. Fascynuje nas to, jaki wpływ na muzykę uliczną miały także piosenki z rewi i kabaretów przedwojennych i dlatego stwierdziliśmy również, że dzisiaj zaprezentujemy Państwu naszą wersję pieśni z tamtych czasów, która zresztą była pięknie wykonana i we współczesności naszej przez Ewę Demarczyk. Więc tak, idziemy do Rebeki, proszę Państwa, ale na uliczną nutę pod nóżkiem.

Muszę przyznać, że pan Andrzej Włast, który jest autorem tekstu do Rebeki, to jest taki mój crush, bym chyba powiedziała. A właśnie chciałam też nadmienić do tej amerykanizacji naszego życia codziennego, o którym rozmawiałam ostatnio ze swoją przyjaciółką i mam teraz szczególnego gościa u siebie w domu, ma lat 3 i przyjechała zza oceanu i troszkę już pada, ale jest tu z nami nawet teraz. W każdym razie... Elenka. W każdym razie Elenka, bawiąc się, powiedziała, że straciła głos i potrzebuje natychmiast usłyszeć pieśń syreny. I wiedziałam, że to pewnie jest to... Wiecie, ten... I nagle powiedziała, nie, prawdziwą pieśń syreny. I wtedy okazało się, że chodzi o pieśń Praskie syreny, którą ciocia napisała. W każdym razie zasiewamy za oceanem piosenki o prawdziwych syrenach. Praskie syreny.

Dziękujemy. Chciałabym zauważyć, że Michał Zuń zrobił rybitwę na kontrabasie. Tak, tak. Szaleństwo. No dobrze, i tak jak swego czasu na ulicy stwierdzali tango, fajne, bierem. I uważamy, że to jest w ogóle świetny koncept na tworzenie muzyki. Tak my stwierdziliśmy, że czasami zrobimy jakąś taką, korzystając z naszych instrumentów, wycieczkę do współczesności jeszcze głębiej. I teraz, proszę Państwa, chyba pierwsza motoryzacyjna ballada, jaką kiedykolwiek napisałam. Istnieje szansa, że ostatnia, ale kto wie, co przyszłość przyniesie. Na Marszałkowskiej, dla prawdziwych slalomistów, pieśń na dobry początek dnia, dobry koniec dnia, w ogóle pieśń. Przepraszam, to moja Grażyna marketingu mówiła.

Pojechaliśmy. Tak, proszę Państwa. No dobrze. Czy to już jest ten moment, żebyśmy się bliżej poznali również z publiką w studio? Absolutnie tak. Proszę Państwa, czy chcecie uratować świat? Tak. Tak. Coś niemrawo chcecie ratować świat. Czy chcecie uratować świat? Doskonały pomysł. Powstajmy, proszę Państwa. Świetnie. To będzie bardzo szybkie ratowanie świata w kilku krokach. Proszę Państwa, ręce do góry. Ku niebiosom. Wspaniale. I teraz to już jest najłatwiejsze przed nami, bo jak już ręce podnieśliście, to w sumie świetnie. Teraz robimy 3, 2, 1 i... I tak, i jak już wstajecie, to może zostańcie tak. A ja wam powiem, o co tutaj chodzi w tej całej imprezie. Otóż, zostaliście właśnie naprawiaczami świata według metody Mieczysława Trąbki. Mieczysław jest stołecznym motorniczym i no cóż, no nie da się ukryć, że ma na co narzekać. Tutaj mu ktoś wejdzie w letni upalny dzień, niespecjalnie higieną grzesząc. Tutaj dziecko chce loda bardzo za bardzo. No i takie to ma tutaj, prawda, nieprzyjemności. Tak, to dziecko również może chcieć loda za bardzo. Ale nie teraz, nie teraz. My nie o tym. W każdym razie, jeśli by Mieczysław na przykład wrócił do domu i zobaczył sąsiadkę i zaczął na nią burczeć, to burczenie Mieczysława poszłoby dalej i tak oto świat by znowu stanął w ogniu. Tymczasem Mietek wie, że należy swoje żale wykrzyczeć. I to będziemy robić w tej piosence. Wiedzieć również, kiedy przestać i ja wam będę pokazywać. Dlatego mnie potrzebujecie i w zasadzie tylko dlatego. Potem powtarzać, powtarzać z Mieciem. A teraz jedziemy oczywiście na Pragę z Mieciem Trąbką. Woo!

dzień największego skwaru. W piątek 13 Mieciodo znał udaru, ale nie słonecznego. Do sterku dojrzał piękne, lecz gniewne też spojrzenie. Całego go oblało miłosne uniesienie.

Serdecznie dziękuję. Żeby się Państwo nie zmęczyli, to absolutnie proszę spocząć, ale tak, powtarzać. Mieczysław się poleca do ponownych odwiedzin. Proszę Państwa, teraz piosenka z dedykacją dla wszystkich terapeutów. Tak, absolutnie, piszemy piosenki dla związków zawodowych. A co? Trzeba jakoś żyć, prawda? Zenon.

0: Dziękujemy uprzejmie. Żegnamy się chyba powoli ze słuchaczami programu Pierwszego Polskiego Radia. Tak mi przykro. Nie no, mam nadzieję, że jeszcze wpadniecie. Zresztą posłuchajmy się jeszcze na sam koniec dla was, proszę państwa. O, szlagier jakich mało. Apaszem Stasiek był.
1: Radio Kierowców.
2: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Cały czas bardzo poważne utrudnienia utrzymują się na A1 w województwie śląskim, pomiędzy węzłami Mykanów a Częstochowa Północ. Na kilometrze 415 autostrada jest nadal częściowo zablokowana w kierunku Gorzyczek. To w związku ze zderzeniem dwóch samochodów ciężarowych, do którego doszło przed godziną 16 i cały czas obserwujemy tam dosyć poważny kilkukilometrowy korek. Ten fragment najlepiej omijać starą jedynką albo przez węzeł Radomsko, albo przez węzeł Mykanów. Na ekspresowej 7 na Mazowszu pomiędzy Płońskiem a Zakroczymiem zderzyły się dwie ciężarówki na jezdni w kierunku Warszawy. Na wysokości miejscowości Załuski na kilometrze 139 zablokowany jest jeden pas właśnie w kierunku stolicy. Pomimo dość późnej pory poważnie zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, a zatem północna obwodnica miasta pomiędzy węzłami Marymącka a Głębocka w kierunku Białegostoku. I te utrudnienia są związane z pracami remontowymi, które potrwają do godzin porannych. Na ekspresowej 3 uwaga w województwie zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Pyrzyce a Myślibórz. Na wysokości miejscowości Otanów na kilometrze 48 auto ciężarowe uderzyło w bariery. W kierunku Zielonej Góry zablokowany jest pas awaryjny, ale także pas prawy. Ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem lewym. Te utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców i jak zawsze czekamy na wieści z tras.
3: Minęła 21, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdena. Ministerstwo Rodziny reaguje po śmierci 2-latka na terenie żłobka w podwarszawskich Ząbkach.
4: Zleciłam przeprowadzenie natychmiastowej, pilnej kontroli na terenie placówki.
3: Nie będzie referendum na temat unijnej polityki klimatycznej. Senat odrzucił wniosek prezydenta w tej sprawie. Bliscy przyjaciele, fani oraz ludzie ze świata teatru i filmu pożegnali Stanisławę Celińską. Aktorka i wokalistka została pochowana na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Po tragicznej śmierci 2-latka w żłobku w podwarszawskich Ząbkach policja zatrzymała 2 osoby. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada na jutro kontrolę w placówce. Chłopiec utonął wczoraj w oczku wodnym na terenie żłobka.
5: W związku ze sprawą tragicznej śmierci 2-latka zatrzymano 2 opiekunki w wieku 48 i 53 lat pracujące w żłobku, mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
6: Trwają czynności procesowe, są przesłuchiwani świadkowie, jest gromadzona dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki.
5: Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska zapowiedziała kontrolę w związku ze śmiercią dziecka.
7: Najistotniejsze to weryfikowanie, czy w dniu tej strasznej tragedii wszystkie wymogi prawne, opiekuńcze i obowiązki związane z bezpieczeństwem dzieci zostały zachowane.
5: Jeżeli w ciągu 48 godzin od zatrzymania śledczy nie zgromadzą dowodów pozwalających na postawienie zarzutów dwóm opiekunkom, kobiety zostaną przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
3: Nie będzie referendum na temat unijnej polityki klimatycznej. Senat odrzucił wniosek prezydenta w tej sprawie. Karol Nawrocki chciał odpowiedzi społeczeństwa na pytanie, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. W ocenie senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego pytanie referendalne było

0: sformułowane w sposób stronniczy. Jego zdaniem tego typu pytania należało kierować do premiera rządu Zjednoczonej Prawicy.
1: Mateusz Morawiecki mógł zablokować przyjęcie pakietu klimatycznego, a tego nie zrobił. Dzisiaj, jeżeli te przepisy już obowiązują, to pan prezydent może zapytać w następujący sposób. Czy jesteś za wyjściem z Unii Europejskiej, co umożliwiłoby wypowiedzenie pakietu klimatycznego? Ale takiego pytania nie zadał.
0: Za przeprowadzeniem referendum opowiedziało się 32 senatorów, przeciw było 62, a jeden wstrzymał się od głosu. Godziny dzielą nas od przylotu myśliwców piątej generacji F-35 do Polski. Kierownictwo resortu obrony mówi o kilkudziesięciu godzinach, jakie zostały do tego historycznego momentu. Samoloty przylecą do bazy w Łasku.
2: Infrastruktura w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest w pełnej gotowości. Pierwsze trzy myśliwce F-35 powinny się tu pojawić według moich ustaleń w piątek późnym popołudniem. A domem dla myśliwców będzie olbrzymi, nowoczesny hangar obsługi technicznej. To tu będzie można serwisować w przyszłości kilka maszyn naraz. Myśliwców nad Wisłą już wypatruje szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
3: Będziemy mogli spokojnie ogłosić, że jesteśmy już w posiadaniu na polskiej ziemi i nad polskim niebie F-35. Oczywiście proces przyjmowania ich do dyżurów będzie jeszcze trwał, ale one już są w służbie Sił Powietrznych Rzeczpospolitej.
2: Feta z okazji przylotu F-35 połączona z nadaniem oficjalnego imienia myśliwcom, a brzmi ono Husarz, została zaplanowana na pierwszą połowę czerwca. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Nie wszyscy mają szczere intencje, ogłaszając zbiórki na rzecz potrzebujących. Małżeństwo oszukało prawie 900 osób na zbiórkach charytatywnych. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Grażynie B. i Maciejowi B. Ich zbiórki były prowadzone w internecie pod nazwą Uratuj małą Alę i dostań Porsche, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guść.
5: Osoby wpłacające pieniądze na rzecz fundacji miały wziąć udział w losowaniu samochodu marki Porsche. Jak się okazało, oskarżeni, wówczas małżonkowie, nie dysponowali prawem do tego pojazdu.
0: Małżeństwo wyłudziło ponad 81 tysięcy złotych. Oskarżonym grozi do 8 lat więzienia. W Warszawie ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej. Uwielbiana aktorka, wokalistka i autorka tekstów zmarła 12 maja. Aktor Stefan Friedman wspominał początki współpracy ze Stanisławą Celińską i nie krył, że jej śmierć to trudne doświadczenie.
6: Smutek, odchodzą najbliżsi przyjaciele, koledzy ze estrady, z filmów. Debiutowała Stasia w Krajobrazie po bitwie, gdzie również ja wystąpiłem i wspominaliśmy to już nie raz, te nasze występy u Wajdy. Będzie zawsze brzmiała w swoich piosenkach przede wszystkim.
0: Stanisława Celińska miała 79 lat, spoczęła w Nowej Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu na Warmii, Mazurach i Kujawach, a także na Podhalu. Na Pomorzu Zachodnim mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 10 w centrum, do 11 na Podkarpaciu i ziemi lubuskiej.
4: Klimat.
0: Prawie 18% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. W kolejnych godzinach udział OZE w miksie energetycznym będzie malał. Jakość powietrza w Polsce jest dobra. Miejscami, m.in. w Malborku, Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Kielcach czy Połańcu, bardzo dobra, a w Nisku na Podkarpaciu umiarkowana.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24, 39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i

0: dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Reklama. Autopromocja.
8: Polska Ekstraklasa. Najbardziej nieprzewidywalna piłkarska Liga Europy. Ostatnia kolejka wyznaczy hierarchię na najbliższy rok. 18 drużyn, 9 stadionów i 9 sprawozdawców Polskiego Radia. Relacje, opinie i komentarze w Studiu S13 na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Sobota, 23 dzień maja, kilka minut po 17. Andrzej Janisz gwarantuje emocje.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Spotkania w jedynce. Głosy kobiet.
2: Dobry wieczór, tu Ludwika Włodek. Słuchacie Państwo audycji Głosy Kobiet. A ze mną jest Jolanta Dylewska, operatorka, z którą, szczerze mówiąc, zawsze chciałam porozmawiać i zawsze chciałam ją poznać, od kiedy się dowiedziałam, że jest ulubioną operatorką jednego z kolei moich ulubionych reżyserów, Siergieja Dworcewoja, autora zupełnie wstrząsającego filmu Ajka. Ten film już jakiś czas temu był zresztą też na polskich ekranach. To jest film z 2018 roku. Natomiast no, chciałam porozmawiać nie tylko o pracy z Dworcewojem, nie tylko o pracy przy filmie też Tulpan, poprzednim jego filmie, ale też w ogóle chciałam z panią porozmawiać, może zacząć od tego. Operator to jest taki chyba stereotypowo bardzo męski zawód. Może pani trochę nam opowiedzieć, w jaki sposób w ogóle wybrała ten zawód i jak się czuła jako kobieta, zaczynając pierwsze swoje kroki w tym zawodzie stawiać?
3: To już było dosyć dawno. Już jestem inną osobą, chociaż jakby w kontynuacji tą samą. Decydując o tym, żeby uczyć się sztuki operatorskiej w szkole filmowej w Łodzi, kompletnie nie zdawałam sobie z tego sprawy, że jest to bardziej męski zawód. Wyrosłam w świecie, w którym bycie kobietą nie było deficytem i prawdę mówiąc, dopiero na pierwszym roku studiów w szkole filmowej w Łodzi poczułam, że w mojej sytuacji, czyli osoby, która chce kręcić filmy jako operator, lepiej byłoby być mężczyzną. No ale jakoś to wszystko się poukładało.
2: Czyli, że co, że w domu była pani wychowana w taki bardzo równościowy sposób, tak?
3: Tak, tak, tak.
2: I jak nie rozumiała pani, że często są jakieś, nie wiem, stereotypy dotyczące tego, co kobiety mogą, tego, co kobiety umieją?
3: Jakoś nie, bo to wszystko, okazuje się, że w tym moim świecie to wszystko było w jakiejś takiej pełnouprawnionej harmonii.
2: A jak się okazało, że to nie do końca tak wygląda na zewnątrz? Może pani pamięta jakieś?
3: To się właściwie już na początku, na pierwszych zajęciach z tego najważniejszego przedmiotu sztuki operatorskiej, ówczesny dziekan usiadł przed nami całym pierwszym rokiem i oprócz niej była jeszcze koleżanka.

0: Janka jedna na roku i powiedział, z takim smutkiem właściwie, powiedział, że jeśli chcemy, by uważano, że jesteśmy tak samo dobre jak koledzy, to musimy być dwa razy lepsze. No i to już dawało trochę do myślenia, prawda? A później się okazywało, że moi profesorowie, którzy byli profesorowie właśnie zawodu operatorskiego, którzy byli zresztą bardzo oddanymi pedagogami i bardzo zależało im na tym, żebyśmy wszyscy się uczyli tej sztuki operatorskiej, to jednak traktowali nas, no chociażby ja miałam bardzo długie włosy, a bardzo często z rozpędu mówił, i nie chadzałam w spodniach, bardzo często z rozpędu jeden z pedagogów mówił do mnie, proszę pana, to akurat
1: jest taki drobiazg, który nic nie znaczy. Tak? I dlatego tak, on miał tak drukowane.
0: Pedagodzy to było jedno, że oni nie bardzo wierzyli w to, że my w zawodzie zostaniemy, ale była również taka atmosfera, że reżyserzy i reżyserki nie bardzo chcieli z nami pracować. I właściwie dla mnie w szkole filmowej takim granicznym momentem to było spotkanie artystyczne z Mariuszem Grzegorzkiem, który zaczął mnie bardzo poważnie traktować jako operatorkę, która będzie partnerką. I właściwie to jemu też zawdzięczam to, że zrobiłam zdjęcia w jego bardzo szybkim debiucie, rozmowa z człowiekiem z szafy. I w sumie szkoła była dla mnie wspaniałym miejscem, mimo tych wszystkich odkryć. I jest do dzisiaj takim miejscem, bo jestem ze szkołą jakoś związana na różne sposoby.
1: No właśnie, bo teraz uczy pani sama.
0: Tak, właściwie nigdy ze szkoły nie wyszłam. Oczywiście tam były takie momenty, gdy się kręci filmy, to się jest w szkole mniej, ale ogromnie sobie cenię tę możliwość towarzyszenia studentom w tym procesie stawania się filmowcami. Mam zajęcia akurat z operatorami i z reżyserami.
1: Bo pani skończyła i reżyserię, i operatorski.
0: Tak, przede wszystkim jednak szłam do szkoły na wydział operatorski, a później właściwie po drugim roku chciano mnie wyrzucić ze szkoły i wtedy jakoś tak profesorowie reżyserzy, którzy mnie troszkę poznali, zachęcali, zobaczyli we mnie jakieś możliwości reżyserskie i właściwie pod wpływem profesora Hasa zaczęłam, będąc na czwartym roku, studia wówczas były czteroletnie, na czwartym roku operatorskim zostałam przyjęta na trzeci rok reżyserii i tak dokończyłam też reżyserię.
1: No ale czy to było tak, że w pewnym sensie miała pani poczucie, że tak kadra, wykładowcy są w jakiś sposób, nie wiem, traktują panią bardziej ulgowo, czy wręcz odwrotnie, że w jakiś sposób nie chcą pani dopuszczać do różnych tajemnic tego zawodu, czy jakoś tak raczej z pobłażaniem? Na czym to w zasadzie polegało, że odkryła
0: to
1: pani?
0: To było trochę z niedowierzaniem, ale bywały na wydziale operatorskim wcześniej kobiety, prawda? Ale one nie bardzo zostawały w zawodzie później i myślę, że to, że ci moi profesorowie zdawali sobie sprawę z tego, że jesteśmy przyjęte, ale być może
1: nie zrobicie kariery, tak?
0: Nie chodzi o karierę. Nie zostaniemy w zawodzie i być może gdyby przyjęto chłopaków, to oni jakby w sposób taki zupełnie organiczny zostaliby, ale jednak przyjęli. Ale jednak przyjęli.
1: A jak pani myśli, z czego to się brało, że był taki podział, no, że akurat bycie operatorem to jest takie typowo męskie zajęcie? Czy to jest kwestia, że to jest jednak bardzo techniczne i z tego stereotypu, że kobiety i technikalia to niedobrze idzie w parze, czy że to jest po prostu trudna, wyczerpująca fizycznie praca, czy dlaczego?
0: Pani, ta praca jest trudna, ale też w zawodzie operatorskim to jest tak, jeśli mówimy o film fabularny, prawda? Jest pierwszy operator, jest drugi operator, czyli jest ten DOP, Director of Photography, jest drugi operator, czyli szwękier, ten, który rusza kamerą. I to ten operator właściwie jest odpowiedzialny, no, za nosi tę kamerę, czyli nosi to narzędzie, które może być bardzo lekkie, bo już mamy teraz taką technikę sprzętową w zakresie kamer, gdzie kamery wspaniałe technologicznie, kamery są bardzo lekkie. Dawniej te kamery były ciężkie, ale to jeszcze przed moimi czasami to kamera była tak ciężka, że istniał taki zawód. Byli portatorzy, którzy tylko przenosili kamerę z jednego miejsca na drugie miejsce, ale cały świat był taki.

0: cały świat był taki, że byłyśmy my kobiety jakoś zbędne i świat się zmieniał, a mężczyźni tego nie zauważali. Ale my, nasze poprzedniczki, my to czułyśmy, prawda? I myślę, że to wielka szkoda, bo zdaję sobie sprawę z tego, że gdyby operatorkami wcześniej były kobiety, to ta współczesna sztuka operatorska, wspaniała sztuka operatorska, która została stricte stworzona przez mężczyzn, byłaby jednak zupełnie inna.
1: Że film po prostu inaczej by pokazywał świat?
0: Tak, bo ja myślę, mam koleżanki operatorki, mam studentki operatorki i one na przykład, my powinnam powiedzieć, my jesteśmy bardziej otwarte na to, by wyrażać kamerą uczucia, by kamera nie wstydziła się pokazywania uczuć i właściwie to jest ogromnie ważne, bo mężczyźni mają niekiedy zupełnie inną relację z własnymi emocjami niż my mamy. Mówię niekiedy, jestem bardzo ostrożna, bo widzę, że to wszystko pracują z kobietami, reżyserami i one mają więcej cech męskich, niektóre z nich pracują z mężczyznami, reżyserami i mają te cechy przypisywane kobietom. Wśród ludzi zajmujących się sztuką to wszystko jest bardzo płynne i fascynujące.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Mówi Ludwika Włodek. Ze mną w studio jest operatorka Jolanta Dylewska i przed przerwą rozmawiałyśmy o tym, jak to okazało się, że trudno jest być kobietą w szkole filmowej i uczyć się zawodu operatora filmowego. Przed przerwą powiedziała pani o tym innym widzeniu, że gdyby wcześniej kobiety zaczęły na dużą skalę być operatorkami, to pewnie w ogóle film byłby inny. I ja chciałam zapytać o to, jak to dzisiaj, tak?
1: Przepraszam, nie film, tylko ja mówię o sztuce operatorskiej.
0: O sztuce operatorskiej, no ale de facto pewnie to by wpływało w ogóle.
1: Mogę jeszcze coś dopowiedzieć tutaj, bo to na przykład chociażby początki fotografii. Początek fotografii tak oficjalnie, prawda, naukowo przypisany rokowi 1839. I oczywiście multum mężczyzn fotografowało, ale fotografowały również kobiety. Przede wszystkim te takie zamożniejsze, bo aparaty fotograficzne były kosztowne. Między nimi wymienię chociażby najbardziej znaną dzisiaj, Margaret Cameron, która właściwie stworzyła zupełnie inny rodzaj estetyki, ponieważ ona nie obawiała się błędu, nie obawiała się nieostrości, nie obawiała się pewnych takich uznawanych za brud

0: blików świetlnych i tak dalej, i tak dalej. Mężczyźni jednak byli niesamowicie rygorystyczni, jeżeli chodzi o to, by no, współpracować w 100% z tymi zasadami techniki i technologii ówczesnymi. A dla niej właśnie najważniejsze było to, by przekazać jakąś emocjonalną albo psychologiczną prawdę o filmowanej postaci, bo najwięcej robiła portretów. I uważam, że podobnie byłoby w sztuce operatorskiej, bo to jest tak, że wchodziłam w tę sztukę operatorską, która była już przez lata, prawda? Przez lata była uformowana jakoś w sensie i artystycznym, i technicznym przez mężczyzn. Ja miałam bardzo duże problemy na początku w szkole, ponieważ ja się w tych ramach bardzo źle czułam. Dlatego doszło nawet do tego, że po drugim roku chciano mnie wyrzucić ze szkoły. Ale okazało się wtedy, że dobrze mi robią sytuacje, gdy jestem jakby na dnie, gdy ocieram się już o koniec, bo to wtedy, no na szczęście dano mi szansę. Wtedy niestety była jedna szkoła filmowa w Polsce, wyjazd do innej za granicę był faktycznie niemożliwy. Mówimy o roku 1983, wtedy zaczęłam studia. I dzięki temu wydarzeniu w szkole jakby zaczęłam mówić swoim własnym głosem, bo już sobie pomyślałam, uważają, że jestem tak zła i beznadziejna.
1: Że już nie mam nic do stracenia.
0: Nie będę próbowała być taka, jaką każą mi być. Będę sobą. I zaczęłam odnajdować radość w robieniu filmów i radość w tym studiowaniu wtedy.
1: A czy dzisiejsi pani studenci i studentki, czy oni są inni niż wyście byli? Czy w ogóle inaczej się pracuje, ucząc?
0: Oczywiście, że oni są inni. Inni i tacy sami, bo to jest bardzo, gdzieś tam w jądrze są tacy sami, ale są kompletnie inni. W ogóle to jest fascynujące. Przez te lata dzięki moim studentom lepiej czuję jakby serce czasu, prawda? Bo oni rzeczywiście są inni, mają inny sposób dochodzenia do celu, ale cel mają ten sam, który ja miałam przed laty, prawda? Jakoś nauczyć się robić filmy, chociaż to jest złe słowo, bo nie można się nauczyć robić filmów, ale jakoś można się nauczyć obsługi narzędzi w przypadku operatora, można się nauczyć pewnych zasad współpracy z aktorem w przypadku reżysera i inscenizacji, ale właściwie kręcimy w takich ciekawych czasach, gdy te klasyczne zasady już nie są jedynymi słusznymi, obowiązującymi, więc coraz mniej można się nauczyć w szkole. Ale fascynujące jest dla mnie, tak sobie kiedyś, zdaje się, że to Maimonides powiedział, gdy ktoś go pytał, wielki filozof, prawda, gdy ktoś go pytał o to, jak się uczył, to powiedział, wiele się nauczyłem od moich nauczycieli, jeszcze więcej od moich kolegów, ale najwięcej od moich studentów. I to prawda, bo oni zadają pewne pytania, prawda?
1: Że trzeba się skonfrontować, może bardziej z własną wiedzą, że tak naprawdę udowadnia się, że coś się rozumie dopiero jak trzeba to wytłumaczyć komuś innemu. Zdaje się, że było tak, że jak zaczęła pani pracować z Dworcewojem, jakby od którego ja w ogóle do pani doszłam, że tak powiem, to podobno on też miał mnóstwo wątpliwości. Czy w ogóle chce pracować z kobietą? Może pani coś powiedzieć o początkach współpracy?
0: Film Tulpan zaczęliśmy kręcić w 2004 roku. To był debiut fabularny Siergieja Dworcewoja, który był już uznanym dokumentalistą. Chociaż nie nakręcił wiele, ale wszystkie jego filmy stały się filmami kultowymi. I właściwie Siergiej nie wiedział o moim istnieniu. Ja wiedziałam o jego istnieniu, bo znałam jeden jego film dokumentalny, Szczęście.
1: I ten niesamowity film.
0: I Szczęście było z filmu Szczęście, wynikł film Tulpan, ten fabularny. I producentem filmu był nieżyjący już Baumi, Karl Baumgartner z Pandora Film z Niemiec. I właściwie myśmy się znali, bo ja tam robiłam już inny film, który Pandora produkowała wcześniej. I Baumi stwierdził, że my jesteśmy idealną parą. Tylko gdy Siergiej usłyszał, że jestem kobietą, to powiedział, że nie ma mowy. No ale właśnie trudno docieraliśmy po pierwszym spotkaniu i on i ja powiedzieliśmy producentowi, że nie chcemy ze sobą pracować, ale producent naciskał. i poprosił, żebyśmy się spotkali jeszcze raz i żebyśmy już przynieśli ze sobą jakieś filmy i rozmawiali o filmach. No i tak zrobiliśmy. Rozmawialiśmy o filmach i nagle okazało się, że ja jestem dla niego ciekawa, a on jest dla mnie ciekawy po tej rozmowie. No i wtedy stwierdziliśmy, że robimy to razem.
1: Tak, on zresztą co on sam opowiada. Tę historię, chyba dokładnie tak samo, jak pani ją
0: opowiada. Tak, on straszył mnie pająkami, no bo rzeczywiście mieliśmy skręcić w stepie, w którym były skorpiony, tarantule, żmije, tylko że to wszystko nie czeka tam na człowieka, prawda, tylko żyje swoim życiem. I spokojnie można żyć obok.
1: Tak, no ja dla słuchaczy, którzy nie do końca kojarzą Dworce Voya i jego filmy, przypomnę tylko, że to jest no, reżyser pochodzący z Kazachstanu. Ten film Szczęście, o którym mówiła pani Jolanta, to jest taki dokument, który pokazuje po prostu wycinek życia rodziny w stepie mieszkającej w jurcie. Są takie długie sceny, jak na przykład dziecko je jakąś kaszę, albo jak rodzina próbuje uratować cielaka, który wsadził łeb do wiadra i tam się zaklinował w tym wiadrze. I film trwa chyba ze 20 minut, a kręcony był, zdaje się, że chyba wiele, wiele miesięcy właśnie w stepie.
0: Ale to w Szczęściu było.
1: Tak, w Szczęściu, w Szczęściu. Tak, ja mówię o Szczęściu, ale pani powiedziała, że tulpan jakoś wyrósł ze Szczęścia. W jakim sensie? Czyli film właśnie ten pierwszy fabularny z kolei Dworce Voya, że co, że to
0: tak
1: było?
0: Siergiej jest Rosjaninem urodzonym w Kazachstanie. Jego pierwsze wykształcenie to jest inżynier-nawigator. Czasami latał nad stepem, samolotami tak nisko. I to był jego, mimo tego, że wyrósł niedaleko tego stepu w Szymkięcie, czyli w południowym Kazachstanie, to jakoś zainteresował się nomadami, ich jurtami, ich zwierzętami skupionymi wokół tych jurt. I to spowodowało, że zapragnął zrobić o tym film jako już człowiek bardzo dorosły. Wybrał się, wyjechał na studia do WGIK-u, do Moskwy. W czasie studiów zaczął robić właśnie ten film Szczęście. Więc miał takie poczucie, że ta rodzina, ta jedna z wielu rodzin nomadów wówczas, bo to były jeszcze czasy, gdy Kazachstan był republiką Związku Radzieckiego, prawda? I gdy Kazachowie zostali zmuszeni do tego, by zakładać takie sowchozy. Byli pozbawieni w pewnym sensie wolności w samostanowieniu. A Siergiej uważał, że takie najważniejsze, proste szczęście właśnie jest dostępne tym ludziom. O takie szczęście jak z Czechowa. Czechow gdzieś napisał, prawda, że on każdemu człowiekowi, w którego życiu nie dzieje się nic złego, postawiłby u drzwi każdego z nas, postawiłby takiego małego człowieczka z młoteczkiem, który stukałby co dzień w te drzwi i mówił, pamiętaj, właśnie jesteś szczęśliwy, pamiętaj. Mhm. To jest szczęście.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

Słuchacie Państwo audycji Głosy Kobiet. Nazywam się Ludwika Włodek. Ze mną jest operatorka Jolanta Dylewska. I zaczęłyśmy już rozmawiać o współpracy mojej gościni ze Sergiejem Dworcewojem. Pani Jolanta opowiadała trochę o tym, jak z dokumentalisty stał się reżyserem, ale proszę powiedzieć o tym, jak zaczęła się w ogóle fizycznie ta pani

0: praca? Jak pani się w ogóle odnalazła w stepie, w Kazachstanie? Domyślam się, że wcześniej nie miała pani za wiele styczności z tą kulturą.
1: To ten film ściągnął mnie do Kazachstanu. No i okazało się w sumie, że ten step w Kazachstanie, ten Kazachstan, ci ludzie, to jest jakieś właściwie moje miejsce na świecie. Po tym filmie, film kręciliśmy, na ogół film się kręci, jeśli mówimy o samym okresie zdjęciowym, bo film powstaje w takich trzech etapach. Pierwszy etap to jest okres przygotowawczy, drugi okres to są zdjęcia, gdy się kręci, i trzeci etap to jest postprodukcja, czyli jakby takie montowanie, kończenie, składanie w całość obrazu i dźwięku, który został nakręcony w tym głównym okresie zdjęciowym. I na ogół taki okres zdjęciowy w tamtym czasie, gdy kręciliśmy do filmu, trwał 100 dni zdjęciowych, prawda, czyli około 4 miesiące. A my ten film kręciliśmy 4 razy. Po prostu wracaliśmy, przez 4 lata wracaliśmy do tego stepu i kontynuowaliśmy tę historię. Ponieważ Siergiej sam nie wiedział, jak ten film nakręcić. Wcześniej kręcił filmy dokumentalne. Był oczywiście scenariusz, w którym była zapisana historia. Natomiast my przyjechaliśmy do tego stepu, wybudowaliśmy tam sobie taką bazę, czyli z cegieł w miejscowej technologii, czyli z łajna krowiego, tam z dodatkiem wody i tak dalej. Wybudowaliśmy takie niskie pokoiki, w których mieszkaliśmy. Kręciliśmy to na negatywie 35 mm, a tam upały były 50 stopni. Termometr pokazywał, a dalej to już nie wiemy, co się działo, więc niezbędna była klimatyzacja w tym pomieszczeniu, w którym mieliśmy negatyw, więc był potrzebny agregat, który pracował w ciągu dnia, i no, mieliśmy tę tak zwaną bazę, w której żyliśmy. Natychmiast przywożono nam wodę tam, natychmiast wszystkie zwierzęta stepowe zaczęły do nas przychodzić w związku z wodą. To było bardzo ciekawe. No ale okazało się, że w momencie, gdy mieliśmy zacząć kręcić, bo ekipa była, film był taką koprodukcją europejską, więc ekipa to była tak operatorska z Polski, administracja z Rosji, dźwiękowcy z Francji, scenografowie ze Szwajcarii i cała logistyka produkcyjna z Niemiec i tak zwani rabocie, czyli osoby, które tam wykonywały niezmiernie ważne takie prace, które pomagały nam tam w ogóle trwać, to byli miejscowi Kazachowie z pobliskiego aułu, który był, byliśmy gdzieś w środku stepu, aułu był 100 kilometrów dalej, czyli taka wioska kazachska. No i okazało się, że już siedzimy tam jeden miesiąc i ciągle nie kręcimy, tylko mówimy o tym, jak kręcić. Siedzimy drugi miesiąc i dopiero zaczynamy kręcić. Bo Siergiej nie ufał mi na początku, nie ufał nikomu oprócz siebie. No okazało się taką ogromnie ważnym punktem zwrotnym w filmie jest moment, gdy rodzi się zdrowe jagniotko. Główni bohaterowie mają pod opieką wielkie stado owiec. Kręciliśmy w stepie, który nazywa się step głodowy, Biet Pak Dała, ponieważ to jest właściwie taka półpustynia i tam owce nie mają gdzie się pożywić, więc bardzo często ciężarne owce rodzą martwe jagniątka i to jest wielkim problemem egzystencjalnym dla ludzi żyjących tam. No w każdym bądź razie okazało się, że nadszedł już ten czas, gdy owce są brzemienne i będą rodzić. No problem był taki, że te owce kompletnie nie pozwalały nam podejść, żadnemu człowiekowi nie pozwalały podejść do siebie, więc myśmy na przykład 2 tygodnie całą ekipą z kamerą, Józek Romasz był wtedy drugim operatorem i niósł kamerę na ramieniu, i z wielkim boomem, czyli taką pałką, na której wisiał mikrofon, chodziliśmy za tymi
0: owcami.
1: Za tymi owcami chodziliśmy. A gdzieś tam obok, jakąś drogą stepową, jechał nasz samochód, samochód zdjęciowy, po to, by nas zabrać później z powrotem. Jak pani myśli, ile kilometrów szliśmy do obiadu za tymi owcami, czyli ile, na jakim dystansie one się pasły? Bo one oczywiście nie szły do celu, tylko one szły po to, żeby
0: jeść
1: skubać
0: trawę, tak.
1: 10 kilometrów do obiadu. No. Mhm. Czyli połowa dnia musiały pokonywać odcinek 10 kilometrów, żeby trochę tam coś sobie naskubać. Ale okazało się, że właściwie po 2 dniach okazało się, że z każdym dniem one pozwalają nam podchodzić bliżej. I po dwóch

0: tygodniach byliśmy, wiedzieliśmy, że gdy któraś zacznie rodzić, to wtedy no, nie przeszkodzimy jej w tym porodzie, tylko ona już będzie z nami oswojona. No mniejsza z tym, ale nakręciliśmy tylko oprócz tej sceny jeszcze dwie sceny. Okazało się, że okres zdjęciowy przewidziany na zdjęcia się kończy, a my...
1: Macie dwie tak. sceny. Nie, rozumiem, to zresztą chyba jest takie bardzo charakterystyczne dla pracy Dworcewoja, bo z kolei film, jaki pani z nim zrobiła, film Ajka, tam zdaje się innym problemem było zimno i śnieg, a nie upał. Film dzieje się w Moskwie, opowiada
0: historię. Tak, ale to nie upał i śnieg najbardziej nam przeszkadzały. To się tak mówi. To jest Siergiej po prostu. To jest on po prostu, on potrzebuje czasu, bo z tym reżyserem kręci się zawsze chronologicznie. W scenariuszu jest zapisana historia, ale jak ta historia będzie przebiegać i nawet to, jak ona się skończy, to się okazuje w czasie zdjęć. Bo w Tulpanie nakręciliśmy tylko te owce, bo musieliśmy się dostosować do ich fizjologii. Ale później już kręciliśmy chronologicznie, od początku, scena po scenie. Bo to są długie sceny, tak zwane mastershoty. Cała scena, czyli całe miejsce objęte zgodnością, jednością miejsca, czasu i akcji, no, w obrębie jednego ujęcia. Oczywiście w Ajce, czyli w tym drugim filmie kręconym w Moskwie i na jej obrzeżach był śnieg, ale tak naprawdę praca z Siergiejem polega na nieustannych analizach. Jeśli już coś nakręciliśmy, on to montuje na bieżąco. Na początku na przykład mamy dwie sceny, analizujemy te dwie sceny, później w jakimś momencie mamy już 10 scen i nagle, gdy nakręciliśmy 10, to widzimy, że w tej drugiej coś by trzeba przekręcić, więc się wracamy do tej drugiej i ją przekręcamy. I ponieważ w jego filmach występują naturszczycy, no to równolegle do procesu kręcenia odbywa się szukanie tych naturszczyków, prawda? To jest zupełnie inny model powstawania filmu i pracy przy filmie niż ten, który
1: jest w
0: obowiązuje zachodnie. Jakby tak we tak. współczesnej produkcji
1: filmowej. No zdaje się, że Dworcewoj też chyba srogo za to zapłacił, bo wydłużył czas pracy nad filmem, zadłużył się, miał zdaje się problemy z rosyjskim państwem w ogóle, którego oskarżało o to, że nie rozliczył na czas dotacji. Ale jeszcze na koniec chciałam zapytać panią o taką rzecz, czy taki film życia ma pani jeszcze przed sobą, czy to jest któraś z rzeczy, którą pani już zrobiła?
0: Nie wiem. Nie wiem.
1: A jak dzisiaj pani patrzy wstecz, to jest jak coś, z czego pani jest z nim najbardziej dumna, albo najbardziej...
0: Chyba w ogóle nie znam uczucia dumy. Chyba nie bywam dumna w ogóle jakoś tak. To akurat to uczucie jakoś mnie omija. Nie wiem, nie oglądam filmów, które nakręciłam, bo to jest dla mnie zbyt trudne, więc nie oglądam filmów. Chyba, że jest jakaś taka sytuacja, jestem zmuszona. Ważne jest dla mnie to, jakie filmy wybieram, prawda? Bo wiem, że ja robię te filmy, a te filmy robią mnie, prawda? Czyli w jakimś sensie po każdym filmie jestem innym człowiekiem. Robienie filmów nie jest dla mnie sposobem na zarabianie pieniędzy. Oczywiście one są ważne, ale przede wszystkim na to, by nauczyć się lepiej żyć, by lepiej żyć jakoś tak. Tak myślę, że w tym momencie mojego życia tak o tym myślę.
1: To jest bardzo piękny moment na puentę. Musimy niestety skończyć, ale bardzo dziękuję. Ze mną była Jolanta Dylewska, a ja mówię państwu dobranoc.

0: Lektury jedynki.
1: Z Archiwum Polskiego Radia przypominamy fragmenty Pamiątek Soplicy Henryka Rzewuskiego, czyli XIX-wiecznej książki opisującej w nieco pastiszowy sposób kulturę sarmacką. Czyta Krzysztof Chamiec.
2: Pani chorążyna zaprosiła króla, by raczył pozwolić sobie służyć obiadem w stodole, przepraszając, iż nie mają sali tak obszernej, w której by mogli umieścić liczne obywatelstwo łaknące dzielić gody królewskie. Król odpowiedział uprzejmie, że najwłaściwiej króla rolniczego narodu w stodole nakarmić i podawszy rękę gospodyni domu, z nią poszedł na gumno. Gdyśmy za przykładem i pozwoleniem

0: wcześniejszego pana zasiedli za stołem, zwrócił uwagę królewską przy nim stojąc na ogromnym półmisku z ciasta i cukru misternie zrobiony wizerunek piasta siedzącego na wozie dwoma wołami ciągnionym, a naładowanym kołami, któremu u wrót kruszwicy wojewodowie koronę i berło przynoszą. Ta cudna robota, która długo się jeszcze potem chowała w Snowiu, była dziełem wędrownego snycerza, Niemca, który właśnie jakby z rozporządzenia boskiego natenczas w kościele ojców dominikanów nowogródzkich różne ozdoby kościelne kształcił i złocił. A że jako Niemiec do wszystkiego był zręczny, kazał przeto pan chorąży nam go zabrać z sobą do Snowia, gdzie przez 2 dni niespełna tak się nam popisał, że mu pan chorąży po odjeździe króla 205 czerwonych złotych z dobrego serca dał nagrody. Z powodu tegoż wizerunku zaczęto rozprawiać, czy też w istocie tak było, czyli to tylko wymysł dziejopisarza. Jedni dowodzili rzetelności tego wypadku, drudzy, a między nimi szczególnie pan szambelan Trębecki, uważał to być alegorią. Rozpierali się, jak to zwykle, pomiędzy uczonymi, aż król się odezwał. Zmiłujcie się, nie odbierajcie nam naszego piasta. Niech on nam służy na zawsze za dowód, że w zacnym narodzie prosty kołodziej cnotami swoimi może dostąpić najwyższej władzy. Jeszcze się w ten czas doskonale udało panu chorążemu stojącemu jako gospodarz za krzesłem królewskim. Najjaśniejszy panie, powiedział, wasza królewska mość jest dla nas zupełnym piastem, nawet kołodziejem jak on, bo toczysz koło fortuny polskiej i litewskiej.
1: Ciąg dalszy Pamiątek Soplicy Henryka Żywuskiego w interpretacji Krzysztofa Hamca usłyszą państwo jutro o tej samej porze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. 4 pory roku.
3: Dzieci, praca, dom i ciągły brak czasu. Która matka tego nie zna? Przed zbliżającym się Dniem Matki w 4 porach roku porozmawiamy o tym, jak wspierać mamy na co dzień i jak same mogą sobie pomóc. W audycji także o tym, dlaczego warto ćwiczyć dykcję i jak prostymi sposobami poprawić swoją wymowę. Sprawdzimy również, jak przez lata zmieniało się nasze podejście do praw zwierząt i co jeszcze wymaga poprawy.
4: 4 pory roku. Jutro od 9:00. Zapraszam. Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
11: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: No, ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
12: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na Media

potrwają do godzin porannych. Zakończyły się problemy w województwie zachodniopomorskim na ekspresowej Trójce, gdzie pomiędzy węzłami Pyrzyce a Myślibórz doszło do kolizji ciężarówki. W tej chwili na kilometrze 48 jezdnia w kierunku Zielonej Góry jest już odblokowana. I jeszcze autostrada A1, raz jeszcze, ale w województwie kujawsko-pomorskim, pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. W związku z pracami remontowymi obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i to na fragmencie ponad 7-kilometrowym.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22. Agata Kowalska.
2: Michał Strzałkowski.
1: Dobry wieczór.
2: W programie pierwszym Polskiego Radia zaczynamy podsumowanie dnia. Amerykanie nie wycofają żołnierzy, zapewnił...
1: Minister Obrony Narodowej? Prezydent?
2: Nie, tym razem sekretarz generalny NATO. I w ogóle ta sprawa to główny temat Narady Ministrów Spraw Zagranicznych krajów Sojuszu.
1: Policjanci z Solidarności chcą w Polsce amerykańskiej zasady mój dom, moja twierdza. Czy będzie można bezkarnie strzelać do włamywacza?
2: Ostra reakcja polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie Izraela i represji wobec aktywistów z flotylli Sumut.
1: Dlaczego akurat w tej sprawie? Teraz?
2: Poszukamy na to odpowiedzi.
1: Koalicja za, PiS za, w Senacie ponadpartyjna zgoda w sprawie ważnej ustawy. Jakiej? O tym już za chwilę w magazynie Polska i Świat.
2: Ale najpierw informacje w skrócie. Zapraszam Maria Furdyna.
3: Izraelski minister Itamar Ben-Gwir z 5-letnim zakazem wjazdu do Polski poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Powodem tej decyzji jest zachowanie Ben-Gwira, który na opublikowanym filmie szydził z zatrzymanych aktywistów flotylli Global Sumut. Jutro pilna kontrola w żłobku w Ząbkach. Po tragicznym wypadku 2-letni chłopiec utonął wczoraj w oczku wodnym na terenie placówki. W sprawie zatrzymano dwie opiekunki. Były wiceminister funduszy zarządów Prawa i Sprawiedliwości Jacek Rzet został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodzi o nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Europejska. Łatwogang zapowiedział kolejną akcję charytatywną. Jutro o 16:00 rusza rowerem z Zakopanego do Gdańska, by zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego chłopca chorego na dystrofię mięśniową. Wszystko będzie transmitować na żywo. Podczas ostatniej 9-dniowej akcji Łatwogangowi udało się zebrać ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Wybitna aktorka, wokalistka, także autorka tekstów Stanisława Celińska została pochowana na cmentarzu wojskowym na Powązkach. W ostatniej drodze towarzyszyli jej bliscy, przyjaciele, fani oraz ludzie ze świata teatru i filmu. Artystka zmarła 12 maja, miała 79 lat.
1: Agata Kowalska
2: i Michał Strzałkowski cały czas z Państwem w magazynie Polska i Świat.
1: I od razu zaglądamy do Senatu, który zgodnie poparł ustawę chroniącą sygnalistów i aktywistów przed slapami. I zanim zapytasz, slap to wymierzone w uczestników debaty publicznej procesy długotrwałe i kosztowne, wytaczane im przez bogate podmioty, żeby...
2: Zamilkli? Przestali protestować?
1: Tak jest. Brawo. Dokładnie o to chodzi. No i w Senacie i Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość były za tą ustawą.
2: Wszystkie głosowania dziś tak zgodnie przebiegły?
1: Nie no, coś ty, oczywiście, że nie. Zaczęło się zresztą od ustawy 3.0 o kryptowalutach.
2: Ojojoj.
1: No ojojoj, tak. Do prezydenta po raz trzeci trafi ustawa, którą Nawrocki już dwa razy zawetował, a PiS wciąż był przeciw.
2: I pracę Senatu obserwowała Sylwia Białek.
4: Prawie wszystkie prezydenckie poprawki do ustawy na etapie prac sejmowych przepadły, dlatego współpracownicy Karola Nawrockiego liczyli, że uwzględnią je senatorowie, tak mówił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
5: Dobrze, żeby Izba Refleksji poczyniła refleksję, żeby wreszcie tę sprawę i ten tasiemiec, który zaproponował Donald Tusk, no nie uginając się nawet właściwie o krok w tej sprawie, tylko proponując tę samą ustawę już dwukrotnie, a teraz jak rozumiem idzie na trzecie okrążenie, no to nie jest dobre, bo uważam, że ta sprawa powinna być rozwiązana. Pan prezydent wyszedł z kompromisem.
4: Prezydenckie poprawki zgłaszał senator Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Bierecki. Podkreślał, że większość ma charakter porządkujący.
6: Te uwagi, które tutaj są przedstawione w uzasadnieniu do weta.

0: pana prezydenta są uwagami o charakterze fundamentalnym, więc trzeba je uwzględnić.
1: Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości krytycznie wypowiedział się o rządowych propozycjach.
2: Ten projekt cały czas jest tym samym złym projektem, który nie będzie dobrze wpływał na rynek kryptowalut i nie rozwiąże w żaden sposób tych problemów, z którymi się ostatnio zetknęliśmy, z całą tą aferą, gdzie jak w soczewce ukazuje się słabość całego tego systemu. No żadnej woli dobrej nie widzę, poza tym widzę jakieś kuriozalne obyczaje w parlamencie, że procedujemy ustawę do skutku. Co tu ma nastąpić? Jakieś zmęczenie materiału, my mamy wreszcie dla świętego spokoju to klepnąć. No nie, tak nie będzie.
1: Dla Krzysztofa Kwiatkowskiego z Koalicji Obywatelskiej sytuacja jest czytelna. Albo opowiadamy się za oszustami pokroju Zonda Krypto, albo oszukanymi. Koalicja rządowa opowiada się za tymi, którzy są okradani, zaznaczył. Jego zdaniem prezydent powinien ustawę podpisać.
3: Absolutnie jestem przekonany, że nie będzie weta. Dzisiaj pan prezydent już nawet przy złej woli, której oczywiście z jego strony nie zakładam, no ale nie jest w stanie powiedzieć, że weta tą ustawę, bo nie ma jej potrzeby, tak jak mówił kiedyś w przeszłości na specjalnych firmach, które nagrywał, że będzie przeciwny tutaj jakimś regulacjom w tym obszarze. Dzisiaj Zonda Krypto, ta afera udowodniła, jak istotna jest potrzeba wprowadzenia tych regulacji.
1: Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 liczy na to, że tym razem prezydent pod ustawą podpis złoży.
4: A jeżeli nie, no to chciałoby się powiedzieć, warto wrócić chyba do projektu Polski 2050, który idzie środkiem tej drogi i w ramach kompromisu miałby szansę na zdobycie akceptacji również prezydenta. Niemniej najważniejsze jest to, żeby ustawa w końcu w jakimś kształcie została przyjęta w tym wymiarze, bo ludzie są dalej krzywdzeni, a nadzoru nad kryptogiełdami brakuje.
1: Przepisy zawierają jedną poprawkę Kancelarii Prezydenta, zgodnie z którą Komisja Nadzoru Finansowego we współpracy z Ministrem Finansów miałaby co roku sporządzać i publikować w Biuletynie Informacji Publicznej raporty o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów. Poparcia nie uzyskały inne poprawki prezydenta dotyczące między innymi wprowadzenia dodatkowej kontroli sądowej działań nadzorczych KNF-u czy skrócenia maksymalnego terminu, na jaki komisja może wydłużyć okres blokady rachunku.
5: No a z tego, co mówił przed chwilą w materiale Sylwii Białek minister Bogucki, wygląda na to, że będzie weto, trzecie weto prezydenta i Polska pozostanie bez ustawy o kryptowalutach, klienci bez ochrony KNF, a firmy kryptowalutowe wyniosą się do innych krajów, bo polski rynek będzie dla nich od czerwca niedostępny.

0: Teraz wracamy do często ostatnio pojawiającego się w naszym programie tematu państw bałtyckich.
1: Znowu zabłąkane drony.
0: Nie, tym razem Władysław Kosiniak-Kamysz z planową wizytą w Estonii.
1: No to wspaniale. Pomagamy?
0: Taki jest plan, bo chodzi o wspólne projekty zbrojeniowe, w tym właśnie takie, które służą zwalczaniu dronów. A szczegóły zna Agnieszka Drążkiewicz.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wskazywał w trakcie spotkania z ministrem Estonii, że dziś Polska i właśnie Estonia, ale także cały sojusz muszą szybko reagować na zmieniające się środowisko bezpieczeństwa. I musimy, jak mówił szef MON, wyciągać wnioski z wojny na Ukrainie, wdrażać do narodowych armii wszystko to, co pozwala lepiej odpowiadać na współczesne zagrożenia. Oczywiście mowa o systemach bezzałogowych. To dziś, jak mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, must have w każdej armii.
3: Estonia, Polska, kraje regionu są gotowe do wydatków na rzecz obrony, do współdziałania na rzecz solidarnej obrony naszych terytoriów. Nasze terytoria są nienaruszalne, nie powinny być naruszalne, nie powinny być zagrożone. Będziemy bronić swojej przestrzeni powietrznej.
2: Konsultacje w Tallinie były też poświęcone relacjom transatlantyckim. Szef MON zdał relację ministrowi Hanso Pevkurowi z rozmów, jakie polska strona prowadziła w ostatnim czasie z Amerykanami. Jak wiemy, wczoraj w Warszawie był generał Christopher Mahoney, zastępca przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz usłyszał zapewnienie, że Polska nie straci na redukcji sił amerykańskich w Europie, a dziś ponownie powtórzył to w Tallinie.
3: Rozmawialiśmy o koordynacji działań na odcinku amerykańskim, bo te decyzje o wstrzymaniu rotacji dotyczą nie tylko Polski, ale dotyczą również Estonii. I tak jak w przypadku Polski, tak wiesz, że w przypadku Estonii nie będzie to proces trwały, tylko jest to wstrzymanie, tak jak zresztą słyszeliśmy z zapowiedzi wiceprezydenta Vansa czy z oświadczenia Pentagonu.
2: W ciągu 2, maksymalnie 4 tygodni amerykańska strona powinna informować, jak ostatecznie będzie wyglądała redukcja sił na Starym Kontynencie.

0: się i kiedy czasowe wstrzymanie relokacji wojsk do Polski zostanie odwieszone.
1: To sytuacja w Estonii, a tymczasem na Łotwie.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz z planową wizytą.
1: Nie, tym razem zabłąkane drony. Co najmniej jeden bezzałogowiec miał pojawić się w okolicach Dyneburga, a tam jest nasz wysłannik Kamil Zalewski.
3: Potencjalne zagrożenie dla łotewskiej przestrzeni powietrznej ustało po paru godzinach. Na razie nie ma jednak dalszych informacji na temat losu drona, który wleciał na terytorium państwa. Władze nie przekazały żadnych dalszych wiadomości po tym, gdy odwołano alerty. Wiadomo, że od strony Białorusi na Łotwę wleciał co najmniej jeden obcy bezzałogowiec. I wojsko nie ma podstaw przypuszczać, że opuścił łotewską przestrzeń powietrzną. Trwa również sprawdzanie informacji otrzymanych od mieszkańców, że dron miał się rozbić. Czy mieszkańcy Dyneburga byli zaniepokojeni?
4: Ciasnej gry nie znają.
5: Szczerze mówiąc, na razie nie mam specjalnie żadnych przemyśleń na temat dronów, bo to wszystko zaczęło się dopiero niedawno. Ja się nie boję. Codzienne życie jest po prostu ważniejsze. Dzieci, sprawy domowe, zwykłe codzienne sprawy. Nawet telewizji nie oglądam.
4: Nawet telewizor nie smutry.
6: Na samym dziele sytuacja taka, koniecznie.
5: Cóż, sytuacja jest taka, jaka jest. Trudno coś powiedzieć i skomentować, bo to nieprzyjemne, że wojna gdzieś tam się toczy. Oczywiście wszyscy się boją. W centrum miasta spotkałem też miejscową Polkę, Milenę, ponieważ Dyneburg to miasto mniejszości rosyjskiej, a także polskiej. Milena mówiła mi, że mieszkańcy za bardzo się nie przejmują tą sytuacją z dronami, chociaż przyznała, że bliskość granicy daje do myślenia.
7: Myślę, że czuć tylko w internecie tak naprawdę. W internecie bardzo czuć, cały czas dostajemy te informacje, ale tak żyjemy na co dzień swoje zwykłe życie. No i staramy się myśleć pozytywnie, nie mamy innego wyjścia. To właśnie, że jesteśmy blisko granicy, to jest najbardziej po prostu to gdzie jesteśmy, jest najstraszniejsze dla nas. Ale nie wiem, mi się wydaje, że teraz jest tak po prostu stabilnie i nie ma żadnych jakichś takich ostrych momentów emocjonalnych.
5: Obcych dronów nie obawiali się też studenci z innych krajów.
8: Erasmus.
5: Przyjechaliśmy na tydzień w ramach wymiany Erasmus. Najbardziej irytujące było to, że nie mogliśmy wyjść z budynku. Tak, czuliśmy się bezpieczni, ale martwiło nas, że być może władze będą chciały go zamknąć. Były też obawy, że mogą wstrzymać loty. No, ja boję się o to, by nie zamknęli lotniska, bo jutro wracam do domu. Jestem z Hiszpanii. Późnym popołudniem na terytorium sąsiedniej Litwy, w rejonie uciańskim, który znajduje się tuż przy granicy z Łotwą, mieszkańcy też otrzymali alerty. Wprowadzono tam czerwony poziom zagrożenia z powietrza. W takim przypadku mieszkańcy powinni udać się do miejsc schronienia, gdzie będą bezpieczni. Według litewskiego wojska przyczyną ogłoszenia alarmu był obserwowany przez radary obiekt, który wykazywał cechy drona. W związku z tym poderwane zostały też myśliwce NATO.
1: No a po dwóch godzinach te alerty na Litwie zostały odwołane. Tyle z Dyneburga, Kamil Zalewski, a z nami jest redaktor naczelny magazynu Nowa Technika Wojskowa, Mariusz Cielma. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór, witam Państwa.
1: Właściwie każdy dzień przynosi teraz w państwach bałtyckich incydent z jakimś jednym albo więcej zabłąkanym dronem. To tak już teraz będzie wyglądało przez najbliższe dni, a nawet tygodnie?
9: No nie jest to wykluczone, to nie jest w sumie pierwsza taka sytuacja. Oczywiście teraz mamy jakieś natężenie i raczej by to wskazywało i bym sugerował się raczej tropem ukraińskim, bo przynajmniej tak to na to wskazują te materiały filmowe, przynajmniej części tych dronów. Natomiast no, w związku z tym, że nawet Ukraina no, dużą eskalację uderzeń przeprowadza w ostatnich tygodniach, tak można powiedzieć, na zaplecze rosyjskie. To jest od Moskwy po Sankt Petersburg i całą masę innych obiektów, przede wszystkim przemysłowych, bo dość powiedzieć, że tylko w maju to bodajże było już odnotowano ponad 4 tysiące takich dronów atakujących zaplecze rosyjskie, a w całym ubiegłym miesiącu było to raptem w granicach 2,5 tysiąca, więc to pokazuje, że jest dużo większe natężenie. No i nie da się ukryć, że bardzo prawdopodobne jest to, że Ukraińcy wykorzystują no, te takie bezpieczniejsze dla nich trasy, jak na przykład te bezpieczniejsze i prawdopodobnie skuteczniejsze do ataków, jak przestrzeń powietrzna małych republik nadbałtyckich i Białorusi samej.
1: Ustługa, czyli taki ważny port naftowy nad Bałtykiem, to jest właściwie tuż przy granicy Rosji z Łotwą, tuż koło słynnej Narwy.
9: Dokładnie, więc strona rosyjska no, ma małą, że tak powiem, świadomość sytuacyjną, czyli nie ma tych informacji o tym, że taki atak jest przeprowadzony. No, a z perspektywy ukraińskiej no, liczy się skuteczność, więc...

0: Było już kilka ataków na tą infrastrukturę portową, infrastrukturę przeładunkową w rejonie, no powiedzmy to tak ogólnie, Sankt Petersburga. Więc to raczej nie jest nowość, ale to też jest istotny kierunek ataków ukraińskich z racji tego, że no, duża część tej tak zwanej floty cieni, czyli tych tankowców pod różnymi tanimi banderami transportującymi rosyjską ropę naftową, no to właśnie wykorzystuje Bałtyk jako to miejsce tranzytowe.
1: Tymczasem o wsparciu dla Ukrainy, o wojnie na Ukrainie ministrowie spraw zagranicznych państw NATO mieli rozmawiać na takim dwudniowym spotkaniu w Helsingborgu. Ono się już zaczęło od kolacji uroczystej, zorganizowanej także w towarzystwie szwedzkiej pary królewskiej, ale okazuje się, że te rozmowy prawdopodobnie zdominuje kwestia obecności wojsk amerykańskich w Europie i tej zapowiadanej redukcji, z czym wiąże się ta opóźniona rotacja też amerykańskich jednostek stacjonujących w Polsce. No, to już właściwie chyba wszyscy potwierdzają, że tych wojsk amerykańskich będzie mniej, ale są też zapewnienia z różnych stron, że to ma nie znaczyć, że wojsk amerykańskich będzie mniej w Polsce konkretnie. Pan jest uspokojony tymi zapowiedziami z ostatnich 2-3 dni?
0: Znaczy, oddzielam tutaj jednak słowa polityków i jednak pewne fakty, bo no, politycy no, boją się jednak tych komunikatów, w których by zawarli słowa redukcja sił, redukcja żołnierzy amerykańskich. Natomiast no, na chwilę obecną jednak takie są fakty, że ta jedna z dwóch brygad pancernych, jakie zawsze były wysyłane od kilku lat do Europy, jedna z nich wraca, a nie ma następcy. Więc oczywiście to nic groźnego, że w perspektywie iluś tygodni będziemy czekali na wyjaśnienie tej sytuacji pod względem decyzji amerykańskich. Co w zamian? Ja tylko powiem, że no, dużego wyboru nie ma, bo oprócz tych dwóch brygad pancernych rotacyjnych, czyli tych, które na 9 miesięcy, tyle trwała rotacja, przybywały ze Stanów Zjednoczonych, tak naprawdę Amerykanie mają jeszcze tylko dwie brygady. Jedna z nich to lekka brygada na kołowych transporterach opancerzonych i ona faktycznie stacjonuje w Niemczech, w Bawarii i o niej już tak się trochę mówi, że przynajmniej częściowo mogłaby stacjonować w Polsce. Natomiast druga z tych brygad to jest brygada powietrzno-desantowa, czyli spadochroniarze, którzy stacjonują we Włoszech. To są trochę takie siły szybkiego reagowania Amerykanów nie tylko na Europę, ale bardziej nawet na Afrykę, bo to, na to też trzeba zwrócić uwagę, że to dowództwo w swojej nazwie ma nie tylko Europę, ale odpowiada też operacyjnie za Afrykę, więc dużego pola manewru, żeby jednostki bojowe w Polsce się pojawiły, nie ma. Natomiast tak jak mówił i sam wicepremier, mówią też inni specjaliści, to nie musi być kolejna brygada pancerna. Jeżeli by się pojawiło, nie wiem, eskadry lotnictwa amerykańskiego.
1: To też by się przydało dla bezpieczeństwa, tak, dla
0: dokładnie,
1: naszego.
0: Dokładnie, więc nie musimy liczyć tylko żołnierzy, ale liczmy, jakie te zdolności są na terytorium naszego kraju i przede wszystkim, no, aby ten sojusz był jak najbardziej trwały i wiarygodny, bo to też są dzisiaj pytania o to.
1: Marco Rubio, czyli sekretarz stanu i jednocześnie doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Donalda Trumpa, jutro ma dołączyć do ministrów państw NATO rozmawiających w Szwecji, a wiceprezydent J.D. Vance, mówiąc też o tym, że to nie jest redukcja, tylko rotacja opóźniona, dodawał też, ale Polska i tak, jego zdaniem, jest w stanie obronić się sama z pomocą Stanów Zjednoczonych. To było optymistyczne, czy raczej, że musimy liczyć przede wszystkim na siebie?
0: To znaczy, no, na pewno Europa, NATO nie bez powodu wskazuje nas jako ten przykład kraju, który bardzo rozwija swój potencjał militarny. Tu na pewno wielokrotnie u Państwa w radiu też padały różne kwoty, różne procenty PKB, czyli zbliżające się do 5% PKB. Faktycznie jesteśmy największym krajem, tym samym największą armią tutaj na wschodniej flance. Widzimy też, że jednak postępują te dostawy nowego sprzętu, no głównie z Korei Południowej, ze Stanów Zjednoczonych, inne wyposażenie, nie także z polskich fabryk, więc na pewno pod tym kątem można powiedzieć, że Wojsko Polskie nawet w tych liczbach, od których tutaj zaczęliśmy od tych liczb żołnierzy amerykańskich, ale też i Wojsko Polskie w tych liczbach żołnierzy faktycznie przyrasta. Natomiast no, to, co ja też miałem okazję rozmawiać z naszymi no, czołowymi dowódcami, oni mówią, że faktycznie mamy potencjał, nie tylko jako Polska, ale i jako Europa, ale brakuje nam jednego przede wszystkim, to jest odstraszanie nuklearne i bez tego tym nie mamy czym zastąpić, mówiąc krótko, Stanów Zjednoczonych, więc ten parasol nuklearny, jego wiarygodność

0: wiarygodność, czyli tym samym, że Stany Zjednoczone będą chciały bronić Europy przed jakimkolwiek zagrożeniem, no jest dla nas kluczowe. Liczy się oczywiście obecność żołnierzy, czołgów Abrams, ale i generalnie taka strategiczna współpraca sojuszniczy.
1: Sprzęt też ważna. Polska, kupując sprzęt między innymi amerykański, to swoje bezpieczeństwo też zwiększa i mamy te informacje już z ust ministra obrony narodowej, że mają się pojawić te myśliwce F-35 polskie już w tym tygodniu w naszym kraju. Wszystko wskazuje na to, że już jutro dolecą do bazy w Łasku. Jakie to ma znaczenie? Tak na koniec.
0: No to jest bardzo symboliczne, no bo my te samoloty zakontraktowaliśmy w 2020 roku. Już kilkanaście jest wyprodukowanych i wykorzystywanych głównie do szkolenia w jednej z baz amerykańskich. Natomiast no tutaj no doszliśmy do tego etapu, że po przygotowaniu infrastruktury, czyli na początku lotniska w Łasku, te dwa, bodajże dwa samoloty mają przylecieć do Polski. Niestety z powodów proceduralnych za ich sterami są przynajmniej na razie piloci amerykańscy, ale tutaj u nas będzie no, duże wydarzenie, jak już one dotrą mniej więcej na połowę czerwca. Planowane jest takie oficjalne powitanie w Polsce pierwszych samolotów F-35. Dorzucić można jeszcze tylko informację, że ich taka wstępna gotowość operacyjna, czyli gotowość do wykonywania zadań takich już bojowych, planowana jest na przyszły rok.
1: No i to będą pierwsze polskie samoloty wielozadaniowe piątej generacji. Mariusz Cielma, magazyn Nowa Technika Wojskowa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: A teraz w magazynie Polska i Świat powiemy o oburzeniu.
1: Tak, wiele osób, w tym polityków, jest oburzonych, bo izraelski minister bezpieczeństwa wewnętrznego Itamar Ben-Gwir
3: wspiera ludobójstwo w Gazie.
1: To prawda, wspiera, ale teraz chodzi o to, że nagrano, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów z flotylli Sumut, w tym dwóch Polaków, co wywołało oburzenie m.in. polskiego MSZ.
3: Nie słyszałam, żeby Radosław Sikorski tak błyskawicznie reagował na poprzednie prześladowanie flotylli Sumut przez Izrael, albo, co tysiąckroć ważniejsze, na zbrodni Izraela w Gazie. Co się zmieniło?
1: No być może to, że wcześniej swojego ministra potępił nawet premier Izraela Benjamin Netanyahu. Natomiast tę sytuację dokładnie obserwuje Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: To powiedz proszę, co tam dokładnie się wydarzyło?
4: No oczywiście wszystko zaczęło się od tej kolejnej już flotyli z pomocą humanitarną, która próbowała dostać się do strefy Gazy, gdzie oczywiście sytuacja jest cały czas dramatyczna, mimo teoretycznie zakończonej wojny. I po raz kolejny ta flotyla została zatrzymana przez izraelskie władze. Według danych samych aktywistów tej operacji brało udział 50 statków, na pokładzie których było niemal 500 osób. I władze izraelskie postępują bardzo zdecydowanie wobec takich prób, nie zważając na wszelkie normy międzynarodowe. Ale tym razem sprawa wywołała dodatkowe oburzenie właśnie tym, co zrobił sam minister Itamar Ben-Gwir, znany z bardzo kontrowersyjnych wystąpień i deklaracji. Tym razem na nagraniu, które sam opublikował w swoich mediach społecznościowych, pojechał tam do zatrzymanych po to, żeby się z nich wyśmiewać, po to, żeby ich obrażać. Na tym nagraniu pokazano między innymi, jak machał izraelską flagą i krzyczał po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. A w tym samym czasie kilkadziesiąt osób klęczało na ziemi z twarzą właśnie do ziemi i ze związanymi z tyłu rękami. O swoich doświadczeniach z zatrzymania właśnie przez izraelskie władze mówił już po powrocie do Rzymu włoski dziennikarz Alessandro Mantovani z gazety Il Fatto Quotidiane, który wylądował dziś rano na rzymskim lotnisku Fiumicino. Posłuchajmy, co mówił. Miejsce grozy. W zasadzie plac zbudowany z kontenerów, gdzie trzymali ludzi w kontenerach o chlebie i wodzie, a nawet tej wody czasem brakowało. Byliśmy jedną z ostatnich łodzi, które zabrali, gdy tylko weszło się do kontenera wejściowego, bili cię. A przez bicie mam na myśli kopanie, uderzenie w twarz. A to ludzie, którzy wiedzą, co robią, więc nie mam żadnych widocznych śladów, ale i tak boli. Innymi słowy, witamy w Izraelu. Welcome to Israel. Jak informował później Izrael, wszystkie zatrzymane osoby zostały dziś deportowane. Samolot z Polakami, o których wspomnieliście, dotarł już do Turcji. Tak twierdzą przedstawiciele Global Summit Flotilli. Tam w Turcji aktywiści mają złożyć zeznania. Natomiast niesmak po tym niestosownym zachowaniu izraelskiego ministra pozostał i to duży. Ja tylko dodam, że Ben-Gwir, który jest uznawany za najbardziej radykalnego ministra,

0: ministra do spraw bezpieczeństwa narodowego w historii Izraela, jest właśnie znany z takich przypadków, w których obraża nie tylko aktywistów, ale też muzułmanów, chrześcijan. Te przypadki można mnożyć. Co ciekawe, jak wspomnieliście, w tym przypadku skrytykował go sam premier Benjamin Netanyahu, który stwierdził, że co prawda Izrael ma prawo według niego do powstrzymywania prowokacyjnych, jak to określił, flot składających się, i tu znowu cytuję, ze zwolenników i terrorystów Hamasu. To jest często oskarżenie, które pojawia się z ust Netanyahu przed wpłynięciem na izraelskie wody terytorialne. To jednak sposób, jak dodał Netanyahu, w jaki minister Ben-Gwir potraktował aktywistów z floty, nie jest zgodny z wartościami i normami Izraela.
1: To powiedz proszę, jak zareagowali przywódcy państw, z których pochodzą aktywiści z floty Lisumut?
0: No, politycy i dyplomaci nie przebierali w słowach, komentując to zdarzenie z udziałem ministra Ben-Gwira. Premier Włoch Giorgia Meloni nazwała to zachowanie niedopuszczalnym i naruszającym godność człowieka. Premier Kanady Mark Carney napisał o ohydnym i niedopuszczalnym traktowaniu cywilów. Szefowa brytyjskiej dyplomacji stwierdziła, że była zbulwersowana, a jej hiszpański odpowiednik José Manuel Álvarez mówił tak, posłuchajmy.
2: Podido ver un video monstruoso. Inhumano.
0: Widziałem potworne, nieludzkie i haniebne nagranie, na którym członkowie flotylli byli traktowani niesprawiedliwie i upokarzająco przez izraelskiego ministra i policję. Wśród nich są oczywiście Hiszpanie i Hiszpanki z flotylli.
2: De la flotilla.
0: Polska oczywiście także potępiła postępowanie władz Izraela. Minister Radosław Sikorski stwierdził, że w demokratycznym świecie nie znęcamy się i nie szydzimy z osób przetrzymywanych w areszcie. Jednocześnie Polska zażądała przeprosin za, jak to określono, skrajnie niewłaściwe zachowanie członka izraelskiego rządu. Ale jak mówił później rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, takich przeprosin ostatecznie nie uzyskano w czasie spotkania z Chargé d'Affaires Izraela w Warszawie, który został wezwany właśnie do MSZ-u. Tak po tym spotkaniu mówił rzecznik ministerstwa Maciej Wewiór.
3: Chargé d'Affaires, przedstawiciel placówki Izraela w Warszawie, usłyszał bardzo wyraźną naszą opinię na temat tego, co ostatnio widzieliśmy również w internecie na filmikach, nasze oburzenie takim zachowaniem. Minister Sikorski podjął decyzję, aby zwrócić się do MSWiA z wnioskiem, aby minister miał zakaz wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej w związku ze swoimi działaniami.
0: Dodajmy, że o wpisaniu ministra Ben-Gwira na listę osób niepożądanych w Polsce już zdecydował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, który poinformował, że taki zakaz będzie obowiązywał przez 5 lat. Podobne działania już wcześniej w związku z zarzutami podżegania do nienawiści Itamara Ben-Gwira podjęły także inne kraje, w tym chociażby Australia, Kanada czy Holandia.
1: Magdalena Skajewska, bardzo dziękujemy.

0: Mój dom, moja twierdza. Z czym ci się to kojarzy?
1: Z Amerykaninem, który tłumaczy, dlaczego zastrzelił kogoś, kto wszedł na trawnik wokół jego domu.
0: No nie wiem, jak to będzie z tym trawnikiem i domem, ale wygląda na to, że część polskich policjantów chciałaby podobnych zmian prawa w Polsce. Czy to prawda? O to zapytamy naszego gościa. Jest z nami młodszy aspirant Jacek Łukasik, przewodniczący Rady Krajowej Związku Zawodowego Policyjna Solidarność. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, panie redaktor. Panie redaktorze, dobry wieczór, radiosłuchacze.
0: Zacznijmy od jednej małej liczby. W Polsce mamy około 100 tysięcy policjantów. Ilu z nich należy do waszego związku zawodowego?
2: Na 102 tysiące funkcjonariuszy pełniących obecnie służbę w polskiej policji my zrzeszamy około 5 tysięcy funkcjonariuszy pracowników policji.
0: Dla mnie to ważna informacja, dlatego że wasz związek zawodowy złożył do Sejmu petycję, a w tej petycji projekt ustawy zmieniającej między innymi kodeks karny. I zmian jest kilka. Jedna z nich, która mnie szczególnie interesuje, dotyczy poszerzenia prawa do obrony koniecznej. I stąd ta filozofia. Mój dom, moja twierdza, ona się pojawia nawet w uzasadnieniu. Co to właściwie znaczy?
2: Pani redaktor, to tak, na początek słowo wyjaśnienia. Nasz związek jest najmłodszym związkiem zawodowym, bo jesteśmy dopiero półtora roku na rynku związkowym w służbach mundurowych w policji. Niemniej staramy się reagować i przewidywać i działać na tą sytuację, która jest obecnie. To, co pani pyta odnośnie mój dom, moja twierdza, jest to tak skrót.

0: myślowy. O co chodzi? Obecnie w przepisach kodeksu karnego mamy pojęcie obrony koniecznej w celu odparcia bezprawnego zamachu na nasze życie i zdrowie. Natomiast często możemy słyszeć w mediach o sytuacjach, kiedy ktoś został napadnięty, gdzie do jakiegoś domu zostały ktoś się włamał i osoba broniła się, powiedzmy, przekraczała według prokuratora tą obronę konieczną, bo stosowała środki nieadekwatne do odparcia tego ataku. Prosty przykład. Do mieszkania pani redaktor na przykład, przepraszam, że tak, ale to będzie najłatwiejszy przykład, włamuje się mężczyzna dobrze zbudowany, nie wiem, 1,80 m, 1,90 m, około 120 kilowagi, umięśniony, zaczyna panią dusić, tak, bo ujawnił, że pani się obudziła i jest pani w mieszkaniu. W tym momencie nie znam pani sytuacji, więc nie wiem, czy partner, czy mąż podejmuje się obrony pani. Napastnik panią dusi, natomiast mężczyzna, który odpiera ten atak, jest mniejszej budowy ciała od tego napastnika i zaczyna go bić pięściami, rękami. Nie przynosi to żadnego efektu. Zgodnie z literą prawa podejmuje środki adekwatne do zagrożenia, takie jakie stosuje napastnik, czyli siła fizyczna do siły fizycznej. Gdyby, nie wiem, wziął nożyczki, nóż, młotek, cokolwiek i zaczął uderzać tego napastnika, to w tym momencie mamy do czynienia z przekroczeniem obrony koniecznej, bo środki nie są adekwatne do sytuacji, do tych stosowanych przez napastnika.
1: Dosyć mroczny był ten pana przykład. Ja tylko uzupełnię, że akurat mieszkam z kobietą, a nie z mężczyzną, więc ale młotek w domu ma. Natomiast ważniejsze dla mnie jest to, że przepisy akurat nie te kodeksu karnego nie wskazują, że środki mają być adekwatne. To dopiero później prokuratura i sąd oceniają. Państwo chcecie dopisać do tego przepisu, nawet że nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera taki zamach, nawet jeśli w wyniku podjętej obrony sprawca zamachu stracił życie. No i teraz dla mnie to brzmi dość przerażająco, bo może oznaczać również wykonanie kary śmierci na miejscu wobec włamywacza. Nie boicie się takiego rezultatu?
0: I tu dochodzimy właśnie do clou tego wszystkiego, pani redaktor, bo w tym przygotowanym projekcie cały czas jest mowa o obronie. Ona zawsze będzie podlegać ocenie prokuratora, natomiast w obecnym stanie prawnym mamy obrona konieczna. Jeżeli ktoś podejmuje się obrony, to ona jest konieczna, czy ona nie jest konieczna? Tutaj mamy podstawę tego zapisu, że prokurator dokonuje oceny, czy ona była konieczna, czy ona nie była konieczna. Bo się może okazać, że tego napastnika wystarczyło, nie wiem, przestraszyć, powiedzieć, że będę dzwonił na numer 112 i to już jest wystarczające, żeby ta osoba uciekła.
1: Nie, ale teraz pan troszeczkę, przepraszam, ale pan, no jednak pan trochę zmyśla, bo to nie jest tak, że później prokurator próbuje sobie wyobrazić, że ten oto napastnik jest dosyć tchórzliwy i ten, kto został zaatakowany, powinien był to przewidzieć. No, jednak
0: I tu się pani redaktor niestety myli, bo mamy dość często do czynienia, że osoby, które podejmują się obrony w stresie, w nerwach, podejmują decyzje w ułamkach sekund, bo to są niejednokrotnie chwile. Później te decyzje, które się podejmuje pod wpływem emocji, stresu, danej zastanej sytuacji, są analizowane przez prokuratorów. Wszystkich, niezależnie, czy to jest z Małopolski, z Pomorskiego, z każdej części kraju. I problem polega na tym, że prokurator prosi osobę do siebie, spisują zeznania i analizuje cały materiał i cały przebieg interwencji, cały przebieg tego zdarzenia, spokojnie czytając, analizując i zastanawiając się, czy można było cokolwiek inaczej zrobić.
1: No dobrze, dobrze, to inaczej
0: zapytam. My jako obywatele nie mamy czasem, nie myślimy o tym, czy ta obrona konieczna, czy ta obrona, dobrze, którą podejmujemy, ona jest konieczna, czy nie.
1: To mam pytanie inaczej. Mienia, dużo osób w Polsce siedzi w więzieniach za to, że zastrzeliło włamywacza? No bo skoro przygotowaliście projekt, który miałby chronić takie osoby, no to ile takich osób jest? Rocznie.
0: Pani redaktor, nie odpowiem pani teraz na to pytanie, dlatego że nie posiadamy takich danych bezpośrednio z ministerstwa.
1: No ale jak to?
0: Ministerstwa.
1: Policja prowadzi takie, przecież nie musicie ministerstwa o to prosić. Przecież to policja prowadzi statystyki.
0: Policja prowadzi statystyki pod względem przestępstw, tak? Jeżeli chodzi o ujawnione przestępstwa. Natomiast my prowadzimy sprawę, że na przykład doszło do

0: śmierci bądź zgonu osoby w trakcie.
1: Rozumiem, a nie śledzicie, co się stało z tą osobą. Dobrze, ale to i tak ja przygotowując projekt ustawy bym jednak...
0: Takie dane mają ten.
1: Rozumiem, ja bym przygotowując projekt ustawy jednak poprosiła ministerstwo, powiedział pan, że istniejecie od 1,5 roku, więc czasu trochę było. Też nie rozumiem trochę tego pomysłu, bo w Polsce lawinowo spada liczba włamań z kradzieżą do domów. 20 lat temu to było 170 tysięcy rocznie, obecnie jest 3 razy mniej, a rozboje, na przykład, bo to też dotyczy tej sprawy obrony koniecznej, 20 lat temu było ich 35 tysięcy, obecnie 9 razy mniej, więc wydaje się, że policja i obywatele jakoś dobrze sobie radzą z zwalczaniem takiej pospolitej przestępczości i być może ten rozwój przepisów nie jest potrzebny. Jeszcze szybkie pytanie o pomysł kolejny, czyli zmniejszenie odpowiedzialności policjantów za stosowanie broni palnej. Dlaczego?
0: I środków przymusu bezpośredniego przede wszystkim. Jeszcze w nawiązaniu do tego, co pani powiedziała odnośnie tych danych. My przygotowujemy złożony przez nas projekt ustawy odnośnie obrony koniecznej. To nie jest na tu i teraz, dlatego że my rozpoczynamy, tak jak teraz z panią redaktor rozmawiam, dyskusję na ten temat. Chodzi nam o przygotowanie się na to, co może przyjść, bo w latach 90...
1: No to przygotujcie dane, 2000... naprawdę. Bardzo zalecam, bo dyskusja pani bez redaktor, danych nie jest...
0: Ale przygotuj... My wybiegamy, wybiegamy w przyszłość na to, co może do nas napłynąć. Ostrzegaliśmy w 2024 roku, informowaliśmy medialnie podczas protestu, że napłynie przestępczość ze wschodu, ze strony Ukraińców, ze strony Gruzinów, ze strony ludzi ze wschodu. Teraz niech mi pani da skończyć. I te zdania, i te nasze obawy obecnie potwierdza minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Kierwiński, komendant główny policji, że faktycznie ta przestępczość wzrasta. Jest to przestępczość pospolita, która jest taka, jak była w latach 90. Tylko...
1: No chyba, chyba jednak będziemy musieli się spotkać jeszcze raz i porozmawiać w oparciu o dane.
0: Na szczęście sytuacja jaka jest na dzień dzisiejszy, na wszystkie przestępstwa, które są popełniane, ponad 50% to są popełniane przez Ukraińców. Ta przestępczość pospolita, o której my mówimy, i ta obrona konieczna oraz te środki przymusu bezpośredniego, to jest to, co może nas za chwilę spotkać, bo póki
1: tu
0: co...
1: Tu musimy postawić kropkę.
0: Ta przestępczość jest w ich kręgach. Natomiast my się boimy o to, co
1: musimy postawić
0: za rok,
1: kropkę
0: za dwa,
1: i
0: do przodu.
1: Pozwolić sobie na przyjrzenie się danym, bo... Bardzo chętnie jeszcze raz się spotkam i sprawdzimy, czy rzeczywiście 50% przestępstw jest popełnianych w Polsce przez Ukraińców, bo mam głębokie wrażenie, że jest to absolutnie wyciągnięta z kapelusza liczba. Aspirant Jacek Łukasik, przewodniczący Rady Krajowej Związku Zawodowego Policyjna Solidarność, był z nami.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Znów mamy kłopot z wirusem.
3: Na statku wycieczkowym?
1: Nie, tym razem chodzi o kilku pacjentów, którzy wrócili z różnych części Afryki, są w Europie, są w specjalnych szpitalach i chodzi o wirus Ebola.
3: No ale MSZ odradza teraz podróże do 3 krajów Afryki: Sudanu Południowego, Demokratycznej Republiki Konga i Ugandy.
1: A Główny Inspektorat Sanitarny zaleca szczególną ostrożność, by nie doszło do zawleczenia pojedynczych przypadków tej choroby do Polski. Więcej wie o tym Grzegorz Krakowski.
4: Zakażenie wirusem Ebola jest znacznie trudniejsze niż w przypadku COVID-u czy grypy. Konieczny jest bowiem kontakt z wydzielinami osoby chorej. Choroba wywołuje gorączkę krwotoczną i może prowadzić do niewydolności wielu narządów. Epidemię eboli w Demokratycznej Republice Konga ogłoszono w piątek, 15 maja. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że wirus zaczął rozprzestrzeniać się 2 miesiące temu i należy się spodziewać dalszego wzrostu liczby zakażeń. Dotychczas zmarło co najmniej 130 osób. Odnotowano także około 600 przypadków zachorowań. Polskie MSZ i Główny Inspektor Sanitarny odradzają podróże w rejony przy granicy Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego, gdzie wykryto ogniska eboli. Mówi Marek Waszczewski, rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego.
5: Apelujemy do wszystkich naszych rodaków, aby nie podróżowali w tamte rejony. Epidemia ta występuje lokalnie w Afryce, natomiast zawsze jest ryzyko zawleczenia choroby do Europy. Dlatego też tak ważne jest przestrzeganie apelu.
4: Tymczasem do Czech trafił pacjent z podejrzeniem zakażenia wirusem Ebola. To amerykański lekarz, który miał kontakt z zakażonym w Afryce. Donosi z Pragi Wojciech Stop.
6: Lecący z Ugandy samolot z Amerykaninem wylądował na praskim lotnisku przed północą. Pacjent trafił następnie do specjalistycznej kliniki jednego z praskich szpitali, gdzie spędzi 3 tygodnie odizolowany na obserwacji. Jego transport ambulansem zakaźnym z lotniska zabezpieczała policja. Czeski minister zdrowia Adam Wojciech poinformował, że mężczyzna nie ma objawów choroby. Pacjent będzie przez cały czas odizolowany, dlatego nie ma ryzyka dla obywateli ani powodu do obaw. W tej chwili nie wiemy nawet, czy ten człowiek jest zakażony.

0: Zakażony.
1: Kolejnego zakażonego amerykańskiego lekarza przyjęły Niemcy. Do szpitala w Berlinie trafiła również żona medyka i ich czworo dzieci. W odróżnieniu od lekarza, jego rodzina na razie nie ma objawów infekcji, informuje z Berlina Adam Górczewski.
2: Żona i czworo dzieci są na obserwacji w tym samym szpitalu co Amerykanin. Klinika Virchow jest jedyną w Niemczech, w której można leczyć w izolatkach równolegle 20 pacjentów. Placówka oprócz oddziału leczenia chorób zakaźnych ma także intensywną terapię. Bliscy amerykańskiego medyka, podobnie jak on sam, przebywali we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Nie mają objawów choroby, testy na obecność groźnego wirusa są negatywne. Rodzina została skierowana do Niemiec na prośbę Amerykanów, ponieważ podróż do Europy trwa krócej i była łatwiejsza do zniesienia, szczególnie dla chorego mężczyzny. W mediach pojawiły się zarzuty, że urzędy w USA odmówiły wjazdu chorego na teren Stanów Zjednoczonych, ale w oficjalnym stanowisku Ministerstwo Zdrowia zapewniło, że prośba o leczenie w Berlinie wynikała jedynie z odległości i doświadczenia niemieckich lekarzy.
1: Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja, że ryzyko wybuchu pandemii wirusa Ebola jest niskie.
3: I tym kończymy magazyn Polska i Świat. Agata Kowalska,
4: Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
5: Jedynka. Polskie Radio.
3: A w Jedynce już za chwilę kronika sportowa i Sylwia Urban.
6: Woli strzelaj, prędzej strzela! Jest!
7: Kronika sportowa.
3: Sylwia Urban, dobry wieczór. Już w najbliższą niedzielę rozpocznie się wielkoszlemowy turniej tenisowy French Open. W pierwszej rundzie w grach singlowych na kortach imienia Rolanda Garrosa zagrają 4 polskie tenisistki i 2 naszych tenisistów. Dziś odbyło się losowanie, o tym Cezary Guriew.
8: Maja Chwalińska pokonała wyżej notowaną Holenderkę Susan Lammens 7-6, 7-5 i awansowała do głównej drabinki wielkoszlemowego tenisowego turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. Maja Chwalińska to rówieśniczka i przyjaciółka Igi Świątek, jednak idzie zupełnie inną drogą. To będzie dla niej dopiero 3 udział w głównej drabince wielkoszlemowej imprezy.
9: Mamy w Polsce bardzo dobre przykłady na to, że każdy ma swoją drogę, aby osiągnąć te swoje cele, spełniać marzenia, także nie ma znaczenia wiek i zawsze można walczyć o swoje. Wierzę w to, że w doskonałym czasie to kliknie i te wyniki przyjdą. W tenisie o te zarobki jest ciężko i tak naprawdę tylko top 100 zarabia dobrze. Jak wiadomo, w tenis jest globalnym sportem, mnóstwo osób gra w tenisa i żeby przebić się do tego top 100 jest naprawdę ciężko, także jest to wymagające.
8: Maja Chwalińska zostanie dolosowana do głównej turniejowej drabinki, gdy zakończą się kwalifikacje. A na razie przeciwników poznali pozostali reprezentanci Polski. Iga Świątek zagra z Australijką Emerson Jones. Magdalinet zmierzy się z Czeszką Terezą Walentową, a rywalką Magdaleny Frank będzie Romunka Elena Gabriela Rousset. Wśród mężczyzn Hubert Hurkacz zagra z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majchczak zmierzy się z Chiliczykiem Alejandro Tobilo. A naszym ekspertem jest były reprezentant Polski, ceniony trener Tomasz Iwański.
10: Losowanie mogło być w niektórych przypadkach ciut lepsze. Jeśli ktoś by tam sobie wybierał zawodników, to pewnie wybrałby takich czy innych lepszych, ale wydaje mi się, że nikt nie może w jakiś szczególny sposób na losowanie narzekać. To znaczy, no Iga oczywiście jest zdecydowaną faworytką pierwszego meczu, a to co się wydarzy później, to będzie konsekwencją pierwszego, drugiego, trzeciego czy czwartego meczu, bo to naprawdę te wszystkie gdybania, kto z kim zagra w trzeciej rundzie, a kto z kim zagra w czwartej rundzie, nie mają żadnego znaczenia i należy się skupić po prostu na tym, który jest aktualnie do zagrania, a potem zastanawiać się na następnym. Losowanie jak losowanie na Roland Garros. No ciężko jest oczekiwać ludzi w main draw wielkiego szlema, którzy nie będą umieli grać, no bo to tak nie działa.
8: Tomku, wróciłeś właśnie z Paryża, gdzie twoja podopieczna Linda Klimowiczowa grała w eliminacjach. Wielu ekspertów źle ocenia tegoroczne piłki. Podobno szybciej się zużywają, czyli mechacą, a to źle wpływa na trwałość naciągu i może mieć wpływ na większe obciążenie u tenisistów.
10: To stwierdzenie jest taką tendencją już od wielu ostatnich lat się przejawiającą, że piłki generalnie idą w kierunku zwalniania gry i robienia się coraz bardziej ciężkimi. Jeśli mam być szczery, nie umiem tego ocenić w przypadku Roland Garros. Nie widziałem tam nic złego w tych piłkach, tym bardziej, że one są wymieniane co 7-9 gemów, więc nie ma tam jakiejś strasznej tragedii z tym związanej.
3: I oby te piłki służyły polskim tenisistom, a na relacje z French Open zapraszam do radiowej jedynki już od niedzieli. Tymczasem dzisiaj poznaliśmy 2 kolejnych półfinalistów Mistrzostw Polski koszykarzy. Jednym z nich jest Legia Warszawa, która pokonała na wyjeździe MKS Dąbrowa Górnicza 98-86 i w ćwierćfinale play-off do 3 zwycięstw wygrała 3-1. Relacja Piotra Muszalskiego.
0: Andrzej Pluta zadowolony, bo Legia kończy tę serię 3-1, ale łatwo nie było tym razem w meczu numer 4.
7: Oczywiście, że nie było.

0: oprócz tego pierwszego meczu wszystkie były wyrównane. Drużyna z Dąbrowy postawiła się, grali naprawdę dobrą koszykówkę. Nic co mogę powiedzieć, cieszy nas to zwycięstwo i powoli będziemy się przygotowywać do półfinału.
1: Dzisiaj była też taka trochę gra nerwów, powróciły stare demony, bo w zeszłym spotkaniu z minus 14 Dąbrowa wróciła, a dzisiaj z minus 15, ale no nerwy po waszej stronie jednak.
0: Tak, no, troszeczkę błędów, bardziej bym powiedział, w ofensywie. Drużyna z Dąbrowy naprawdę ograniczyła nas dosyć mocno, no ale cieszymy się, że odpowiedzieliśmy też dosyć dobrze na to, gdzie Dąbrowa wróciła już do meczu, nie daliśmy głowy w dół, tylko walczyliśmy dalej i teraz możemy się cieszyć ze zwycięstwa.
1: Jedni się cieszą, drudzy się niestety smucą, jak Marcin Wiechowicz, bo tutaj postawiliście się po raz kolejny, ale nie wyszło. Chociaż w zeszłym meczu był happy end, no to tutaj już troszeczkę ta Legia jednak w końcówce odskoczyła.
2: No nie ma co ukrywać, że Legia jest świetnym zespołem, ma wielu utalentowanych graczy. Myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że w ćwierćfinale najprawdopodobniej odpadliśmy z mistrzem Polski. Szkoda, że dzisiaj tego nie urwaliśmy. Troszeczkę wiadomo, że zagraliśmy trochę więcej tych meczów niż Legia. W ostatnim czasie trochę te siły były już trochę mniejsze. Uważam, że walczyliśmy jednak przez całe spotkanie i niestety wygrał dzisiaj zespół, który był lepszy. No, nie ma co tego ukrywać. Jestem dumny z tej drużyny, ponieważ trochę z takiego, powiedzmy, kiepskiego początku podnieśliśmy się. Zagraliśmy bardzo dobry sezon regularnie, później wyrwaliśmy te play-offy w play-inach i uważam, że bardzo mocno im się postawiliśmy. Legia nie spodziewała się, myślę, tego, że tak będziemy twardo grać i tak im naukrzykrzamy życia.
1: No właśnie, wyprzedziłeś troszeczkę moje kolejne pytanie o ten sezon, który no, mimo wielu kontuzji, braków, różnych takich nieprzewidywalności zaskoczył na koniec i was wielu ludzi skreślało właśnie tak, jak powiedziałeś, że zagraliście więcej meczów, że przegraliście te dwa pierwsze mecze w Warszawie i że to już praktycznie będzie koniec, tu dla Legii będzie spacerek, a wy jednak postawiliście się.
2: Nie, oczywiście, że tak. Myślę, że nikt z nas nie zakładał, że to będą gładkie play-offy, tylko wszyscy chcieliśmy walczyć, wyrwać co nasze. Myślę, że najbardziej szkoda tego drugiego meczu w Warszawie, bo myślę, że mogłoby się to troszeczkę potoczyć inaczej. Ale tak jak pan powiedział, trochę kontuzji mniejszych, większych. Cały sezon gdzieś tam się z tym borykaliśmy. Suma summarum gdzieś tam na koniec ma to znaczenie, ale tak jak powiedziałem, myślę, że możemy być dumni z tej drużyny, z kibiców, którzy tutaj świetnie nas wspierali cały sezon, byli na wszystkich wyjazdowych meczach. Plus na play-offie zrobili tu naprawdę świetną atmosferę na hali. Myślę, że schodzimy z parkietu z podniesioną głową.
3: W drugim dzisiaj, czwartym meczu ćwierćfinałowym, Dziki Warszawa grały z Treflem Sopot i wygrały również, awansując do półfinałów. O tym Norbert Michalak.
4: Kibice z Warszawy właśnie tak wyobrażali sobie dzisiejszy wieczór. W czwartym meczu ćwierćfinału Ekstraklasy koszykarzy Dziki wygrały z Treflem Sopot 88-73. A to oznacza, że zagrają w półfinale, gdzie ich rywalami będą koszykarze Legii Warszawa. Pierwsze minuty pierwszej kwarty nie należały do gospodarzy. Dziki nie potrafiły ustawić gry w obronie, tracąc 16 punktów w 4 minuty. Do tego bardzo dobrze dysponowany był Paul Skraks, który trafiał za 3 a w sumie w pierwszej kwarcie zdobył 8 punktów. Kroku dotrzymywał mu jego kolega z drużyny Kasper Surork. W ostatnich sekundach za linii 3 punktów trafił Krzysztof Kępa i drużyna Dzików pierwszą część meczu w walce o półfinał przegrała 22-32. W drugiej kwarcie niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o grę Dzików. Mało punktów z gry, mało punktów za 3 i dużo prostych błędów. Za to Sopocianie nie marnowali czasu ani okazji, żeby powiększać swoją przewagę, szczególnie rzutami z dystansów. Goście robili swoje i wygrali pierwszą połowę 53-40. Po przerwie Dziki nadal nie potrafiły zapanować nad chaosem w swojej grze, ale za to małymi krokami zmniejszali straty i nawet zrobili to do 3 punktów, a potem wyszli na prowadzenie. Ostatnia część meczu była najbardziej wyrównana, oba zespoły grały punkt za punkt, a Dziki ku zdziwieniu w pewnym momencie zaczęli dominować nad Treflem. Zdołali to utrzymać do końca, wygrywając 88-73.
5: Polskie Radio. Jedynka.
3: Jeden z najlepszych napastników piłkarskiej ekstraklasy, Afimiko Pululu, po zakończeniu sezonu odejdzie z Jagiellonii Białystok. Klub z Podlasia poinformował, że piłkarz z Demokratycznej Republiki Konga nie przedłużył kontraktu i będzie kontynuował karierę w innym zespole. 27-letni Pululu trafił do Jagiellonii w lipcu 2023 roku. Zdobył z drużyną pierwsze w historii klubu mistrzostwo oraz Superpuchar Polski.

0: Sezon piłkarskiej Ekstraklasy zakończy się w najbliższą sobotę. Wszystkie mecze ostatniej kolejki rozpoczną się o 17:30, a na relacje z tych spotkań zapraszam już teraz do radiowej jedynki, do naszego legendarnego studia S13. Łukasz Podolski oficjalnie został właścicielem Górnika Zabrze. Dzisiaj podpisano stosowną umowę, na mocy której firma piłkarza objęła 86% akcji i stała się większościowym udziałowcem klubu. Nabywca nie ukrywał satysfakcji.
1: Cieszę się, że dzisiaj się to wydarzyło. Nieoficjalnie, ale już jestem tak właścicielem przez większy okres. Po dużo w tym klubie robię i dużo też spędzam czasu, żeby to wszystko poszło do przodu. Na razie nie mam tam wielkiej rewolucji, że nagle Górnik będzie innym klubem. Działa ten klub fajnie, widać. Żadne deklaracje tu nie muszę składać. Trzeba to spokojnie budować, nie na wariata. Trzeba pamiętać, że klub ma dalej duże problemy, też finansowe. Mam nadzieję, że przez te następne 3 do 5 lat będziemy tak ustawiony finansowo, że już klub nie będzie miał tych długów. Górnik to tylko nie jest boisko, to też jest wielka marka. I przez te ostatnie 2 lata ta marka też poszła trochę więcej w świat i mam nadzieję, że to dalej tak będzie i chcemy tą markę dalej budować. Czeka nas dużo pracy na boisku, czeka nas dużo pracy poza boiskiem i mam nadzieję, że to w tym samym kierunku pójdzie jak teraz. A reszta to jest sport, wszystko może się wydarzyć i co będzie w następnych latach, to zobaczymy.
0: A w Częstochowie będzie wiadukt imienia Jacka Magiery. Radni tego miasta podjęli decyzję, by w ten sposób uhonorować zmarłego niedawno piłkarza i trenera oraz wychowanka miejscowego Rakowa. Reprezentacja Polski, pokonując Irlandię 4-0, odniosła drugie zwycięstwo w Mistrzostwach Europy w Soka, czyli odmianie 6-osobowej piłki nożnej, i awansowała do 1/8 finału turnieju w Albanii, mówi Kamil Kucharski.
2: Nie udawało nam się długo strzelić drugiego gola, nie udawało nam się też strzelić pierwszego, bo zakładamy, że w takich meczach szybciej strzelać te bramki i ustawiać sobie mecz pod nasze dyktando, a gdzieś tutaj, czy wczoraj, czy dzisiaj, nam to nie wychodziło od samego początku. Dzisiaj ta obrona irlandzka była dosyć dobrze zorganizowana i chłopaki sobie dobrze pomagali, byli zdeterminowani przede wszystkim. No, boisko, to jest zbyt szerokie to boisko i w tym stylu gry defensywnym ciężko jest gdzieś tymi bokami, tak jak taki mieliśmy zamiar się przedostać, było nam ciężko, aczkolwiek no gdzieś w końcu odbiór Norberta i akcja z kontry pozwoliła nam zdobyć tą bramkę. Wtedy troszkę wyżej musieli ci Irlandczycy wyjść i wtedy już myślę mecz pod naszą kontrolą, ale jeszcze wiele mamy do poprawy, bo przede wszystkim mamy bardzo mało ruchu bez piłki i jak przyjdą lepsi przeciwnicy, to na pewno będą nas to wykorzystywać w obronie, żeby nas presować, bo jeżeli nie będziemy robić ruchu bez piłki, druga osoba nie będzie chciała tej osobie z piłką pomóc i zrobić jej miejsca, no to będzie nam ciężko przedostać się w łatwy sposób pod bramkę przeciwnika, no bo potem z meczu na mecz ten poziom będzie już coraz wyższy przeciwników.
0: Piłkarska reprezentacja Polski kobiet do lat 17 poznała rywalki, z którymi zmierzy się w fazie grupowej jesiennych Mistrzostw Świata w Maroku. To Korea Północna, Puerto Rico oraz jedna z drużyn z trwających jeszcze kwalifikacji.
3: Polskie Radio. Jedynka.
0: Belg Alex Segard po samotnym finiszu wygrał 12. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia, ale liderem pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio. Polacy nie startują. Natomiast Holenderka Lorena Wiebes wygrała 1. etap wyścigu kolarskiego Vuelta a Burgos. 16. była Dominika Włodarczyk. W klasyfikacji generalnej Wiebes prowadzi, a Włodarczyk jest 4. W Szwajcarii trwają Mistrzostwa Świata Elity w hokeju na lodzie. Przed chwilą zakończyły się 2 mecze. Dania przegrała ze Słowacją 1-5 i Szwajcaria pokonała Wielką Brytanię 4-1. Wcześniej Kanada grała z Norwegią i Łotwa z Finlandią. O tych spotkaniach Tadeusz Musiał.
4: Dziś doczekaliśmy się pierwszej poważnej niespodzianki, bo chociaż wcześniej Czesi stracili punkty ze Słowenią, to nasi południowi sąsiedzi w tym turnieju nie zachwycają formą tak bardzo, by uznać to za sensację. Ale Norwegia i Kanada to 2 hokejowe światy i każdy, nawet nie punkt, a gol zdobyty w bezpośrednich starciach przez Skandynawów, jest z pewnością zapisany w kronikach. Tymczasem dziś w Fryburgu miał miejsce szalony mecz, w którym Norwegowie nie raz, a 5 razy pokonali kanadyjskiego bramkarza. Nie wygrali. Prowadzili 2-0, 3-2, 5-4, ale brakło im 99 sekund. Podrażnieni wicemistrzowie olimpijscy walczyli jak szaleni i po wycofaniu bramkarza udało im się rozmontować norweską defensywę. W dogrywce Kanadyjczycy pokazali już kunszt. Przeprowadzili błyskawiczną akcję i rozklepali rywali tak, że Scheifele skierował krążek do pustej bramki, jednocześnie zdobywając swojego 3. gola w tym meczu. Obie ekipy w turnieju tej rangi zagrały ze sobą po raz 27, ale po raz pierwszy Norwegowie strzelili Kanadyjczykom 5 goli. Oddali zaledwie 19.

0: strzałów. Punkt bezcenny, bo wciąż dający szansę na awans do ćwierćfinału. Kanadyjczycy dopisują 2 i nadal są niepokonani. W drugim wcześniejszym starciu bez historii Finowie rozbili Łotyszy 7-1, chociaż stracili gola już w 10 sekundzie gry. Finlandia w tej grupie ma po 4 meczach komplet punktów, ale na prowadzeniu jest Szwajcaria, która też ma komplet, jednak za sobą 5 spotkań, bo dziś uporała się z Wielką Brytanią. Zresztą Brytyjczycy i Włosi to na razie najbardziej odstające od reszty drużyny i istnieje duże prawdopodobieństwo, że te dwie ekipy zobaczymy za rok z Polakami w niższej dywizji. Ale póki krążek w grze... To samo można powiedzieć, patrząc na czołowe czwórki, które raczej nie zostaną w takich zestawieniach, bo sensacyjnie byłoby, gdyby w ćwierćfinale znalazła się Norwegia kosztem Szwecji czy Austria, chociaż za jej plecami są niepowalający na kolana Węgrzy, Niemcy czy Łotysze. Pierwsza faza mistrzostw jeszcze potrwa, bo spadkowiczów i ćwierćfinalistów poznamy dopiero 26 maja.
1: 3 polskie załogi są już w Szwecji i sprawdzają trasy Królewskiego Rajdu Skandynawii drugiej rundy Mistrzostw Europy. To Jakub Matulka i Damian Syty, Igor Widłak i Kamil Heller oraz Mikołaj Marczyk i Daniel Dymurski. Zwykle obok Marczyka jest Szymon Gospodarczyk, ale tym razem jego pilot wybrał się do Argentyny na rajd Desafio Ruta, trzecią rundę Mistrzostw Świata w rajdach cross country. I od niedzieli będzie tam startował z Erykiem Goczałem. Marczyk i Dymurski mają w Szwecji 2 numer startowy, a Matulka i Syty 7. Obie załogi startują w Skodach Fabiach RS Rally 2. Marczyk jest zadowolony po zapoznaniu z trasą.
2: Rozpoczynamy rajd Skandynawii, czyli drugą rundę Mistrzostw Europy. Po 10 miesiącach wracamy na nawierzchnię Szutrową. Byliśmy już tutaj w zeszłym roku i 2 lata temu. Trasy charakteryzują się dużą ilością szczytów, szybkimi, długimi zakrętami. Zawsze wyzwaniem tutaj jest znalezienie odpowiedniej przyczepności. Mam nadzieję, że pokażemy tutaj dobrą formę sportową i wykorzystamy przede wszystkim doświadczenie z ostatnich 2 sezonów. Trafimy w okno ustawień rajdówki, bo tutaj to, jak samochód się prowadzi, jaką ma przyczepność, jest kluczem do dobrego wyniku w rajdzie.
1: Dodam, że Igor Widłak i Kamil Heller będą startować Fordem Fiestą w klasie RC3. Początek rajdu jutro wieczorem, a dziś w Kronice Sportowej to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: Kronika Sportowa.
4: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Reklama. Radio Kierowców.
9: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam na ostatni dzisiaj drogowy raport jedynki. Spore problemy na A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Mykanów a Częstochowa Północ.

0: Sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj sus.
2: Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy, Maria Furdyna, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Donald Trump ogłosił, że wysyła do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy. Amerykański prezydent poinformował o tym na portalu True Social, powołując się na swoje relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
1: W związku z pomyślnym wynikiem wyborów.

0: orów, w których zwyciężył obecny prezydent Polski Karol Nawrocki, którego z dumą poparłem, oraz biorąc pod uwagę moje relacje z nim, mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę, napisał Donald Trump na portalu Truth Social. Prezydent USA nie wyjaśnił, czy będzie to dodatkowe 5000 w stosunku do poprzedniego poziomu 10000, czy z uwzględnieniem wcześniejszego zmniejszenia tej liczebności o 4000. W pierwszym przypadku liczba wojsk USA w Polsce wyniosłaby 15000, w drugim 11. Decyzja Trumpa ma miejsce tydzień po ogłoszeniu nagłej decyzji o wycofaniu z rotacji do Polski brygadowej grupy bojowej. Powody zmiany decyzji Trumpa nie są znane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Prezydent Karol Nawrocki podziękował Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie, tak napisał w serwisie X. Oświadczył, że stoi i będzie stał na straży sojuszu polsko-amerykańskiego. Decyzję Trumpa skomentował także wicepremier i szef MON-u. Władysław Kosiniak-Kamysz napisał, że to potwierdza, iż relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym, żelaznym sojusznikiem. Szef MSWiA wpisał izraelskiego ministra Itamara Ben-Gwira na listę osób niepożądanych w Polsce. Decyzja ma związek z opublikowanym przez Polityka nagraniem, na którym szydził z zatrzymanych aktywistów misji humanitarnej flotylli Global Sumut. Jak powiedział w Polskim Radiu 24 ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Michał Wojnarowicz, Ben-Gwir od lat jest kojarzony z radykalnymi poglądami. Przypomniał, że już w latach 90. polityk otwarcie sprzeciwiał się procesowi pokojowemu na Bliskim Wschodzie.
2: Należał do tej grupy najradykalniejszych przeciwników procesu pokojowego, najradykalniejszych przeciwników premiera Isaaca Rabina, który został zamordowany właśnie przez człowieka jakby z tego środowiska. Itamar Ben-Gwir zasłynął właśnie takim obrazem, tak, takim jakby chwyconym na kamerze momentem, kiedy urwał emblemat bodajże Mercedesa służbowego, którym poruszał się premier Izraela. Kamery wyłapały wówczas, jak właśnie pokazując ten emblemat, krzyczał, że skoro dorwaliśmy jego samochód, tak, to i jego dorwiemy. Więc jakby biorąc pod uwagę, to dorwał się później z Rabinem, prawda, było to bardzo, powiedziałbym, symptomatyczne.
1: Zakaz wjazdu do Polski dla Ben-Gwira został nałożony na 5 lat. Wśród uczestników flotylli próbującej dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy znajdują się również obywatele Polski. W związku ze śmiercią dwulatka w żłobku w podwarszawskich Ząbkach Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało pilną kontrolę. Odbędzie się dziś. Chłopiec utonął przedwczoraj w oczku wodnym na terenie żłobka. W sprawie zatrzymano dwie opiekunki placówki. Wiceminister Aleksandra Gajewska powiedziała, że okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.
3: Zleciłam organizatorowi opieki na terenie Ząbek przeprowadzenie natychmiastowej, pilnej kontroli, która będzie dotyczyła właśnie kwestii związanych z zabezpieczeniem dzieci, tych wszystkich kwestii dotyczących bezpieczeństwa na terenie placówki.
1: Wiceminister Gajewska dodała, że w ubiegłym roku w tym żłobku przeprowadzono kontrolę i nie wykazała ona nieprawidłowości.
4: To są aktualności jedynki.
1: Polska gospodarka jedną z najszybciej rozwijających się w Unii, ale problemem zbyt wysoki deficyt finansów publicznych. Potrzebna korekta, podkreśla komisarz do spraw gospodarczych Valdis Dombrovskis. Komisja Europejska opublikowała wiosenne prognozy gospodarcze.
5: Tegoroczny wzrost PKB wyniesie 3,5%, co daje Polsce drugie miejsce za Maltą. Widzimy wzrost inwestycji publicznych, także wzrost konsumpcji prywatnej w oparciu o stosunkowo silny wzrost płac. Komisarz do spraw gospodarczych Valdis Dombrovskis przyznał jednak, że deficyt budżetowy w Polsce, najwyższy w Unii w tym roku, jest niepokojący. Wyraźnie widać potrzebę korekty fiskalnej. Konieczne jest skierowanie deficytu na ścieżkę spadkową. Z prognoz wynika, że deficyt wyniesie w tym roku 6,5% PKB. To ponad dwukrotnie więcej niż dozwolony w Unii poziom. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Influencer Łatwogang zapowiada nową akcję charytatywną. W mediach społecznościowych poinformował, że podczas transmisji na żywo zamierza przemierzyć Polskę rowerem.
6: Podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maxa. Max jest to 8-letni chłopak, który dotknął choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maxa potrzeba aż 12 milionów złotych.
7: Dlatego wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin. Wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego.
1: Początek transmisji dziś o 16:00. Podczas ostatniej 9-dniowej akcji Łatwogangowi udało się zebrać ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka, podopiecznych Fundacji Cancer Fighters.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu na Warmii, Mazurach, Kujawach, a także na Podhalu. Na Pomorzu Zachodnim mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 10 w centrum, do 11 na Podkarpaciu oraz na ziemi lubuskiej.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Jest piątek, 22 maja, 142 dzień roku. Słońce wzejdzie o 4.32, zajdzie o 20.34. Kalendarium historyczne. W 1930 roku urodził się Jan Ciszewski, dziennikarz, jeden z najbardziej znanych komentatorów sportowych. Współpracował z Polskim Radiem i Telewizją Polską. Zmarł 12 listopada 1982 roku. W 1947 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman zatwierdził program polityki zagranicznej, zgodnie z którym Stany Zjednoczone mają pomagać krajom zagrożonym komunizmem. Był to początek funkcjonowania tzw. doktryny Trumana. W 1995 roku z jednodniową pielgrzymką do Polski przybył papież Jan Paweł II. Odwiedził Skoczów, a także spotkał się z mieszkańcami Bielska Białej i Żywca. W 2017 roku w zamachu bombowym w Manchesterze zginęły 22 osoby, około 800 zostało rannych. Wśród zabitych były dwie Polki. Islamistyczny zamach Machowiec samobójca zdetonował domową bombę z odłamkami, gdy ludzie opuszczali Manchester Arena po koncercie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande. Do zamachu przyznało się tzw. państwo islamskie. W 2017 roku zmarł Zbigniew Wodecki, piosenkarz, skrzypek i trębacz. Jest autorem przebojów Zacznij od Bacha, Chałupy Welcome to, a sympatię najmłodszych odbiorców zyskał śpiewając tytułową piosenkę do filmu o pszczółce Mai. Dziś Święto Narodowe Jemenu, Międzynarodowe Dzień Różnorodności Biologicznej, a w Polsce Dzień Praw Zwierząt. Imieniny obchodzą Helena, Jan, Julia, Rita, Roma, Wiesław i Wiesława. Wszystkiego najlepszego.
1: Autopromocja.
2: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
3: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
2: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
3: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
2: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
3: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
4: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
1: Autopromocja. Reportaż w Jedynce.
5: Bartosz Panek, dobry wieczór, witam Państwa. Dzisiejszy reportaż przedstawia drogę Michała Siedlaczka. To człowiek, dla którego konie od zawsze były czymś więcej niż tylko pasją. Michał Siedlaczek w siodle siedział niemal od dziecka, bo to właśnie wtedy narodziła się miłość, która z biegiem lat przerodziła się w zawód, styl życia, a także sportowe powołanie. Posłuchajmy zatem opowieści o determinacji, ciężkiej pracy i niezwykłej wierności tej pasji. A Michał Siedlaczek to także członek kadry narodowej juniorów i młodych jeźdźców, finalista Mistrzostw Świata Młodych i złoty oraz brązowy medalista Mistrzostw Polski Młodych Koni. W siodle od zawsze. Reportaż Moniki Chrobak.
6: To jednak była ekscytacja. Pamiętam, jak galopowałem z ojcem, pewno miałem 4, może 5 lat. Była zima i było pełno śniegu, to lata 80. były, więc o zimę było prościej niż teraz. To jest niesamowite, jak galopuję z ojcem na tej chudej czupatce. Na pewno adrenalina. Wydawało mi się wówczas, że galopujemy bardzo szybko. Było ciemno i odbijał się śnieg. I że walczyłem o to, żeby moje relaksy mi nie spadły, tak zadzierałem palce do góry, bo miałem chyba za duże buty wówczas, albo przynajmniej jeżdżąc konno wówczas, bałem się, że mi spadnie.

0: Próbujemy poskakać dzisiaj, zrobić parę małych skoków z Epkę. Uwielbia skakać. Musimy go wyczyścić, przygotować, wyczyszczać grzywę, sprawdzić, czy nie ma jakichś małych ranek. Ten koń pod siodłem jest od 1,5 roku, a został przeze mnie kupiony, jak miał 2 lata, więc znam go już 4 lata. Od samego początku wiedziałem, że się lubimy, że coś iskrzy. To czuć, kiedy zwierzę nas lubi.
1: A jak pan zbudził w nim zaufanie?
0: Mam nadzieję, że cierpliwością i tym, że zawsze dawałem mu dużo troski i szacunku, bo jednak to jest to trudna praca. To zwierzę nie mówi po polsku ani po angielsku i musimy znaleźć wspólny język. I wydaje mi się, że na razie taki znajdujemy. I co? I pójdziemy pojeździć. Pierwszy raz siedziałem na koniu, jak miałem 2 lata. Pierwsze rodzinne zdjęcia moje i siedzę razem z moim ojcem, który też jest jeźdźcem przed nim. To były lata PRL-u, więc nie miałem jakichś super spodenek. Na pewno nie były to bryczesy, czyli spodnie, które mam teraz na sobie. Były to po prostu rajtuzy i szelki. Jedno z ulubionych moich zdjęć i punktem śmiechu na imprezach rodzinnych. Głównie jeśli chodzi o strój. Pamiętam, klacz była fajnym konikiem, na którym mój ojciec jeździł. Mój ojciec nie był czynnym zawodnikiem, ale był ciepłym i pełnym empatii facetem. To konie go lubił i mnie i mojego brata też zaszczepił. Myślę, że do szkółki poszedłem mając 8, może 9 lat. Uwielbiałem te konie. Jeździłem jako młody chłopak autobusem czerwonym. Linii już nie pamiętam, ale wiem, że niestety moje nowiny, czyli miejsce, gdzie się wychowywałem w Rybniku, były na tej pętli na samym końcu, więc nie pamiętam, ale dobrze ponad godzinę jechałem tam tym czerwonym autobusem po szkole. Zanim cała grupa wyczyściła konie, poczekała na trenera. No jakby całe te moje wyjście trwało około 5 godzin, więc było sporym wyrzeczeniem, jeśli chodzi o własne dotarcie tam. Klub niestety już nie działa. Był klubem przy elektrowni Rybnik. Dzięki władzom tego klubu moi rówieśnicy mieli szansę jeździć i tych wszystkich rodziców było wówczas stać na to, żebyśmy mogli jeździć. Tam moje kroki były aż do 17 roku życia. Tam w barwach tego klubu startowałem w pierwszych mistrzostwach Polski juniorów młodszych. Bez wielkich sukcesów, ale miło wspominam to, jakby całe moje dzieciństwo i konie. Nie wymieniłbym to na nic innego. Okej. Okay. Pozostaje nam włożyć na Epkę siodło z czatrakiem, czyli z rodzajem wyściółki, czy wiesz, taką pierwszą warstwą, którą zakładamy na grzbiet konia. Okej. Okay. Epkę, jesteśmy gotowi. Na początku człowiek jest niesamowicie szczęśliwy z każdego małego kroku, jaki zrobi. Czyli pierwszy kłus jest trudny, bo trzeba anglezować, czyli jest to rodzaj dosiadu. Dużo łatwiej jest galopować niż kłusować, więc ten pierwszy kłus, pokonanie tej bariery jest czymś fantastycznym, a galop już jest czymś niesamowitym. Czyli jak człowiek galopuje, jak porusza się w harmonii z koniem, czuć dynamikę. Trudno opisać. Każdemu należy sugerować, żeby spróbował sam. Okej, Epka. Daję mu sygnał, że będę wchodził. Klepię go troszeczkę. O, jestem na górze. Sprawdzam, czy się niczego nie boi, czy jest odważny. Poprawiam popręg. Dociągam go jeszcze o jedną dziurkę. No i cóż, i wstępuję 15, najlepiej 20 minut. Moment rozstępowania, żeby ten koń pochodził po prostu

0: I tyle. Byłem dwukrotnie na Mistrzostwach Świata Młodych Koni. Uczestniczyłem w zawodach międzynarodowych wielokrotnie. Raz wygrałem międzynarodowe Grand Prix. Parę razy duże konkursy zawodów rangi ogólnopolskiej. Ale moja kariera w pewnym momencie podążyła troszeczkę w stronę trenerstwa. Jakby mimo młodego wieku, mając już później swoją stajnię, miałem swoich podopiecznych.
1: Mając ile lat?
0: 18. Stajnie miałem naturalnie dzięki uprzejmości moich rodziców, gdzie mogliśmy, wspólnie zrobiliśmy pierwszą stajnię, niedużą. I potem ten ośrodek zaczął się rozwijać powoli razem z moją pracą. Łatwo przekazywałem wiedzę i miałem coraz więcej zawodników. Co za tym idzie, trochę mniej czasu na własną jazdę. Więc dość szybko w mojej karierze sportowej stałem się po prostu trenerem. I stąd obecnie jestem bardziej trenerem niż jeźdźcem, albo inaczej jeżdżącym trenerem po prostu. Ale nie żałuję tego, że pracuję z ludźmi i z końmi, i z ludźmi. Lubię to i jest to całym moim życiem. Jula pojedzie pierwsza, ty jedziesz druga. Dobra, ten sam rysunek. Zrobimy sobie dziewczynę dwa małe skoki rozprężeniowe na tej przeszkodzie, Jula. Już ci wytłumaczę. Zrobimy zagalopowanie mniej więcej obok mamy Julki. Jedziemy dookoła. Od traktora w tą stronę mały krzyżak.
2: Kolega mojej siostry tutaj pracował i ja bardzo chciałam jeździć na koniach. I przyjechałam tutaj na pierwszą oprowadzankę. No i w sumie to się tak to zaczęło.
3: To jest Luna, ma 8 lat i w sumie można powiedzieć, że jest koniem skokowym, bo z nią skacze. No czasami ma humorki, że potrafi wyłamać i nie chce jej się skakać, a tak to zazwyczaj no, lubi po prostu skakać.
2: Nazywa się Orchilis, jest rudy, jest czeskim kucykiem, jest misiem dużym, lubi się przytulać. Jest trochę płochliwy, ale ogólnie jest mądry, bo często kombinuje i może na przykład nagle wyminąć. Na wcześniejszym koniu raz miałam takie załamanie, że miałam go już dosyć. Nie chciał skakać, bał się i trzeba wszystko było zacząć od początku. Trzeba było zaczynać od drążków, aż po skoki. Jak chciałam sobie chociaż takiego krzyżaka skoczyć, to nie chciał w ogóle skakać, zaczął stopować. Ogólnie miałam takie uczucie, że się ja bałam skakać i on się bał skakać. Ale żeby go sprzedać, to było dopiero po tam jakiejś kolejnej jeździe.
0: Julka jest bardzo cierpliwa i była bardzo dzielna. Muszę wtrącić się w dziewczynę. I tamten kucyk był fajny oczywiście, ukochany Julki, ale nie zawsze chciał współpracować. Miał trudny charakter, ale Julka dzielnie sobie z nim radziła. Ale przyszedł moment, że trzeba było zmienić konia, chcąc się dalej rozwijać, mieć takiego, który chce współpracować.
4: Ale Julka daje z siebie wszystko, tak?
0: 110%.
5: Częstsze zmiany kierunku, Przemek.
0: Jestem w Barcicach na zaproszenie właściciela. Przyjechałem przede wszystkim jako trener Przemka. Rozwijam Przemka z jego młodymi koniami fantastycznymi. I przy okazji zawodników tutaj osady w Odnożynie.
6: Trenujemy już razem z Michałem około 5 lat. Michał bardzo zna się na takiej pracy z młodymi końmi. Dwa konie, które sam wyhodowałem do tej pory po prostu, na których tam gdzieś startuję, robiliśmy z Michałem praktycznie od podszewki. I w zasadzie te konie naprawdę mają dobre wyniki, prawda? Trzeba zdobyć u takiego konia też zaufanie. On musi nam ufać, że podczas skoku, podczas jakiejś tam pracy temu koniu się nic nie stanie, że jest po prostu bezpieczny. I myślę, że na zasadzie takiej wzajemnej harmonii, współpracy to ma gdzieś tam sens i to idzie gdzieś tam do przodu.
5: Dziewczyny, przejdziemy chwilę do stępa. Poczekaj, Zosieńko, poczekaj. Okej, tu się zatrzymała nagle?
7: Tak.
5: O, a robić tak częściej?
7: No.
5: Okej.
0: Konie z natury wszystkie, czy znakomita większość koni, są zwierzętami przyjaznymi, lubiącymi ludźmi. To są wyjątki, że konie są złośliwe. Zdarza się, ale rzadko. W moim przypadku miałem dwie sytuacje, które były niebezpieczne. Pierwsza miała miejsce wiele

0: Wiele lat temu już jako młody jeździec byłem na zawodach międzynarodowych w Poznaniu, CSIO, czyli oficjalne największe zawody w Polsce skokowe w tamtym roku. Tak naprawdę z mojej winy koń odbił się nie w tym miejscu, w którym miał być. Odbity, wywróciliśmy się w dwójkę. Przytomności nie straciłem, ale straciłem na dłuższy moment po uderzeniu w otrawę oddech. Wylądowałem w szpitalu. Szczęśliwie nic wielkiego się nie stało. Po paru godzinach mnie wypisano. Drugi, niedawno, powiedzmy z 3 lata temu, spadłem z młodego konia, który był narowisty, gorący, dziki. Jeździmy na koniach, które mają własny mózg, własne emocje przede wszystkim i ważą 600 kg, mają podkute nogi. Bywa niebezpiecznie. Skończyło się wybitymi dwoma dyskami. I wizytą w szpitalu i wielomiesięczną tak naprawdę, może nie absencją, ale z ograniczoną jazdą na pewno.
1: I pana to nie zniechęciło?
0: Nie. To jest wpisane ryzyko i trzeba pamiętać.
2: Po Sylwestrze, jak skakałam, to tak mnie zrzuciła, że spadło jej o głowie, a mnie bolała głowa przez cały dzień. A tak to w sumie nic mi się nie stało. No zazwyczaj jak spadam nawet tak boleśnie, to wsiadam znowu i jeszcze raz przejeżdżam.
0: Mój syn jak miał 3 lata, tak bardzo absorbowało mnie jeździectwo i bycie trenerem, że mnie nie było w ogóle w domu, że gdzieś rodzinnie postanowiliśmy, żeby zacząć życie normalnego człowieka, bardziej zwyczajnego, może tak. I z bratem założyliśmy firmę, czym się, podobnie jak przy koniach, oddałem absolutnie i mocno. Dużo czasu poświęciłem na tą firmę, ale po 7 latach to jest w ogóle fantastyczna część mojego życia. Fajnie, że o tym przypomniałem sobie. Po 7 latach mojej nieobecności w jeździectwie wróciłem do koni za namową mojego przyjaciela świętej pamięci Łukasza Apla. Jest to fantastyczny jeździec, niestety zmarł 6 lat temu na nowotwór, walczył rok z nowotworem. Był bardzo znaną postacią w polskim jeździectwie, świetnym zawodnikiem. Rok ode mnie młodszy, jeździliśmy razem w kadrze. Przyjaźniliśmy się całe życie i całe te 7 lat, kiedy ja nie miałem kontaktu z jeździectwem. Przyjaźniłem się z Łukaszem, jestem ojcem chrzestnym Aleksa, syna Łukasza. I wróciłem do jeździectwa. Niestety po 3 miesiącach ja zostałem, a Łukasza zabrakło, jakby zmarł. Więc no jest to takie dla mnie wymowne, że on przez całe 7 lat mówił: Michał, że nie ma takiej możliwości, że musisz wrócić do konia, co ty w ogóle robisz? No i jestem. Niestety Łukasza nie ma, jest słodko-gorzkie, ale będę o tym pamiętał. W jeździectwie jest tak, że wielu moich znajomych udaje się życie rodzinne połączyć z zawodowym, czyli po prostu żony są często również zawodniczkami, czy menadżerkami, opiekunami, jeżdżą razem na zawody. Jeżeli zawodowy jeździec, ktoś najlepsi, nasi koledzy i koleżanki w Polsce i na świecie, spędzają minimum 3 weekendy w miesiącu na zawodach. Wyjazd na zawody jest często w środę, powrót w niedzielę w nocy. Czasami zawody międzynarodowe to dłużej. Więc nie jest łatwo utrzymać życie rodzinne na tym poziomie, kiedy to jest życie na walizkach, życie w koniowozie. Na zawodach trzeba to absolutnie kochać. Coś za coś.
3: Przemek! Parkury! Tu!
4: Tutaj! Okser!
3: Zapomniał!
5: Nauczyłem się na pewno ciężkiej pracy, systematyczności. Nieraz było tak, że było na zewnątrz minus 10 i tak dalej i mi się bardzo nie chciało. A wiem, że to kiedyś zaprocentuje i to była dla mnie taka motywacja, nawet nie w tym momencie, a wiedziałem, że to zaprocentuje kiedyś.
6: Bardzo chciałam pojechać na kawaliadę swoją pierwszą i w sumie to, żeby jeździć na te zawody. Byłam 2 razy w dekoracji Miałam raz 6. miejsce, raz 3.

0: Nie, nie.
1: Okej, okay, okej. Okay. Przed przeszkodą Julka, żeby się nim zaopiekować, ja trzymam trochę mocniejszy kontakt, mam ramiona z tyłu i delikatnie łydką. Te trzy rzeczy sprawią, że on się czuje, jakbyś go objęła, jakbyś dodała mu otuchę. Nie puszczaj wody, nie puszczaj, nie puszczaj. Okej. Okay. Spoko. Jeszcze raz, po niebieskiej kawaletki jedź w lewo. Troszkę wolniej, nie śpiesz się i najeżdżaj prostopadle do przeszkody. Nie puszczamy wody, nie puszczamy wody. Ekstra, to był piękny skok. Uwielbiam to. I zwłaszcza praca z młodymi zawodnikami, gdzie widać praktycznie postęp, nawet nie z treningu. Dobra, Julka, chwilka przerwy. Nie, nawet nie z treningu na trening, co przysłowiowo ze skoku na skok. To jest świetne. Żyjemy z tymi zawodnikami, jakby znamy ich konie, lubimy ich konie. To jest naprawdę... Lubię mój zawód.
2: Czuję ze strony Michała na przykład takie, takie wsparcie, nawet nie na zasadzie takiej, że tylko trenujemy razem, Michał rozjeżdża się do siebie, ja tutaj zostaję i tak dalej, tylko gdzieś tam mamy cały czas ze sobą kontakt, jakąś tam gdzieś, nie wiem, coś mam, jakieś do niego pytanie czy coś, w takim sensie, że jakąś tam pracę z koniem zawsze pomaga, prawda? Gdzieś tam nieraz sobie jeździmy razem na narty, gdzieś tam jakieś tam wypady w góry i tak dalej, więc z tego trenowania nawiązała się taka przyjaźń, prawda? To jest fajne, taka relacja, gdzieś tam się poznaliśmy w tych Barcicach i dzięki Michałowi jakby ten ośrodek się też na pewno w jakiś tam sensie rozwija, że ten Michał jakby taką trzyma nad nami pieczę i nam pomaga jakby zdobyć te wszystkie tam te sukcesy, prawda? Pomaga nam w tym wszystkim, a to jest naprawdę ciężka praca i Michał w tym jest dobry, jest taką naprawdę dobrą duszą.

chciałbym znaleźć przestrzeń w swoim życiu, żeby ponownie więcej czasu móc poświęcić swojemu jeździectwu. Nie rezygnować naturalnie z moich fantastycznych podopiecznych, ale mieć czas dla siebie i na swoje konie. No bo czuję, że mi tego brakuje. Że im po części tak pozytywnie zazdroszczę, że jestem na zawodach, żeby im pomóc. Czy jestem częścią ich rozwoju i widzę, ile to im daje szczęścia. Mi naturalnie też, ale moje ambicje sportowe pewnie nie wygasły po prostu. Dlatego a nawet nie tyle sportowe, bo zawody są tym końcowym jakby częścią treningu, ale ta droga jest fantastyczna i pewno ludzie, którzy nam towarzyszą w tej drodze również.

0: Osiodle od zawsze. Ten reportaż przygotowała Monika Chrobak. Dobrej, spokojnej nocy. Kłaniam się. Bartosz Panek.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Grady i pioruny z wysokiego nieba, bo oto uderza wschodni front. Muzyka nocą w programie Pierwszym Polskiego Radia. Dobry wieczór, kłaniam się państwu, Maciej Szajkowski, a za konsolą niestrudzony i niezastąpiony Tomasz Cieślak. Audycję wydaje Izabela Żukowska. W studiu witam poetę podhalańskiego, muzyka prymistę, architekta, pedagoga i można powiedzieć autora, twórcę nowej muzyki góralskiej, Krzysztofa Trybunię-Tutkę. Dobry wieczór, Krzysztofie.
1: Dobry wieczór, witaj cię pięknie.
0: Spiritus Movens, festiwalu, który rozpoczął się wczoraj, 27. nowa tradycja, Festiwal Polskiego Radia. Jesteś od pierwszej odsłony, jesteś i świadkiem, i uczestnikiem tego wydarzenia. No to jest wielka radość przede wszystkim, że wielka możemy radość się spotkać kolejny rok tutaj w Polskim Radiu. Powiedz dla ciebie, czym jest nowa tradycja? Ale tak zapytam bardzo osobiście, bo od strony formalnej, scenicznej no, prowadzisz to w sposób bezkonkurencyjny. Od lat udowadniasz swój kunszt, erudycję, no i też rozpoznanie materii. Bardzo często odnosząc to do filozofii góralskiej, ale od strony takiej prywatnej. Czym jest dla ciebie to święto?
1: To wielka radość i taki początek prawdziwy wiosny, bo u nas

0: jeszcze w górach śnieg, a kiedy przyjeżdżam do Warszawy, wszystko kwitnie, pachnie, no i pojawiają się nowe jaskółki, nowe zespoły, nowe pomysły, niesamowite pomysły na nową muzykę, na muzykę inspirowaną tradycją w tak różne strony, tą muzykę rozwijające, że no, dla mnie to jest zawsze wielka przygoda, a ja mam no, więcej możliwości niż ludzie, którzy oglądają te zespoły grające na scenie, bo widzę próby, słyszę te różne rozmowy na ten temat, czy zagrać tak, czy inaczej, bo zespoły do ostatniej chwili jeszcze próbują coś nowego wykombinować, żeby pokazać się z najlepszej strony, bo właściwie to są już laureaci wyłonieni po eliminacjach.
1: Więc było dosyć burzliwej selekcji, bo ona zawsze wzbudza jakieś emocje, komentarze. Każdego roku zgłasza się do tego konkursu Nowej Tradycji kilkadziesiąt zespołów, wykonawców z całej Polski. Tutaj taką podstawą jest odniesienie do tradycji Polski lub mniejszości etnicznych i narodowych, ale cała reszta jest właściwie otwartą księgą. Tutaj wyobraźnia, która rządzi światem, może zawładnąć muzyką w sposób nieskrępowany. I tak się dzieje bardzo często. Czy są jakieś zespoły, które szczególnie umiłowałeś, które wpadły ci w ucho i oko i tak ci się spodobały, że wspominasz je dzisiaj jako te przełomowe, które wniosły coś nowego do muzyki i kultury?
0: Na pewno przez te wszystkie lata pojawiło się tu wiele zespołów, które wręcz pokazywały początek jakby nowych gatunków muzycznych. To były i fuzje folk jazzowe, folk rockowe, ale też zespoły, które grały wspaniale na najwyższym poziomie artystycznym, a potrafiły no, pokazać coś takiego, czego wcześniej nie słyszeliśmy w Polsce przynajmniej. No i na pewno zapamiętałem takie zespoły jak Kwadrofonik, Joanna Słowińska i Muzykanci. To oczywiście dziś nasza przewodnicząca jury, ale też laureatka właśnie i z zespołem Muzykanci i sama. No, były propozycje takie bliższe tradycji, takie, które rzeczywiście wypływały z tego tradycyjnego grania, a czasami ktoś zupełnie podchodził do sprawy od strony współczesnej, szukając inspiracji. No i oba te nurty gdzieś tam się spotykają i jest ten mainstream folkowy, czyli tak jak sobie wszyscy wyobrażamy, że no to jest muzyka raczej akustyczna, sięgająca do motywów tradycyjnych, ale są też zespoły, które świetnie improwizują, które no, grają muzykę, trudno powiedzieć jazz, bo to jest właściwie world music, ale z, no, z bardzo wysokim poziomem artystycznym.
1: Jednym z takich zespołów, na który czekam z niecierpliwością, by objawił się na Nowej Tradycji, jest nowa formacja odwołująca się do żywej, tanecznej muzyki inspirowanej tradycją Galicji oraz bluegrassu amerykańskiego południa. To będzie niespodzianka. Furman i kapela Karekonie. Furman.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Jedynka. 13 minut do godziny pierwszej. Krzysztof Trybunia-Tutka jest dzisiaj z nami. Klan podhalański doborowych muzyków, artystów, Trybuniów-Tutków. No, nie mogę nie zapytać, co u muzykującej rodziny Trybuniów-Tutków słychać dobrego, wiosennego. Pojawiły się te pierwsze bociany muzyczne, przyleciały, tak. Orbitują dość wysoko.
2: Te jaskółki, czyli jaskółki. Single zapowiadające nową płytę Trybuniów-Tutki Górą. I to jest płyta akustyczna, ale tym różni się od wcześniejszych naszych kompozycji akustycznych i utworów nowych, ale zagranych na akustycznych instrumentach, skrzypcach, basach, fujarkach, kontrabasie, cymbałach, altówce, że Mario Dziurawiec, czyli Mario Activator, wspaniale je miksuje na sposób jamański, tak jak to kiedyś robił Wojtek Przybylski, Derek De Mondo.
1: Czy Adrian Sherwood.
2: Tak. I myślę, że to jest rzeczywiście na tyle nowatorskie podejście do tradycji góralskiej, że ciągle się to sprawdza. Takie troszeczkę rozłożenie na czynniki pierwsze, ale z tym prawdziwym zaśpiewem, z tym stylowym graniem, no i z treściami, które są współczesne, bo nie możemy ciągle śpiewać o tym, że chcielibyśmy być zbójnikami, bo dziś zbójowanie polega troszkę na czym innym. No, chcemy zbójować w kulturze, tak. I walczyć o to, żeby ta góralszczyzna była prawdziwa, żebyśmy nie musieli udawać sabały ciągle przy ognisku.
1: No jesteście takimi harnasiami. Niesiecie tę pochodnię kultury prawdziwej i takiej, która nie stoi w miejscu. To nie jest skansen. Dopisujesz współczesne teksty do pieśni opartych o skale podhalańskie i to brzmi tak nieprawdopodobnie, z jednej strony tradycyjnie, korzennie, a z drugiej bardzo współcześnie. To jest ten nurt, który Włodek Kleszcz, nasz przecież przewodnik tutaj w ramach tej kultury i filozofii, określał jako muzyka popularna, współczesna muzyka świata.

0: polska muzyka świata.
1: Zainspirowało nas spotkanie z Jamajczykami wiele, wiele lat temu. Potem spotkania z kolejnymi wielkimi muzykami ze świata. Współpraca z Adrianem Sherwoodem, African Head Church, potem z Kirgizami, w końcu z Gruzinami, z kwintetem Urmuli, nagrana płyta Duch Gór. I
0: każda inna, ale z tym góralskim idiomem, bardzo wyraźnym akcentem podhalańskim. To też jest niezwykłe. Właśnie chciałem o to zapytać. Jak spotykacie się z Jamajczykami albo z Gruzinami, to na niwie pierwszych takich działań muzycznych, rozpoznawczych, powiedziałbym, wskazujesz, żeby ten rytm podhalański był tak mocny, tak silny, jak później to słyszymy? Że to są goście, którzy starają się interpretować waszą muzykę, a nie odwrotnie.
1: Każdy w takich fuzjach pozostaje sobą i tak jak my staraliśmy się zawsze grać swoje, choć właśnie z takim otwartym podejściem, czyli inspirujemy się tym spotkaniem, tym wspólnym graniem, ale ciągle pozostajemy sobą i granie na skrzypcach ciągle jest stylowe. Nie gramy tak jak w filharmonii, nie jesteśmy absolwentami konserwatorium, ale właśnie ta stylowość nas potem broni w ostatecznym rozrachunku. Wydaje mi się, że słychać, że to grają prawdziwi górale z Zakopanego, a równocześnie w fuzjach no, jest wielka przygoda, jest niewiadoma. Z Gruzinami też tak było. Pojechaliśmy, wyszliśmy na polanę w górach, gdzie odbywały się wyścigi konne, gdzie pasły się owce, gdzie widzieliśmy, jak szaleńczo tańczą. Ale te motywy, które przygotowałem, jakby takie szkice utworów, bardzo Gruzinom przypadły do gustu i też wsłuchując się w ich muzykę, próbowałem znaleźć takie utwory, które będą dobrze dialogować z moimi pomysłami. No i to się udało. Jeżeli obie strony są otwarte, a każdy specjalizuje się w swojej muzyce, to okazuje się to wspaniałą przygodą.
0: Absolutnie, potwierdzam to. Myślę też, że filharmonia niejednokrotnie chciałaby tak brzmieć, czy muzycy klasyczni. Przede wszystkim jeśli chodzi o pewien temperament, moc wydobywaną i z instrumentów, i z głosów, jak brzmią górale.
1: Myślę też, jesteśmy jednymi z pierwszych, którzy współpracują z orkiestrami. I tak jak
0: i słyszysz to.
1: Program Legenda Teatr, czyli moje utwory, ale pięknie zaaranżowane na orkiestry i chór przez Bartłomieja Gliniaka, złożyły się kiedyś na premierowy program Filharmonii Łódzkiej, potem Filharmonii Szczecińskiej. W końcu niedawno, w lutym, zagraliśmy w Filharmonii Lubelskiej z tamtejszą orkiestrą i chórem. Świetnie to wyszło. Myślę, że niedługo w jakiś sposób zostanie to opublikowane. No i to pokazuje, że jeżeli uwierzy się w tradycję, to tacy muzycy niewykształceni wysoko jak my, ale specjalizujący się w swoim, mogą być solistami nawet z orkiestrą symfoniczną, mogą śpiewać swoje, grać swoje i być wiarygodni.
0: I nikogo nie udawać. 7 minut pozostało do godziny pierwszej. Jeżeli chcecie państwo zapytać o coś Krzysztofa Trebonie-Tutkę, teraz jest wyborna okazja. To mamy dwie opcje. Pierwsza to jest mailowo maciej.szajkowski@polskieradio.pl. Jesteśmy na żywo w programie Pierwszym Polskiego Radia do państwa dyspozycji. Albo na takim profilu fanowskim Wschodni Front, gdzie jest zapowiedź naszego dzisiejszego spotkania. Dobrze, to drogi Tomaszu, ja proponuję, byśmy posłuchali tej jaskółki zwiastującej nową nadchodzącą płytę Trebuniów-Tutków. Będzie to utwór Do Gór, a chwilkę później posłuchamy waszych epigonów, ale z Beskidu Śląskiego, zespół Psiokrew.

Program pierwszy Polskiego Radia. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. 4

0: i poprawić swoją wymowę. Sprawdzimy również, jak przez lata zmieniało się nasze podejście do praw zwierząt i co jeszcze wymaga poprawy.
1: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Prezydent Karol Nawrocki podziękował Donaldowi Trumpowi za zapowiedź wysłania do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich wojskowych. Stoję i nadal będę stał na straży polsko-amerykańskiego sojuszu, ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy, napisał prezydent w serwisie X. Dziękuję prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Bezpieczeństwo Polski i Polaków jest dla mnie najważniejsze. Czytamy we wpisie Karola Nawrockiego. Nieznane są kulisy postanowienia amerykańskiego prezydenta. Zapowiedź pojawiła się tydzień po decyzji Waszyngtonu o wycofaniu z rotacji do Polski brygadowej grupy bojowej. Były wiceminister funduszy Jacek Rzet zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Informację potwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, a chodzi o nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jacek Rzet pracował w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w rządzie Mateusza Morawieckiego.
4: Były poseł Porozumienia i Partii Republikańskiej w latach 2020-2023 był wiceministrem funduszy i polityki regionalnej. Nadzorował funkcjonowanie NCBR. Został odwołany po ujawnieniu nieprawidłowości w przyznaniu przez agencję publicznych pieniędzy. Najwyższa Izba Kontroli w swoim zawiadomieniu podała, że w tej sprawie podejrzewa korupcję i przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Ostatecznie sprawa trafiła do Prokuratury Europejskiej. Jolanta Trukowska, Polskie Radio.
3: Wkrótce do Polski przylecą myśliwce piątej generacji F-35. Ministerstwo Obrony zapowiada, że stanie się to już za kilkadziesiąt godzin. Samoloty wylądują w bazie w Łasku.
5: Infrastruktura w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest w pełnej gotowości. Pierwsze trzy myśliwce F-35 powinny się tu pojawić według moich ustaleń w piątek późnym popołudniem. A domem dla myśliwców będzie olbrzymi, nowoczesny hangar obsługi technicznej. To tu będzie można serwisować w przyszłości kilka maszyn naraz. Myśliwców nad Wisłą już wypatruje szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
6: Będziemy mogli spokojnie ogłosić, że jesteśmy już w posiadaniu na polskiej ziemi i nad polskim niebie F-35. Oczywiście proces przyjmowania ich do dyżurów będzie jeszcze trwał, ale one już są w służbie Sił Powietrznych Rzeczpospolitej.
5: Feta z okazji przylotu F-35 połączona z nadaniem oficjalnego imienia myśliwcom, a brzmi ono Husarz, została zaplanowana na pierwszą połowę czerwca. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
3: Małżeństwo z Radomia oszukało prawie 900 osób na fałszywych zbiórkach charytatywnych. Prowadzone przez nich akcje kusiły nagrodami. Zbiórki nazywały się na przykład Uratuj małą Alę i dostań Porsche. W ten sposób wyłudzili łącznie ponad 81 tysięcy złotych.
7: Osoby wpłacające pieniądze na rzecz fundacji miały wziąć udział w losowaniu samochodu marki Porsche. Jak się okazało, oskarżeni, wówczas małżonkowie, nie dysponowali prawem do tego pojazdu.
3: Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guść. Grażynie B. i Maciejowi B. grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz i świata kultury pożegnali w Warszawie Stanisławę Celińską. Aktorka, wokalistka i autorka tekstów zmarła 12 maja w wieku 79 lat. Artystka spoczęła na wojskowych powązkach. Widzowie i słuchacze wspominali jej niezwykłą wszechstronność, autentyczność i ciepło.
8: Przede wszystkim ją zapamiętałam w nocach i dniach. Jako córka Bogu miła i Barbary. Tam pięknie grała, była młoda. Panny z Wilka też bardzo dobra rola. Ale i na żywo ją widziałam. Byłam na koncercie. Śpiewała o swoim życiu, jakby opowiadała, o swoich przejściach.
9: Z taką sympatią i życzliwością wspominam ją, bo pamiętam te wszystkie jej filmy jeszcze za czasów młodości. Była taka pełna wigoru, pełna życia.
10: Koncerty w telewizji oglądałam, bardzo takie dające do myślenia i trafiające do serca. taka bliska sercu, taka do ludzi, otwarta bardzo. A najważniejsze dla mnie to, że się nie wstydziła tego, jak jej życie potoczyło się.
11: Nie miała łatwego życia, ale wyszła z tego, pokonała to wszystko, była podobno

0: taką wspaniałą matką, dobrym człowiekiem po prostu.
1: Stanisława Celińska została pochowana w Nowej Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy może przelotnie popadać, na termometrach od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 11 na ziemi lubuskiej. W ciągu dnia słabe opady deszczu możliwe na północy kraju. Termometry wskażą od 18 do 23 stopni w większości regionów, nieco chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Bałtyk znajduje się w zasięgu płytkiego niżu znad Szwecji. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 12 stopni. Widzialność dobra, lokalnie słaba, zamglenie. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza około 10 stopni. Widzialność dobra, lokalnie słaba do bardzo słabej. Miejscami zamglenie i mgła. Zatoka Pomorska, Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska. Tam wiatr zachodni 3 do 5 w skali Beauforta, stan morza 2, a widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr zachodni 4 do 5 w skali Beauforta, Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Polska Ekstraklasa. Najbardziej nieprzewidywalna piłkarska Liga Europy. Ostatnia kolejka wyznaczy hierarchię na najbliższy rok. 18 drużyn, 9 stadionów i 9 sprawozdawców Polskiego Radia. Relacje, opinie i komentarze w Studiu S13 na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Już jutro, kilka minut po 17:00. Andrzej Janisz gwarantuje emocje.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Nieformalny hymn muzyki nocą wschodniego frontu The Destroyers Out of Babel na dobry wieczór w drugiej godzinie muzyki nocą. Maciej Szajkowski przed mikrofonem, za konsoletą Tomasz Cieślak, a w studiu Krzysztof Trybunia-Tutka. Witaj Krzysztofie ponownie.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Nowa tradycja, 27. odsłona. Wczoraj rozpoczęliśmy z przytupem, jak możemy przeczytać w kronikach festiwalowych, bo już zapisują się złotymi zgłoskami, złotymi nutami te wydarzenia. Chrajbery, polsko-ukraińska formacja taneczna, taka weselna, odwołująca się również do takiego kolorytu wielokulturowości Galicji.
1: Czyli muzyka rusińska, polska i żydowska.
0: Tak jest, w takim niesłychanie energetycznym wydaniu, to trzeba powiedzieć,
1: świetne,
0: akustycznym.
1: Nogi rwały się nam do tańca i nie odmówiłem sobie.
0: Sergiej Postolnikow jako jeden z filarów, no, znany z kijowskiego znakomitego zespołu Hulaj Horod. No i zespół Justyny Jary, elegancka kapela, czyli folklor miejski, ale w twoim duchu współcześnie pisane teksty przez Justynę, odwołujące się do piosenek Stanisława Grzesiuka czy Gwary Wiecha.
1: Świetna muzyka, świetne aranżacje, świetne pomysły. No i tutaj już pierwsze tańce w studiu Szpilmana się odbyły.
0: Tak
1: a
0: jest.
1: Jutro liczę na kolejne.
0: Już dzisiaj.
1: Dzisiaj,
0: bo
1: tak.
0: To jest
1: dzisiaj
0: piątek.
1: Piękne nowe projekty od 16 przesłuchania konkursowe, ale potem na antenie dwójki transmitowane koncerty o 19.30 Muzyka Gór, czyli Porozumienie Muzyków Ziem Górskich. Górale z Podhala, Beskidu Żywieckiego i Śląskiego. Znakomity projekt, hołd dla muzyki tradycyjnej, ale pokazujący z jednej strony tą wspólnotę karpacką, a z drugiej te różnice, które może są nieczytelne dla ludzi z zewnątrz, że górale to przecież wiele grup etnicznych. Łączy nas pochodzenie, łączy nas wspólna historia, ale każdy najbardziej ceni swoje.
0: O góralach podhalańskich mówiło się lata temu, że oni najbardziej podnosili ten swój i charakter, rodowód, ale tą góralskość wreszcie.
1: Jesteśmy dumni z tego, bo od 150 lat co najmniej nas chwalą i mówią, że ci górale taczańscy to są ci najprawdziwsi. Na to oczywiście nieprawda, bo wszyscy górale polscy są prawdziwi. Wszyscy mamy ten wspólny korzeń wołosko-małopolski, ale dzisiaj już te animozje poszły do lamusa i jak widać, jak ten projekt, który o 19.30 usłyszymy w studiu koncertowym, pokazuje, muzycy góralscy znakomicie potrafią ze sobą współpracować i cieszą się po prostu z tej tradycji, która jest żywa, bo to jest ważne. To nie jest odtwarzane na scenę, ale ta muzyka jest na weselach, na chrzcinach, na potańcówkach, na pogrzebach. No towarzyszy po prostu nam od urodzin aż do śmierci.
0: Ale ta muzyka, zgodzisz się, zmienia się i z każdym pokoleniem, ale właściwie z każdym rokiem. Pamiętam czas, kiedy i na Podhalu, ale i na Podlasiu królowało disco polo, które przez niektórych uważane jest za taką muzykę współczesną ludu.
1: Taką bardziej ludyczną niż ludową. Ale rzeczywiście trzeba to umieć odróżnić. W tej tradycyjnej muzyce ludowej jednak jest historia, to pogranicze.

0: kultur w polskich górach bardzo jest czytelne. Natomiast w takiej muzyce płytkiej, rozrywkowej niewiele poza właśnie muzyką do tańca słyszymy i taką prostą dla ludzi mało wymagających. Myślę, że folk i muzyka inspirowana tradycją jest alternatywą dla tych, którzy chcą, którzy są bardziej wrażliwi, którzy no, mają po prostu lepszy gust.
1: No to jeśli o muzyce tanecznej mowa, to posłuchajmy epokowych dokonań jeszcze z dekady lat 90., wówczas pionierskich. Dziś widzimy rewolucyjnych. Kinior, przecież z nim również współpracowaliście i ta przyjaźń dalej ma miejsce. Włodek Kinior, Kiniorski, Kielecki, taki partyzant muzyczny. I Trybunie Tutki, Opocznem w techno i duch świętości.

0: Duch Świętokrzyski, kompozycja Włodka Kiniora-Kiniorskiego i Trybuniów Tutków, Krzysztof Trybunia-Tutka. Twoje teksty współczesne, inspirowane tradycją, to jest szalenie ważne. To jest to, co Festiwal Nowa Tradycja też pokazuje, że można odnosić się do źródeł, ale tworzyć je w sposób bardzo współczesny, progresywny, nieraz awangardowy, nic nie ujmując tej tradycji. Mówimy o muzyce tanecznej też, że dominuje chyba niezmiennie w polskim interiorze disco polo, a spójrzmy na kraje dawnej Jugosławii, na tak zwany turbo folk, który czerpie garściami z muzyki bałkańskiej, prawda?
1: Jednocześnie... Tak, słyszymy świetne śpiewy, świetne granie solistów. Tak. No, czasami całość nie jest jakaś bardzo ambitna, ale no, my mamy na pewno w Polsce dużo do zrobienia.
0: Jeśli chodzi o muzykę taneczną. I tutaj wydaje się, że są takie próby. Czy one trafiają pod strzechy? To jest inna kwestia. Ale nie sposób odmówić im o

oryginalności i odwagi. Bezwzględnie to jest niespodzianka też dla ciebie. Zespół, który pojawił się kilka lat temu na Nowej Tradycji i zespół, którego debiut płytowy był naprawdę potężnym uderzeniem muzyki centralnej Polski. Tych mazurkowych rytmów, oberkowych, ale zaaranżowanych bardzo, bardzo progresywnie. Mowa o formacji z Opoczna, Odpoczna.

0: Adorana Białego, a co komu do tego? Zespół Odpoczno, jedni z laureatów festiwalu Nowa Tradycja i gwiazd później, przecież nie tylko festiwali folkowych. Krzysztof Trybunia-Tutka jest dzisiaj z nami w studiu. Aktywuje się fan klub Trybuniów-Tutków. Pozdrawiamy serdecznie. To też ciekawa ekipa, Krzysztof.
1: Tak, to bardzo miłe, że są ludzie, którzy śledzą nasze dokonania, jeżdżą za nami na koncerty. Myślę, że 30 maja będą z nami w Rzeszowie, gdzie zagramy wspólnie z Twinkle Brothers ponownie.
0: Tak jest. Pan Jarek z Łowicza pisze, wreszcie wspaniała muzyka. W jedynce trzeba było czekać cały dzień do późnej nocy, by posłuchać swojskich dźwięków. Pozdrawiamy gorąco.
1: A kto przecież lubi takie rytmy trójkowe, mazowieckie,
0: w tym łowickie,
1: centralnej Polski
0: i opoczyńskie,
1: to na Nowej Tradycji w sobotę o 19.30 Oberkas Travel, o 21.00 Tercet Imperial, czyli laureaci Grand Prix z ubiegłego roku, studio Lutosławskiego.
0: Ja pamiętam, Krzysztof, że ty miałeś problemy z tymi rytmami trójdzielnymi, mazurkowymi, oberkowymi, bo u was na dwa, jak Bóg dał i lud pozwolił, tak się rezało te nuty krzesane, a trójki to tak sinusoidalnie mogły sobie płynąć.
1: Ja staram się przyjaźnie na to patrzeć, ale wiem, że inni górale nie bardzo rozumieją rytmy trójkowe. U nas nie ma w ogóle walczyków. One się pojawiały, ale jako wybitnie obcy element. Są sztajerki w pianinach, natomiast właśnie śledząc rozwój muzyki góralskiej w XIX wieku i wcześniej, zauważyłem, że górale po prostu motywy przyniesione z północy, z centralnej Polski, ale też z Prus ówczesnych, z Kujaw, przekształcali z rytmów trójkowych na parzyste, no i wyszły nasze nuty krzesane do tońca. Parzyste, po dwa, tak, po cztery, po osiem.
0: Tak, prowadząc pewne działania, nazwijmy to kulturotwórcze, taka propozycja uwspółcześnienia mazurków, oberków, jak robi to zespół Odpoczno. I pytanie, czy to jest w stanie rzeczywiście przyjąć się wśród ludu, trafić pod strzechę, czy przy takiej muzyce na przykład młodzież dzisiejsza może i organizować imprezy, jakieś rejwy szalone. Jak myślisz, 30 lat temu raczej było to nie do pomyślenia. Teraz ten ruch taki odnowy czy sanacji kultury tradycyjnej jest bardzo mocny.
1: Przede wszystkim ten nurt Incrudo, odtwarzający tradycje,
0: czyli wiernych takich strażników,
1: i potańcówki organizowane przez nich są rzeczywiście na dobrej drodze, żeby prawdziwych fanów tradycji

0: rozkochać w tej muzyce.
1: No, niedawno odbyła się Mazurki Świata, Noc Tańca. Przecież widzieliśmy setki osób na parkiecie tańczących. Oberki, kujawiaki, mazury.
0: Ale kto nauczy się tego tańca przy takiej muzyce akustycznej, tradycyjnej, to jestem przekonany, że jest w stanie do takich utworów granych przez odpoczno spokojnie zatańczyć, bo ten rytm mamy i mamy tą melodię, rytm rubato.
1: I to podkreślam na przykład Simon Broughton, ale nie tylko. Michael Brook z Real World, współpracownik Petera Gabriela, że usłuchając was w latach 90. z Twinkle Brothers, oni zainteresowali się muzyką Podhala. Dla nich byliście rodzajem takiego zwiastunu, takiego zaproszenia na Podhale, muzycznego zaproszenia, takiej pocztówki trochę dźwiękowej, gdzie poprzez fuzję, poprzez taką właśnie współczesną wizję muzyki i karaibskiej, jamańskiej, roots reggae, Twinkle Brothers i muzyki rodu Trybuniów Tutków, górali podhalańskich, pokazać to piękno i tą unikatowość i jak to współcześnie może inspirować na przykład producentów muzycznych, jakim jest Mario Activator. Posłuchajmy Trybunie Tutki z Mario Activatorem, Kiedy góry wołają, wersja dubowa, kolejna jaskółka zapowiadająca nowy album.
2: Kiedy góry wołają, odpadzieć im trzeba, sztyrbne percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płoziraćka wysoku łorę gniazdu wije, kany między turniami kłazicka.

0: kiedy góry wołają Indap, Trebunie Tutki, Mario Activator. 20 minut pozostało do godziny drugiej, ale musimy powiedzieć o muzykach, bo to naprawdę fenomenalni twórcy spotkali się przy okazji i tego składu takiego koncertowego, z którym występujesz na co dzień, ale też są goście.
1: Tak, przede wszystkim zapraszamy naszych wypróbowanych, młodych, ale jakże zdolnych kontrabasistę i cymbalistę w jednym, Roberta Trzecha.
0: No to jest gigant, to jest podhalański griot. On również występuje z Andrzejem Fisiem w tym,
1: tak,
0: podstawowym
1: w wielu składzie. Różnych zespołach.
0: I to,
1: natomiast
0: i to jest ekwilibrysta, to jest wirtuoz, to trudno
1: to jest
0: w ogóle o takiego...
1: Talent.
0: Absolutny, talent absolutny.
1: Jest też Paweł Szaflarski. No, jestem dumny, że kiedyś u mnie uczył się grać na basach, ale potem oczywiście rozwinął się wspaniale i jest jednym z najlepszych kontrabasistów i gra z nami właśnie w programie Trebunie Tutki Górą. Zresztą myślę, że dla słuchaczy to dobry prezent. Już jest na YouTubie koncert ze studia S1, nagrany w listopadzie. Premierowe utwory. Natomiast mam nadzieję, że na płycie dostaną jeszcze nowe życie przez dubowy miks Mario.
0: Mario, pojawia się tutaj z jego strony zaproszona ekipa. Obecny również wczoraj podczas inauguracyjnego koncertu Justyny Jary i Eleganckiej Kapeli. Doskonały saksofonista Grzegorz Rytka. To była taka sekcja zespołu Dub, Dęta z Piotrem Korzeniem Korzeniowskim. Mówiło się już w latach 80., że to wybitni instrumentaliści Grzegorz Rytka.
1: A z Dubem też mieliśmy okazję i przyjemność zagrać w 95 roku.
0: Pamiętamy.
1: To był pomyślimy. Też wspólny koncert.
0: Absolutnie, pozdrawiamy. I Paweł Dziurawiec na perkusji, ale teraz ujawnię absolutną niespodziankę. Krzysztof, możesz nie wiedzieć tego, jako autor, współtwórca tej kompozycji, że jest tam też mój skromny udział. Otóż pojawiają się w dalekim tle tybetańskie misy i indyjskie kartale. One są samplowane przez Mario z tak zwanej armady.
1: Mam słaby sprzęt, nie wysłyszałem tego.
0: Posłuchaj wyraźnie te dźwięki. One właściwie stanowią i suspens, ale być może bez nich nie byłoby to tak ciekawe. Śmieję się oczywiście.
1: Wspaniale.
0: Jest to taka, myślę, wspólnotowa, mazowiecko-podhalańska akcja. No, Mario jest jeszcze z Dolnego Śląska, czyli tutaj joint venture sound system, ta kultura sound systemowa ma swoje miejsce. Krzysztof, jesteś od pierwszej edycji nowej tradycji jej duchem sprawczym i takim gawędziarzem, nie chcę powiedzieć konferansjerem, bo to jest za mało, stanowczo za mało do tego, co ty wnosisz do tego festiwalu. Jak z twojej perspektywy zmienia się nowa tradycja? 27 lat, prawie właściwie 30, bo tam była przerwa w czasie pandemii. I pamiętamy Pospolite Ruszenie, rok 98, Radiowe Centrum Kultury Ludowej, Marię Baliszewską, Włodka Kleszcza, Małgosię Jędruch, to jury wspaniałe, przecież tam był i Zbigniew Namysłowski, i Czesław Niemen, nieodżałowani, najwspanialsi muzycy polscy, był Wojtek Waglewski, więc ten festiwal przeobrażał się, właściwie każda kolejna odsłona była trochę inna.
1: Tak, mamy tutaj znakomity obraz tej polskiej sceny muzycznej, którą interesuje tradycja, a jak to jest wielkie bogactwo motywów, inspiracji, cech muzycznych, które dzisiaj nie zawsze są zrozumiałe, bo przecież te skale nietemperowane, te ćwierć tony, to wszystko kiedyś w tradycyjnej muzyce było i chwała tym, którzy chcą to przenieść we współczesność, żeby ta muzyka współczesna nie zubożyła się za bardzo, ale żeby po prostu korzystała z tego, co mamy, co jeszcze w różnych regionach jest żywe, tak jak w górach, ale też są wspaniałe nagrania mistrzów, które radio gromadzi, te wspaniałe archiwa i wielu młodych korzysta z tego wszystkiego.

0: przygotowując się do takich festiwali. Przede wszystkim Nowa Tradycja jest marzeniem wielu osób. Chcą tutaj być, zagrać, znaleźć się w gronie laureatów.
1: Dla mnie też takim elementem bardzo rozwojowym tego wydarzenia jest fakt, że ta kultura, nazwijmy to folkowa, a to jest eufemizm, to jest takie bardzo, bardzo, powiedział, zawężające pojęcie, ale jest niesłychanie afirmatywna. To znaczy tutaj każdy właściwie jest mile widziany. Tutaj nie ma antagonizmów takich na kanwie pewnych odniesień, inspiracji, czy wreszcie porozumienia muzycznego, przez co świetnie znajdują się tutaj reprezentanci bardzo różnych scen.
0: Ale to też trzeba było wypracować klasyki przez lata, bo nie zawsze tak było.
1: Nie zawsze tak było, dobra.
0: Zwolennicy tego nurtu tradycyjnego czasami oburzali się na tych, którzy dokonywali jakiejś fuzji. Przecież nam za fuzję z Jamajczykami też się bardzo dostało. Ludzie tego nie rozumieli. Mhm. A dzisiaj po latach widzą, że to przyniosło dobre owoce, że każdy pozostał sobą, a polską muzykę mogliśmy pokazać gdzieś dalej, bo przecież były wyjazdy na świetne festiwale w różnych miejscach Europy, świata. Grywaliśmy w Azji, w Japonii, w Chinach, w Indiach, w Ameryce, w Kanadzie, też w Emiratach Arabskich. Okazuje się, że ta muzyka wszędzie może być zrozumiała, mimo tego, tak, że ludzie nie rozumieją, o czym śpiewamy. Mają tylko ogólny pogląd, że jesteśmy góralami gdzieś tam ze środka Europy.
1: Przede wszystkim może być postrzegana jako niezwykle oryginalna forma sztuki. Myślę, to jest jej siła, że nikogo nie naśladujecie. Jesteście sobą i tak naprawdę dzielicie się sztuką, którą w sposób naturalny, też to ważne, dziedziczycie w sposób naturalny od pokoleń. Coś absolutnie bezcennego. Właściwie ambasadorowie naszej kultury w świecie, Trybunie Tutki, ale myślę ci muzycy z bardzo różnych galaktyk, którzy i Polska Szkoła Jazzu, i metalu przecież, czy wreszcie muzyki folkowej, z tego jesteśmy znani, rozpoznawani i tym interesuje się świat. Przecież nie kolejną jakąś anglosaską formą pewnych takich erzaców czy podróbek, mówiąc tak, wprost, dlatego muzycznych, piosenek popowych.
0: Rola kulturotwórcza festiwalu Nowa Tradycja jest nieoceniona.
1: Pozdrawiamy, Marcin Kusy jest z nami. Salut, panowie. Odpowiadamy, trwa Disco Partizani. Za chwilkę, za kilka godzin spotykamy się w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego o godzinie 16:00. I tu jest wstęp wolny. Bardzo zapraszamy serdecznie państwa. Konkurs Nowej Tradycji. Kilkadziesiąt zespołów każdego roku zgłasza się do tego konkursu. 11, o ile się nie mylę.
0: W tym roku 11.
1: Zostało przyjętych przez dosyć takie, bym powiedział, wnikliwe, wymagające jury. I następnie koncerty to też taka forma, gdzie przyjeżdżają gwiazdy ze świata. W tym roku kto to będzie, Krzysztof?
0: Może zacznę od końca. Laureatów poznamy w niedzielę, czyli 19:30 w niedzielę koncert laureatów konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja, ale wcześniej o 18:00 Johnny Nash z gościem Tomo Katsurada. W sobotę, tak jak już wspominałem, rytmy polskie z Polski Centralnej, Oberkas Travel i Tercet Imperial.
1: Tutaj warto dodać dwa zespoły Jana Emila Młynarskiego, który, no wiemy, również znamy go z anteny Polskiego Radia. Jest gorącym admiratorem kultury dwudziestolecia międzywojennego, kultury polskiej, polskiej piosenki przedwojennej i powojennej. A tutaj zachłysnął się muzyką ludową, muzyką wiejską. Oberkas Travel to jest też premiera ich albumu długo oczekiwanego, ale ten Tercet Imperial, no ciekawy jestem twojego zdania, bo to taka mazowiecka kumbia trochę, elektroniczne granie oberków, ale tematów żywcem wyjętych gdzieś od kajoków, gdzieś od takich skrzypków polnych, mazowieckich czy radomskich.
0: Znakomici
1: muzycy,
0: którzy

0: spotkali się i chcą ze sobą grać. To jest bardzo ważne, że mamy tutaj jakby no, wybitnych specjalistów takiej muzyki. No i sam jestem bardzo ciekawy tego ostatecznego występu na festiwalu Nowa Tradycja. W piątek, jutro o 19:30 Muzyka Gór, czyli Porozumienie Muzyków Ziem Górskich, tak jak no mówiliśmy.
1: To już dzisiaj, bo to już Podhala. Dzisiaj mamy 22 maja, czyli piątek i za kilka godzin
0: Podhale,
1: ten koncert.
0: Beskid Żywiecki i Śląski, a o 21:00 Jala Miku. Też bardzo interesująca propozycja. Na stronach Radiowego Centrum Kultury Ludowej możemy doczytać szczegóły, ale przede wszystkim warto tu być.
1: Warto dać się skusić tej muzyce, bo kto raz posłuchał artystów na Nowej Tradycji, ten wraca. I ta rodzina od dosłownie kilkunastu, kilkudziesięciu osób w skali Polski, w latach jeszcze, w początku lat 90., to pamiętamy doskonale, urosła naprawdę do bardzo poważnych rozmiarów. Każde miasto w tej chwili ma swój festiwal dedykowany etnosom, folkowi, muzyce świata. Niedługo zaczyna się również Etnoport, to już w czerwcu w Poznaniu, wielkie święto muzyki etnicznej.
0: Będzie też Etno Kraków.
1: Będzie Etno Jazz Festival we Wrocławiu, gdzie będzie można usłyszeć, zobaczyć Trybuniów Tutków.
0: Przede wszystkim 30 maja Reggae nad Wisłokiem. Zapraszamy. Przyjadą Jamajczycy.
1: Przyjadą Twinkle Brothers po raz kolejny.
0: I znowu zagramy razem. Potem oczywiście wiele koncertów zespołu Trybunie Tutki w różnych składach bliższych tradycji i właśnie takich eksperymentalnych, ale...
1: A propos eksperymentów, pan Tomasz z Lubiatowa pozdrawia bardzo serdecznie i pyta, czy mariaż z Gruzinami, z Urmuli będzie miał swoją kontynuację.
0: Bardzo byśmy chcieli. Mamy właściwie pomysły na nowe utwory. Troszeczkę sytuacja polityczna w Gruzji nam przeszkodziła. Wcześniej pandemia, ale myślę, że tak lubimy się z Gruzinami, utrzymujemy stały kontakt towarzyski, że na pewno będziemy chcieli grać razem.
1: Na pewno, to trzymamy kciuki. Krzysztof, bardzo ci dziękuję. Za chwilkę spotykamy się ponownie już podczas sceny konkursowej festiwalu, 27. Festiwalu Polskiego Radia Nowa Tradycja. Dziękuję ci za to, że jesteś, prowadzisz tę ważną imprezę, no i przewodzisz klanowi Trybuniów Tutków, bo ta impresja, która płynie z gór, ona inspiruje wszystkie regiony, nie tylko Rzeczypospolitej, za co tobie sława i chwała, nasza wdzięczność. Krzysztof Trybunia-Tutka był naszym gościem, nieustająco jest z nami Tomasz Cieślak, widzę Kajetana również tutaj zafrapowany Nową Tradycją, już jest w gotowości pełnej, by wziąć udział w tym festiwalu. Zapraszamy też na trzecią godzinę muzyki nocą. Tutaj pojawi się Bartek Miecznikowski, lider zespołu Muzyczni Czarodzieje, zaprosi na urodzinowy koncert, który też już za moment. Bardzo ci dziękuję, Krzysztof.
0: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Do zobaczenia.

Śpią łojoki pod Giewontem, na wiernisi i głobudzi. Jeden ino w żabim dworze, licy roki, dni i nie śpi. Ludzie gważą, ze tam skarby, choć ta złota nie widzieli. Boją się zakutek zbroi, na

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Dzieci, praca, dom i ciągły brak czasu. Która matka tego nie zna? Przed zbliżającym się Dniem Matki w czterech porach roku porozmawiamy o tym, jak wspierać mamy na co dzień i jak same mogą sobie pomóc. W audycji także o tym, dlaczego warto ćwiczyć dykcję.

0: i jak prostymi sposobami poprawić swoją wymowę. Sprawdzimy również, jak przez lata zmieniało się nasze podejście do praw zwierząt i co jeszcze wymaga poprawy.
1: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.